0: Wychowanie plastyczne. Zaprasza Justyna Nowicka.
1: Jak wygląda krakowskie pole sztuki z perspektywy krakersa? Właśnie zakończył się 15. jubileuszowy Krakow Art Week Krakers. Małgorzata Gołębiewska, współorganizatorka tego wydarzenia, wielkiego, pospolitego ruszenia sztuk w Krakowie, wspomina w Wychowaniu Plastycznym pierwszą mityczną już edycję z roku 2012 i opowiada, jak zmieniał się Krakers, jak zmieniało się w Krakowie pole sztuki właśnie z perspektywy tego wydarzenia. Nie da się ukryć, że Krakers to jedna z wizytówek artystycznego Krakowa. Powiedz, czy pamiętasz, kto z wami był na początku i kto z wami jest dzisiaj? Czy są jakieś takie filary instytucjonalne albo może nie?
2: Pamiętam pierwsze trzy edycje i rzeczywiście gdzieś w mrokach archiwach pamięci. Niestety myślę, że podmioty, które brały udział w tych pierwszych trzech heroicznych edycjach, już nie istnieją, choć wiele lat nam towarzyszyły. Mm-hmm. Był to Fajt, była to Galeria Wiatrak między innymi, Galeria Garaż. Były to też różne ulokowane w kawiarniach miejsca, które po prostu chciały pokazywać sztukę. Natomiast już od trzeciej edycji, kiedy tak Krakers szalenie rozszerzył formułę, są z nami dzielnie galerie takie jak Jan Fejkiel Galery, jak Dylong Galery, jak galerie związkowe, czyli SPAP i SPAF, to na pewno, jestem o tym przekonana, że przystąpiły i wiernie do tej 15 edycji nam towarzyszą. Mieliśmy mały epizod z Galerią Zderzak, z Galerią Artemis, niektórzy z Galerią Roztworowski, z Galerią Gołogórski, więc są to takie fale, czasami przychodzą, czasami odchodzą. Natomiast rzeczywiście przez te lata ostatnie staraliśmy się związać wszystkie naszym zdaniem ciekawe nowe inicjatywy. I przecież taką nową kiedyś inicjatywą była Potencja, kiedyś nową inicjatywą był Elementarz dla mieszkańców miast na Asnyka. I te wszystkie miejsca inkorporowaliśmy z sukcesem do Krakersa. Na pewno Boguś Bachorczyk ze swoim ogródkiem, różne tego typu efemeryczne sytuacje, Szefter Galery.
1: Ale też trwają. Ta stałość tego naturalnego, tej naturalnej przestrzeni jest no jednak mocnym wrażeniem, prawda, doświadczenie. Wydawałoby się, że po roku mogłoby się znudzić organizatorowi. A jest. Boguś jest żelazną konsekwencją, robi swoje rzeczy.
2: Justyno, znasz tą scenę i to pole sztuki i ono jest rzeczywiście bardzo wielowarstwowe i szalenie zróżnicowane, bo trudno porównać skład solny CSW Wiewiórka, na przykład z willą Bronisławy na ulicy Świętej Bronisławy, pełną pracowni, tak zwaną willą Fatale, ale wszędzie te siły, które są nazywane hubami, czy jakimiś takimi właśnie ciekawymi wspólnotami, one są niesamowitą wartością Krakersa, ponieważ przybywamy do jednego miejsca, a tam dzieje się 5-6 wydarzeń kuratorowanych, przygotowywanych, planowanych, produkowanych przez różne podmioty, a cały czas w ramach jednej edycji Krakersa, cały czas w ramach jednego hasła. Mhm. Więc my sobie bardzo cenimy te miejsca, gdzie możemy po prostu dotrzeć i w jakiś sposób podzielić tą swoją uwagę, bo oczywiście to jest przewidywalne, że w galerii spotkamy jakąś indywidualną wystawę, prawda, promującą twórczość danego artysty. Ale już te miejsca, po których musimy troszkę pochodzić, zadać sobie trudy, dowiedzieć się, że coś jest na poziomie minus jeden, czyli w przysłowiowej piwnicy, a coś jest na poziomie, prawda, strychu. Musimy sobie tych własnych odkryć dokonać.
1: Doprecyzujmy te strychy i te piwnice już mityczne, bo Krakers ma taką opinię, chociaż nie wiem, może ja jestem za blisko też i nie brakuje mi trochę dystansu, ale pamiętam, że na początku, nawet rozmawiając o pierwszych edycjach Krakersa, to trochę się tak, no cieszyłyśmy z tego, że jest tyle takich miejsc i nadal się bardzo cieszymy, takich nieoczywistych, efemerycznych, ale też z drugiej strony zwróciłam uwagę, słuchając cię teraz, że wbrew tej właśnie opinii, właściwie od początku były z wami też mniejsze lub większe instytucje, znane galerie. Ciekawe mi się wydaje właśnie, że dla nich to też było interesujące, żeby jednak być z Krakersem, nie?
2: Myśmy przyszli z taką propozycją rzeczywiście bezhierarchicznej
1: czyli tak myśleliście
2: struktury.
1: Właśnie, tak.
2: I bardzo oczywiście zależało nam na tym, bo jednak każde miasto chce pokazać tą swoją wizytówkę, więc chcieliśmy pokazać też te przestrzenie ładne, dobrze przygotowane, dobrze oświetlone, z jakimś takim aparatem kuratorsko-organizacyjnym. Więc na pewno takie miejsca jak Szefter Galery, czy Szara Kamienica, czy które po prostu mogą sobie funkcjonować w Krakowie, w Warszawie i w każdym innym miejscu, były dla nas cenne. Galeria na pewno Olimpia jest z nami od samego początku, o której nie wspomniałam, która oczywiście zmienia lokalizację, ale wciąż jest z nami, więc są takie miejsca, to bym musiała chyba myśleć dzielnicami. Była przecież Pamodża, która też rokrocznie, zanim przed przeprowadzką do Warszawy, brała udział w Krakersie i się robił taki właśnie bardzo fajny tur podgórski, czy kazimierzowski, czy to ścisłe centrum, czyli galerie polokowane, tak jak teraz te nowo powstałe, Strych nad Zegarem, prawda, Mikołajska.
1: Niezwykłe miejsce malownicze, tak?
2: Niezwykłe i malownicze i posiadające dosyć szeroki program też spoza sztuk wizualnych. Dla nas to jest wielka radość i satysfakcja, że te miejsca, które często powstawały z myślą o Krakersie, one później posprzątane, przygotowane, funkcjonują cały czas jako takie właśnie społeczne instytucje kultury. Galeria Piana na Retoryka, a później na ulicy Długiej. Galeria UFO, która ma przepiękną przestrzeń na ulicy Podwale.
1: No, jedną z najładniejszych w Krakowie.
2: Jak nie zapomnieć, bardzo eksperymentalne, prawda, Artist Run Space, czyli galeria, miejsce prowadzone przez artystów. Czyli bardzo różne energie, bardzo różne programowe założenia, prawda, bardzo różne też ambicje. W tej bezhierarchicznej, wypłaszczonej strukturze na nasze potrzeby funkcjonują.
1: To zapytam cię teraz o hasła. Wydaje mi się, że one były zawsze, ale nie wiem. Chyba nie jednak.
2: Pierwsze edycje to było, kiedy to był Gallery Weekend, nazywaliśmy to umownie 3 dni w świecie sztuki, czyli byliśmy bardzo zapraszający i posługiwaliśmy się dużym poziomem ogólników. No. 3 dni w świecie sztuki, zanurz się, prawda, miej torbę pełną sztuki, przyjdź do nas, bo te torby, a potem z czasem pod koszulki projektowane.
1: Wszystko musimy opowiedzieć po kolei.
2: Projektowane grafiki specjalnie dla nas przez Marcina Maciejowskiego, chyba pierwsza edycja, Rafała Bujnowskiego, czyli raczej moich równolatków, a potem Magdę Lazar, Normana Leto, Jakuba Wojnarowskiego.
1: Szymon Kobyla.
2: Szymona Kobylarza, tak, i teraz właśnie Jakuba Ziółkowskiego, ale też Karolinę Jabłońską, były parytety.
1: Tak. Muszę powiedzieć, że kiedy jestem ubrana w tę koszulkę, ona ciągle robi wrażenie. Widzę te spojrzenia właśnie uciekające na tą twarz, nie w moje oczy, tylko właśnie w oczy tej twarzy, tak.
2: Więc staraliśmy się rzeczywiście jak najbardziej wyjść do publiczności, zjednać sobie mieszkańców, bo tak naprawdę gdzieś mamy zdiagnozowane tych odbiorców, to znaczy gdzieś ich tam widzimy, bo wszyscy prowadzimy. My prowadzimy Art Agenda Nowa od ponad 20 lat. Każde miejsce ma swoją publiczność, więc to już wiemy, ale chcieliśmy rzeczywiście przyciągnąć nowych, zmusić ich niejako, wywrzeć małą presję, żeby migrowali pomiędzy miejscami, których nie znają. I myślę, że raz nasz program, mapa, nasza płachta z wielką ilością skumulowanych informacji co do godzin otwarcia i lokalizacji, a dwa kultury prowadzone przez Ewę Kawecką, one rzeczywiście zrobiły tą niesamowicie dobrą robotę. I kiedy prowadziliśmy pierwsze spacery, kiedy Ewa je prowadziła, spotykała się a to pod ratuszem, a to na ławeczce na Placu Biskupim. To była rzeczywiście garstka przestraszonych osób, gdzie one teraz będą musiały, prawda, chodzić, nie wiem, może zadawać jakieś pytania, pytać tych kuratorów, artystów, organizatorów tych miejsc o ideę ich powstania. A teraz są to rzeczywiście grupy dyskutantów, którzy mają zdanie na każdy temat, łącznie z tekstami oprowadzającymi po wystawach, wprowadzającymi w wystawę. I są to grupy 30-40 osobowe, są to tury studentów, są to specjalne dedykowane spacery naszym partnerom. Także wydaje mi się, że moglibyśmy robić to nieomalże przez cały rok i jeszcze byłoby na to zapotrzebowanie. A my jesteśmy tylko przez tydzień, ale widzimy tą energię. Naprawdę drzwi tych galerii się nie zamykają. Jeżeli ktoś nie otworzy, to 50 osób odbije się od klamki i zostanie przez nas zrugany, że po prostu zaniedbał 50 osób, które mogły się zapoznać ze sztuką. A tego w normalnym takim obiegu galeryjnym nie ma.
1: Doświadczysz.
2: Jest wernisaż, a potem jest po prostu, tak. Przynajmniej mówię o tych miejscach, bo instytucje pewnie rządzą się swoimi prawami.
1: No nie zna Krakersa, kto nie odbił się od drzwi, od dziwnych drzwi często, bo to nie są może takie właśnie piękne drzwi, jak w tych prawdziwych galeriach. Wszystko to wiemy, rozumiemy. Wróciłabym jeszcze do haseł. Masz w głowie te hasła
2: tak absolutnie,
1: właśnie, żeby coś o nich opowiedzieć.
2: Oczywiście, że to były zawsze wielkie dyskusje, trafne, nietrafne. Cały zespół nad tym dyskutuje, ponieważ przecież też wyzwaniem jest finansowanie Krakersa i trzeba zawsze przygotować opis kolejnej edycji.
1: Tak.
2: I też starając się o środki z ministerstwa, jakaś podbudowa merytoryczna, więcej niż 3 dni w świecie sztuki, a potem 7 dni w świecie sztuki. Jest zresztą taka dosyć ciekawa książka, która bardzo odkrywa właśnie kuluary rynku sztuki międzynarodowego. Ale do tego nie nawiązując, rzeczywiście, jeśli myśleliśmy o futurologii, o lądowaniu na Księżycu, o tym, co artyści myślą o przyszłości, no to zrobiliśmy edycję Skok. Na pewno jedną edycję poświęciliśmy awangardzie, kierunkom napięć właśnie, czyli tej spuściźnie i tradycji awangardy. Na pewno staraliśmy się też jakoś romansować z filozofią, sztuka pojęcie otwarte, Statarkiewicza, żeby troszeczkę właśnie popchnąć te osoby, które tworzą wystawy, żeby zahaczyły jednak o jakieś właśnie trendy, myśli antropologiczne czy filozoficzne. Jesteśmy wielością. No to była edycja o różnorodności, pewnego rodzaju manifest, też taki komunikat. Były też hasła z Witkacego na przykład, chwilami myślę, że śnie. Zawsze bardzo otwarte,
1: roku, tak.
2: Zachęcające po prostu do refleksji tej bardziej może nadrealnej, trochę wnurzania się, ale żadne omarze. Nie mieliśmy edycji dedykowanej jakiejś konkretnej osobie, typu Rok Wajdy i po prostu cała edycja w cieniu filmów, tudzież w cieniu zeszłej troszeczkę epoki. Znajdujemy hasła bardzo otwarte, mamy swoje właśnie ulubione grafiki, wspominamy zresztą przy okazji otwarcia tegorocznego w Mocaku, co było dla nas bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem. Przygotowaliśmy taki slideshow, który pokazywał tą publiczność w różnych wcześniejszych miejscach, właśnie z naszymi torbami, właśnie z plakatami, grafikami. I rzeczywiście był to wzruszający moment, bo przez te 15 lat naprawdę dużo udało się zrobić, dużo tych miejsc się na nas otworzyło i my na nich. I myślę, że te hasła nie przeszkadzają, bo są z tych takich nieprzeszkadzających, ale bardzo otwartych.
1: Niezobowiązujących tak do końca, raczej jako taki sygnał, prawda?
2: Tak, bo jedno, co jest ważne w Krakersie, tego Krakersa nikt nie kuratoruje, tutaj nie ma dyrekcji artystycznej. Jest merytoryczna opieka, bo rzeczywiście staramy się ten content, ten wsad przygotować, dać jakieś tropy, o których myślimy. Czyli w tym roku trochę te nasze wystawki, trochę Hala Grzegórzecka, trochę nasze kolekcjonersko-zbieracze, nawyki, trochę pracownie artystów, które też są takim rezerwuarem różnych ciekawych rzeczy, które mogą być właśnie w te dzieła wkładane i umiejscowiane lub stawać się dziełami. Prawda, zwykłe palety, nie wiem, jakieś kamienie żywiczne, fragmenty. Tak myśleliśmy troszkę o tej edycji na zasadzie myślenia obiektami. A może ta właśnie wcześniejsza była może bardziej o malarstwie, o tych różnych nadrealnych trendach. Więc pewnie też te nasze hasła wymuszają poniekąd, czy to będą bardziej instalacyjne wystawy, czy bardziej właśnie związane z jakimś konkretnym medium. Ale media są absolutnie wszystkie. Sekcja laboratorium też otwiera się na chyba tą właśnie najbardziej merytoryczną część Krakersa. Bo powiedzmy, że galerie i miejsca, które sobie projektują program z dużym wyprzedzeniem, mogą się w jakiś sposób pokłonić hasłu Krakersa, ale mogą też robić pewne rzeczy, które i tak miałyby zrealizować. Natomiast sekcja laboratorium trafia zazwyczaj w punkt, no bo z ponad 50 projektów jest wybranych 10, które to kryterium łączności z hasłem przewodnim między innymi spełniają. No i wtedy rzeczywiście chodzenie i patrzenie, jak to się sprawdziło, była warstwa opisu i na podstawie tego opisu i potencjalnej lokalizacji i osób w to zaangażowanych, jury wybiera te projekty, a jak to potem funkcjonuje w tych różnych dziwnych, przypadkowych, wynajętych tylko na tydzień krakersa lokalizacjach, to się dopiero o tym przekonujemy. Ale to jest twórczy recykling. Na przykład słynny kolektyw OWL, ja jego nazywam słynnym, czyli Ostatni Wolny Lokal, kolektyw rzeźbiarski, zawsze znajduje cudowną przestrzeń na krakersa. Od byłego sklepu Kefirek, poprzez najróżniejsze inne lokalizacje.
1: Co na przykład było?
2: Był na przykład ostatnio u wylotu jakby fragment fortu koło w okolicach Królowej Jadwigi, w okolicach Salwatora i to już sam ten bunkier wymusił po prostu dużą, pojedynczą, instalacyjną pracę rzeźbiarską, gigantyczną kulę, w której właśnie wszystko, rzeczywistość była zniekształcona i się odbijała i to było to odniesienie do tego hasła, chwilami myślę, że śnię. A teraz z kolei wspaniały recykling, czyli były lokal po galerii Piana na Retoryka został też instalacyjnie wykorzystany. Była galeria Dystans, w której jest teraz szkoła rysunku, została przez projekt Wszystko, co uniesiesz, czyli takie nasze najpotrzebniejsze rzeczy według artystów, nomadycznie przeniesione, to co w chwilę mamy spakować i być, ale nie kryzysowo, tylko bardziej to, co każdemu z nas towarzyszy, tam się pojawiło. Więc ten twórczy recykling zawsze istnieje. Czasem jest tak, że niektóre osoby biorą udział w czterech różnych projektach krakersa. Na poziomie sekcji laboratorium, na poziomie sekcji miasta, na poziomie uczelnianych wystaw UKEN czy ASP i jeszcze dajmy na to jakaś indywidualna wystawa. Więc to jest niesamowite, że te zgłoszenia, że ta energia ciągle właśnie nie są niezrażeni. W pewien sposób mówimy, że krakers jest niestety nie do zatrzymania.
1: Wspaniale. Bardzo mi się podoba, to w zasadzie powinno być hasło i może tytuł nawet naszej rozmowy, bo rzeczywiście ta energia, mówiłaś chwilę temu o tej śnieżnej kuli, po prostu nie da się zatrzymać takiego zjawiska. To może jeszcze cię zapytam na koniec, tak trochę tak podsumowująco, jaka też dla ciebie osoby stąd i tu pracującej, prowadzącej też własną galerię, jaka z obserwacji krakersa płynie taka ogólna refleksja na temat pola sztuki w Krakowie, bo jednak my lubimy medytować tę naszą naszość, odrębność. To chyba nie jest tylko mitomania krakowska. Coś jest, że w żadnym innym mieście coś takiego nie powstało jak Krakers. I nawet jeśli są jakieś tam weekendy galerii, czy wcale nie ma ich tak wiele, no to one albo umierają szybko, albo się właśnie też szalenie tak nie chciałam powiedzieć profesjonalizują, ale zmieniają się w jakieś takie, komercjalizują właśnie w takie bardziej prestiżowe, w imprezy skupione na budowaniu prestiżu się zmieniają. No i to już zupełnie nie jest.
2: Tak, no rzeczywiście te imprezy, o których wspominasz, polegają jednak na tym, że wszyscy, prawda, aspirujemy do tej elitarności i płacimy za to, by móc w nich uczestniczyć. Nie tylko te koszty oczywiście samego uczestnictwa, ale dla takich galerii krakowskich wyjazd, prawda, i bycie obecnym na czymś na kształt właśnie weekendu, ale też targów i tak dalej, czyli całego po prostu kolekcjonerskiego artwordu, tak. Niesie za sobą wszystkie inne możliwe, prawda, koszty przejazdów, transportów, instalacji w jakimś zupełnie innym miejscu.
1: Uczestnictwa również w tym, prawda?
2: Uczestnictwa. A tutaj jesteśmy w pewien sposób u siebie, czyli używamy właśnie tych miejsc, tych narzędzi nam dostępnych. No
1: i co z tego wynika właśnie dla ciebie z tej swoistości Krakowa, jako historyczki sztuki też, jakbyś to podsumowała, gdybyś... nie masz ochoty wydać jakichś takich wspomnień kiedyś?
2: Na pewno dla mnie to jest niesamowita... Ja wiesz, zaczynałam to robić 15 lat temu, czyli jestem o te 15 lat starsza. No to daje mi to niesamowity wgląd, choćby w taki kolektyw też skład Zwierzyniecka 4, prawda, gdzie też nie wiem, gdzie się coś kończy, a gdzie się tak naprawdę zaczyna galeria Bałagan i wszystkie możliwe fermenty. Więc mnie to daje taką samą łączność z tym pokoleniem, które teraz jest gorące i teraz jest właśnie to promising, obiecujące, którego bym nie miała, bo byłabym całkowicie rozleniwiona, prawda? Nigdy nie pracowałam na etacie w muzeum, więc jak gdyby w pewien sposób nie mam może tych nawyków muzealnika, który tylko dba o to, co już zastanę. Zawsze byłam jednak po tej stronie, żeby troszeczkę coś zmienić, żeby dla choćby następnej generacji ten Kraków był troszkę bardziej otwarty i Artboom to otwierał. Krakers to jak gdyby bardziej się jeszcze rozlał, pracował i wydaje mi się, że teraz podejście, bez wielkich słów o edukacji, o pracy u podstaw, jest troszeczkę inne, jest bardziej ufne, bardziej ciekawskie, bardziej może pogłębione.
1: Nawet
2: tak,
1: często.
2: Po prostu nie ma tych oporów, nie ma, zawsze mówiliśmy o tym, że każdy boi się nacisnąć ten domofon, każdy boi się wejść w to podwórko, ni mniej, ni więcej obsrane przez gołębie, prawda, każdy boi się, że gdzieś nie jest niekompatybilny, że będzie ciężko, będzie hermetycznie, to choćby to, że ludzie przełamali te opory, że jest ta odwaga we wchodzeniu w te ciemne podwórka, po prostu zadawaniu pytań osobom, które być może są troszkę z innej bańki, prawda, są to osoby, które dobrze się czują w swoich towarzystwach, ale my chcieliśmy tą bańkę jednak mimo wszystko otworzyć, przełamać, przynajmniej nakuć.
1: A tegoroczny Krakers odbywał się pod hasłem Łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. No, oczywiście większość z wydarzeń, przeważająca z większość wydarzeń, wystaw trwała zgodnie z nazwą Krakersa tylko tydzień, ale w kilku galeriach możemy Państwu zarekomendować jeszcze wystawę. Między innymi zapraszamy bardzo gorąco do prowadzonej przez naszą gościnię Małgorzatę Gołębiewską Galerii Art Agenda Nowa.

0: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
1: Magazyn Na Wschód od Zachodu, magazyn mniejszości narodowych i etnicznych. Będzie bardzo dużo na temat Ormian, polskich Ormian, za sprawą całkiem niedawno powstałej inicjatywy, mianowicie Pracowni Dziejów Ormian Polskich imienia Sadoka Baroncza, która została utworzona przy Uniwersytecie Jagiellońskim. I w studiu goszczę jej prezesa, pana profesora Krzysztofa Stopkę, historyka i armenologa, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Maius i wspomnianej właśnie pracowni. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, panie profesorze, na ten temat. No ale wielu wątków nie poruszyliśmy. Mówiłam o tym, że będą budowane te mosty między dawnymi polskimi Ormianami, a tą diasporą tych nowych Ormian. To jest bardzo ciekawy wątek, bo myślę, że to jest taki prognostyk, że ci Ormianie w Polsce to jest niekończąca się historia.
2: Tak, bardzo cenna uwaga, bo rzeczywiście obserwowaliśmy wcześniej takie zjawisko wygasania starych Ormian, jak popularnie ich się czasem nazywa.
1: Czyli tych którzy... potomków z XIV wieku tam jak sobie...
2: Do XVIII, prawda? Do... Którzy przybywali do Polski i tak bardzo długo zachowali swoją tożsamość, głównie dzięki obrządkowi ormiańsko-katolickiemu, który był obecny na wschodzie, bo wiemy, że we Lwowie istniało arcybiskupstwo ormiańsko-katolickie. Ostatnim arcybiskupem był Józef Teodorowicz, który zmarł w 1938 roku. No i dopiero po wojnie, można powiedzieć, ta karta została zamknięta. No i wydawało się, że nastąpi renesans w latach 80. i 90. XX wieku, bo ci Ormianie dawni zaczęli dążyć do odrodzenia jakiejś swojej działalności społecznej. Zaczęły powstawać stowarzyszenia. Najpierw koła zainteresowań kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. W latach 90., a dokładnie w 1990 w Krakowie powstała najstarsza organizacja, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Ale i tak można powiedzieć, widać było, że z biegiem lat ludzie odchodzili, po prostu wymierali. Często nie umieli zainteresować
1: młodszego pokolenia,
2: tak. Swoich dzieci. No i wydawało się, że niedługo owi Ormianie to będzie tylko materiał do badań nad grupami etnicznymi w dawnym polskim państwie. No jednak nastąpiło nieoczekiwanie w latach 90. nowe zjawisko, mianowicie migracja Ormian z Armenii, którzy migrowali stamtąd po upadku Związku Radzieckiego. Paradoksalnie po odzyskaniu niepodległości przez Armenię, ale był to kraj bardzo ubogi. Poza tym zdarzyło się tam trzęsienie ziemi w Gyumri, którego skutki jeszcze do dnia dzisiejszego są widoczne. Wkrótce potem również wybuchła wojna o Górski Karabach. No i to było powodem takiego dużego eksodusu. Część tych Ormian trafiło do nas. No ale to już trwa długo, prawda? Możemy powiedzieć, że to w Polsce potomkowie tych, którzy przybyli w latach 90. już nie są emigrantami, tylko są po prostu Ormianami. Często nawet nazywają się również Ormianami polskimi, no bo mieszkają w Polsce. To rokuje na przyszłość bardzo dobrze, ponieważ część tych Ormian identyfikuje się z tą przeszłością swoich przodków. Mamy nawet takie ciekawe zjawisko, że Kazimierz Wielki jest przez nich bardzo doceniany. Jedna rodzina owych nowych Ormian ufundowała niedaleko w Warszawie pomnik Kazimierza Wielkiego. A więc...
1: Coś takiego, miłośnicy. No i miłośnicy. Słusznie, bo w końcu ich sprowadził tutaj, no ale to bardzo piękne.
2: Więc generalnie rzecz biorąc, powstaje jakby nowe zaplecze. Mamy też nadzieję, że wśród tych nowych Ormian również obudzą się zainteresowania historyczne.
1: Może no dla nich ta pracownia.
2: I ta pracownia. Bardzo liczymy też na takich, którzy znają współczesny język ormiański, prawda? Bo w samej Armenii też jest niewielka wiedza na temat tejże diaspory. Generalnie wiedza jest taka, że Ormianie na naszym terenie byli tylko do XVII wieku, do Unii z Kościołem Rzymskim, co doprowadziło do ich całkowitego wynarodowienia, utraty języka i ich od dawna nie ma. Prawda?
1: Nieprawda.
2: No właśnie, my wiemy, że to jest nieprawda, ale w Armenii
1: tej wiedzy nie posiadają.
2: Tej wiedzy nie ma, prawda? I to też może jest zadaniem naszym, żeby właśnie w języku ormiańskim, czy w innym, który jest używany, prawda, w Armenii, pokazywać prawdę, prawda, o losach ich rodaków zamieszkałych w granicach państwa polskiego.
1: Ale może postawię to pytanie. Dlaczego ta pracownia właśnie powstała w Krakowie? Gdzie szukamy tych pierwszych znaków, czy może pod płytą rynku głównego znajdziemy coś?
2: No oczywiście, bo stosunkowo niedawno pod płytą rynku podczas wykopalisk przy tworzeniu filii Muzeum Krakowa została odnaleziona moneta króla ormiańskiego Lewona II z XIII wieku, co świadczy, że istniały już wtedy jakieś kontakty pomiędzy Królestwem Armenii, które znajdowało się wówczas w Cylicji, a Krakowem. Kolejnym takim, można powiedzieć, artefaktem bądź zabytkiem, który posiadamy, akurat posiada go nasz uniwersytet, to jest odpust nadany przez kilku biskupów Kościołowi Świętego Mikołaja za murami miasta Krakowa, jak to jest nazwane. Tam, gdzie dzisiaj jest Haczkar, paradoksalnie.
1: Tak.
2: Pierwszym dostojnikiem, który udziela odpustów wiernym nawiedzającym w określone święta tenże kościół, jest Bazylii Ormiański arcybiskup Jerozolimy. I oczywiście, ponieważ później ten kościół wszedł w posiadanie dóbr uniwersytetu naszego, więc mamy oryginalny dokument w archiwum uniwersyteckim.
1: To są artefakty, a żywi Ormianie wpisani w historię choćby uniwersytetu. Spróbujmy ich wymienić.
2: Wiemy na pewno, prawda, że w 1582 roku wpisał się Augustyn Ormianin ze Lwowa do naszej metryki uniwersyteckiej. I potem studiowało ich wielu, między innymi z takich bardziej znanych można wymienić Józefa Epifaniusza Minasowicza z okresu oświecenia, który jest bardzo znany nie tylko ludziom zainteresowanych Ormianami, ponieważ właściwie był redaktorem Monitora, bardzo znanego pisma w czasach stanisławowskich. On również, co jest ciekawe, zabierał się do napisania historii Ormian w Polsce. Zaoferował to gminie istniejące wówczas we Lwowie. No ale gmina była skąpa i nie chciała mu dać odpowiedniej kwoty. Stąd materiały, które Minasowicz zebrał, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Ale co jest ciekawe, odnalezione zostały te notatki, właściwie taki szkic tych dziejów Ormian w Polsce w Bibliotece Watykańskiej. Obecnie mam skan tego projektu, prawda, Minasowicza. Mimo, że uczestniczył w życiu polskim, to jednak interesował się

0: mieli powołanie do życia zakonnego, wstępowali do klasztorów i zakonów rzymskokatolickich.
1: Czyli w Polsce nigdy nie było mihitarysów, o których mówiliśmy tak, kiedyś, prawda? Tak, tak. Tego zakonu właśnie ormiańskiego.
0: I inna sprawa, że w XIX wieku obserwujemy zjawisko wstępowania niektórych Ormian z Galicji do mehitarystów, w Wiedniu zwłaszcza. Często w XIX wieku arcybiskupi ormiańscy, widząc no, taką upadającą ormiańskość, prawda, tego kościoła, starali się często o odzyskanie tych mehitarystów do pracy duszpasterskiej wśród Ormian, też licząc na to, że tchną nowego ducha w tę wygasającą wspólnotę. Bo, co jest ciekawe, ta diecezja ormiańska, lwowska, no to w zasadzie to była taka jedna dobra parafia. Stąd niektórzy wrogowie arcybiskupa Teodorowicza twierdzili, że właściwie jest tylko proboszczem, a nie arcybiskupem.
1: No tak, ale jaką ma katedrę?
0: Prawda? Bo wiemy, że jemu zawdzięczamy obecny wygląd katedry ormiańskiej.
1: I te piękne freski. To były Rozena na jego zamówienie, tak, prawda? To wszystko, wystrój.
0: Generalnie rzecz biorąc, Teodorowicz miał właśnie plan rearmenizacji tej katedry, bo dzięki badaniom tutaj uczonej z Krakowa pani dr Joanny Wolańskiej znamy zdjęcia, jak ta katedra była zbarokizowana jeszcze w XIX wieku. No a Teodorowicz bardzo śmiały plan powziął, który no, zrealizował konsekwentnie, nie bacząc na protesty konserwatorów i opiekunów dzieł sztuki, i faktycznie zrzucił cały barok, docierając do kamieni wręcz pierwszych w katedrze ormiańskiej. No i oczywiście inspiracją dla niego był ewangeliarz ze Skewry, najcenniejszy ewangeliarz, który obecnie znajduje się w Polsce w Bibliotece Narodowej.
1: Można go, proszę państwa, oglądać. Warto to go zobaczyć.
0: Pałacu Krasińskich.
1: Pałacu Krasińskich. Niesamowite wrażenie robi. A faksymile jego są niedaleko u Stowarzyszenia Ormian
0: w Warszawie na przykład.
1: Jest, muzeum.
0: Jest takie mini muzeum. Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadzi takie muzeum i faksymile można tam obejrzeć. Jest to przepiękny ewangeliarz. A zatem polscy artyści, między innymi Mehofer, którzy pracowali przy właśnie tej rearmenizacji, inspirowali się bogatym zdobnictwem tego ewangeliarza ze Skewry. Mogło być tak, że właściwie cały ten ewangeliarz dostarczyłby wzorów do tej swoistej odbudowy. Niemniej jednak Teodorowicz w Warszawie zobaczył pracę młodego malarza
1: Henryka Rozena,
0: które go tak oczarowały, że zamówił u niego cykl fresków, ale także witraży, które Rozen wykonał. No i to, co dzisiaj widzimy we wnętrzu katedry ormiańskiej we Lwowie, to nie jest katedra z czasów, nie wiem, pierwszych migracji, prawda? Tylko bryła zachowuje mniej więcej w części zresztą, tylko formę dawną.
1: Ale widać, że to jest ormiańskie, nie?
0: Natomiast można powiedzieć, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz, właściwie to wszystko jest pomysł arcybiskupa Teodorowicza, który wykuwał się w dyskusjach z historykami sztuki ormiańskiej, prawda? No więc można powiedzieć, że to nie jest taki obieg ormiański, który istnieje sobie tak od średniowiecza w niezmienionej postaci, tylko to, co widzimy, to jest dzieło arcybiskupa Teodorowicza.
1: Ale warto go podziwiać za odwagę, niesamowitą.
0: Tak, za wielką odwagę.
1: Za wielką odwagę.
0: Istniało pewne niebezpieczeństwo po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, ponieważ katedra została oddana apostolskiemu kościołowi ormiańskiemu. Wcześniej była magazynem lwowskiej
1: też, prawda?
0: Galerii obrazów. No ponieważ Ormianie polscy w większości wyemigrowali, prawda?
1: Czy nie ma się kto tym opiekować, mówiąc krótko.
0: Napłynęli tam nowi Ormianie z terenów Związku Radzieckiego i oczywiście chcieli mieć swoją, z dawnych terytoriów ZSRR, więc chcieli mieć swoją własną katedrę, no i doprowadzili do tego, że im zwrócono. Jednak ich poczucie estetyczne było właśnie związane z Armenią, gdzie jeśli ktoś był, to wie, że tam kościoły nie mają wielu zdobień, prawda? Jest zwykle obraz Matki Boskiej centralnie wyeksponowany, a na ścianach nie ma właściwie żadnych ozdób oprócz haczkarów albo innych jeszcze tablic. No więc powstał też taki pomysł zamalowania tego wszystkiego. No ale tutaj lwowscy konserwatorzy, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy, prawda, zjednoczyli się i nie dopuścili do tego. No więc obserwujemy, można powiedzieć, tę katedrę taką, jaka była w okresie między

0: z wojeny.
1: Jak będzie pokój, to oczywiście Państwu serdecznie polecamy zobaczenie Kadery we Lwowie, a my teraz do maleńkiej pracowni, właśnie maleńkiej pracowni Ormian Polskich, dziejów, badania ich przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Miejsce już macie. No i macie zacnego patrona. O tym Sadoku Barączu porozmawiajmy, bo to okazja. Dominikanin. Tak. Stąd na otwarciu Dominikanie byli.
0: Tak.
1: Widziałam.
0: Oczywiście Sadok Barącz, Wincenty ochrzczony, prawda? Bo imię Sadok otrzymał po wstąpieniu do zakonu Dominikanów.
1: Mówimy o XIX wieku.
0: Mówimy o XIX wieku. Jednak trzeba pamiętać, że było ono Ormianinem.
1: Ale mieszczaninem. Tak, z rodziny mieszczańskiej.
0: Z rodziny mieszczańskiej, który wstąpił do zakonu Dominikanów, bo jak powiedziałem, nie było męskich klasztorów ormiańskich. No i można powiedzieć, że jest to do dnia dzisiejszego klasyk badań nad dziejami ormiańskimi, ponieważ już w roku 1853 ogłosił żywoty sławnych Ormian w Polsce. Te żywoty przez wiele, wiele lat do dnia dzisiejszego są dla różnych badaczy i popularyzatorów, no można powiedzieć, takim zapleczem, słownikiem, skąd wyławiano Ormian, którzy odegrali jakąś istotną rolę, prawda, w dziejach Polski. Do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że one pełnią tego typu rolę.
1: Był też autorem wielu przewodników, właściwie takich ikonicznych, można powiedzieć.
0: Tak, właściwie pisał o różnych miasteczkach, gdzie opisywał nie tylko przeszłość ormiańską, ale i tegoż miasteczka. Jeszcze z takich klasycznych pozycji Sadoka Barącza to wymieniłbym Rys dziejów ormiańskich z 1869 roku, wydany w Tarnopolu. I właściwie tam mamy nie tylko historię Armenii, Ormian w Polsce, ale też słownik geograficzny miejscowości, gdzie Ormianie mieszkali. I ten słownik też właściwie przez wiele, wiele lat no, służył osobom zainteresowanym przeszłością Ormian. Ale musimy też pamiętać, że Sadok Barącz jest nie tylko klasykiem ormiańskiej historiografii, ale także dominikańskiej, ponieważ zarys dziejów Dominikanów w Polsce w dwóch tomach to jest dzieło Sadoka Barącza.
1: W Krakowie. Na przykład.
0: Tak,
1: to jest jego.
0: Jestem ciekawy, czy Dominikanie też tak pamiętają o tym swoim uczonym. Bo za życia jego podejście do zakonu Dominikanów było takie, można powiedzieć, trochę zdystansowane.
1: Delikatnie mówiąc, tak? Jeżeli pan profesor pozwoli, zacytuję księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który tak opisał. Był wielkim indywidualistą, a zarazem osobą o radykalnych poglądach. W czasie wprowadzenia reformy w prowincji galicyjskiej nie poddał się nowej regule zakonnej. Stronił od życia wspólnotowego. Nawet msze święte odprawiał u siebie w celi. Ogromnie angażował się w sprawy społeczne, w Podkamieniu, w którym spędził większość życia zakonnego, zakładał m.in. kasę zapomogową i czytelnię dla ludu. Zmarł w 1892 roku w Podkamieniu. I co ciekawe jeszcze, jak już mówiliśmy o katedrze we Lwowie, to warto, jak będzie pokój, iść do Lwowskiej Galerii Obrazów, gdzie jest jego popiersie dłuta rzeźbiarza Tadeusza Borącza, jego bliskiego krewnego. Także taki bardzo indywidualny, tak, lista, wielki i ciekawy.
0: Mogę powiedzieć, że kiedy ten reformator zakonu dominikańskiego trafił do Podkamienia, to z wielką odrazą spojrzał na to, czym się ten zakonnik dominikański zajmuje, bo tam idea była taka, żeby powrócić do surowego życia z zakonu dominikańskiego, no, z czasów jego powstania. No, oczywiście można było się zajmować filozofią i teologią, a tutaj właśnie był historyk. Trzeba powiedzieć, że Sadok Barącz był historykiem jeszcze doby przedpozytywistycznym, bo pozytywizm dopiero właściwie z historii uczynił naukę. No ale może nawet to jest zaletą pewnego rodzaju, bo on zapisywał nie tylko wiadomości, które miały potwierdzenie w źródłach historycznych, ale wszelkiego rodzaju podania ludowe.
1: Świetne rzeczy.
0: Baśnie. Więc nie tylko ormiańskie, prawda, ale miejscowej ludności i stąd on jest również doceniany przez obecnych mieszkańców tych ziem, czyli Ukraińców.
1: Czy to była pana profesora decyzja, żeby Sadok Barącz został patronem tej pracowni dziejów Ormian Polskich?
0: Tak, to była moja decyzja. bo oczywiście można było wybrać na patrona kogoś z wielkich ormiańskich, z Armenii, prawda, uczonych, twórcy alfabetu, na przykład Mesropa Masztoca, czy choćby Mehitara Gosza, twórcy kodeksu prawa ormiańskiego, które było stosowane w Polsce, w gminach ormiańskich, prawda, ale no pomyślałem sobie, że ten Sadok Barącz, z którego tylu uczonych korzystało przez wieki, no zasługuje na przypomnienie. No to chciałbym dodać, że w ubiegłym roku jeden z dominikanów, ojciec Marek Miławicki, obronił pracę doktorską na temat Sadoka Baroncza, która, mam nadzieję, zostanie opublikowana i może pamięć o tym dominikaninie, który unikał, tak jak w tym cytacie, kontaktów z ludźmi i w zasadzie nie lubił takiego życia towarzyskiego, no na nowo ożyje.
1: Zostanie, tak. Zostanie. Przywrócony pamięci. To byłoby bardzo piękne. A wracając już na koniec, do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie ta pracownia ma łączyć tę przeszłość ze współczesnością. Czy Ormianie z nowej emigracji zainteresowali się także już tym miejscem?
0: Oczywiście stale pojawia się ktoś z Armenii. No, jesteśmy już w innej rzeczywistości. Ormianie studiują też na naszym uniwersytecie, też na innych uniwersytetach. W ubiegłym roku w Poznaniu zostało otwarte studium podyplomowe z zakresu armenistyki, które ja też wspieram, ponieważ prowadziłem tam wykłady z historii Ormian polskich, bo ono ma charakter właśnie bardziej dydaktyczny, więc nasze zostało pomyślane jako takie centrum naukowe badające źródła w tych językach, o których mówiliśmy, w tym kipczackim języku, w języku ormiańskim, ale także w języku polskim czy języku łacińskim, bo to oczywiście dokumenty do dziejów Ormian w większości są spisane w języku łacińskim i polskim.
1: Czego się życzy pracowni? Wielu pracowników, wielu odkryć. Będą odkrycia? Liczy pan profesor na to?
0: Na odkrycia liczę na pewno, ponieważ stale właściwie ostatnio mamy do czynienia z nowymi odkryciami. Ja życzyłbym sobie właśnie większej ilości nowych współpracowników, bo wiadomo jest, że nowi współpracownicy, którzy podejdą do tego tematu z pasją, zapewnią trwałość tego projektu, no bo jeżeli nikogo nie będzie, nie będzie studentów, nie będzie naukowców, no to ta pracownia po prostu w krótkim czasie przestanie istnieć i stąd takie nasze plany idą w kierunku zainteresowania studentów tą problematyką. Mogę też powiedzieć, mamy wsparcie z Ministerstwa Nauki, 5-letni projekt dedykowany właśnie kompleksowemu zbadaniu dziedzictwa Ormian w Polsce, a więc w tym projekcie finansowanym przez ministerstwo są też pozycje związane z popularyzacją, bo, prawda, bo nie można studenta od razu przytłoczyć tymi trudnościami związanymi z poznawaniem tychże języków i innymi, prawda, tylko najpierw trzeba, można powiedzieć, rozbudzić zainteresowanie, potem zamiłowanie, no i dopiero potem ktoś może dojść do pozycji uczonego. I właśnie życzyłbym sobie, żeby się takie osoby znalazły.
1: Podpisuję się pod tymi życzeniami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę wieczorną rozmowę w magazynie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przypomnę państwa i moim gościem był profesor Krzysztof Stopka, historyk, armenolog, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i także dyrektor Pracowni Dziejów Ormian Polskich imienia Sadoka Baroncza w Krakowie, bo przy Uniwersytecie Jagiellońskim. To był magazyn Mniejszości Narodowych i Etnicznych na wschód od zachodu. Za uwagę dziękuję już państwu. Anna Łoś życzę dobrej nocy.

0: Wieczór Galicjowy.
1: Zaprasza Lidia Jaskar.
2: Trzeciego maja, ale w tym roku, dziś, 2 maja, przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ustanowioną po odzyskaniu niepodległości, czyli w roku 1918. To święto, proszę Państwa, to nie tylko tradycja, ma swój początek w konkretnym wydarzeniu z historii Kościoła. Uwaga, uwaga, teraz zaczyna się piękna opowieść, postaram się szybciutko ją tutaj streścić. 14 sierpnia 1608 roku, w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, włoski jezuita, pewien ojciec Giulio, w Neapolu prawdopodobnie otrzymał szczególną łaskę spotkania z Matką Bożą. Zapytała ona zakonnika: a czemu mnie królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. Wydarzenie, proszę Państwa, to miało miejsce na długo przed ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza z roku 1656, który formalnie ogłosił Maryję królową Polski. W szczególnych momentach i na co dzień, w trudnych, przełomowych, Polacy zawsze, także dziś, zwracają się do Maryi, powierzając jej losy swoje i całego narodu. Moi goście też tak robią. Już zaraz opowieść piękna popłynie, ale jeszcze pozdrowię wszystkich Was, drodzy słuchacze, a szczególnie 2 maja Polaków i Polonię poza granicami naszej ojczyzny, bo dziś święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoni, dumni, więc życzmy sobie nawzajem miłego wieczoru, a skoro święto maryjne, nasza galicjowa piosenka z płyty Ale nam się wydarzyło.

0: Moje życie zawierzyli Najświętszej Panience i Panu Bogu, także moi dzisiejsi goście. Ale póki co jeszcze przypominam adres do Państwa dyspozycji przez cały tydzień, więc w czasie trwania tego programu także lidia.jazgar@radiokraków.pl. Program realizuje Inka Siepracka. Bardzo Was zapraszamy na tę godzinę aż do 21:00, jak w każdą sobotę. Przypominam też, że w moich mediach społecznościowych Lidia Jazgar z zespołem Galicja mogą Państwo znaleźć opisy poprzednich programów, także zdjęcia moich gości. Naprawdę warto zerknąć. A na stronie radiokraków.pl w zakładce audycje Wieczór Galicjowy i tam 20 parę odcinków ostatnich z ostatnich sobót mogą Państwo usłyszeć. Dzisiaj też będzie o czym usłyszeć, dlatego że zamiast gdzieś tam na Wyspy Kanaryjskie wyjeżdżać, to z dalekiej, odległej od Krakowa o tysiące kilometrów goszczy. Od razu Jakub, powiedz, ile naprawdę kilometrów do Radia Kraków?
1: Dobry wieczór. Wydaje mi się, że to jest około 20 kilku kilometrów.
0: No, czyli niewiele się pomyliłam, więc przyjechali moi goście. Jakub już przemówił, ale przedstawię po kolei najpierw dziewczyny. Mama Magdalena, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Córka Zuzanna, dobry wieczór, Zuzia.
3: Dobry wieczór.
0: I tato, który już przemówił, Kuba.
1: Tak, dobry wieczór, jeszcze raz.
0: I jeszcze pozdrawiamy syna Antoniego, który nie zaszczycił nas swoją obecnością. Antoś, słyszysz nas? Czy nas słyszysz? Pozdrawiamy.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Został te 20 kilometrów, czyli w Goszczy, tak?
1: Tak jest.
0: Nie wiem, czy sprząta, czy odpoczywa, jak myślicie?
1: Na pewno sprząta.
0: Aha, no na pewno, dobra. Antoś, pozdrawiamy cię. Rodzina chomików. Magdalena chomik, Kuba chomik, Zuzia chomik, Antoś chomik w Goszczy.
2: Tak.
0: Poznaliśmy się niedawno. Można by na godziny liczyć, ale to już kilka dni minęło. Zuzia, pamiętasz ten dzień?
3: Pamiętam, środa. Jak dzisiaj. To była środa.
0: Właśnie.
3: To było po konkursie Żonki Love Song.
0: Tak jest.
3: Który został zorganizowany dla Hospicjum Świętego Łazarza.
0: I przez Hospicjum Świętego Łazarza.
3: Świętego tak Łazarza. I ja na tym konkursie występowałam.
0: I śpiewałaś piosenkę szczególną, bo swojej imienniczki Zuzanny
3: Grabowskiej, czyli Sanach
0: i jeszcze do wiersza
3: Zuzanny Ginczanki,
0: kolejnej,
3: czyli
0: Zuzi.
3: Tak, czyli trójca Zuzanny się zebrała w tej jednej piosence.
0: I wcale niełatwy wiersz.
3: Tak.
0: Pamiętasz tytuł?
3: Maj 1939.
0: Sami Państwo słyszą, że będzie niekonwencjonalnie. Maj 39. Rzeczywiście, Żonki Love Song, konkurs piosenki Hospicjum Świętego Łazarza, Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka w Krakowie. Od 9 lat taki festiwal istnieje. To w ramach akcji Pola Nadziei, Państwo na pewno wiedzą. Hospicjum, żółte żonkile kwitną, zakwitają, dając nadzieję i Pola Nadziei, a ten konkurs jako jedno z wydarzeń. Konkurs przeznaczony dla najmłodszych, dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich. I tam właśnie Zuzia, jako uczennica klasy drugiej
3: szkoły średniej.
0: Przyznasz się, która szkoła?
3: Dokładnie, Publiczne Liceum Palatyńskie imienia Królowej Apostołów. Z tego miejsca bardzo pragnę pozdrowić moją panią wychowawczynię, Renię Kurak, panią Ewelinkę oraz całe grono pedagogiczne i schole palotyńską.
0: Śpiewasz w niej, tak?
3: Dokładnie.
0: No proszę, jeszcze może księdza dyrektora.
3: Dokładnie, księdza Marka też bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Ja też się dołączam, bo znamy się nie od dziś u Palotynów na Bulwarowej. Ileż to już było koncertów, ile wydarzeń wspaniałych dla ducha. I tak właśnie się poznaliśmy, proszę państwa, drodzy słuchacze. Mama Magdalena była na miejscu.
2: Tak,
0: słuchała,
2: przywiozłam tam Zuzię.
0: Denerwowałaś się, Magda?
2: Nie denerwowałam się, natomiast bardzo kibicowałam Zuzi, ponieważ ona od maleńkości uwielbia śpiewać i bardzo chciała śpiewać. Zuzia skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Słomnika, w klasie wiolonczeli. Ale kiedy ja ją zaprowadziłam do tej szkoły, to ona była rozczarowana, bo ona chciała śpiewać. Mm-hmm. Ja mówię, Zuzia, ale musisz najpierw grać, zanim zaczniesz śpiewać.
0: Tak.
2: Także tak byłam i to było takie prowadzenie Ducha Świętego, że żeśmy się znalazły na tym konkursie.
0: I tu się sprawa wydała, bo dzisiaj właśnie my tak bliżej nieba będziemy się poruszać. Niechcący tak wyszło, nie ma przypadków, ale najpierw dokończmy. Zuzia, przedstawiasz się w mediach społecznościowych jako molik książkowy.
3: Dokładnie.
0: Czyli muzyka muzyką, śpiewanie, tak? Wiolonczela też, ale książki.
3: Dokładnie, książki to jest moja ogromna pasja i dlatego na Instagramie można mnie znaleźć pod dwoma nazwami. Taką sobie autopromocję zrobię. Pierwsze moje konto to jest Zuzia Molik Książkowy. bez polskich znaków oczywiście, a drugie moje konto to jest Panna z głosem. Na tym drugim koncie wstawiam moje piosenki autorskie i nie tylko. A na tym pierwszym koncie, które no niestety przez nawał nauki w szkole średniej aktualnie jest trochę martwe, są recenzje książek, ale jest tam dość sporo recenzji, bo około 100, więc też jest w czym wybierać.
0: Od razu pomyślałam, księże dyrektorze, jak to nawał nauki w liceum, to aż tak ciężko?
3: Znaczy, nie powiem, że ciężko, ale dojazdy jednak do mojej ukochanej wsi, spokojnej wsi, wesołej, no męczą, więc nie mam aż tyle czasu.
0: Jak to się, odbywa? Kto jeździ z Zuzią? Mama?
3: Rano tata, a wracam autobusem, więc jak autobus mam 14:28, tak w domu jestem 15:30, jak się nie spóźni.
0: Jaka dokładność.
3: No.
0: I żeby jeszcze do tego dołożyć, to jeszcze piszesz wiersze. Właśnie patrzymy
3: dokładnie
0: na twoje dwa tomiki wydane.
3: Dokładnie.
0: Z pięknym liskiem na okładce.
3: Dokładnie.
0: Czy któryś z wierszy, tak na dobry początek, zabrzmi za chwileczkę już wybrana przez ciebie piosenka i to będzie ta Zuzanna twoja ulubiona, czyli
3: dokładnie,
0: Sanach.
3: Dokładnie.
0: Bo dzisiaj Zuzia, proszę państwa, wybrała dużo muzyki do programu. Ale może najpierw jakiś wiersz, żebyśmy cię poznali jako poetkę.
3: Dobrze, no to może zacznę od wiersza Zwariowanie z 8 lipca 2022 roku. I tu jest dedykacja dla mojego brata. W sposób zdecydowany oddzielasz mnie od smutku i od rozwagi umysłu mojego. Czasem ktoś powie do mnie głupku, choć co niezgodne z prawdą i co dla umysłu mego jest obelgą. Emanuje z mojej duszy i daje chęć skakania na trampolinie w deszczu i bez parasola. I myśl tylko jedna w mojej głowie woła, że bez zwariowanych świat niewiele zdoła.
0: No i żeby Zuzia się całkiem przedstawiła, to teraz ulubiona jej piosenka.

0: Wieczór galicjowy. Ta piosenka to ulubiona piosenka Zuzi Chomik, która jest gościem dzisiaj w programie razem z mamą Magdaleną, razem z tatą Kubą i pozdrawia cały czas brata Antoniego. I wiersz dla niego także, mam nadzieję, że słyszał.
1: Dokładnie.
0: Zuzia, dlaczego ta piosenka? Dlaczego ją wybrałaś?
1: Wybrałam tę piosenkę ze względu na to, że zawsze jak jeździłam z mamą rano na rehabilitację, to ta piosenka włączała nam się na płycie, gdyż słuchamy w naszym aucie, nie mamy bluetootha, jest tylko wejście na płyty. I zawsze jak jechałyśmy do szpitala, do Prokocimia, to jak wjeżdżałyśmy na obwodnicę, to tak się to zgrywało czasowo, że się ta piosenka właśnie włączała. I dlatego też stwierdziłam, że to jest taka piosenka w sumie no, kojarząca mi się ze szpitalem i też w sumie nie byłoby mnie na tym konkursie też trochę, gdyby nie szpital.
0: Mama Magdalena, szpital, co się stało?
2: Tak, szpital nam bardzo pomógł, uratował Zuzi życie. W 2022 roku zdiagnozowano u Zuzi nasorze na CITO. Przyjechaliśmy z bólem głowy. Myśleliśmy, że to jest po prostu ból głowy taki migrenowy. Natomiast okazało się, że Zuzia ma w głowie guza mózgu wielkości 6 cm. Nazywa się on czaszko-gardlak szkliwiakowy. Według WHO pierwszy stopień złośliwości. Jest to guz najlepszy z najgorszych, tak żeśmy usłyszeli.
0: Sama nazwa wskazuje, że jest to coś nieciekawego, tak Zuzia?
1: Prawda, głowa mnie bolała bardzo. Tyle mogę powiedzieć.
2: Tak, na SOR-ze wtedy nas przyjęli, od razu była pierwsza operacja.
0: W szpitalu w Prokocimiu, tak?
2: W szpitalu w Prokocimiu, tak, polegająca na odbarczeniu, ponieważ guz zatkał odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego. I to były ostatnie chwile na uratowanie Zuzi. Wierzę bardzo mocno, że Matka Boska nas wtedy prowadziła, ponieważ odesłano nas z trzech miejsc, włącznie ze szpitalem na Strzeleckiej. Powiedzieli nam, jedźcie do Prokocimia. Było wtedy bardzo dużo pacjentów, była zima, był bardzo duży śnieg. I tam na SOR-ze została Zuzia uratowana. Przyjechaliśmy w sobotę, to był 10 grudnia, była pierwsza operacja, a 16 grudnia za tydzień w piątek była druga operacja usunięcia guza. Niestety guza nie dało się usunąć w całości, ponieważ objął skrzyżowanie nerwu wzrokowego. Stąd część guza Zuzi została w głowie, ta pozostała część została naświetlona protonami. Zuzia miała naświetlanie w centrum cyklotronowym w Bronowicach i te naświetlanie miały za zadanie unieszkodliwić tą resztkę guza. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy ta resztka guza w głowie jeszcze jest i ją obserwujemy. Co pół roku robimy badanie rezonansem magnetycznym, ponieważ ten guz nie daje przerzutów, ale może odrosnąć. Stąd jest potrzebna ciągła kontrola i zawierzenie Panu Bogu, że ten guz pozostanie taki, jaki jest w tej chwili, że nie odrośnie.
0: Mówisz wprost, dlatego też się wyjaśnia, dlaczego spotykamy się dzisiaj za niezbadanym zrządzeniem opatrzności, właśnie w uroczystość Królowej Polski. Maria wam pomogła? Ja jestem ciekawa, co tata powie. Kuba? Nie masz tu wątpliwości?
3: Ja absolutnie nie mam wątpliwości i Maria zawsze była, ze mną zawsze była związana, odkąd pamiętam. Tak wyszedłem, tak zostałem wychowany przez rodziców, że Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. No i jak wracałem właśnie w tą noc, bo Zuzia została zoperowana, no i oczywiście zostaliśmy odesłani do domu. No więc ja tylko usłyszałem w głowie jeden głos, który powiedział mi na pytanie moje, dlaczego? No to usłyszałem w głowie, czy ty mi ufasz? No i nie była to łatwa odpowiedź, no ale mówię tak, ufam. I potem już krok po kroku, można powiedzieć, realizowaliśmy boski plan, który nie był łatwy, bo myślę, że gdyby nie modlitwa i gdyby nie różaniec, to byłoby bardzo ciężko przejść przez tą sytuację, przez tą chorobę. I rodzice, którzy przeszli przez taką chorobę, no myślę, że wiedzą, o czym mówię, tak, bo nie ma słowa osoby, która gdzieś nie przechodzi przez chorobę dziecka. Nie ma słów pocieszenia, które by były w stanie w jakiś sposób ukoić ból, jaki jest w środku. Nie ma takich słów.
0: I lęk, i strach, i obawy, co będzie, prawda? Tak. Czy operacja
3: tylko
0: się uda?
3: Tylko modlitwa jest w stanie pomóc.
0: Mówicie wprost, Maria, Duch Święty, różaniec. To jak to wyglądało? Operacja trwała. Zuzia, ty podejrzewam, że nie pamiętasz operacji,
1: nie
0: tak?
1: Pamiętam
0: nic
1: operacji.
0: Nic ci nie bolało wtedy?
1: Znaczy, zostałaś jeżeli chodzi uśpiona. O ból, zostałam uśpiona, mm-hmm. nic mnie nie bolało. I w tym miejscu bardzo pragnę pozdrowić pana profesora Kwiatkowskiego. Wiem, że pan tej audycji słucha. I chcę też pozdrowić wszystkich lekarzy, którzy się mną zajmowali. Panią doktor Garus, panią doktor Kwiecińską, panią docent Januś, doktora Klasę i wszystkich lekarzy z Prokocimia. Jeżeli o kimś zapomniałam, to przepraszam.
0: To ja jeszcze panią profesor Walentynę Balwierz, bo razem dokładnie. Dużo się napracowałyśmy. I w ogóle to szpital, gdzie naprawdę pomagają,
1: tak.
0: prawda?
1: I też chcę pozdrowić całe królestwo. Kto wie, ten wie, czym jest królestwo. Część królestwa jest już w niebie. Część królestwa jest dalej na ziemi. Dokładnie dwie osoby, ja i kolega. I pozdrawiam również ciocię Zuzię Bigosiarę ze Szczecina i ciocię Magdę Gwiazdę z Bielska. Pozdrawiam was, kochane.
0: No proszę.
3: A ja jeszcze zwracam uwagę, że pierwszą osobą, która tak naprawdę pomogła Zuzi, jest również profesor Stachura.
1: Tak.
3: I to była osoba, która, można powiedzieć, w mega profesjonalny sposób podeszła do nas i od razu w ogóle w takim szoku pokazała nam pewną perspektywę, tak? I właśnie pan profesor odbarczył Zuzię, powiedział, że na dzisiaj robota jest zrobiona, że teraz czekamy na jutro. Natomiast to, co Zuzia powiedziała, no profesor Kwiatkowski i doktor Klasa, szapoba po prostu. To, co zrobili, jak się opiekowali i cały personel w ogóle oddziału neurochirurgii szpitala w Prokocimiu, to są naprawdę ludzie z ogromną klasą i sercem.
0: 4 lata temu to było. Jak jest dzisiaj? Cały czas kontrole, prawda?
1: Dobrze. Cały
0: badania.
1: Czas są kontrole, są badania. Jeżeli chodzi o badania krwi, jestem już do nich tak przyzwyczajona, że można mnie kuć z której ręki się chce, nawet ze stopy sobie. Ostatnio dałam weflon wbić sobie do stopy, dałam.
0: Masz wycieczkę z tatą zaplanowaną.
1: Tak, dokładnie. W przyszłym tygodniu w sobotę jedziemy na rezonans, więc no ja wiem, że wszystko będzie dobrze, ale mama się martwi.
0: Mama się uśmiecha teraz, to powiedzcie mi, albo nie, teraz posłuchamy Marka Grechuty, ponieważ ucieszmy się, że jest dobrze i zaraz będziemy opowiadać, jak to przebiegało tak w praktyce, bo jak można tak spokojnie mówić różaniec, kiedy dziecko jest w sali operacyjnej. Patrzę na was, zaraz was o to zapytam, ale najpierw specjalnie dla Zuzi, dla całego królestwa, tak?
1: Tak.
0: Dla wszystkich, którzy tutaj są i tam już poszli na drugą stronę, tak Zuzia?
1: Mhm,
0: wszystkich
1: tak.
0: pozdrawiamy i Marek Grechuta.

0: Proszę Państwa, tak, to jest Wieczór Galicjowy na żywo w Radiu Kraków, jak każdą sobotę, a to tak pięknie ze mną w duecie Zuzia Chomik i jeszcze Magdalena, mama i tato Jakub i Antoniego. Pozdrawiam. Proszę Państwa, no, jakby to powiedzieć, ważna uroczystość dzisiaj, pierwsza majówka, pierwsza sobota maja. Dla nas ważna, dla moich gości też. Już się okazało, że ojciec Jakub nie miał wątpliwości, tylko wiedział, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy Zuzia zachorowała. Już wiemy, że cię bardzo bolała głowa. Już wiemy, że na szczęście, kiedy przyszła operacja, która miała trwać, Magdaleno, mamo, ile godzin?
1: No nawet do 11 godzin pani doktor mówiła, że może to trwać.
0: A trwała?
1: 1 godzinę.
0: Dlaczego?
1: To Bóg jeden wie. I ja wiem, że to dzięki Bogu się tak stało.
0: Czy zawsze tak wierzyłaś, jak twój kochany mąż, czyli...
1: Nie
0: zawsze.
1: Pełne
0: zaufanie, nie martwić się, nie przejmować, choroba, ale damy radę, nie?
1: Nie, jestem kobietą po przejściach wielu, jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem. I miałam taki czas w swoim życiu, że bardzo, bardzo odeszłam daleko. I 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy przed diagnozą, której się nikt nie spodziewał, ja się nawróciłam.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że zawołałam do Pana Boga, żeby mi pomógł, ponieważ moje życie nie wyglądało tak, jak ja bym chciała.
0: Mimo tego, że układałaś tak, jak chciałaś.
1: Tak mi się wydawało. Mm-hmm. Układałam z niewłaściwymi istotami, w niewłaściwy sposób, ponieważ byłam zanurzona w opary okultyzmu, czarów, magii i kart tarota.
0: I sama nawet książki podobno pisałaś.
1: Pisałam książki, które nie były natchnione Duchem Świętym, innym duchem złym, których się pozbyłam i spaliłam je na ogrodowym grillu.
0: Jak przyszedł czas dopiero.
1: Jak przyszedł czas, czas oczyszczenia. Ale dzięki temu, że ja się nawróciłam, to przez te 9 miesięcy mogłam się na nowo zaprzyjaźnić z Panem Bogiem i w momencie, kiedy usłyszałam diagnozę, ja się trzymałam świętego różańca. Ten święty różaniec to była jedyna rzecz, której nie wyrzuciłam, kiedy byłam przez 5 lat zanurzona w okultyzm.
0: Przepraszam. Jakub, ty byłeś tego świadkiem?
2: Tak.
0: Byliście już małżeństwem przecież.
2: Tak.
0: I co robiłeś?
2: No...
0: Pozwalałeś, przytulałeś, krzyczałeś, denerwowałeś się, modliłeś się?
2: Myślę, że nie krzyczałem, akceptowałem i się modliłem, bo no, nic więcej nie dało się zrobić, tak? To nie są łatwe rzeczy, ale no, dokładnie tak jak mówisz, czyli ta modlitwa za drugą osobę.
0: I naprawdę ufałeś, że to się da zmienić?
2: Tak jakoś się mi poukładało w życiu, że wszystko, co... Naprawdę, ja idę przez życie, idę z Panem Bogiem. To nie jest łatwe, co mnie spotyka po drodze, bo jak patrzę, to zawsze gdzieś jest pod górkę.
0: Mhm. I ciągle trzeba wybierać.
2: Tak, ale to jest fajne życie i jak się idzie właśnie, ja mam taką dewizę, że jak się idzie z Panem Bogiem, to jest łatwiej. Myślę sobie też o tym, że wtedy jest prawda. To jest to, co też poznałem w chorobie Zuzi i że nikt mi nie obiecywał, że będzie łatwo, ale wszystko, co dostaję na tacy, to dostaję tak, jak jest. Taka jest prawda. I no, mnie Bóg bardzo pomaga w życiu, w małżeństwie, w byciu ojcem, bo to nie jest łatwa rola dzisiaj byciem ojcem. W pracy mi Bóg pomaga też. Modlę się codziennie i ufam temu, że moje wybory są dobre, a nawet jeżeli nie są dobre, to gdzieś zastanawiam się, z czego to wynika. Także no tak samo było i w tej sytuacji, że ufałem, że kiedyś przyjdzie zmiana, no i przyszła.
0: Będziecie się mogli modlić razem.
1: Modlimy się razem.
0: Czy tak już jest?
1: Tak.
0: Jeszcze raz wracam do tej operacji. Co robiliście, kiedy był ten najtrudniejszy moment, czyli oczekiwanie, czy się uda, czy nie? Byliście w domu, w kaplicy szpitalnej, gdzieś w samochodzie? Jak to było?
1: Byliśmy w kaplicy szpitalnej 16 grudnia. Był ze mną mąż, brat i szwagier mojego męża.
0: I jeszcze te ogromne ilości osób, poinformowanych.
1: Tak, była msza święta, była zamówiona msza święta w naszym kościele parafialnym w Prusach, mojej rodzinnej parafii.
0: O świcie, przed operacją.
1: O świcie, o 7:00. Tam się bardzo dużo osób zgromadziło. Nie wiedzieliśmy, że tyle przyjdzie. Tam dałam na Facebooku ogłoszenie. Jedyne, o co prosiłam przed operacją, ludzie pytali, czy nam czegoś potrzeba. I ja mówiłam, modlitwy. Módlcie się za Zuzię i to też bardzo pomagało.
3: I jak pamiętam, nawet się tak wtrącę, że robiłam listę osób, które się za mnie modliły i byłam zaskoczona, że aż tyle osób się za mnie modli. To było niesamowite uczucie. Jakby czułam, że prawie fizycznie czułam, że ta modlitwa mnie wspiera.
1: Tak.
0: Powiedziała Zuzia, która wtedy była operowana.
3: Znaczy jakby, bo mama i tata mi mówili tam przed operacją, no, że modlą się za ciebie babcia, dziadek, pozdrawiam zresztą babcię Renię, dziadziusia Henia Małego, dziadziusia Henia Dużego i babcię Gosię, pozdrawiam was serdecznie z Radio Kraków.
0: A ja pozdrawiam babcię Renię, bo właśnie otrzymałam od moich gości sernik, duży kawał i babcia Renia go upiekła i jestem wzruszona i nie wiem co powiedzieć.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Czyli słuchajcie, no i nie wstydziliście się prosić o taką pomoc modlitewną? Dużo osób musiało was wspierać.
1: Tak, znaleźliśmy się w sytuacji granicznej, w której po drugiej stronie widzieliśmy, ja widziałam otchłań, tak? Widziałam, że śmierć, wiedziałam, że dziecko moje może w tym momencie stracić głos, słuch, może przestać mówić, może umrzeć, bo w działaniach niepożądanych na liście było napisane bardzo dużo rzeczy. Mąż to podpisywał przed operacją, zgodę na operację. I w tej sytuacji człowiek zaczyna postępować zupełnie inaczej, inaczej patrzy na to, co się dzieje. I ja się pozbyłam jakiegoś wstydu, lęku, znaczy bałam się o to, co będzie z Zuzią. Przyszliśmy rano do kaplicy w ten dzień operacji, zaczęliśmy się modlić, właśnie był mój brat, szwagier męża i mój mąż i ja poczułam w którymś momencie, usłyszałam taki głos w głowie, że byśmy się położyli krzyżem w tej kaplicy. Ja słyszałam wcześniej na YouTubie różne takie nagrania, co robić w trudnych sytuacjach, w jaki sposób można prosić Boga o pomoc. I bardzo chciałam zjednoczyć moją wolę z wolą Boga i prosiłam, Panie Boże, zostaw mi Zuzię. Ja Cię bardzo proszę o to.
0: No i mówię, wtedy nie ma, że się wstydzę.
1: Nie,
0: po prostu całego siebie człowiek daje.
1: Tak. I jest piękna jest ta kaplica w Prokocimiu. I tam po prostu powiedziałam to do mojego męża i on po prostu posłuchał mnie i położyliśmy się razem i zmówiliśmy całą koronkę do miłosierdzia Bożego. I jak skończyliśmy odmawiać tą koronkę, to mój mąż powiedział, że on czuje, że musi iść do profesora na oddział, że tak po prostu usłyszał. No i rzeczywiście wtedy się okazało, że po godzinie, niecałej godzinie operacja się po prostu skończyła i udała się. I operacja się udała.
0: Wy nawet, ja jeszcze nie słyszałam, bo rozmawiamy już trochę o tym także poza anteną. Nie używacie słowa cud, jeszcze nie słyszałam, ale wy po prostu jesteście pewni, wdzięczni, radośni. Zuzia bierze udział w konkursach i zdobywa drugie miejsce. Gratulacje.
3: Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: I ta muzyka cały czas towarzyszy, ta muzyka też pomaga, co Zuzia?
3: Bardzo. Ja powiem szczerze, że właśnie to z muzyką też ja te chwile pierwsze pooperacyjne, jak mnie przewieźli z oddziału intensywnej terapii na neurochirurgię z powrotem, to słuchałam właśnie też Sanach Snu we śnie, czyli aranżacji wiersza Edgara Allana Poe'ego, wykonanej przez Sanach i przez Grzegorza Turnała, którą zaraz tutaj zresztą wydaje mi się, że usłyszymy.
0: Jak sobie życzysz, jasne, że tak.
3: I powiem właśnie, że ta muzyka bardzo mocno daje mi siłę.
0: Może do Sanach i do Grzesia Turnała dotrze ta informacja, że proszę bardzo, nie mamy pojęcia, że jedno słowo, jeden dźwięk albo cała piosenka może komuś życie ratować też.

to co widzisz, co się zda. Jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

0: Ale no, był to jednak czas piękny i to może ty się bardziej wypowiesz na ten temat.
1: Jak w życiu. Jak zapowiadałaś piosenkę na konkursie środowym, gdzie się poznałyśmy, Żonkilowy Song, to powiedziałaś, że ty wiesz, co to jest hospicjum.
0: Dokładnie.
1: Że wiesz, co to jest cierpienie i to było naprawdę poruszające,
0: dokładnie,
1: prawda? Pozdrowiłaś swoich kolegów, którzy,
0: którzy
1: są po drugiej stronie.
0: Po drugiej stronie. Mhm. Staszek, Tymek, patrzcie tam na mnie z góry, proszę. No, także...
1: Jeśli się wierzy, że to życie tutaj się nie kończy, tylko się zmienia, to co, łatwiej jest, czy wcale nie? Patrzę,
0: wydaje mi się, że na pewno jest łatwiej, ponieważ jakby jeżeli coś się kończy...
1: No to już nie ma.
0: To nie ma.
1: Tak.
0: I wtedy w sumie...
1: Pustka.
0: Życie, które trwa 80, czy 90, czy w jakichś tam skrajnych przypadkach 100 lat, to jest mało. A co dopiero, kiedy to życie się urywa po 12 latach, bo jest na przykład choroba jakaś onkologiczna, albo jakaś inna, albo na przykład wypadek.
1: I nie każda operacja się uda,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie. Albo czasami jest tak, że nie można zdążyć na operację, albo no, różne są sytuacje, także według mnie na pewno musi być coś po drugiej stronie. To jest moja opinia. I
1: dlatego piszesz piękne wiersze.
0: Dokładnie.
1: I dlatego bardzo cię proszę o ten Okawusi, ponieważ on bardzo mnie wzruszył od razu, kiedy czytałam przed programem.
0: To jest jeden z takich wierszy weselszych, bo ja nie ukrywam, że ten tomik jest taki dość depresyjny, pomimo że nie wygląda, jest taki różowy.
1: Różowy? To ten z liskiem też?
0: Tak, na
1: obu tu i tu jest lisek.
0: Tu jest lisek i tu też jest
1: tylko
0: lisek.
1: Liski mają coś, jakiś tam znaczek pooperacyjny.
0: I tutaj też jest blizna na tych liskach.
1: No właśnie, proszę państwa, zrobię zdjęcia spokojnie, zobaczycie na Facebookach.
0: Tak.
1: Czyli, ale liski się tak uśmiechają się? No tak.
0: No, no tak, ten tak mniej, a ten w sumie wydaje mi się, że on się nie uśmiecha, ale kto wie.
1: Ale jest różowe tło.
0: Dokładnie.
1: Zanim weszliśmy na antenę Radia Kraków, to rzeczywiście Kawusia była, no to teraz Zuzia o Kawusi.
0: To jest wiersz z 26 stycznia 2024 roku. Kawa. Kawa, kawka, kawa, kawusia. Uwielbia kawkę moja mamusia. Kawusia, kawka, kawusia, kawa. Uwielbia kawę również mój tata. A ja z kawusią mam na bakier i naprawdę wcale nie łapię. Dlaczego prawie wszyscy dorośli za kawusią by w ogień poszli?
1: Tata, lubisz kawę?
2: Tak.
0: No, tata właśnie. Pije tylko podwójny espresso, mama cappuccino.
1: Tak, przed chwileczką się to okazało, przed wejściem na antenę rzeczywiście. Bardzo jestem ciekawa, jak tata, co tata pamięta z tego pobytu w szpitalu na oddziale Zuzi?
2: No właśnie pamiętam dwa światy i to też, te światy można powiedzieć trochę pokazały mi albo wyrwały mnie z takiego, z pogoni za, no właśnie pytanie za czym, bo każdy z nas chyba goni za czymś, tylko nie wiadomo za czym. A na oddziale czy neurochirurgii, czy onkologii są dwa światy. Jest świat życia i świat umierania.
0: Mi też się wydaje, że na oddziale onkologii są dwa światy, świat dorosłych, którzy są zajęci rzeczywiście prawdziwymi problemami dzieci i świat dzieci, które jakby czasami nie rozumieją tego, że są chore, albo nawet pomimo tego, że rozumieją tą swoją chorobę, to jak na przykład ja z moimi kumplami z onkologii grałam sobie w wirusa, w Uno. Jeden tata nam zamawiał pizzę i przynosił na oddział.
1: Przecież w szpitalu w Prokocimiu nieraz też goście byli w Wieczorze Galicjowym Obecnim. Znam tam dużo osób. Przecież tam jest, funkcjonuje szkoła, prawda?
3: Się, tak.
1: Zdaje się maturę, prawda?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy
0: dokładnie
1: wszystkich, którzy w poniedziałek teraz maturę i w twoim
0: dokładnie
1: liceum, prawda?
0: Jula, trzymam kciuki za maturę, naprawdę. A, trzymam
1: właśnie
0: bardzo kciuki i za wszystkich moich znajomych z leżyszyderców, którzy nas opuścili w tym roku, również bardzo trzymam kciuki.
1: No nie? Proszę. I zobaczcie, tutaj z jednej strony na przykład choroba i normalne funkcjonowanie, tu matura, przecież wszyscy się denerwują, prawda, czy inne egzaminy.
0: Dokładnie.
1: Także, no, takie
2: ale
1: trudne doświadczenie.
2: Ale ta normalność, pamiętam, że takie najlepsze momenty, jakie z dziećmi mieliśmy, to właśnie normalność, tak? Czyli, no, teraz już możemy powiedzieć, że czasem wyrywaliśmy się z oddziału. Bardzo przepraszamy za to, bo robiliśmy to
0: do
2: nielegalnie.
0: Do kaplicy.
2: Przysłowiowej kaplicy.
0: Albo,
2: natomiast
0: tak,
2: chodziło o to, żeby po prostu dzieciom pokazać coś innego niż oddział onkologii na przykład.
0: Raz też pamiętam, była taka sytuacja, że dostałam zezwolenie na to, żeby wyjść na spacer i uciekłam ze szpitala, czyli wyszłam za bramkę po prostu i to był gigant, to były takie emocje, naprawdę.
2: Dokładnie. Zamawialiśmy pizzę, chodziliśmy w różne miejsca zakazane.
3: W szpitalu.
2: W szpitalu. Natomiast no, to też można powiedzieć, to był taki kawałeczek normalnego życia dla tego dziecka. Te 5 minut czasem poza
0: oddziałem
2: czy przysłowiową bramą szpitala, to było

0: coś niesamowitego. Dziecko nagle się świeciły oczy i wracaliśmy całkiem z innym nastawieniem.
1: Tak. Także, słuchajcie, tak. Wielki szacunek, prawda, podziw, wdzięczność dla wszystkich, którzy pracują, dla lekarzy, całego personelu, dla wszystkich, którzy tam ratują życie, prawda? Tak. Ileż to tysięcy, ja nie wiem, czy nie więcej, opowieści. Tak, każdy ma
2: nie
1: swoją.
2: Nie tylko dla tych, którzy ratują życie, ale również dla tych, którzy ratują serce. I tutaj siostro Bożenko, księże Lucjanie, pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za wszystkie komunie, które udzieliliście mi i moim rodzicom i za wszystkie rozmowy i za tą rozmowę przed operacją, kiedy ksiądz Lucjan przyszedł do mnie z namaszczeniem chorych. Ja to wszystko pamiętam i
1: ciekawe,
2: mama
1: czy to
2: też
1: ten
2: pamięta.
1: Sam ksiądz Lucjan, który jest też moim kolegą. Zaraz się okaże. Zaraz jak
2: będzie. We'll see.
1: Właśnie, bo to wszystko jest tak pięknie połączone, ale wiecie, co mnie najbardziej wzrusza? Czy wam to już to ktoś powiedział, że wy się trzymacie razem? Jakie macie szczęście. Magdalena, że masz takiego męża, Kuba, że masz taką żonę, rodzice, że macie taką córkę i Antoniego. Tak. Antoni, pozdrawiamy cię. I że Zuzia, że masz takich rodziców. Dokładnie. Wszystko robicie razem?
0: No, powiedz.
2: Dużo rzeczy
1: no, z tego, co
2: razem.
1: Słyszę, to Zuzia operowana, rodzice w kaplicy leżą krzyżem. Antoni, nie wiem, co wtedy robił.
3: Antoni
1: ale...
3: był u babci.
1: O,
3: u babci,
1: dobra. Babcia tak. Na pewno się też modliła
2: tak,
1: i wszyscy.
2: Tak. Dokładnie.
1: I teraz wszystko robicie razem. Dużo rzeczy też razem tutaj
3: dużo,
1: dzisiaj.
3: Tak, przyjechaliśmy razem, też dużo rzeczy jeszcze razem nadal robimy ze względu na to, że Zuzia jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych. Mamy ich 10. Plus dochodzą jeszcze konsultacje rehabilitacyjne, ponieważ Zuzia w wyniku operacji dostała niedowładu prawostronnego, więc musi być rehabilitacyjna. Od 3 lat bardzo intensywnie.
1: Ale jak pięknie grała jedną ręką na konkursie tak. Piosenkowym,
3: grała
1: na instrumencie
3: jedną
1: klawiszowym,
3: ręką.
1: Tak jest.
3: Da się i da się. Staramy się żyć w ten sposób, żeby mimo tej choroby żyć jak najnormalniej się da.
2: Ja też, przepraszam, że ci przerwę, mamuś, ale pamiętam, że jak dostaliśmy diagnozę, to rodzice jakby, oni nie mówili, o Jezu, jesteś chora, obłożni i tak dalej, tylko tata mi powiedział, Zuzia, małe kroki, plan jest taki, taki, taki i realizowaliśmy ten plan i mówił, jak cię boli głowa, mówisz mi, ja to mówię lekarzom, lekarze cię odbarczą wtedy.
1: Słuchajcie, to bardzo prosto brzmi, ale przepraszam bardzo, proszę teraz o porady dla wszystkich, którzy się zmagają z chorobami, boją się różnych rzeczy, niekoniecznie choroby fizyczne, są różnego rodzaju inne, duchowe, psychiczne, a wy się tak pięknie trzymacie razem i tak się wspieracie, proszę bardzo, jak to się robi? Na pewno nie jest to łatwe, powiedzmy od razu.
3: Jest to
1: wiara, nadzieja, miłość wzajemna, miłość do Pana Boga.
2: I małe kroki. Małe kroki, to jest bardzo ważne, żeby jakby jeżeli... Bo umówmy się, że przezwyciężenie choroby jest jak wyjście na Mount Everest albo nawet gorsze. A na Mount Everest nie da się wyjść tak z marszu, że sobie idzie jakaś... Na przykład ja nie wejdę na Mount Everest, bo w ogóle nie jestem przygotowana. Żeby wejść na Mount Everest, trzeba się latami przygotowywać. I tak samo z chorobą teoretycznie można wygrać w jeden dzień, ale tak naprawdę jest to bardzo trudne.
1: Małe proszę kroki. O podpowiedzi.
0: Tak, ja też powiem trochę z takiego punktu widzenia naszego, bo małe kroki to tak wygląda fajnie, natomiast my też od razu zgłosiliśmy się z żoną pod opiekę osoby, która opiekę
3: psychoterapeutyczną.
0: Tak, psychoterapeutycznym, bo możemy oczywiście przez pewien czas, ja akurat jestem taką osobą, że w momencie, kiedy jest kryzys, włącza mi się tryb zadaniowy, tak? I ten tryb zadaniowy pewnie działa przez długi okres czasu, natomiast potem trzeba wrócić do tego. I ja tutaj bardzo mocno namawiam wszystkie osoby, żeby korzystały z pomocy specjalisty w takich sytuacjach. Tu w ogóle nawet nie ma o czym mówić, bo nie ma takiej osoby, moim zdaniem, która by sobie sama poradziła z problemem, zwłaszcza takim problemem jak choroba dziecka, czy różne inne są, tak? Może rodzic umrzeć, może małżonek i tak dalej.
1: Czyli wiara wiarą, ale też korzystanie
3: tak,
1: z tej
3: ponieważ
1: opieki,
3: Pan
1: prawda?
3: Bóg
1: ludzi.
3: Działa przez innych ludzi tak i to jest. Nie jest tak, że Maryja dokładnie. Załatwi nam wszystko modlitwą, ponieważ są pewne procesy, które dzieją się w naszej osobowości, w naszej psychice, których my po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a dobry terapeuta, czy psychiatra najpierw zadziała lekami. Ja na przykład przez pierwszy okres brałam leki. Nie potrafiłam sobie poradzić sama, bo byłam... No to były takie wahania nastrojów. To jest trauma. I warto nie wstydzić się tego, tylko iść po pomoc. I jesteśmy już 3 lata pod opieką naszego terapeuty. Jest to ksiądz katolicki, którego też serdecznie pozdrawiamy i bardzo mu dziękujemy. Ponieważ są kryzysy. To nie jest tak, że my jesteśmy cały czas uśmiechnięci. Tak, są chwile zwątpienia.
1: Żelaźni.
3: Kolejne badania. Zuzia jest spokojna o swój rezonans, natomiast we mnie zawsze jest troszeczkę, no jest ten lęk, tak? To jest ciągle takie, jak w modlitwie Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Jestem katoliczką i też swoją postawą chcę dać świadectwo, że ja ufam. Ja nie mam pretensji do Pana Boga, nie krzyczę na Niego. Proszę Go o pomoc, tak? I jaka jest Jego wola?
1: Czyli
3: chcę ją przyjąć?
1: Tak, wierzę, Panie, ale przymnóż mi wiary, prawda? Tak. Ufam, ale, tak, ale pomocy i ludzie się znajdują nagle, czyli wiele osób was wspiera, a najbardziej mnie wzrusza ta wasza szczerość, bo czasem można coś ukrywać w małżeństwie, w rodzinie, przed dziećmi, prawda? Dla dobra tak pojmowanego, a wy tutaj oficjalnie o tym mówicie. Ja nie szukam sensacji, mówicie to, co chcecie i za to bardzo wam dziękuję, bo Zuzia to słyszy, co wy mówicie i w domu, i tutaj jest po prostu prawda. Czyli prawda tak, wyzwala, co?
3: Tak. To jest droga.
2: Ja jeszcze chcę pozdrowić kilka osób, bo już nam się czas antenowy kończy. Tak. Pozdrawiam panią
1: Zuzia
2: Paulę z mojej szkoły podstawowej w Goszczy, panią dyrektor Marię
0: Pęchalską, którą kochamy bardzo.
2: Dokładnie, kochamy panią i uwielbiamy, i panią Madzie Włosowicz-Ciesielską, pani profesor, całym sercem oddana uczennica. Pozdrawię panią z miejsca w Radiu Kraków.
1: Proszę państwa, tak mi żal, że ta godzina się już kończy. Jeszcze będzie piosenka, która nas też połączyła, czyli Żonkilowa, pełna
3: piękna
1: nadziei. Dla Hospicjum Świętego Łazarza ją stworzyliśmy. Więc teraz zabrzmi na koniec, a ja wam bardzo dziękuję i wszystkiego, co najlepsze życzę z pomocą całego nieba. Zuzia Chomik, Magdalena Chomik, Kuba Chomik i Antoni tam w Goszczy w domu. Ja nazywam się Lidia Jazgar, program zrealizowała Inka Siepracka. Kochani, wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy wzajemnie wszystkim słuchaczom.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc.

0: Dzień dobry, jest 6:00.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Na które zaprasza Maja Dudkiewicz.
2: Dzień dobry. Katastrofa samolotu gaśniczego i śmierć jej pilota podczas gaszenia ogromnego pożaru na Lubelszczyźnie. Sadownicy z Sądecczyzny poszkodowani przez przymrozki dostaną wcześniej rekompensaty. Prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Zginął pilot tej maszyny. Samolot typu dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy. Strażacy walczą tam z potężnym pożarem lasu, który objął już ponad 250 hektarów. O szczegółach Michał Makowski.
3: Samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
4: Ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura. Przypuszczam, że też na pewno nie był to element sprzyjający działaniom z powietrza, ale...
3: Na miejscu katastrofy dromadera rano pojawi się prokuratura oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
3: Samolot gaśniczy, który wspomagał działania lubelskich strażaków, należał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Lasy Państwowe oraz przedstawiciele rządu i innych służb składają kondolencje rodzinie zmarłego pilota. Jeśli wniosek o uchylenie mi immunitetu wpłynie do Sejmu, uważnie go przeczytam i podejmę decyzję, mówi Szymon Hołownia. Według medialnych doniesień prokuratorzy badający aferę fałszowania dyplomów przez Kolegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetu europosła Michała Kobosky i właśnie Hołowni. On sam przyznaje, że złożył tam papiery, ale nie podjął studiów w Kolegium Humanum, bo pojawiły się informacje wskazujące na wątpliwy status tej uczelni. Hołownia uważa, że w tej sprawie powinien mieć status pokrzywdzonego.
6: PiS-owski prokurator Tadla ze swoim zespołem decyduje się fabrykować kwity, bo anusz się przydadzą. I teraz są tacy wśród nas, którzy łykają to jak gęsi, bo akurat nie lubią polityka. To my to weźmiemy, bo akurat może się uda w coś umoczyć. W nic się nie uda umoczyć. Ta sprawa jest po prostu od samego początku szyta pod wymiar w bardzo określonych celach.
2: Według prokuratorów Kolegium Humanum masowo handlowało fałszywymi dyplomami, a liczba osób podejrzanych w tej sprawie może obejmować nawet kilkaset osób. W sprawie zarzuty usłyszało już ponad 70 osób.
1: Radio Kraków Wiadomości.
2: Dobra wiadomość dla sadowników Sądecczyzny poszkodowanych przez przymrozki. Henryk Smolarz, prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zapowiedział, że dostaną rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Przed majowym weekendem temperatura w okolicach Łącka i Łososiny Dolnej spadła miejscami do minus 7 stopni. Dla kwiatów drzew owocowych, takich jak wiśnie, czereśnie czy śliwy, takie zimno jest zabójcze. Część sadowników mówi nawet o 100% szkodach. Henryk Smolarz zapowiedział, że wysokość strat ocenią specjalne komisje i może to trochę potrwać.
7: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
2: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Ucierpiały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce. A na koniec toaletowy problem w Krakowie. Jedna ze słuchaczek Radia Kraków zgłosiła nam, że podczas majówki chciała skorzystać z publicznej toalety na ulicy Smoczej przy Wawelu na 20 minut przed jej zamknięciem, ale nic z tego. Osoba obsługująca toaletę nie chciała jej wpuścić, tłumacząc, że przed zamknięciem musi jeszcze posprzątać. Sprawą zajął się Jan Pająk.
8: Zdaniem naszej słuchaczki to absurdalne, zwłaszcza, że blisko toalety odbywała się impreza, gdzie sprzedawano jedzenie i picie.
9: Bardzo dobrze, że się takie imprezy odbywają, tylko szkoda, że tego zaplecza, jeżeli chodzi o toalety, po prostu nie ma. Według mnie, jeżeli jakikolwiek sklep jest czynny, który sprzedaje alkohol, tak długo każda też toaleta powinna być czynna.
8: Za incydent miasto przeprasza i obiecuje, że podobne sytuacje już się nie powtórzą.
10: Wiemy, że te toalety powinny funkcjonować do godziny 20, zwłaszcza w takich miejscach, które są oblegane przez mieszkańców, spacerujących, ale też przez turystów.
8: Mówi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej i dodaje, że miasto ma również w planach przedłużenie czasu funkcjonowania toalet w Krakowie, a obecnie szuka na ten cel pieniędzy. Jan Pająk, Radio Kraków.
2: A o tym toaletowym problemie w Krakowie piszemy na radiokraków.pl.
0: Nad Małopolską trochę chmur, przez które przedziera się słońce, ale ciepło w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu od 16 do 18 stopni, w Zakopanem 15. Będzie jeszcze cieplej, maksymalnie dzisiaj termometry mają pokazać od 24 do 26 stopni. Przy zachmurzeniu z przejaśnieniami i dość silnym wietrze po południu i wieczorem może popadać deszcz, a na północno-zachodnim, zachodnich kresach Małopolski może pojawić się burza. Ciśnienie 980 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna dziś obojętna. Sześć minut po godzinie szóstej zaczynamy poranek z Radiem Kraków. Dzień dobry. Mamy środę, szósty dzień maja. Słońce wstało dzisiaj w Krakowie i Małopolsce. 8 minut po godzinie piątej. Zajdzie 6 minut po godzinie dwudziestej. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 25 minut. Za sterami Michał Karoń, program wydaje Marcin Ziobro. Dzień dobry, jeszcze raz mówi Piotr Jędrzejewski. Będziemy razem do dziewiątej.

0: 9 minut po godzinie 6, to zaczynamy gry o poranny zestaw wsparcia. To głośnik Bluetooth z radiem. Dziś staramy się wspierać maturzystów, którzy zdają egzamin z języka obcego.
1: Języki obce są mi obce i nie wiem, co te słowa znaczą, ale jestem prawie pewien, że i mnie, i ciebie tym obraził.
0: Andrzej Poniedzielski w piosence o chyba jeszcze miłości, o pogodzeniu się z Polską. Języki obce są dziś u nas częściej używane niż w latach 80., stąd też nasze konkursowe pytanie. Jak wyglądał Państwa praktyczny egzamin ze znajomości języków obcych? W jakim języku, kiedy i gdzie udało się Państwu porozumieć z cudzoziemcami? To myślę o takim porozumieniu, że powiedzieli sobie Państwo: tak, umiem. A może to nie było takie łatwe, a może to nie jest łatwe. Poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333. Zestaw wsparcia czeka.
2: Radio Kraków w Tarnowie 101 FM.

0: Kwadrans po godzinie 6. Co dzieje się na drogach? Maciej Wodziński, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już myślałem, że rzeczywiście będzie bardzo dobry początek tego dnia. Niestety tak nie jest. Jedno zdarzenie mamy na terenie województwa małopolskiego. Miejscowość Szynwałd, droga lokalna, to powiat tarnowski. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Motocyklista jest w tym momencie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Dlatego od samego rana apelujemy do Państwa o ostrożność, o spokojną i bezpieczną jazdę. Jednak warunki pogodowe będą sprzyjały do tego, żeby sobie tam gdzieś depnąć, jak to się mówi. Niestety my jednak studzimy te emocje i nastroje. Noga z gazu, jedźmy bezpiecznie, bo o to nam wszystkim chodzi, prawda? Żeby bezpiecznie dojechać do celu, abyśmy ten dzień jednak rozpoczęli dobrze. O to apelujemy. Na pozostałych trasach Małopolski jest spokojnie. Obwodnica Krakowa jak najbardziej przejezdna. Na Zakopiance też na razie jest spokojnie. W samym Krakowie również ruch umiarkowany, więc z szerokiej, przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej drogi.
0: To jak jest spokojnie, to możemy przejść do naszej zabawy, do naszego konkursu związanego z trudnymi słowami, ale dzisiaj odwróćmy nieco sytuację. Dzisiaj matura z języka obcego. To proszę podać przynajmniej 5 wyrazów zapożyczonych z języka tureckiego. Coś ci do głowy przychodzi? Masz je na końcu języka, jestem
1: tak,
0: przekonany.
1: Dokładnie. Tak, dokładnie.
0: Poranek małparadokraków.pl i 12 20 03 333. 5 wyrazów zapożyczonych z języka tureckiego nas o poranku interesują.

0: 20 minut po godzinie 6, środa, 6 maja. Imieniny świętują dzisiaj Benedykta, Judyta, Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jurand i Placyd. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety i Święto Gwardii Szwajcarskiej. Gwardziści papiescy składają dzisiaj przysięgę.
1: E per noi un grande onore.
0: Gwardia stoczyła tylko jedną bitwę. 6 maja 1527 roku chroniła papieża Klemensa VII przed armią najemników cesarza Karola V, którzy najechali Rzym. Ze 189 gwardzistów przeżyło 42. Inne rocznice. W 1499 roku w Krakowie zawarto Unię Krakowsko-Wileńską. W 1543 odbył się ślub króla Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsburżanką. W 1801 roku w Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. 19 lat później w tym mieście Tomasz Zahn założył Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy, tzw. promienistych, zastąpili potem filareci, z tą oto pieśnią wieszcza na ustach.

Umówmy się, że po maturze. 6 maja odeszli m.in. twórca galerii w Rogalinie Edward Aleksander Raczyński, ekonomista Stanisław Grabski oraz aktorzy Maria Dulemba i Bronisław Pawlik. Urodzeni tego dnia to m.in. Jan Kreczmar, Jan Bytner-Rudy oraz pisarz i pieśniarz Stanisław Grzesiuk.

0: harmonii. Eluzi zaiwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć.
1: Fragment ulubionej piosenki Marka Chłaski. Dwa lata temu pożegnał nas Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. Urodziny świętuje dzisiaj Artur Rojek, związany wcześniej z grupą Mysłowic, a 76 lat kończyłby Zbigniew Wodecki.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Yeah. Kampania społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
2: 6:30.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
4: I Maja Dutkiewicz.
5: Sąd w Częstochowie ma dziś wydać wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł po tym, jak był maltretowany przez swojego ojczyma. Na ławie oskarżonych zasiada także jego matka i wujostwo. Głównym oskarżonym jest jednak ojczym, który regularnie stosował przemoc wobec 6 dzieci swojej żony. Do tragedii doszło pod koniec marca 2023 roku, kiedy 29-latek polał Kamilka wrzątkiem, pobił go i wrzucił na rozgrzany piec węglowy. Do szpitala chłopiec trafił dopiero po kilku dniach i tam zmarł. Dawid B. odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem popełnione w ramach recydywy. Jest też oskarżony o znęcanie się nad dziećmi i molestowanie nieletniej. Grozi mu dożywocie. Matka Kamilka z kolei odpowiada za pomocnictwo w zabójstwie i brak reakcji na krzywdę dzieci, a wujostwo za nieudzielenie pomocy. Po śmierci dziecka przyjęto przepisy mające chronić małoletnich przed przemocą. Ustawa zyskała potocznie nazwę Lex Kamilek. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To propozycja dla osób powyżej 65 roku życia, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Pieniądze będzie można przeznaczać na usługi opiekuńcze czy pomoc w podstawowych czynnościach. Według szacunków z tej formy pomocy skorzysta około 20 tysięcy osób. Bon senioralny ma wejść w życie jeszcze w tym roku i jest realizacją jednego z kamieni milowych KPO.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Pierwsze autobusy elektryczne wyjechały na ulicę Nowego Sącza. Od ponad miesiąca pojazdy były przygotowywane do jazdy i testowane. Szkolenia przeszli też kierowcy. Poznali między innymi zasady bezpieczeństwa związane z ładowaniem elektryków. Na razie 3 nowe autobusy będą obsługiwać miejskie linie, zapowiada Jerzy Leszczyński, prezes sądeckiego MPK. Potem elektryki wyjadą poza miasto.
6: Zasięg tych autobusów wynosi 250 km na jednym ładowaniu. Żaden z naszych autobusów nie robi dziennie tyle kilometrów, nawet ten najdalej jeżdżący. Także z czasem będziemy je posyłać również na sąsiednie gminy.
5: To pierwsze 3 z 5 autobusów elektrycznych w sądeckim MPK. Inwestycja w ten ekologiczny tabor kosztowała prawie 17 milionów złotych.
7: Czas na sport. Marek Solecki, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Szczęście wczoraj było blisko, jeśli chodzi o hokejową reprezentację Polski, ale ostatecznie jednak nie udało się. Polacy po dobrym meczu przegrali z Kazachstanem 2-3. Prowadziliśmy od drugiej minuty, kiedy Patryk Wronka strzelił bramkę, odbijając krążek od bandy za bramką Kazachów. Krążek później jeszcze odbił się od pleców kazachskiego bramkarza i trafił do siatki. Długo utrzymywaliśmy to prowadzenie. W drugiej tercji rywale doprowadzili do remisu. 2 minuty przed końcem Kazachstan strzelił gola na 2-1. Wycofaliśmy bramkarza, dostaliśmy trzecią bramkę i gol Krężołka, Patryka Krężołka. 2 sekundy przed końcem to był tylko już taki gol na otarcie łez. Patryk Wronka przyznaje, że bardzo szkoda tej porażki z Kazachstanem, no bo ciągle liczymy na to, że Polacy włączą się w walkę o awans do elity.
9: Szczęście było z nami na początku, a w końcu niestety go zabrakło. Zostawiliśmy wiele serca na tym lodzie, blokowaliśmy te strzały. Naprawdę każdy za każdego się rzucał i no i tak po ludzku szkoda, że nie udało nam się tego utrzymać.
8: A w innych wczorajszych meczach Japonia wygrała po dogrywce z Litwą 3-2, a Ukraina po 60 minutach pokonała Francję też 3-2. Teraz siatkówka, bo w Spale rozpoczęło się zgrupowanie naszej męskiej reprezentacji pod wodzą trenera Nikoli Grbicia. Na razie selekcjoner ma do dyspozycji przede wszystkim młodszych lub debiutujących zawodników. Takich jak choćby 16-latek Jakub Przybyłkowicz.
10: Piękny czas jest to dla mnie. Mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj będę dawał się wszystko na treningach, rozwijał się, oczywiście bez żadnych kontuzji, to będzie dobrze. Czeka mnie ciężka praca tutaj w Spale.
8: No a celem nadrzędnym są oczywiście letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku, a można się do nich zakwalifikować to pierwszy raz. Od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy. Przypomnę, że w ostatni weekend sierpnia reprezentację Polski zobaczymy w Tauron Arenie Kraków w mocno obsadzonym memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania wygrała francuska Cedrine Kerbaol, liderką pozostała Niemka Franciska Koch, Katarzyna Niewiadoma w La Coruni 11, a w klasyfikacji generalnej na 12 miejscu. No i oczywiście nie może zabraknąć piłki nożnej, bo przecież rywalizacja w Lidze Mistrzów wkroczyła już niemal w decydującą fazę. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że pierwszym finalistą tegorocznej Champions League Arsenal Londyn, który po remisie w stolicy Hiszpanii 1-1 wygrał u siebie z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę tuż przed przerwą strzelił Bukayo Saka. Arsenal zagra w finale po raz drugi w historii. Jedyny poprzedni mecz o trofeum londyńczycy przegrali z Barceloną w 2006 roku. A kto będzie rywalem kanonierów? Dziś się o tym dowiemy. Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium. Przypomnę, pierwszy szalony mecz. Paris Saint-Germain wygrało 5-4.
3: Radio Kraków. W Nowym Sączu 90 FM.

0: Wracamy do gry. Wracamy do gry o głośną nagrodę. Głośnik Bluetooth z radiem FM. Dziś dodajemy ducha naszym maturzystom, wszystkim, którzy zdają język obcy na poziomie podstawowym.
1: Jeden tak. Wir sind glücklich, wir sind freundlich,

0: Zespół Piersi we fragmencie piosenki Nie samym chlebem żyje człowiek udowodnili, że język niemiecki jest im znany. My Państwa pytamy, jak wyglądał Państwa praktyczny sprawdzian ze znajomości języków obcych, po jakiemu, kiedy i gdzie porozumieli się Państwo z cudzoziemcami. A może nie doszło do porozumienia, lecz do serii nieporozumień, mniej lub bardziej zabawnych. Poranek @radiokraków.pl 1220 03 333.
1: Dzień dobry, Barbara z Krakowa. Moje wspomnienie maturalne jest takie króciutkie. Zdawałam na maturze język rosyjski, był rok 82. Potem z tym językiem krążyłam po świecie i nie wszędzie dało się nim porozumieć. Były kraje, gdzie można było wykorzystać język rosyjski, ale litery przyznały się do poznania języka bułgarskiego. I w związku z językiem rosyjskim nauczyłam się mówić, pisać i rozmawiać biegle po bułgarsku. Także język rosyjski przydał mi się do nauki drugiego języka.
0: Przygody z językiem obcym. Państwa przygody. Poranek @radiokraków.pl 1220 03 333. 6:41.

0: Za kwadrans godzina 7, co na drogach się dzieje, Maciej Wodziński.
1: Na drogach coraz większy ruch mamy w Małopolsce. Służby cały czas pracują jeszcze w miejscowości Szymwałd w powiecie tarnowskim. Na drodze lokalnej, jak informowałem, samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Motocyklista został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. A na drogach, jak wspomniałem, coraz większy ruch. Zakopianka korkuje nam się w Gaju w kierunku Krakowa. Tam pracują już drogowcy i na razie mamy niewielki zator. Krajowa 94 jadąc od strony Podkarpacia w kierunku Tarnowa w miejscowości Ładnej przed Światłami. Tam również mamy korek. Na tej samej drodze, ale z drugiej strony od Olkusza w kierunku Krakowa, odcinek Bębułowierz-Chosławice. Również już sznurek samochodów ustawiony. Podobnie przy wyjeździe ze Skawiny na drodze krajowej numer 44 i przy wyjeździe z Wieliczki to po raz kolejny 94. To ta droga odgrywa tu zdecydowanie najważniejszą rolę, jak się okazuje, o poranku. W Krakowie również coraz większy ruch. Najbardziej zakorkowana w tym momencie jest Wielicka.
0: To wracamy do naszego konkursu w trudne słowa, nazwijmy to w ten sposób. Dzisiaj odwracamy sytuację i prosimy Państwa o podanie pięciu wyrazów, pięciu określeń pochodzących z języka tureckiego, to w związku z maturą z języków obcych. Aby Państwa nieco podkręcić, to pytanie, czy podpytanie właściwie można by było powiedzieć, z jakiego języka pochodzi słowo borsuk? 12-20-03. Co się śmiejesz? Słowo borsuk jest bardzo interesujące.
1: Oczywiście. Tak myślę.
0: Ja wiem, że Państwo czasami czują się o tej porze jak borsuki, ale to nie zmienia faktu, że również pytamy o to, z jakiego języka słowo borsuk wdarło się do polskiej mowy. Poranek małpa radiokraków.pl 12-20-03-333.

0: Maj, miesiąc zakochanych, nabiera barw i blasków, a matury trwają w najlepsze i potrwają jeszcze przez jakiś czas. Szukamy sposobów zmniejszających stres i stąd dzisiejsze pytanie, które stawia na nogi. Dlaczego warto przytulać się do drzew? Czy to mit, czy drzewa istotnie mają leczniczą moc? Rozmówczynią Marzeny Florkowskiej była dr Bożena Szewczyk-Taranek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Dzisiaj pierwsza część jej opowieści.
1: Przytulenie się do drzewa przodem, objęcie go jednym policzkiem z boku, a można też czołem, jeżeli ktoś woli, jak ktoś nie ma za dużego nosa. I stanięcie bardzo mocno nogami na gruncie i tak trwanie kilka minut, super jakby było troszeczkę dłużej nawet niż dwie minuty, jest fantastyczną terapią. Drzewa mają taką ujemną jonizację, która jest pozytywna dla człowieka, nie w sensie, że jest plusem, tylko że jest pozytywna dla człowieka.
2: Rozładowuje nasze napięcia.
1: Rozładowuje nasze napięcia, rozładowuje naszą dodatnią jonizację i wszystkie zdrowe drzewa mają właśnie ten całkowicie przyjazny dla człowieka ładunek elektryczny i możemy czuć wręcz przepływające soki w drzewie. Też jednym z elementów kopieli leśnej jest znalezienie sobie drzewa albo takiego miejsca, gdzie jest drzewo i to drzewo jest nasze ulubione i do niego wracamy i do niego się przytulamy i z nim możemy rozmawiać. Ja czasami się przytulam też do drzew, muszę się przyznać. Chociaż może się to wydawać infantylne, nawet mam takie fajne zdjęcie, jak się tulę do takiej 300-letniej pięknej sosny, która ma potężny pień i człowiek jak się tuli do takiego wielkiego drzewa, to się czuje jakby się przytulał do jakiejś mamy albo, ja to nawet chyba do babci, bo moja babcia też była taka duża i to jest fantastyczne uczucie jakby od nowa znaleźć się w objęciach kogoś, kto całkowicie akceptuje, jest silny,
2: stabilny
1: i daje taką energię i moc.
2: To ma znaczenie, do jakiego drzewa się przytulamy, czy po prostu się przytulamy do pierwszego, lepszego i efekt jest zawsze taki sam.
1: Jedna szkoła mówi, że intuicyjnie wybieramy sobie drzewo. Po prostu czujemy, że nas do jakiegoś drzewa ciągnie, ono nam się podoba, ma fajny pień, albo omszony, albo nie. Niektórzy preferują brzozy, inni preferują dęby. Tutaj kierujemy się całkowicie naszą intuicją. Drzewo będzie do nas mówić i my musimy to odczytać. Oczywiście kobiety mają silniejszą intuicję, mężczyźni troszeczkę w to nie wierzą, więc nie wszyscy się lubią tulić. Jedna szkoła jest, że kierujemy się intuicyjnie. Natomiast jest całkiem ciekawa lista drzew na różne nasze dolegliwości albo problemy emocjonalne czy jakieś inne, stresowe, że konkretne drzewo na konkretne problemy.
0: To jutro usłyszymy ciąg dalszy i poznamy listę drzew łagodzących konkretne kłopoty z psychiką czy koncentracją. Proszę uważać na drzewa iglaste, szczególnie te małe. Do nich raczej nie należy się przytulać. Choć może jutro okaże się, że jednak należy. Poranek Małpa, radiokraków.pl 12 20 03 333, numer telefonu, adres mailowy do wykorzystania w sprawie języków obcych, a także w sprawie podania 5 wyrazów, które przeszły do naszego języka z języka tureckiego. Poranek Małpa, radiokraków.pl i 12 20 03 333.
3: Radio Kraków w Krynicy 102.1

0: Reklama.
1: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
2: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiesiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
3: Jest siódma.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
5: Black Hawk wchodzi do akcji. Weźmie udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Tam płonie aż 250 hektarów lasów. Nowy pomiar prędkości na autostradzie A4. Kierowcy mają zwolnić na niebezpiecznym odcinku za Tarnowem. Trzeci dzień maturalnego maratonu. Dziś język obcy. Śmigłowiec Black Hawk weźmie udział w akcji gaszenia pożaru w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie, informuje starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie. Jeśli będzie taka potrzeba, około południa może dołączyć również druga maszyna tego typu.
6: Mają możliwości jednorazowego zrzutu 2,5-3 tysięcy litrów. To znacznie więcej niż samoloty gaśnicze. I przede wszystkim częstotliwość ich tych zrzutów jest znacznie większa. Znacznie łatwiejsze jest pobieranie wody przez śmigłowce. Już nad Biebrzą, na Podlasiu ostatnio były używane i naprawdę bardzo się tam sprawdziły.
5: W akcji gaszenia gigantycznego pożaru lasu na Lubelszczyźnie bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Płonie 250 hektarów. Strażacy deklarują, że ogień już się nie rozprzestrzenia i nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot tej maszyny.
4: Radio Kraków, wiadomości.
5: Już działa na autostradzie koło Tarnowa, ale jeszcze przed wakacjami odcinkowy pomiar prędkości zostanie uruchomiony na dwóch innych małopolskich drogach. Na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Bielickiego do Łagiewnickiego oraz na drodze krajowej nr 28 w Rabce-Zdroju, gdzie w związku z tym trzeba pilnie zdjąć nogę z gazu. O tym Bartek Masiarz.
7: W pierwszej kolejności odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony na prawie 15-kilometrowym odcinku A4 od węzła Tarnów Centrum w stronę Dębicy, bo to bardzo wypadkowy fragment autostrady.
8: No i niestety dominującą przyczyną była tutaj nadmierna prędkość. Teraz mamy nadzieję, że ten odcinkowy pomiar prędkości pozwoli na unikanie zdarzeń drogowych.
7: Zastępca naczelnika tarnowskiej drogówki Tomasz Marek przekonuje, że odcinkowy pomiar prędkości, który został zainstalowany już 10 lat temu na południowej obwodnicy Tarnowa, sprawdza się.
8: Tam praktycznie nie notujemy zdarzeń drogowych takich, gdzie zawinił człowiek, kierowcy zwalniają.
7: Z kolei odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy węzłem Wielickim i Łagiewnickim w Krakowie oraz na drodze krajowej nr 28 w Rabce mają zostać zainstalowane jeszcze przed wakacjami. Bartek Masiarz, Radio Kraków.
5: O odcinkowym pomiarze prędkości i nowych jego lokalizacjach piszemy oczywiście na naszej stronie radiokraków.pl. Dziś trzecia część maturalnej, obowiązkowej trylogii pisemnej. Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na język obcy. Początek testu o godzinie 9. Uczniowie 5. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie są pozytywnie nastawieni. W większości wybrali angielski.
9: Angielski umiem chyba całkiem dobrze, jednak dużo osób teraz mówi w tym języku angielskim, więc chyba angielski będzie prostszy.
10: No szczególnie podstawa, no to raczej coś się, że tak powiem, wyciągnie.
9: Nie należy się to jakoś bardzo przygotowywać, to jest luźna forma sprawdzenia naszej wiedzy z języka angielskiego.
10: Ja myślę, że dobrze, angielski jest prosty, jakby podstawa, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu, także lecimy na 100%.
5: Do uzyskania na egzaminie maturalnym jest 60 punktów, a żeby zdać, należy zdobyć ich 18, czyli 30%. Po zakończeniu pisemnych zmagań w kolejnych dniach przyjdzie przyjdzie czas na egzaminy ustne i ten ultramaraton z egzaminami dojrzałości potrwa do końca maja. To sprawdzamy jeszcze ekoprognozę. O poranku w całej Małopolsce powietrze jest przeważnie dobrej i nawet bardzo dobrej jakości, tylko w okolicach Libiąża. Mapy czystości powietrza pokazują, że zanieczyszczenia przekraczają tam normę.
3: Ciepła środa nas czeka. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj od 24 do 26 stopni. Trochę chmur, ale także trochę przejaśnień, szczególnie do południa. Po południu tych chmur może być nieco więcej i proszę uważać na dość silny wiatr. Po południu i wieczorem może popadać deszcz, a na północnym zachodzie Małopolski może pojawić się burza. Na Podhalu przy podobnej pogodzie nieco chłodniej, do plus 22 stopni, sporo słońca, a wiatr powieje nieco silniejszy. Ciśnienie 980 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna nie ma dzisiaj na nas wpływu. Druga godzina poranka z Radiem Kraków rozpoczęta. Środa, 6 maja, to tak dla przypomnienia dla tych, którzy właśnie teraz otworzyli oczy. Solenizanci Benedykta, Judyta, Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jurent i Placyd. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego.
4: Radio Kraków.

9 minut po godzinie 7 trwa gra o dzisiejszą nagrodę dnia. To jest głośnik Bluetooth z Radiem FM z hasłem Muzyka, którą lubisz. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy zdają dzisiaj języki obce. Już czas, aby za sprawą przeboju sprzed lat grupy T-Love pojawił się w naszym programie amerykański akcent.

0: w podróżach do Stanów język może się przydać. Wracamy do naszego konkursowego pytania. Jak wygląda u Państwa praktyczny sprawdzian znajomości języków obcych? Nie myślę już o maturze. Udało się dogadać bez machania rękami, czy wręcz przeciwnie? Jaki to był język, jaki kraj i jakie czasy? Poranek małpa radiokraków.pl 12 20 03 333.
1: Muzyka, którą lubisz. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Reklama. Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Reklama.
2: Kwadrans po godzinie 7:00, jak sytuacja na drogach. Maciej Wodziński.
3: Teraz jest bardzo dobrze i spokojnie, bez żadnych wypadków na małopolskich drogach i niech tak zostanie, bowiem przypomnę, mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc drodzy kierowcy, jedźmy bezpiecznie. Jeśli chodzi o korki, to wyjazd ze Skawiny, Krajowa 44, najbardziej zatłoczony, i wyjazd z Wieliczki, to z kolei droga krajowa numer 94. Wjazd do Krakowa od strony Kielc i Warszawy, tu już ustawił się całkiem potężny korek. Tam, przypominam kierowcom, trzeba niestety kilka minut odstać i to jest najpoważniejsze utrudnienie, jeżeli chodzi o Kraków.
2: To teraz nasza gra i zabawa w trudne słowa. Dzisiaj matura z języka obcego i trochę odwracamy sytuację, proszę Państwa, o podanie 5 wyrazów zapożyczonych z języka tureckiego. Tureckiego co prawda na maturze nie ma, ale to właśnie może dlatego. Słowo borsuk się pojawiło i to jest jedno z tych słów, które przywędrowało do nas z Turcji właśnie, ale jak brzmi borsuk po turecku? O to pyta pan Krzysztof. No może ktoś wie, jak jest borsuk po turecku, tak by rozwinąć nieco sprawę. Poranek małpa@radiokraków.pl 12 20 03 333.

0: jutra.
1: Ponad 4600 butelek i ponad 2300 zł. W Krakowie pobito rekord systemu kaucyjnego. Kilka tysięcy puszek i butelek do jednego ze sklepów oddał mieszkaniec Denis. Jak mówi, opakowania zbierał w pracy. Łącznie zebrał 30 worków butelek. Wrzucanie ich do butelkomatu zajęło mu tak mniej więcej 4 godziny. Skąd pomysł na tę zbiórkę? Czy to jest pochwała systemu, czy wręcz przeciwnie? Czy jazda do domu z workiem butelek to nie wstyd? Z Denisem w trakcie akcji przy butelkomacie rozmawiała Elżbieta Raczyńska.
2: Jaką liczbę butelek pan zebrał? Ile to jest? 4000? I skąd taki pomysł?
3: Mi się wydaje, że te butelki przeliczyć, to ja bym mi by zajęło chyba z pół dnia, także nie przeliczałem. Liczyłem workami. W worku, które zbierałem, w worku znajdowało się mniej więcej tak ze 150 butelek, tak pesymistycznie zakładając, a worków jest tak około 30. No moja żona mówi, że będzie ponad 4000, ona już jest najszczęśliwszą kobietą na świecie, bo już w końcu ja zabrałem to z naszego ogródka. Trawnik jest zniszczony. W tym momencie my już chyba z połowę wrzuciliśmy i jeden butelkomat musieliśmy zwolnić, bo za wiele ludzi przychodzić i dlatego wrzucamy tylko do innego, ale łącznie w tym momencie tam było jakoś 1000 coś, a tutaj mamy już prawie 2000, także w tym momencie już dobijamy 3000. Zostało nam 100 butelek, żeby dobić 3000, a tutaj się trochę jest, także nie wiem, zobaczymy. No 4 mi się wydaje będzie na pewno, ja obstawiam, że może być nawet 5.
2: Dobra, skąd pomysł, żeby te butelki zbierać? System kaucyjny no, działa już jakiś czas w Polsce, nie wiem, czy to jest chęć zarobku, czy jakaś kwestia ekologiczna?
3: Wszystkiego po trochu, ale na pewno nie zarobek, na pewno nie o to chodzi, ale ogólnie jeżeli coś idzie w parze z ekologią i jest to wygodne finansowo, to oczywiście czemu nie, ale nie w tym przypadku akurat chodzi o to. Ale główny cel, dlaczego ja zacząłem to robić, to było właśnie pomaganie fundacjom. I tak się stało, że ja projekt zacząłem 2 miesiące temu i akurat jakoś wtedy weszły te puszki, że te recyklingomaty i wszystko, a ja pracuję akurat w klubie nocnym i idzie u mnie tego trochę dużo. I tyle chcę powiedzieć, że to uzbierało się mniej więcej w 2 miesiące. I jak to wyglądało? Ja na początku oddawałem sam, nikt tego za bardzo nie chciał robić, bo na początku ludzie mieli jakiś taki uraz do tego, bo butelki muszę nosić, pewnie coś takiego. A ja zacząłem po prostu oddawać z pracy, zbierać do osobnego worka. I jakoś jednego dnia, przez 2 dni ja miałem coś takiego, że zaniosłem te worki do domu. I ktoś mi powiedział, że jest rekord polski, 700 butelek, a ja w 2 dni zaniosłem do domu ponad 300. I ja sobie wtedy pomyślałem, że pobiję ten rekord. Bo to będzie w ramach projektu fajnie, bo ja pobiję ten rekord, a wszystkie pieniądze uzbierane z tego pójdą na fundację.
2: Nie czuł się pan jak śmieciarz? Bo niektórzy się wstydzą, zakładam, przyjść i wrzucić.
3: Tak, tak, tak, oczywiście. Ja powiem, że na początku nikt tego nie chciał zbierać. Teraz u nas zbiera cały klub. Na początku przez pierwsze parę razy dziwnie mi było jechać jakoś z tymi worami do domu. Na szczęście mieszkam blisko, parę przystanków od mojej pracy.
2: A tramwajem?
3: Tak, tramwajem. No taksówka nie wchodziła w grę tutaj, bo to z tego trochę cieknie też. I tak, trochę niezręcznie. Za pierwszym, drugim razem ja w ogóle z tego ciekło i pobrudziłem tramwaj. Potem ze sobą brałem kartony i ścieliłem to, bo było mi strasznie wstyd. Zalałem jednemu panu plecak, jeżeli pan to ogląda, Jezus, przepraszam bardzo. Jeżeli ten system kaucyjny doprowadził do tego, że ktoś zbiera te butelki i potem je oddaje w odpowiednie miejsce, super. Super, także, a nie, no jakoś na początku było niezręcznie, a potem, ta nie, to luz, ja raczej mam dystans do siebie.
2: Chęć pomagania, zbiórka pieniędzy, czy to jest rozwiązanie problemu z tym wszechobecnym plastikiem według pana, ten system kaucyjny?
3: Ja o tym też dodam, nagram swoją rolkę, ale powiem tak. Wrzucam to już przez parę godzin, Jezus, mój kolega pomagał wcześniej i my to już wrzucamy długo. No ogólnie mnie to zajmie, jakbym sam to wrzucał, to pewnie bardzo długo. Czy ten system działa dobrze, czy mógłby działać lepiej? O, na pewno tak, na pewno tak. Czy to jest wygodne? No raczej nie za bardzo.
2: W sensie przynoszenie tych butelek.
3: Tak, przynoszenie, noszenie, zbieranie tych butelek. Czy to jest wygodne? Chyba nie za bardzo. Czy mają ludzie prawo narzekać? Oczywiście, że tak. Ale czy to jest kierunek w dobrą stronę? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Ja mam nadzieję, że to będzie działać lepiej, że to będzie działać sprawniej. I
2: jakby to było panu sprawniło?
3: Nie wiem, no na przykład w innych krajach, jak widziałem, to po prostu ludzie przynoszą i wrzucają wóry tyle i idą do domu, to bęben jakoś to mieli.
2: A, że w cały worek, nie trzeba tego tak.
3: Tak, nie trzeba to po jednym rzucać i to jakoś, no po jednym rzucać, no ja dobra, ja to mam nadzieję, że nie powtarzajcie tego, nie bicie 4000, bo to nie o to chodzi, bo jedyny apel, który właśnie chciałbym przekazać, to nie ode mnie, ale chciałbym przekazać, że to jest zrobione po to, żeby wyrobić w ludziach codzienny nawyk, a nie bicie rekordu.
1: Zebrał ponad 2300 zł. Jak informuje nas, te pieniądze przeznaczy w losowanej fundacji. Propozycje organizacji będą składać użytkownicy social mediów. Elżbieta Raczyńska rozmawiała z rekordzistą. Poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333. To trochę zmieńmy temat. Przypomnę, czekam na 5 słów, 5 wyrazów zapożyczonych z języka tureckiego. To tak przy okazji matury z języków obcych.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: 7:30.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: I Maja Dudkiewicz.
7: Koniec blokowania przejazdu tramwajów na ulicy Długiej w Krakowie. Zmieniła się tam organizacja ruchu. W miejscu, gdzie składy zatrzymywane były najczęściej, miasto wyznaczyło miejsca do parkowania tylko dla mieszkańców.
8: Liczba tych przypadków blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody powinna spaść. No i rzeczywiście 6 maja 7 takich miejsc zostaje wyznaczonych właśnie tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Więc tu od razu apel do kierowców, żeby zwracali bacznie uwagę na te tabliczki, które są pod znakami mówiącymi o tym, że oto mamy do czynienia z parkingiem.
7: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To jednak nie jedyna zmiana na ulicy Długiej w najbliższym czasie. W wakacje planowane są testy systemu, który ma umożliwiać szybkie wykrywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i automatycznie powiadamiać o tym odpowiednie służby. A o długiej historii blokowania tramwajów na ulicy Długiej piszemy na naszej radiowej stronie.
6: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
7: 24 medyków wzięło udział w szkoleniu „Czy leci z nami lekarz?” w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Uczestnicy uczyli się udzielania pierwszej pomocy na pokładzie samolotu. Była też mowa o przewozie leków oraz o formalnościach związanych z wystawianiem zaświadczeń fit to fly, potwierdzających zdolność pasażera do odbycia podróży lotniczej, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, ciąży, okresu pooperacyjnego czy urazów. Ten kurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że na czerwiec zaplanowano kolejną jego edycję. Trwa kolejna akcja Wampiriady, ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa. W Krakowie jeszcze dziś krew można oddać w budynku głównym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Podchorążych 2. Punkt będzie czynny od 9 do 13. Krew może oddać każdy chętny, pod warunkiem, że jest zdrowy, bo dyskwalifikuje nawet katar.
5: Sport, Marek Solecki.
9: Dobry mecz polskich hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A ze Spadkowiczem z Elity Kazachstanem, ale porażka 2-3. Długo dzięki bramce Patryka Wronki, dobrej postawie bramkarza Tomasza Fuczika i dobrej grze w defensywie utrzymywaliśmy to prowadzenie. Wyrównująca bramka dla Kazachów na początku trzeciej tercji, a o wszystkim przesądziła bramka 2 minuty przed końcem Simionowa. Później jeszcze do pustej bramki Kazachowie trafili raz jeszcze, bo wycofaliśmy bramkarza próbując doprowadzić do remisu, a bramka Patryka krężyła 2 sekundy przed końcem na otarcie łez. Na pierwszych dwóch miejscach premiowanych awansem do elity na razie Kazachstan i Ukraina. Przed biało-czerwonymi jeszcze mecze z Japonią i Litwą. Wczoraj Japończycy wygrali z Litwinami po dogrywce 3-2, a Ukraińcy z Francuzami też 3-2, tyle że wystarczyły im do tego 3 tercje. Piłkarze Arsenalu pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1, a awansowali więc do finału Ligi Mistrzów. Zwycięskiego gola dla Arsenalu pod koniec pierwszej połowy strzelił Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Leandro Trossarda, obronionym przez Jana Oblaka. Były to jedyne celne strzały kanonierów w całym meczu. Atletico również miało 2 takie próby. Myślę, że dziś będzie zupełnie inaczej, bo dziś Paris Saint-Germain o 2. miejsce w finale zagra z Bayernem. W pierwszym meczu Paryżanie wygrali 5-4. Dziś mecz w stolicy Bawarii. Jeszcze 2 piłkarskie informacje. Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Za Polaka zapłacono 17 milionów euro, a klauzula odstępnego to 70 milionów. Kontrakt obowiązuje do 2030 roku. Informacja z krajowych boisk: z powodu urazów doznanych w meczu Ekstraklasy z Widzewem, piłkarze Legii Warszawa Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca nie zagrają już do końca sezonu. A przypomnę, że w najbliższej kolejce walcząca o utrzymanie Legia zagra z Brukbetem Termaliką Nieciecza. I zmieniamy dyscyplinę. Tłumy kibiców czekających po autograf czy wspólne zdjęcie z największymi gwiazdami światowych szachów to obrazek, który zostaje w pamięci po pierwszym dniu turnieju szachów błyskawicznych w Warszawie. Po trzech rundach szachów szybkich aż pięciu arcymistrzów zgromadziło po cztery punkty. Nasz Jan Krzysztof Duda, podobnie jak mistrz świata Gukesz Domaradżu, wygrał trzy partie. Jeszcze informacja zza naszej zachodniej granicy. Wszyscy członkowie Senatu Berlina opowiedzieli się za organizacją letnich igrzysk w tym mieście. Większość obiektów sportowych może już teraz przyjąć olimpijczyków. W grę wchodzą lata 2036, 40 albo 44. Stolica Niemiec może być więc rywalem Warszawy w tych staraniach, ale wcześniej Berlin musi wygrać wewnątrz niemiecką rywalizację z Monachium, Hamburgiem i regionem Rhein-Ruhra z centrum w Kolonii.
3: Emocje, które łączą. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Jak wyglądał Państwa praktyczny sprawdzian znajomości języków obcych? Ten praktyczny, niematuralny udało się dogadać bez machania rękoma, czy wręcz przeciwnie. O to Państwa o poranku pytamy. Pani Ula pisze, pracowaliśmy na farmie kwiatów ze znajomymi. Żeby zrobić zakupy, trzeba było pojechać do najbliższego miasteczka. W jedną stronę mieliśmy dojazd zapewniony, ale z powrotem z tymi zakupami trzeba było wrócić. Byłyśmy w Anglii. Po zakupach z koleżanką postanowiłyśmy złapać stopa. Na początku miałyśmy stracha, ale spokojnie stałyśmy na jakiś i czekałyśmy na jakiś samochód. I o dziwo zatrzymał się pan. Mój angielski był wtedy początkujący, znałam podstawowe zwroty, koleżanka ani jednego słowa nie znała. Zaczęłam gadkę, że jesteśmy z Polski i przyjechałyśmy do pracy na wakacje na farmę zarobić cash. Dalej było coraz śmieszniej, jak powiedzieć, nie znając angielskiego, gdzie ma pan dojechać i zatrzymać się. Ale z moją elokwencją i gestykulacją dojechałyśmy szczęśliwie na miejsce. Słowa go to ja nigdy nie zapomnę. Koleżanka śmiała się ze mnie jeszcze długo po tej podróży. Pani Urszulo, dziękuję. Poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333. Państwa przygody z językiem obcym? Czekamy na wspomnienia i nie tylko.
1: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

0: czas.
1: Sporo tego w internecie, aż roi się od clickbaitowych artykułów. Na grupach maturalnych i w mediach społecznościowych nagłówki krzyczą: matura 2026 unieważniona. Gigantyczny wyciek z języka polskiego. No to jest kilka pytań. Czy maturzyści powinni już teraz rezerwować termin poprawki na przyszły rok? Czy to jest raczej kolejna internetowa bomba, która okazała się kapiszonem? Kamil Wszołek.
2: Masz w zupełności rację. To jest klasyczny straszak. Sprawa wygląda tak. Jesteśmy w samym środku maturalnego maratonu. Emocje sięgają zenitu, a uczniowie po wyjściu z sali, zamiast na zasłużony obiad, wchodzą na media społecznościowe. I co tam widzą? Wielki napis: wyciek, afera, unieważnienie. Czytasz to i nagle serce bije ci szybciej niż przy opisie bitwy w potopie. Prawda jest jednak nudniejsza, choć też bolesna dla niektórych osób. Czy matura została unieważniona? Fake. Czy doszło do masowego wycieku?

0: jeden kierowca zapomniał wyłączyć kierunkowskazu. Spójrzmy na liczby, bo one najlepiej chłodzą głowę. W zeszłym roku unieważniono 244 egzaminy. Rok wcześniej około 200. To się dzieje co roku. Ktoś wnosi telefon, próbuje ściągać, a potem cyk, zostaje złapany, no i zapraszamy za rok. To nie jest nowa afera. To po prostu statystyka i brak wyobraźni. I tu ważny szczegół. Jedynym dopuszczalnym urządzeniem elektronicznym na sali jest sprzęt medyczny. Na przykład glukometr dla diabetyków. Ale to musi być też wcześniej zgłoszone. Jeśli masz w kieszeni iPhone'a, bo chciałeś tylko sprawdzić godzinę, no to masz gwarantowany rok przerwy od marzeń o indeksie. Podsumowując, drodzy maturzyści i rodzice, nie dajcie się łapać na te krzykliwe tytuły. Matura trwa, nikt jej nie kasuje. Czytajcie więcej niż tylko ten wielki czerwony napis na ekranie. Autorzy tych newsów liczą na wasze kliknięcia, a my liczymy na wasz spokój i połamania piór.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Reklama.
4: Za kwadrans godzina 8. Maciej Wodziński o tym, co dzieje się na drogach.
5: Coraz większy ruch mamy. Rozpoczynamy od obwodnicy Krakowa. Tu od węzła Południe do stopnia wodnego Kościuszko na Wiśle w kierunku Katowic jedziemy zdecydowanie wolniej. Natomiast dość solidnie korkuje nam się 94 z Olkusza do Krakowa. Odcinek Bębło Wielka Wieś. Przedtem było Wierzchosławica, teraz już do Wielkiej Wsi mamy korek. Podobnie przy wyjeździe ze Skawiny, ale to poranny standard oraz wyjazd z Wieliczki. Zakopianka. Tu również zaczyna nam się robić jasno w kierunku stolicy Tatr, Szaflary, obowiązkowy przystanek i już tłoczno przy wjeździe do samego Zakopanego również. Natomiast w Krakowie w tym momencie największe korki też przy wjeździe albo zjeździe z obwodnicy, z autostrady A4 na ulicy Wielickiej.
4: W języku tureckim borsuk to porsuk po prostu.
5: Porsuk, to takie porsuk. Podobne. No, porsuk, tak, tak, no, po dziecięcemu bardziej, tak porsuk.
4: Tak, jakiś kłopot być może mieli Turcy, żeby oni mówić borsuk. No ale to dobra, to od nich mamy borsuka. To kontynuujemy naszą zabawę w takim razie w zapożyczenie dzisiaj. To w takim razie język francuski. Niech wiedzie teraz z języka francuskiego. 5 wyrazów zapożyczonych. Bardzo proszę. Poranek poranek@kraków.pl i 12 20 03 333.
6: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Za 10 minut będzie 8, czas na rekomendacje kulturalne. Justyna Nowicka.
1: Dzień dobry, witam w rekomendacjach i zabieram Państwa do Narodowego Starego Teatru na zdecydowanie niekanoniczną interpretację Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Reżyserką tego spektaklu jest choreografka również, Anna Opszańska, a spektakl ten definiowany jest przez twórców jako horror patriotyczny albo narodowy seans spirytystyczny.
2: No, spektakl niewątpliwie jest formalny, jest jakimś takim spektaklem na przecięciu ruchu, choreografii, jakiejś plastyki, budowania obrazów, kreowania rzeczywistości. No i opery jakby w tym sensie właśnie jakiejś muzyczności po prostu. No, muzyka jest tutaj jednak bardzo ważnym czynnikiem.
1: Czyli pani wcale nie udaje, że jest ciekawe libretto i coś pani chce powiedzieć swojego, tylko jednak...
2: Nie. Generalnie libretto było tak naprawdę dla nas inspiracją, cała ta historia. Inspiracji były tak naprawdę chyba takie trzy. Jedna to był sam start utworu, kiedy mamy dwóch braci, którzy wracają właśnie jakby do swojego domostwa po wojnie, po wygranej wojnie.
1: Domostwa, widzę, że już pani mówi tak.
2: Tak, ja już jestem przysiąknięta tutaj moniuszkowskim stylem.
1: Fenomenalnie się tego słucha, także idę za panią.
2: Więc mamy dwóch braci, którzy wracają właśnie w domowy próg, to jest cytat, już, bo już mi się to wbiło po prostu do mojej pamięci. No i nas to jakoś zaciekawiło jako taki punkt, a co by było, gdyby oni właśnie nie przeżyli tej wojny, nie wrócili do tego domu, tylko wrócili w jakieś zaświaty. Więc to była dla nas jakiś taki pierwszy punkt. Kolejną inspiracją była cała aria Miecznika, która jest taką arią prawdziwego Polaka, zawartą właśnie w librecie Strasznego Dworu. No i to jest taki dekalog prawdziwego Polaka, taki dekalog patriotyczny i wiele z tych postulatów tak naprawdę się nie zmieniło do dzisiaj. Właśnie a propos oddawania jakiegoś takiego skrajnego poświęcenia za ojczyznę, takiej wiary bezgranicznej. Bardzo to jest ciekawe jako taki właśnie postulat polityczny, który się właśnie, niewiele się przeformułował tak naprawdę w dzisiejszych czasach.
1: Te korzenie są naprawdę głębokie.
2: Oczywiście, tak, więc to była inspiracja. I kolejną inspiracją była taka scena też zawarta w librecie, w której to tak zwana scena, w której to obrazy ze ścian ożywają. W ramach tej fabuły, tego wątku miłosnego, nas bardziej tak zainspirowało, co by było, gdyby jakieś obrazy z historii ożywały. Co to znaczy w ogóle? I to było dla nas jakieś takie hasło, też inspiracja.
1: A jakie obrazy tu się pojawiają? Czy to jest wasza licencja już, czy to gdzieś jest w librecie?
2: Korzystamy czasem z sytuacji, które są zawarte w librecie, jak na przykład scena uczty, polowania, no bo to trochę, można sobie powiedzieć, że ten Straszny Dwór to jest taki Pan Tadeusz, tylko w operze. No właśnie jest taki przegląd zwyczajów, tradycji polskich i generalnie jest wesoło. U nas wesoło jest mniej, ale korzystamy z tych motywów i trochę je przerabiamy właśnie trochę na swój sposób.
1: W jaki sposób ta historia poddaje się tej aktualizacji? No poza tym, że z wojny rzeczywiście można nie wrócić i wystarczy otworzyć gazetę przysłowiową, prawda? Chociaż już nikt nie otwiera żadnych gazet.
2: Tak, no nas tak naprawdę jeszcze inspiruje jedna taka pozycja. Pozycja literacka Traumaland profesora Bilewicza. Była w naszym takim banku też kolejnych inspiracji, w której w tym eseju jest taka teza, że właśnie cały czas Polacy są jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów i nieustannie młodzież i dzieci w szkołach i też dorośli podlegają retraumatyzacji takiemu procesowi. Więc my też tego naszego bohatera w tych zaświatach trochę poddajemy takiemu procesowi retraumatyzacji. Mierzymy go z tymi traumami polskimi.
1: A Straszny Dwór w Narodowym Starym Teatrze dziś, jutro. Gorąco polecam. Bardzo niekanoniczny spektakl.
0: A polecała Justyna Nowicka. Zamykamy wątek turecki, jeśli chodzi o zapożyczenia właśnie teraz. Zapożyczenia wyrazów z tureckiego do języka polskiego.
3: Dzień dobry, dzwoni Piotr z Krakowa. Chciałbym powiedzieć pięć słów, które w języku polskim funkcjonują, a są zapożyczone z języka tureckiego. Bazar, kawa, filiżanka, dywan, na przykład jeszcze walizka, kontusz, papucie i tym podobne. Natomiast wiem, że jest jedno słowo z języka polskiego zapożyczone do tureckiego. I to jest słowo wiśnie.
0: piękne słowo mamy. No to zmieniamy język. Zapożyczenia z języka francuskiego nas teraz interesują. Poranek małpa radiokraków.pl 12 20 03 333. Oczywiście czekamy na Państwa przygody, ten egzamin dojrzałości, ale ten praktyczny związany z kontaktem z cudzoziemcami.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim Centrum Mądrej Zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
11: Jest 8.
12: Radio Kraków. Wiadomości.
11: I Maja Dudkiewicz.
13: Teraz Zonda Krypto dziś w Senacie. Koordynator służb specjalnych przedstawić ma informacje w tej sprawie. Szpital w Wadowicach ma bardzo duży dług. Konieczne będą poważne zmiany. Będą protesty przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji. Dziś początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. Jednym z punktów jest informacja ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat Zonda Krypto. Wnioskowali o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O tym, czy informacja będzie przedstawiona w trybie tajnym czy jawnym, zadecyduje marszałek Senatu, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
14: Tutaj względy także bezpieczeństwa państwa polskiego wchodzą. No, wiemy już dzisiaj, że pieniądze na giełdy kryptowalutowe w Polsce płynęły ze wschodu szerokim strumieniem. I zapewniam wszystkich, że jak Ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
15: Spodziewamy się usłyszenia czegoś, co w tej chwili nie krąży w opinii publicznej, ale musi być to bardzo ważna informacja, dlatego że wokół tej sprawy nagromadziło się już tyle spekulacji, że należy to wszystko przeciąć.
13: Dodaje senator Polski 2050 Grzegorz Fedorowicz. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według doniesień Gazety Wyborczej giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem. Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zgłosił weto do ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Rząd zapowiedział trzecie podejście. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. O kryptoaktywach, ale także o prezydenckiej inicjatywie zmiany konstytucji porozmawiamy za kilkanaście minut z Markiem Sową, poseł Koalicji Obywatelskiej. Będzie gościem porannej rozmowy Radia Kraków. Początek o 8:16.
12: Radio Kraków Wiadomości.
13: Na 18 milionów złotych zadłużony jest szpital powiatowy w Wadowicach. To dług tylko z zeszłego roku i za pierwszy kwartał obecnego. Po przeprowadzonym miesięcznym audycie okazało się, że koszty generowane są przede wszystkim za zabiegi wykonywane ponad limit, poza kontraktem z NFZ-em. Starosta wadowicki mówi, że sytuacja jest bardzo trudna i trzeba wdrożyć działania, które wyprowadzą szpital na prostą. Jakie to działania? Sprawdzała Natalia Feluś.
0: Mirosław Sordyl, starosta wadowicki, podkreśla, że na początku zarząd powiatu musi zablokować wykonywanie dodatkowych świadczeń, na którym oddziale nadwykonań jest najwięcej.
16: Przodującym oddziałem jest ortopedia. Tam wiemy doskonale, że zabiegi wykonywane na kręgosłupach, na kolanach, wiemy, że to jest bardzo potrzebne, ale to są bardzo kosztowne zabiegi i tutaj te nadwykonania, które były w ubiegłym roku na poziomie 10 milionów, my musimy to przypilnować, troszkę zablokować.
0: Kolejne działania, które mają doprowadzić do zmniejszenia długu, będą omawiane na piątkowym spotkaniu zarządu powiatu. Mają być także przedyskutowane z dyrekcją szpitala. Natalia Feluś, Radio Kraków.
13: Zamiast Święta Sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów, a także wiele reakcji politycznych. Z Wenecji Paweł Pawlica.
17: Przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale wygłoszą szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury z tych krajów nie planują bojkotować Biennale. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
18: A jeśli chodzi o nasze reakcje na protesty, które się wydarzają wokół Biennale, popieramy każde. Będziemy tam również po to, żeby tego typu głosy wybrzmiały mocniej.
17: Po sporym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty na 4 dni pokazów. Od soboty, kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek zostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: Biennale Sztuki w Wenecji jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Słynie z wyznaczania kierunków debaty społecznej, kształtuje historię sztuki i prowokuje, testując jej granice. W tym roku najwyraźniej te granice zostały daleko przesunięte.
19: Ciepły dzień przed nami, od 24 do 26 stopni, tyle maksymalnie mają wskazać termometry. Teraz właściwie niebo bezchmurne, ale tych chmur będzie przybywać i tak trochę na przemian. Trochę słońca, trochę chmur, a pod wieczór może trochę popadać deszcz. Na północnym zachodzie niewykluczona także burza. Na Podhalu podobna pogoda, sporo słońca, trochę chmur i chłodniej, do plus 20, maksymalnie 2 stopni. Ciśnienie 980 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna dzisiaj obojętna. Jeszcze jedna rzecz, proszę uważać na dość silne podmuchy wiatru.
12: Radio Kraków.

0: Maturzyści dzisiaj będą zmagać się z językiem obcym, a my o poranku państwa pytaliśmy o to, jak państwa praktyczny egzamin ze znajomości języków obcych wyglądał. Pan Artur.
1: To były czasy jeszcze już głębokiego PRL-u. Pojechaliśmy do Jugosławii. Była dyskoteka. Nie byłem jakby zwolennikiem częstego uczęszczania na dyskoteki, ale poszedłem zobaczyć, jak to jest tam w Jugosławii. Lokal pusty, jeden człowiek tylko siedzi gdzieś tam przy stoliku. Mniej więcej w moim wieku przysiadłem się i zaczęliśmy rozmawiać po angielsku. Rozmawialiśmy dość dłuższą chwilę, po czym on się zapytał, skąd jesteś? Oczywiście po angielsku. Ja mówię, z Polski. A on mówi, a to cześć, Wojtek jestem.
0: Panie Arturze, zestaw wsparcia dla pana, ten dzisiejszy. Jest teatralna nagroda pocieszenia dla tych wszystkich, którym się nie udało zestawu wsparcia zdobyć, więc może warto o podwójne zaproszenie na piątkowy spektakl w Narodowym Starym Teatrze powalczyć o 18:00 na dużej scenie. Zamach na Narodowy Stary Teatr, Narodziny Narodu. Kto ma czas, kto ma chęć, no to chęć i zapotrzebowanie proszę zgłaszać na poranek@radiokraków.pl. Piątek, Stary Teatr, godzina 18:00, duża scena. Zaproszenie na państwa czeka, tylko trzeba zgłosić zapotrzebowanie. poranek@radiokraków.pl.

0: Po raz kolejny sprawdzamy jak sytuację na drogach. Maciej Wodziński.
1: Na szczęście bez wypadków na małopolskich drogach, ale ruch coraz większy, zwłaszcza na Zakopiance. Przed Myślenicami tam już swoje działanie rozpoczynają drogowcy i w kierunku stolicy Tatr mamy zator. Podobnie jest w Szaflarach i przed samym wjazdem do Zakopanego tu nic nam się nie zmienia. Ciasta również na obwodnicy Krakowa od węzła Południe do stopnia wodnego Kościuszko na Wiśle w kierunku Katowic zdecydowanie zwalniamy. W kierunku Tarnowa przynajmniej na razie ruch odbywa się płynnie. Jeżeli chodzi o Kraków, to najbardziej zatłoczony jest wjazd do miasta od strony Kielc i Warszawy, czyli Aleja 29 listopada, Kocmyrzowska oraz Wielicka.
0: Szesnaście minut po godzinie 8, czas na naszą poranną rozmowę.
2: Radio Kraków.
3: Jacek Łańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie pośle, premier Tusk zapowiada trzecie podejście do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Czy to będzie dokładnie ten sam projekt, który dwukrotnie zawetował prezydent Nawrocki? Czy jednak coś tam zmienicie?
4: To zobaczymy. Na pewno te zmiany będą niewielkie, ponieważ ta ustawa z punktu widzenia regulacji rynku kryptoaktywów nie była jakoś krytykowana. Te zarzuty, które możemy nawet odczytać w wecie pana prezydenta, no, odnosiły się, nie wiem, do blokady kont, do roli nadzoru finansowego nad rynkiem, do nadmiernej potencjalnej ingerencji, jeśli chodzi o właśnie ten nadzór i te procesy informowania inwestorów o problemach potencjalnych firm. Więc nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, że tutaj ta zbieżność, z uwagi, że Zonder Crypto była jednak głównym graczem na polskim rynku i tych polskich inwestorów, którzy inwestowali w kryptowaluty, było zdecydowanie najwięcej w tej firmie. Tu można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z działaniem na rzecz jednego podmiotu. O tym ostrzegaliśmy, jeśli nie za pierwszym razem jeszcze tak bardzo wyraźnie, to w przypadku drugiej ustawy te argumenty bardzo jednoznacznie wybrzmiały po prostu. I ten upór ze strony pana prezydenta jest absolutnie niezrozumiały.
3: Zadaję sobie pytanie, co jest priorytetem, czy żeby uregulować rynek kryptoaktywów, czy to, żeby, przepraszam za to sformułowanie, grillować, zastawić pułapkę na prezydenta Nawrockiego, bo tak, bo podpisze źle, nie podpisze jeszcze gorzej.
4: Nie. Przy pierwszej ustawie posłowie PiS-u kwestionowali w ogóle rolę KNF-u jako instytucji, która by miała nadzorować rynek kryptoaktywów i postulowali powołanie zupełnie nowego podmiotu, które miało tą rolę nadzorczą nad rynkiem kryptoaktywów pełnić. Na to nie było naszej zgody, ale w wecie ten wątek został opisany, że KNF jest pełni przygotowaną instytucją publiczną. Przypomnę, że prezes KNF-u został mianowany na 6-letnią kadencję w listopadzie 2023 roku. W trakcie tych dwutygodniowych czy miesięcznych rządów Mateusza Morawieckiego już zdecydowanie po przegranych wyborach. Nikt nie może nam zarzucić, że dajemy nadzór do instytucji, która w jakikolwiek sposób czy cokolwiek ma związane, jakikolwiek ma związek po prostu z koalicją 15 listopada. To jest instytucja publiczna, funkcjonująca, a kierownictwo tego urzędu zostało obsadzone jeszcze przez naszych poprzedników. Ale nikt ich po prostu nie zmienia.
3: Rozwój wydarzeń antycypuje wicemarszałek Hołownia. Mówi o ten sam cyrk. Ten cyrk już był, prezydent usłyszał, że jest obrazem oszustów, że reprezentuje niemiecki rząd.
4: Nie sądzę, żeby marszałek Hołownia był specjalistą w zakresie kryptoaktywów. Raczej inni posłowie u niego zajmują się tą ustawą. I chcę powiedzieć, że w trakcie debaty parlamentarnej nie widziałem zasadniczych różnic między politykami Polski 2050 a całą pozostałą koalicją 15 października. Co więcej, te poprawki były naprawdę kosmetyczne i z punktu widzenia biegu zdarzeń z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, trzeba przyznać, że racja jest po stronie rządu, że ten nadzór powinien być rygorystyczny, że te opłaty jednak muszą być. No panie redaktorze, no, ale... czy pan uważa, że jeżeli powierzamy swoje pieniądze jakimś podmiotom, które w naszym imieniu zarządzają tymi środkami, opłata 500 euro jest wysoką opłatą, to jest 2000 zł. Nie przesadzajmy. Jeśli kogoś nie stać zapłacić taką opłatę po to, żeby tysiącami czy dziesiątkami tysięcy naszych środków zarządzać, no to jest podmiot, który nie zasługuje na takie zaufanie. To jest chyba oczywiste to dla wszystkich.
3: Ale no, czytał pan ten ostatni wpis Zbigniewa Ziobry, który pisze odnosząc, zwracając się do premiera. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej KNF, prokuraturę, władzę, narzędzia, ludzi i jak przyznajesz, dziś miałeś wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut i nie zrobiłeś nic.
4: No tak się zastanawiałem, czytając ten wpis pana Zbigniewa Ziobry, a właściwie Zbigniewa Z, czy to jest wpis za te 450 tysięcy złotych, które otrzymał jesienią ubiegłego roku, czy to kolejna transza już napłynęła na konto jego fundacji i być może tych środków jest już więcej. Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, jako minister sprawiedliwości w aferze Sonderkrypto odegrał naprawdę bardzo istotną rolę. To jego prokuratura nie doprowadziła do wyjaśnienia kwestii, no być może nawet zabójstwa na przykład, ale na pewno mamy do czynienia z pierwszym właścicielem Big Bayu, czyli poprzedniczki prawnej Sonderkrypto, której pełnomocnikiem był pan Przemysław Kral, no dzisiaj uciekł do Izraela. Ta kwestia nie została wyjaśniona. To właśnie za czasów Zbigniewa Ziobro doszło do tego, że środki na funkcjonowanie tej platformy kryptowalut napłynęły ze środowisk powiązanych z mafią rosyjską. To są po prostu fakty, o których dzisiaj wszyscy wiemy i od dawna wie o tym pan prezydent i dlatego to jest tak bardzo interesujące te wpisy Zbigniewa Ziobry, bo ten człowiek ma po prostu w tym zakresie dużą większą wiedzę, bo prawdopodobnie tuszował te rzeczy. Albo przynajmniej pomagał, żeby nie były wyjaśnione.
3: Panie pośle, no to dobrze. A pan kiedy się dowiedział, że Sonderkrypto to prawdopodobnie geszeft?
4: No takie w przestrzeni ja prowadziłem w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej pierwszą i drugą ustawę i miałem też swoje wystąpienia przy wetach, więc oceniałem to oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy to inwestorów, czy też podmiotów funkcjonujących na rynku, bo traktowałem ten rynek dokładnie tak samo, jak mamy uregulowany sektor bankowy.
3: Ale to ile to było miesięcy temu?
4: To była jesień ubiegłego roku. Prace nad ustawą trwały bodajże ustawa w czerwcu wpłynęła do Sejmu w poprzednim roku. We wrześniu była przyjęta przez Sejm, a te transfery od pana Krala dla środowisk prawicowych popłynęły w październiku i listopadzie, a więc już po przyjęciu przez Sejm, ale jeszcze przed wetem czy przed głosowaniem poprawek senackich, więc
3: Tą wiedzę, która była
4: poufna, wiem oczywiście od 5 grudnia, kiedy była przedstawiona na niejawnym posiedzeniu Sejmu.
3: No to na koniec, bardzo krótko, to nie lepiej mimo wszystko było skonsultować się z Kancelarią Prezydenta w sprawie ostatecznego kształtu tej ustawy, bo też przedstawiciele Kancelarii mówili, że pracują nad podobną regulacją, to znaczy nie poznaliśmy jej, no ale przynajmniej jakieś
4: ani
3: deklaracje
4: jedna poprawka,
3: były.
4: Ani ustawa, która miała wpłynąć w ciągu 3 tygodni była deklarowana przez ministra Boguckiego jeszcze w grudniu ubiegłego roku, nie wpłynęła, natomiast w mojej ocenie po prostu to środowisko również pana prezydenta jest powiązane i to powiązanie jest liczone pewnie w setkach tysięcy złotych z Sonderkrypto i dlatego działa na ich korzyść.
3: No to panie pośle, teraz sprawa Rady Nowej Konstytucji. Czy mamy dziś coś, co moglibyśmy nazwać w pana ocenie momentem konstytucyjnym? No padł w sprawie ambasadorów pokazuje, że są pewne dysfunkcje, biorąc pod uwagę ten model władzy.
4: Zablokowane nominacje generalskie, szereg innych rzeczy, ale tu nie mamy do czynienia z problemem, z momentem konstytucyjnym, że trzeba pewne kwestie, czy blokadą, nieprzyjęciem ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tu takiego problemu nie mamy. Mamy po prostu problem z panem prezydentem, który nie bacząc na zapisy obecnej konstytucji, stara się jak najwszelko, za wszelką cenę zawłaszczyć przestrzeń, która do niego po prostu konstytucyjnie nie należy.
3: No, ale też,
4: to są działania ustawa... absolutnie nieuprawnione i dlatego no, dzisiaj zablokował też połowę nominacji generalskich. No, to są kolejne elementy, które pokazują...
3: Ale też
4: pokazują,
3: ustawa zasadnicza powstawała w czasie, kiedy nie byliśmy członkami ani NATO, ani Unii Europejskiej.
4: To zgoda, że nie byliśmy członkami NATO czy Unii Europejskiej, ale... Główny element tej ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje, jest takie, że organy państwa muszą być nastawione na współpracę, bez względu na to, jakie reprezentują środowiska. Muszą ze sobą współpracować. A pan prezydent tego nie chce zaakceptować. On uważa, że jego mandat pod jakimś względem jest po prostu ważniejszy, a to nie jest prawdą, bo mamy system w Polsce, bardziej system
3: kancelarski
4: rządowy, prawda, że to rząd sprawuje władzę, a prezydent reprezentuje państwo na zewnątrz, no i to się po prostu panu prezydentowi nie podoba. On po prostu uważa, że pełnia władzy w jego rękach i na to nie może być zgody, bo byłoby to też niebezpieczne. Zresztą przykłady światowe, choćby Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie pokazują...
3: No ale też mamy Francję, prawda?
4: Taki... Zupełnie, troszeczkę jednak inny, bardziej mieszany bym powiedział, tak. Ale tak, mamy różne modele, ale ta kontrola parlamentarna musi być, nikt co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
3: Jest pan rozczarowany tym, że do Rady Nowej Konstytucji przystąpił prezydent Majchrowski, był prezydent Krakowa, znaczy nie odrzucił zaproszenia?
4: Raczej jestem zdziwiony. Raczej jestem zdziwiony. Wiem, bo też chyba w jednym wywiadzie powiedział, że wyraził na to zgodę. Z drugiej strony słyszymy, że nie odebrał tego aktu powołania. To są pytania do pana prezydenta Majchrowskiego, natomiast faktycznie jestem zdziwiony i tej decyzji nie rozumiem, bo też pan prezydent Majchrowski dość jednoznacznie ocenia tą prezydenturę i raczej uważa, że pan prezydent Nawrocki ma kłopoty z przestrzeganiem obecnej konstytucji. No ale taka decyzja, która na pewno jest dosyć dziwna.
3: Ale też mówi, że jeśli ma być listkiem figowym, to odpadnie.
4: No dlatego zauważyłem, że nie odebrał tego powołania, aktu powołania.
3: Koniec, bardzo krótko. W zeszłym tygodniu ponownie protestowali przeciwnicy S7 Kraków-Myślenice. Mimo, że nie mamy żadnych nowych szczegółów, no, krok wstecz i Ministerstwo Infrastruktury i Generalna mimo wszystko powinni zrobić?
4: Powinny. Ministerstwo zrobiło krok wstecz, bo wycofanie się z tych 6 wariantów, które były przedstawione w listopadzie ubiegłego roku i niezawężanie przebiegu tej drogi do tych wariantów jest ewidentnie jest po prostu krokiem wstecz. Natomiast no, nowych wariantów nie mamy. Trzeba ze spokojem na nie zaczekać. Na pewno poprowadzenie tej drogi, której konieczności budowy nikt nie kwestionuje.
3: No,
4: będzie bardzo, bardzo
3: rektor
4: trudne.
3: Rektor Szarata zwracał uwagę, że nie bierzemy pod uwagę choćby
4: kwestionuje przebieg. Kwestionuje przebieg. Każdy, kto jedzie tą drogą, wie doskonale, że ona jest bardzo zatłoczona i przy znaczącym wzroście pojazdów, a tak na pewno będzie po wybudowaniu drogi ekspresowej S52 Bielsko-Biała-Głogoczów, no ona będzie po prostu niedrożna i trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć. Czy poprzez rozbudowę dróg alternatywnych, czy znalezienie takiego korytarza, nie mi oceniać, jest powołany zespół ekspertów i ja podobnie pewnie jak większość mieszkańców, w szczególności południa Krakowa i tej części Małopolski, czekamy na kolejne przedłożenia.
3: Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Reklama.
0: 8:30.
2: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
9: Zmiany w ustawie o kryptoaktywach będą niewielkie, bo ustawa nie była aż tak bardzo krytykowana, mówił w Radiu Kraków poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Jego zdaniem prezydent, wetując dwukrotnie tę ustawę, nie miał do niej jakichś poważnych zarzutów. Uwagi dotyczyły nadzoru nad rynkiem kryptowalut czy informowania inwestorów. I w tym kontekście dla posła Sowy postępowanie prezydenta jest niezrozumiałe. Przypominał również, że PiS kwestionował KNF jako instytucję, która miałaby nadzorować rynek kryptoaktywów. Proponując stworzenie nowej instytucji nadzorczej. Jednak, jak podkreślał nasz poranny gość, KNF jest instytucją publiczną, najbardziej przygotowaną do roli nadzorczej. W dodatku została obsadzona jeszcze za czasów rządu Mateusza Morawieckiego.
2: Radio Kraków, wiadomości.
9: W centrum Krakowa powstanie Dom Literatury i Języka. Miasto przeznaczy na ten cel dawny budynek szpitala przy ulicy Kopernika. Prace mają potrwać od września tego roku do czerwca 2028 roku.
10: Teraz środowiska literackie, językoznawcy, mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym tworzenie kultury.
9: Mówiła Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dom Literatury powstanie w ramach tak zwanego Kwartału Kultury. Znajdą się tam jeszcze Małopolski Instytut Kultury i Krakowskie Biuro Festiwalowe. Miasto pozyskało na ten cel 50 milionów złotych dofinansowania. Urząd Miasta Zakopane zmienia godziny obsługi mieszkańców. Biura będą dłużej otwarte. Będzie możliwość umawiania indywidualnych wizyt. Zgodnie z nowym harmonogramem urząd w poniedziałki będzie pracować od 8 do 16, we wtorki, czwartki i piątki do 14, a w środy do 13.
0: Czas na sport, Marek Solecki.
11: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w rewanżowym meczu półfinałowym Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a Paris Saint-Germain po fantastycznym spektaklu wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski, były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, uważa, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej. Ale mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
12: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowie, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Przy takiej jakości piłkarskiej wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, tą jak oni będą potem na koniec chcieli, jak im się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
11: Początek meczu o 21:00. Zwycięzca dwumeczu 30 maja w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico, wygrywając u siebie 1-0 po remisie w Madrycie 1-1. Teraz siatkówka. Wczoraj w Spale rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, ale na razie Nikola Grbić ma do dyspozycji przede wszystkim młodszych lub debiutujących zawodników. Dziś bowiem kolejne ligowe mecze o złoto: Bogdanki Lublin z Wartą Zawiercie. W grze do trzech wygranych. Zespół z Lublina prowadzi 2-1 i o brąz Resowi z Projektem Warszawa. Tu po trzech meczach 2-1 dla Projektu. Dla kadry celem nadrzędnym są Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku. To nowość, zdobywając w Mediolanie złoto mistrzostw Europy. W kadrze sporo zmian, kilku siatkarzy zakończyło reprezentacyjne kariery, a największym zaskoczeniem była rezygnacja ze zgrupowania w ostatniej chwili, w dniu ogłoszenia powołań z gry w kadrze środkowego Norberta Hubera. Na hokejowych mistrzostwach świata w Sosnowcu dziś dzień przerwy. Polacy po wczorajszej porażce z Kazachstanem na czwartym miejscu w tabeli. Jutro mecz biało-czerwonych z Japończykami. Mamy nadzieję definitywnie pieczętujący utrzymanie w dywizji 1A i podtrzymujący nadzieję na awans do elity. Jutro także niesłychanie ważne, także dla nas, spotkanie prowadzących w tabeli Kazachów z Ukraińcami.

0: Czas na przegląd prasy w naszej loży prasowej. Aktorka Teatru Bagatela Kamila Klimczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Szeleszczę Państwu na dzień dobry, bo wiadomości wcale nie takie dobre, ale chciałoby się zakrzyknąć dzisiaj piątek, piąteczek, piątuniu, ale nie, proszę Państwa.
0: Nie, nie.
1: Jeszcze dwa dni. Proszę je dobrze wykorzystać. Znaczy, żeby można było potem z radością zakrzyknąć po dobrze wykonanej pracy. Tak hej, właściwie można by po góralsku. Ale w takim krakowskim slangu kazimierzowskim właściwie bardziej mówi się, że środa to jest mały weekend. Także już właściwie tak bliżej, proszę Państwa, piątunia, ale nie krzyczymy, jeszcze nie krzyczymy.
0: No to
1: jeszcze
0: też mówi się, jest środa minie, tydzień zginie.
1: O właśnie, tak, proszę, tak, ale dopiero się zaczęła, także no jeszcze jesteśmy tak, jeszcze nawet nie w połowie środy, na początku tego pięknego, proszę Państwa, dnia, wiosna, z niej korzystajmy, jak najbardziej się da, bo nawet już tulipany, już, proszę Państwa, żonkile przy fontannie takiej chopinowskiej właściwie już też powolutku tracą swoją świeżość, można by rzec, więc no każdy dzień tej wiosny jest na wagę złota, więc dobrze, może, że dzisiaj środa, jeszcze dwa dni do przodu wiosenne. Natomiast nie tylko dzisiaj codzienna prasa, oczywiście, bo będą też tygodniki, ale zaczynamy od Rzeczypospolitej. Bardzo ciekawy wywiad z szefem ABW dotyczącym działań coraz bardziej radykalnych Rosji na naszych terenach, dotyczących wywiadu. O tych atakach na kontrwywiad, ale też najbardziej niepokojące obserwacje dotyczące na przykład radykalizacji polskiej młodzieży. Jesteśmy w czasie wyjątkowym, bo maturalnym, dlatego warto też się nad tym pochylić. No i oczywiście, że platforma, która jest najniebezpieczniejsza, to, bo najbardziej poddana manipulacji, to oczywiście internet. Szalenie ciekawy jest ten wywiad, o dokładnie o strukturach werbowania agentów, o współpracy z ukraińskim wywiadem i kontrwywiadem. No właściwie to nie jest tylko dla fanów Jamesa Bonda, wydawałoby się, że to właściwie nie dzieje się naprawdę do końca i że tak naprawdę jak Bond, ktoś mówił, kiedyś chodzi do kin, to już jest właściwie nieaktualny przy dzisiejszej rozwoju technologii. No ale warto sobie uświadomić czasem, jak ogromną pracę w ogóle wykonają służby specjalne i w tym wywiadzie będą mogli Państwo o tym przeczytać, bo i o tym również, że bezpieczeństwo państwa jest właściwie procesem i tak naprawdę no ten proces toczy się każdego dnia, więc my tutaj opowiadamy Państwu różne rzeczy, gazety piszą,
0: w ciemnych zaułkach. Internetu tak. I nie tylko.
1: Jak właśnie znajdować, znaczy jak tak naprawdę przede wszystkim no, uprzedzać te niebezpieczeństwa, ale przede wszystkim jak potem już wykrywać przestępstwa, ścigać sprawców, a przede wszystkim uniemożliwiać, no i edukować, to jest też bardzo ważne, ponieważ na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, to Państwu też powiem, ale tylko tutaj po wkrótce, bo mamy dużo ciekawszych jednak tematów. Wciąż o tym, jakby dzisiaj wyglądały wybory parlamentarne, kto by je wygrał.
0: Tak,
1: jest sondaż najnowszy. Bez zmian można by rzec, trochę zaskoczeń jest, ale tak naprawdę cały czas Polska podzielona na dwa, chociaż właśnie niebezpiecznie skręca w stronę prawą, więc dlatego tym bardziej ten wywiad dzisiaj z szefem ABW jest bardzo ważny, jak nie dać się jednak przede wszystkim manipulować i nakręcać na najłatwiejsze, czyli najbardziej nacjonalistyczne treści. Ale proszę Państwa, również jeżeli chodzi o rozwój technologii, na pierwsza strona w Rzeczypospolitej mówi o tym, że taksi bez kierowcy już jadą. No w Krakowie temat bardzo ciekawy. Wiadomo, że tutaj też nocny, szczególnie Kraków, taksówkowo żyje. Ciekawa jestem, co na to specjaliści, jak to będzie komentowane, bo sama obecność innych korporacji niż taksówkarskie w ogóle cały czas budzą emocje wciąż w naszych krakowskich prawdziwych, prawda, kierowcach.
0: Nie sądzę, żeby taksówkarze zgodzili się na to, żeby wjechały tutaj taksówki bez nich.
1: No to proszę Państwa, ponieważ prezydent w grudniu podpisał...
0: U nas już jeżdżą?
1: Jeszcze nie jeżdżą właśnie, to Państwu powiem, że i Tobie oczywiście, Piotrze, też, że w grudniu pan prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym i od czerwca ta bariera przepisowa właśnie ma zniknąć. Będą pierwsze testy na tak zwane robotaksi. Wakacje odbędą się tutaj, jakby pod hasłem tych testów. Zobaczymy, jak to będzie. W dodatku Ekonomia i Rynek Rzeczypospolitej już mogą Państwo poczytać o tym, jakie to autonomiczne taksówki wyjadą na polskie ulice, ponieważ okazuje się, że pytanie nie jest wcale czy, ale kiedy. I to się okazuje, że to już będzie być może w te wakacje to się będzie działo i będą testy. Wyróżnionych jest 5 poziomów zautomatyzowanej jazdy. Oczywiście ten zerowy to brak automatyzacji. automatyzacji znamy doskonale, nawet auto bez wspomagania to jest właśnie zero, brak automatyzacji. No ale już przy jedyneczce jest wspomaganie kierownicy, tempomat, jednak człowiek wciąż ma pełną kontrolę nad jazdą. Dwa, to jest częściowa automatyzacja, czyli na przykład kierowca może w każdej chwili przejąć kontrolę, ale samochód kontroluje wiele parametrów jednocześnie. I trzy, warunkowa automatyzacja, czyli pojazd kontroluje jazdy na przykład na autostradzie, ale człowiek musi przejąć kierownicę, gdy auto tego zażąda, to wiemy, że teraz tak jest w elektrykach, wielu tak jest. Natomiast, proszę Państwa, nadchodzi poziom czwarty i piąty. Trochę brzmi jak gra w Matrixie, ale wysoka automatyzacja, czyli w pełni autonomiczna jazda w określonych warunkach. Pojazd może potrzebować pomocy, ale poza wyznaczonym terenem. No i pięć, całkowita autonomia, pojazd w pełni autonomiczny w każdym miejscu i warunkach, nie wymaga

0: Oby jak najdłużej, oby jak najdłużej.
1: Tak, robimy krótką przerwę i do przeglądu no prasy. Właśnie. Przepraszam, no wracamy właśnie. Za moment.
0: Tak.
2: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Reklama.
1: To sprawdzamy, co dzieje się na drogach, zanim te drogi przejmą autonomiczne pojazdy. Maciej Wodziński.
5: Na szczęście w tym momencie bez wypadków na małopolskich drogach. To jest dobra informacja. Drodzy kierowcy, noga z gazu, jedźmy spokojnie, oby tak do końca dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to rozpocznę od autostrady A4 za węzłem Chrzanów w kierunku Krakowa. Tam mamy utrudnienia. Drogowcy pracują, jest zwężenie. Zaczyna się tworzyć niewielki korek. Proszę mieć to na uwadze. Zakopianka. Tu również przed Myślenicami pracują drogowcy. Zwężenie do jednego pasa. Tam ponad kilometrowy korek w kierunku stolicy Tatr i przed samym wjazdem do Zakopanego również zrobiło nam się ciasno. 44 niezmiennie korkuje się przy wyjeździe ze Skawiny, a w Krakowie coraz większy ruch wjazd do Krakowa od strony Kielc i Warszawy. Aleja 29 listopada zatłoczona podobnie jest na Wielickiej, Kocmyrzowskiej oraz między Rondem Matecznego a Rondem Grunwaldzkim. Proszę jechać ostrożnie.
6: Radio Kraków.
1: Wracamy do przeglądu prasy. Kamila Klimczak, aktorka Teatru Bagatela, Gazety dla Państwa dzisiaj przegląda, tak dla przypomnienia.
0: Dla przypomnienia, tak, gorący temat, skoro już jesteśmy przy gorących tematach i przy tych automatycznych w ogóle taksówkach i wszystkich tych, co nas niedługo czeka, to jednak wciąż gorącym tematem, ale bardzo ludzkim są matury. Więc o maturach też Państwo poczytają.
1: A dlaczego się Pani tak zaśmiała?
0: No nie, to jest takie urocze, ja tak bardzo wspieram maturzystów. Dzisiaj zdjęciem dnia jest to, że na przykład na maturę w Zakopanem uczniowie jednej ze szkół postanowili uczcić tę maturę, przychodząc w tradycyjnych góralskich strojach. Ja myślę, że w ogóle moglibyśmy troszeczkę tak odświeżyć, to ten pomysł jest oczywiście poparty tradycją, ale gdyby na przykład nadać sobie jakiś temat, że kto chce, to na przykład robimy tak jak jakiś bal przebierańców czy coś.
1: Lata 80.
0: Może byłoby, na przykład lata 80. Tak. Albo lata 20, o takie piękne, że no oczywiście może nikt wtedy by się nie skupił rzeczywiście na maturze, to jest też fakt, bo są to tak olśniewające czasami stroje, że można by zapomnieć, po co jesteśmy na maturach. No ale właśnie te matury wciąż, kasztany nawet zdążyły zakwitnąć, no jednak ta natura jest niezmierna, o tym cały czas rozmawiamy i póki co jeszcze nikt nas przy tych maturach nie zastąpił, a to ciekawe, prawda, że szkoła jednak mimo wszystko dosyć późno reaguje na te zmiany rynkowo-ekonomiczne, wszelakie i jednak ten tradycyjny model, no wymagający reformy, przecież cały czas się też o tym mówi, jest jednak szalenie ważny. Teraz będą dwie lalki, proszę Państwa, już niedługo, no zobaczymy też, myślę, że będzie to bardzo gorący temat, ale jak już jesteśmy przy tych gorących tematach i po maturze, no to w kulturze natomiast bardzo ciekawy film będzie na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, można już kupować bilety. Niestety znowu o współczesnej sprawie, która wstrząsnęła Wielką Brytanią, ale bardzo przełomowej sprawie, film oparty na faktach Molly kontra algorytmy, czyli o tym, że Russellowie kontrują się z Big Techami i o tym, że ojciec 14-letki, która odebrała sobie życie, obwiniał tę tragedię właśnie Big Techy, a po przełomowym dochodzeniu koroner przyznał mu rację. Jest też taki bardzo obrazowy opis o tym, że kiedy mówisz dziecku dobranoc i gasisz światło w jego sypialni i sprawdzasz, czy drzwi wejściowe na pewno są zamknięte, wydaje ci się, że jest bezpiecznie, ale jeśli dziecko ma w pokoju telefon, okno cały czas pozostaje otwarte. No i ten film już mogą Państwo też kupować bilety dotyczące właśnie świadomości, przede wszystkim też rozmów o tym, jak radzić sobie z tym dzisiejszym internetem, w co można go przemienić. W dzisiejszych tygodnikach, bo dzisiaj środa właśnie, przypomnijmy, pogłębione analizy znajdą Państwo też o tym, jak można technologię wykorzystać do celów dobrych, ale oczywiście również pod kontrolą ludzi dorosłych. Jednak tutaj też ta odpowiedzialność moim zdaniem w dzisiejszym świecie jednak wzrasta. Zawsze była ważna, ale dziś jednak tych zagrożeń tak dostępnych na wyciągnięcie ręki jest dużo więcej.
1: No i jeszcze, żeby ci młodzi chcieli słuchać tych starszych.
0: Ale może chcą, tylko
1: to
0: może
1: też
0: trzeba się...
1: To też odwieczny problem.
0: No,
1: co
0: myślę,
1: mi
0: że
1: będzie
0: się...
1: zaglądał?

0: co ja mam w telefonie. Ja.
1: No jednak jeszcze może, póki te zawsze było, skończysz 18 lat, to będziesz mógł. W każdym razie wiadomo, że młodość ma również swoje prawa i swoje przywileje, a dziecięctwo tym bardziej, ale jednak wszyscy mówią o tym, że ta międzypokoleniowa wymiana jest szalenie ważna i chociaż nawet w ostatnim z którychś wywiadów, tak jak rozmawialiśmy, jak byłam na ostatnim przeglądzie prasy, Anna Seniuk opowiadająca o tym, że wprowadziła się do dzieci i jest teraz babcią właściwie z marzeń, ale babcią, która nagle no nie jest taką babcią, która ma zdanie na wszystko, bo już młodzież ma większe zdanie na wszystko, jednak pewnych rzeczy nie zastąpi się żadną technologią i to wiemy. Natomiast właśnie przeczytają Państwo te pogłębione analizy o tym wiralu dobroczynności, czyli jak łatwo gang rozbił bank i jak najlepiej wydać teraz te 280 milionów złotych i tak naprawdę o raku i rapie, czyli nie tylko o pieniądzach, ale również o zwróceniu uwagi na to, jak z tym społeczną obojętnością względem właśnie cierpienia walczyć. No, niezwykłe jest to, co się wydarzyło i będą mogli Państwo o tym właśnie i w dzisiejszym Tygodniku Powszechnym i w dzisiejszej Polityce poczytać. Oczywiście pomysły na to, jak najlepiej wydać ponad 280 milionów złotych są świetne, no ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jak do tego doszło. Jest nawet nazywana ta zbiórka Małą Orkiestrą Wielkiej Pomocy. Wiemy też, że wysypały się różne, szczególnie polityczne niesnaski i to jest bardzo niedobrze, chociaż no, trzeba to kontrować i w jakiś sposób wspierać to, co wydarzyło się w tym, można by rzec, wiralu dobroczynności, tak nazwanym. Jednak ludzie chcą pomagać, chcą się spotykać i nawet jeżeli to jest spotykanie się internetowe dla większości, to jednak odbywało się to słynne zdjęcie, które prawdopodobnie, no może wygra nawet WordPress Photo.
0: No polskie nagrody, tak, zakładam, zgarnie.
1: Tak, polskie nagrody zgarnie.
0: I to nie jedno. To takie na zdjęciu jest główny bohater oczywiście całego tego zamieszania.
1: Tak, w swoim pokoiku.
0: Mieszkanku 32-metrowo-kwadratowo.
1: Zasypanym konfetti i innymi pewnie też tam rzeczami. Ciekawe, kto po tym wszystkim posprzątał? Pewnie on już się na ten temat wypowiedział, można to znaleźć. Natomiast też urzekło mnie jeszcze, też powiem Państwu na koniec, dzisiaj w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, cudowny tytuł, absolutnie krakowski, wspaniały, że Wawel wciąż potrafi zaskoczyć archeologów. Uważam, że właśnie to jest wspaniałe. Kolejne relikty są wydobywane z ziemi, naszej ziemi, można by rzec. Wykopaliska przyniosły ciekawe odkrycia, a w maju rozpocznie się drugi sezon badań wokół znanych już gotyckich pozostałości kościoła. I tak naprawdę te relikty budowli romańskich albo nawet przedromańskich już będziemy mogli oglądać na jakichś wystawach, jak oczywiście zostanie to sklasyfikowane i wykopane. Natomiast tak naprawdę oprócz różnych rzeczy, które zostają znajdowane na Wawelu, medaliki, biżuteria ze średniowiecza, no to tak naprawdę archeolodzy szukają budowli sprzed 1000 lat. Więc kto wie, co jeszcze na Wawelu, można by rzec, nam wyrośnie. Więc skoro nawet na Wawelu może nam wyrosnąć, proszę Państwa, no to możemy być bezpieczni i spokojni. Chociaż
0: wyrosnąć.
1: Jak mówiono, że kaktus mi tu wyrośnie, jak coś, to nie. To wtedy dzisiaj wyjątkowo jakoś tak. Może jednak nie kaktus, chociaż warto odwiedzić Wawel, chociażby też również z powodu, a właśnie to jest zawsze to pytanie, kiedy Państwo, drodzy krakowianie, byliście ostatnio na Wawelu, prawda? Warto się przejść chociażby też z powodu tego, że cały czas zmienia się ta, właśnie zawsze mi się to myli, czy fauna, czy flora. Oczywiście, jak już powiem, to już mi się nie myli, ale flora wawelska się, bo fauna się aż tak nie zmienia, ale flora tak. I cały czas ogrodnicy wawelscy pracują nad tym, żebyśmy oprócz wystaw i wykopków, jak to się kiedyś mówiło, archeologicznych, mogli podziwiać też piękne kwiaty, które się zmieniają, jak już mówimy.
0: No ale magnolii już nie ma. Już przekwitło.
1: No magnolii nie ma, ale no niestety też bardzo szybko odeszły magnolie nam niebyt tej wiosny, że tak posypie złotym pyłem poezji, no z powodu mrozów, które nas dopadły. Ale już podobno ma ich nie być.
0: A jeszcze są zimni ogrodnicy i po zimnych ogrodnikach będziemy mogli mówić o tym.
1: No, ostatnio w zeszłym roku, pamiętam, przychodziłam tu jeszcze o tej porze w bardzo grubej kurteczce, także myślę, proszę Państwa, że już jesteśmy do przodu. A jeżeli już jesteśmy też przy budowlach sprzed lat, to zdjęciem dnia dzisiejszym w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, jest samo serce krakowskiego Podgórze, czyli jeden z najpiękniejszych kościołów w stolicy Małopolski w ogóle, kościół świętego Józefa, ale zachwycająco wyglądający z perspektywy loktu ptaka. I właśnie to zdjęcie mogą Państwo zobaczyć. To jest taki ogromny krzyż. Jest to tak naprawdę jeden z najpiękniejszych neogotyckich kościołów w Polsce. W hełmie wieży zauważalne są charakterystyczne elementy. elementy hełmu wyższej wieży kościoła mariackiego w Krakowie. Oczywiście no trzeba by się było wzbić albo samolotem polecieć, albo oczywiście mamy teraz drony, ale jeżeli państwo nie mają takich możliwości, zawsze mogą zajrzeć na drugą stronę Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej i zadziwić się jeszcze naszym przepięknym Krakowem.
0: Kamila Klimczak, aktorka Teatru Bagatela, Gazety dla państwa przeglądnęła. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia. Państwu także życzymy. Michał Karoń, Marcin Ziobro, Piotr Jędrzejewski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Festiwal czterech tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal czterech tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
5: Jest punktualnie 9:00.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
7: Zmiany będą, ale niewielkie. Poranny gość Radia Kraków o trzecim podejściu do ustawy o kryptoaktywach. Samowola do rozbiórki, ale lokatorzy nadal tam mieszkają. W Krakowie rozpoczęto przygotowania do wyburzenia nielegalnej nadbudowy przy ulicy Centralnej. Koncepcja parkingu ze schronem w Tarnowie do zmiany. Za chwilę szczegóły. Trzecie podejście do ustawy regulującej nie przyniesie rewolucyjnych zmian w jej projekcie, mówił gość porannej rozmowy Radia Kraków, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach już dwukrotnie. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić jej trzecia wersja.
8: Na pewno te zmiany będą niewielkie, ponieważ ta ustawa z punktu widzenia regulacji rynku kryptoaktywów nie była jakoś krytykowana. Te zarzuty, które możemy nawet odczytać w wecie pana prezydenta, no, odnosiły się, nie wiem, do blokady kont, do roli nadzoru finansowego nad rynkiem.
7: Zdaniem Marka Sowy niezrozumiałe jest zwłaszcza drugie weto prezydenta do ustawy, bo nastąpiło po kolejnych ostrzeżeniach dotyczących zonda krypto.
6: Radio Kraków, wiadomości.
7: Miasto Kraków zaczęło przygotowania do rozbiórki jednej z najsłynniejszych samowoli budowlanych w mieście. Pięciokondygnacyjnego bloku przy ulicy Centralnej 73B. W budynku odcięto już centralne ogrzewanie, kolejny ma być dopływ wody. Jak dowiedziało się Radio Kraków, obecnie mieszkają tam lokatorzy, z którymi właściciel miał podpisać umowę ledwie 3 tygodnie temu. Już po tym, gdy klamka w sprawie rozbiórki zapadła. Co więcej, ogłoszenie o wynajmie lokum w samowoli nadal jest dostępne w internecie. Sprawą zajął się Patryk Kubiak.
9: Czuję się oszukana, mówiła Radiu Kraków jedna z lokatorek, która o całej sprawie dowiedziała się raptem kilka tygodni temu.
10: Bo moim zdaniem, jeżeli ja podpiszę umowę, to chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Bo jak my stracimy te mieszkania, to gdzie my pójdziemy?
9: Jan Machowski z krakowskiego magistratu zapewnia, że choć kwestia ewentualnych roszczeń to sprawa między lokatorami a właścicielem budynku, to miasto nie pozostawi mieszkańców całkowicie bez pomocy.
11: Wiemy, że tam są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, nie radzące sobie czasami z realiami, które ich otaczają i też osoby, które były przez miesiące czy nawet lata wprowadzane w błąd przez właściciela. Jesteśmy w stanie zaoferować zapewnienie lokalu w jednym z krakowskich hosteli. To jest pomoc czasowa.
9: Ponadto lokatorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Patryk Kubiak, Radio Kraków.
7: Obecnie przy Centralnej 73B mieszka prawdopodobnie około 60 osób, choć dokładne dane nie są znane nawet urzędnikom. Lokale wynajmują przeważnie osoby z zagranicy, w trudnej sytuacji materialnej, studenci, a także osoby starsze. Sprawa samowoli budowlanej przy Centralnej ciągnie się od blisko 2 dekad. Jak to się stało, że nadal mieszkają tam ludzie? Opisujemy na naszej stronie w internecie.
2: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
7: Koncepcja parkingu ze schronem, który miał powstać w centrum Tarnowa, do zmiany. Władze województwa widziałyby tam miejsce doraźnego schronienia, a nie prawdziwy schron, jak pierwotnie zakładano. O szczegółach Agnieszka Wrońska.
0: Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar otwarcie przyznaje, że jego zdaniem ta koncepcja jest lepsza dla miasta.
12: Miejsce doraźnego schronienia, miejsce ukrycia byłoby tutaj bardziej celowe, ponieważ pozwoli zabezpieczyć większą rzeszę obywateli.
0: Jak zapewnia, projekt inwestycji ma być gotowy do końca roku, a sama budowa mogłaby ruszyć w kolejnym. W nadziemnej części planowany jest parking i tu pojawia się kolejny problem, bo o ile część związana z ochroną ludności może liczyć na rządowe dofinansowanie, to na budowę parkingu na razie środków nie ma.
13: Ja liczę, że jak przejdziemy do konkretów, to te środki się znajdą. Miasto samo nie jest w stanie wybudować parkingu.
0: Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa, liczy, że do inwestycji dołożą się urzędy marszałkowski i wojewódzki. Agnieszka Wrońska, Radio Kraków.
7: I jeszcze ekoprognoza bardzo dobra. W całej Małopolsce oddychamy powietrzem czystym i dobrej jakości. W pogodzie dziś więcej będzie się działo, bo do południa pogodniej słonecznie, po południu gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie regionu mogą pojawić się burze i tu deszcz będzie intensywny. Ciepło od 24 do 26 stopni, powieje też porywisty wiatr, szczególnie silny w rejonach podgórskich, bo w Tatrach tak w ogóle to wieje halny, nawet do 100 km na godzinę.
14: Środa, 6 maja, nareszcie w kalendarzu jakieś naprawdę sensowne święto. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc hulaj duszo. No a w przedhejnałem witają się z Państwem Michał Karoń i Sylwia Paszkowska. Zapraszamy co najmniej do 12. Keep on!

12 po 9, my tu w Radiu Kraków, no i w Narodowym Starym Teatrze wczoraj świętowaliśmy premierę Melancholii Sprzeciwu. Kto był, ten wie, że było cudownie, no albo kto słuchał w Radiu Kraków. No a w Tauron Arenie występował Alvaro Soler, szalenie popularny w Polsce artysta, który znakomicie potrafi łączyć pop z takimi bardziej tradycyjnymi brzmieniami. Było bardzo tanecznie, bardzo energetycznie. Zresztą Alvaro Soler to najlepszy przykład tego, jak udane mogą okazać się podróże i wszelkie mieszanki kulturowe, bo urodził się w Barcelonie, jest synem Niemca i pół Hiszpanki, pół Belgijki. A kiedy miał bodajże 10 lat, na dobrych kilka lat przeprowadził się do Japonii i także tam czerpał z ich kultury. Wczoraj pokazał, co to daje, jak znakomity kontakt potrafi nawiązywać z publicznością. Chętnie do niej schodził, zresztą dobrych kilka piosenek zaśpiewał w tłumie, na płycie. Zszedł razem ze swoimi muzykami, rozmawiał, zaczepiał, rozmawiał w różnych językach, pokazał, że rzeczywiście te podróże przynoszą efekty. No i przy okazji także komplementował bardzo Polaków. Między innymi za to, że kiedy zaczepiamy go na ulicy, choćby po to, żeby zrobić sobie jakieś pamiątkowe zdjęcie, to zawsze robimy to z pełnym szacunkiem, pełnym respektem, pytamy o zgodę, nigdy nie robimy tego z ukrycia. Także brawo, Alvaro Soler obiecał, że wróci do Polski, no i obiecał, że zaśpiewa te piosenki, których wczoraj nam zabrakło na koncercie, no a w Radiu Kraków teraz El Mismo Sol po hiszpańsku.

0: Już prawie 9:20 w Radiu Kraków. Czas na kolejną porcję wiedzy z edukacji zdrowotnej.
1: Korepetycje z edukacji zdrowotnej. Zaprasza Jakub Kręgiel.
2: No i myślę, że możemy przejść teraz do opowiadania o konkretnym narządzie zmysłów i może na pierwszy warsztat weźmiemy sobie oko. Oko jest bardzo ciekawym narządem zmysłów, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć falę świetlną i jesteśmy w stanie zinterpretować obraz. Samo zagadnienie jest o tyle interesujące, że dochodzi do tak zwanego konwertowania. To znaczy, że fala świetlna, czyli strumień fotonów, cząsteczek świetlnych, pada na nasze fotoreceptory, które znajdują się w siatkówce oka. No i następuje kaskada różnych sygnałów chemicznych, powstają impulsy nerwowe, które dają nam właśnie obraz. Tutaj też mamy taką fizyczno-filozoficzną dysputę, czym właściwie jest kolor. No bo fizyk państwa powie, że kolor nie jest cechą materii, no bo w momencie jak nie świeci światło, to nie widzimy żadnych kolorów, więc samo patrzenie i spoglądanie na kolory jest bardzo subiektywne dla danego gatunku, no bo powiedzmy widzimy kolor czerwony, no to co to właściwie oznacza, że widzimy kolor czerwony, że jakieś ciało, na które pada światło, absorbuje większość promieniowania widzianego światła i odbija tylko tą długość fali, którą nasz mózg w sposób bardzo subiektywny interpretuje jako kolor czerwony, więc de facto kolor nie jest cechą materii, tylko po prostu to jest interpretacja przez dany gatunek, w tym przypadku oczywiście gatunek Homo sapiens, że ten kolor jest kolorem czerwonym, ale to jest bardzo subiektywne. No i teraz, jeżeli jest jakieś inne zwierzę, które na przykład patrzy na czerwone jabłko i widzi, że to jabłko jest zielone, no to kto ma rację? To zwierzę czy my? No, tak jak powiedziałem, jest to bardzo subiektywny odbiór rzeczywistości, więc dlatego przez wielu fizyków, właściwie wszystkich fizyków, kolor nie będzie tą cechą, która opisuje materię. Natomiast jak działa nasze oko? Czyli właśnie przez układ optyczny oka, to są tam cztery elementy, przechodzi fala świetlna, pada na siatkówkę, gdzie znajdują się dwa rodzaje fotoreceptorów, czopki i pręciki. No i teraz następuje tam kaskada chemiczna. W czopkach rozpada się barwnik zwany jodopsyną, tam są trzy rodzaje tej jodopsyny, no i powstaje wrażenie właśnie danego koloru. Natomiast pręciki, które są odpowiedzialne za widzenie konturowe, czyli widzenie kształtów, tam się rozpada rodopsyna, która właśnie będzie wywoływała kaskadę chemiczną i nasz mózg będzie interpretował te różnego rodzaju kształty. Co ciekawe, czopki i pręciki reagują na różne natężenie promieni świetlnych. Tutaj taka uwaga, jeżeli ktoś by pisał jakiś egzamin maturalny, żeby nie wpadał w ten taki popularny błąd. Pręciki nie są od widzenia w ciemności. Jak jest ciemność, to nie widzimy nic, bo żaden fotoreceptor nie jest pobudzany. Pręciki są odpowiedzialne za widzenie w świetle słabym, no bo jeżeli państwo wejdą do piwnicy, gdzie nie ma w ogóle źródła światła, no to nic państwo nie widzą, no bo żaden fotoreceptor nie jest pobudzony. Natomiast jak wejdziemy do pokoju w nocy, no to z racji tego, że jest słabe światło chociażby z latarni, z zewnątrz, no to widzimy kontury różnych przedmiotów, no bo jest jakaś dawka promieniowania świetlnego, która pobudza tylko i wyłącznie pręciki, czyli no, jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład w ciemnym pokoju w nocy, że widzimy zarysy łóżka albo zarysy szafki. No niemniej jednak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki kolor jest nałożony na to łóżko. Musimy zapalić światło, wtedy jest większa dawka promieniowania świetlnego, uruchamiają się czopki, no i jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład narzuta jest koloru, nie wiem, zielonego, prawda? Tutaj też taka ciekawostka, że ta rodopsyna, czyli ten barwnik, który jest w naszych pręcikach, składa się między innymi z pochodnej retinolu, a retinol to jest witamina A. Więc właśnie to jest taki objaw niedoboru witaminy A w diecie, że w momencie, jeżeli ciężko nam się widzi podczas zmierzchu, no to możemy mieć właśnie niedobór witaminy A. Taka przypadłość nazywa się właśnie kurzą ślepotą. Witamina A występuje chociażby w marchewce oraz w produktach mięsnych, więc właśnie warto włączać produkty z witaminą A, właśnie żeby tej kurzej ślepoty nie mieć.
3: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to,

0: Reklama.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
3: 9:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Maja Dutkiewicz. Do aresztu trafił 19-latek z gminy Oświęcim, podejrzany o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną, matką, dziadkiem i 17-letnim bratem. Do aktów agresji w rodzinie miało dochodzić od kilku tygodni. Nastolatek odpowie także za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej jednego z interweniujących funkcjonariuszy. 19-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Prezydent Krakowa zapowiedział, że urząd będzie pracować nad przedłużeniem zawieszenia dyrektora Graniczki. Konkurs na nowego dyrektora 44 liceum został unieważniony ze względów proceduralnych. Stanowiska nie obejmie więc wyłoniona w konkursie Iwona Rzepecka. Mariusz Graniczka powinien pozostać zawieszony, dopóki nie zakończy się prowadzone w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne, ocenia Aleksander Miszalski.
4: Jeżeli są pewne zarzuty, to trzeba je wyjaśnić do końca, więc urząd pracuje nad tym, by przedłużyć kwestię zawieszenia.
3: Według prezydenta Miszalskiego w tej sytuacji trzeba przeprowadzić kolejny konkurs. Dyrektor Graniczka został odsunięty od pełnienia obowiązków w listopadzie ubiegłego roku. Powodem był ujawniony wtedy incydent. Dyrektor wysłał w czasie lekcji niepełnoletniego ucznia do fryzjera, bo nie spodobała mu się fryzura nastolatka. To już ostatni dzień, w którym można wypełniać ankietę w sprawie nazwy nowego oddziału Muzeum Krakowa poświęconego rzekom miasta. Oddział ma powstać u stóp Wawelu na placu Wielkiej Armii Napoleona. Celem konsultacji jest znalezienie nazwy, która najlepiej odda charakter miejsca oraz jego związek z wodnym dziedzictwem miasta. Wyniki oraz podsumowanie całej akcji zostaną ogłoszone w najbliższą sobotę na Rynku Głównym. Otwarcie muzeum planowane jest na 2029 rok. Choć centralnym punktem odniesienia będzie Wisła, muzeum obejmie także inne rzeki – Rudawę, Prądnik, Wilgę czy Dłubnie. To właśnie one przez wieki współtworzyły krajobraz Krakowa i miały wpływ na jego rozwój gospodarczy oraz społeczny.

0: 9.40 na zegarze w Radiu Kraków, czas już na Tomy i Tomiki, a że środa dzisiaj, to czas na spotkanie z redaktor Martą Szostkiewicz, która przyniosła dzisiaj książkę, no taką, że ja już nic nie mówię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Książkę bardzo na czasie i bardzo świeżą, bo ukazała się ona w ciągu ostatnich 2 tygodni. W przyszłym tygodniu bowiem, 12 maja, upływa 100. rocznica zamachu majowego, wydarzenia, które w decydujący sposób wpłynęło na historię II Rzeczpospolitej, a w pewnym sensie oddziaływuje na nasze myślenie o polskiej polityce do dziś. Tak więc data wydania książki profesora Andrzeja Chwalby, maj 1926, zamach, którego miało nie być, nie jest ta data absolutnie przypadkowa. W sensie ścisłym to był wojskowy pucz, na czele którego stanął marszałek Piłsudski. Postać oczywiście kluczowa w historii Polski, ale też polityk, który budził gorące spory i podziały w społeczeństwie, które próbowało się odnaleźć w nowym, niepodległym państwie. Kluczowe dla zrozumienia genezy zamachu majowego jest zrozumienie tego, co działo się w polskiej polityce na kilka lat przed zamachem. I blisko połowa książki profesora Chwalby jest poświęcona właśnie temu okresowi po zabójstwie prezydenta Narutowicza. Zabójstwo pierwszego wybranego w niepodległej Polsce prezydenta było wstrząsem i dla całego społeczeństwa, ale również dla Piłsudskiego, który Narutowicza do kandydowania namawiał i który był Piłsudskiego przyjacielem. Pogłębiło to zabójstwo podziały na tych, którzy chcieli Polski przede wszystkim dla etnicznych Polaków i dla tych, którzy uważali, że Rzeczpospolita ma być również domem dla narodowych mniejszości. A Piłsudski coraz gorzej odnajdywał się w atmosferze sejmowych sporów i układów. Marszałek demokracji nie rozumiał, a parlamentaryzmu nie poważał. Wychowała go wojskowa konspiracja, no i też samo wojsko. Tam nie ma miejsca na ucieranie stanowisk, kompromisy i polityczne targi. W wojsku liczy się hierarchia, rozkazy i posłuszeństwo. Tak działał Piłsudski. Wydawał krótkie polecenia i wymagał ich wykonania. Otoczony wiernymi druhami jeszcze z czasów pierwszej brygady, utwierdzał się tylko w przekonaniu, że to jest najskuteczniejsza metoda rządzenia państwem. A interesowały go w zasadzie tylko dwa obszary: polityka zagraniczna i armia. W obu tych kwestiach uważał, że rządy prawicy popełniają karygodne błędy, które zagrażają dopiero co odzyskanej niepodległości. Niechętna, bardzo delikatnie mówiąc, marszałkowi prawica, ale też część generalicji uważała, że można go zmarginalizować i odesłać na trwałą już emeryturę do Sulejówka. Bardzo się pomylili. Rozpoczynając akcję zamach majowy, Piłsudski naprawdę tego zamachu nie chciał. Wydawało mu się, że kiedy stanie na czele części wiernych mu oddziałów, to rząd i prezydent Wojciechowski się cofną, rząd się rozwiąże, a on przejmie władzę bezkrwawo. Nawiasem mówiąc, słaby był ten wywiad, czy kontrwywiad wojskowy w II Rzeczpospolitej, bo z tego, co pisze profesor Chwalba, wydaje się, że dyplomaci, i to różnych placówek dyplomatycznych, od brytyjskiej i francuskiej po radziecką, lepiej się orientowali w nastrojach w wojsku niż rządzący, którzy prawie że do końca byli przekonani, że marszałek się nie poważy na to, żeby siłą przejąć władzę. Także doszło do tego słynnego spotkania na moście Poniatowskiego z prezydentem Wojciechowskim, który, broniąc porządku prawnego i konstytucji, odmówił oddania

0: źródłowe relacje uczestników wydarzeń, raz na stronę oddziałów, które poparły marszałka, a potem do Pałacu Namiestnikowskiego, czyli dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego. Wtedy była tam siedziba rządu, który potem przenosi się po 2 dniach do Belwederu, a na końcu ewakuuje się piechotą zresztą z Belwederu do Pałacu w Wilanowie. Autor pokazuje również warszawską ulicę, która odegrała w wydarzeniach majowych nie tylko rolę widzów bratobójczego spektaklu, ale też ważnego aktora. Poparcie dla puczystów i głośno demonstrowana wrogość wobec rządu Witosa miały ogromne znaczenie psychologiczne. Łaska ludu, jak wiadomo, na pstrym koniu jedzie. Jak pisze Chwalba, jeszcze kilka lat wcześniej ten sam ludek warszawski obrażał prezydenta Narutowicza i marszałka i trzymał z prawicą przeciwko politykowi lewicy, ale w ciągu kilku lat te nastroje się zupełnie odwróciły. Bilans zamachu jest naprawdę dość przerażający i myślę, że nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że pochłonął on prawie 400, dokładnie 379 ofiar śmiertelnych, 215 zginęło wojskowych, 164 cywili. Rannych było prawie 1000 osób. To jest bilans tych 4-dniowych walk ulicznych w Warszawie. Dochodziło do różnych pomyłek, ponieważ wojskowi nie byli w stanie odróżnić, czy to są oddziały po stronie rządowej, czy po stronie marszałka. Nie nosili żadnych opasek, żadnych, byli tak samo umundurowani, tak samo mówili po polsku i tak jedna i druga strona nie mieli zupełnie żadnego doświadczenia w walkach ulicznych w mieście. Po 4 dniach strona rządowa już wiedziała, że nie udaje się zmobilizować dostatecznie dużo wojskowych, żeby obronić porządek prawny i konstytucję, więc oddano władzę marszałkowi. Prezydentem został marszałek Sejmu Ratajch, chwilę przejściowo. Prezydent Wojciechowski ustąpił, rząd ustąpił. No i jak po każdym zamachu odbyły się najpierw pogrzeby, a potem rozliczenia. Poległych oficerów i żołnierzy z obu stron pochowano w jednej wojskowej kwaterze na Powązkach, a rodzinom wypłacono odszkodowanie. 4 generałów aresztowano, no i nie skończyło się to dla nich dobrze. Generał Rozwadowski zmarł zaraz po wyjściu z więzienia, a generał Zagórski zaginął i to jest jedna z najbardziej tajemniczych historii II Rzeczpospolitej. Co jest dość takie przygnębiające, jak się czyta tą książkę, jak bardzo różne takie schematy polityczne z tamtych czasów obowiązują do dzisiaj. Przede wszystkim ta niesamowita polaryzacja społeczeństwa. Kiedy czytamy relacje o stosunkach między na przykład Piłsudskim a Witosem, to wydaje się, że w porównaniu można powiedzieć, że Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, no może nie łączy przyjaźń, ale przynajmniej w miarę poprawne stosunki. Kiedy czyta się relacje z prasy ówczesnej, to naprawdę dzisiejsi hejterzy mogliby się dużo nauczyć od publicystów gazet i to po obu stronach. Bardzo to były tragiczne czasy, dochodziło nawet do samobójstw oficerów, którzy nie byli w stanie zdecydować się, czy mają bronić porządku prawnego, czy racji ukochanego przez wielu marszałka. Bardzo Państwu polecam. Andrzej Chwalba, maj 1926, zamach, którego miało nie być. Książka z jednej strony o historii, ale z drugiej strony bardzo dużo mówiąca o tym, jak Polacy i elity polityczne rozumieją politykę.
1: hejna@radiokraków.pl
2: Reklama. Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Dla postronnego obserwatora to tylko blacha i asfalt, a dla psychologa społecznego i diagnosty parking to jedno z najciekawszych laboratoriów ludzkich zachowań, pisze Stanisław Bołula, psycholog, z którym spotkamy się po godzinie 10. No i przyjrzymy się tym naszym zachowaniom parkingowym i zastanowimy się, co to o nas mówi. Bo te diagnozy Stanisława Bobuli są naprawdę, wydaje mi się, celne, a czasami bardzo, bardzo bolesne.
1: Radio Kraków w Rabce 87,6 FM.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
0: Reklama.
2: Dochodzi 10.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Zapraszam, Maja Dutkiewicz. Problemy nie znikną ze zmianą konstytucji. Poranny gość Radia Kraków o nowym pomyśle prezydenta Nawrockiego. Na Lubelszczyźnie trwa walka z gigantycznym pożarem lasu. Ogień strawił 250 hektarów i nadal się rozprzestrzenia. A zaczynamy od informacji ważnych dla kierowców. W Paszynie w powiecie nowosądeckim zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba jest ranna i już pod opieką ratowników medycznych. Do zdarzenia doszło na drodze gminnej, ale dochodzącej do krajowej 28. Mogą być tam utrudnienia. Niezmiennie apelujemy o ostrożność. Główne problemy, które obecnie mamy, nie znikną wraz ze zmianami konstytucji. Pytanie, czy to najlepszy moment na zmiany w ustawie zasadniczej. Tak inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą zmian konstytucji komentował na antenie Radia Kraków poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
4: Główny element tej ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje, jest takie, że organy państwa muszą być nastawione na współpracę, bez względu na to, jakie reprezentują środowiska. Muszą ze sobą współpracować, a pan prezydent tego nie chce zaakceptować. Stara się za wszelką cenę zawłaszczyć przestrzeń, która do niego po prostu konstytucyjnie nie należy.
2: Mówił Marek Sowa, nawiązując między innymi do nieprzyjęcia przez prezydenta ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Cała rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej jest już do przeczytania i posłuchania na naszej stronie w internecie.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
2: Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Strażacy walczą z pożarem, który strawił 250 hektarów lasu w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Aby zdławić ogień, trzeba wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia, zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
5: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
6: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno. Ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
5: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
7: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
5: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józef i Aleksandrów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Na Lubelszczyźnie obowiązuje 3. najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Podobnie jest też w Małopolsce. A teraz w wiadomościach matura. Po języku polskim i matematyce dzisiaj sprawdzian wiedzy z języków obcych. Ponad 95% maturzystów wybrało język angielski. Dla wielu to najłatwiejszy z egzaminów obowiązkowych. Tak jest też dla absolwentów szkoły w chmurze, którzy piszą maturę na stadionie warszawskiej Legii. Piszą od godziny. A co mówili przed wejściem?
8: Zapraszamy! Wszystkie bramki już otwarte! Nic tylko wchodzić i zdawać!
9: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
10: Dzisiaj najłatwiej?
9: Zdecydowanie.
11: A dobrze, wszystko gra.
10: W ile procent celujesz?
9: 95.
12: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
2: Egzamin trwa od godziny, jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 język angielski, a o 14:00 historia muzyki. Halny w Tatrach powoduje szybkie topnienie śniegu. Prędkość wiatru w partiach szczytowych przekracza 100 km na godzinę. Ciepły, porywisty wiatr spowodował wyraźny wzrost temperatury i dlatego śnieg szybko znika. W Zakopanem rano termometry pokazywały 16 stopni. Na Kasprowym Wierchu leży jeszcze 68 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 90 cm, na Hali Gąsienicowej pozostały już jedynie jego płaty. Jednak Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki na szlakach są trudne, zwłaszcza na tych wyższych szlakach. Tam jest bardzo ślisko, a dodatkowym utrudnieniem w wędrówkach są silne podmuchy wiatru, szczególnie w partiach szczytowych. W Tatrach wieje halny, a w całej Małopolsce jest ciepło. Dziś od 24 do 26 stopni będą niespodzianki pogodowe, bo do południa jeszcze pogodnie i słonecznie, natomiast po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie naszego regionu mogą pojawić się burze.
13: Pokaż mi, jak parkujesz, a powiem ci, kim jesteś. Już za chwilę w Przed Hejnałem w Radiu Kraków spotkanie z psychologiem Stanisławem Bobulą.

0: 8,5 minuty po godzinie 10 w studiu Radia Kraków. Psycholog Stanisław Bobula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pokaż mi, jak parkujesz, a powiem ci, kim jesteś. Tak w skrócie możemy zapowiedzieć naszą rozmowę. Dawno, przyznam się państwu szczerze, nie bawiłam się tak znakomicie, chociaż to była taka gorzka zabawa, jak czytając post Stanisława na temat parkowania naszego parkowania i zachowań ludzi na parkingu. Jak wiele to o nas mówi. Piszesz, że parking prywatny i te miejsca prywatne parkingowe to jedno z najciekawszych laboratoriów ludzkich zachowań. To tam w mikroskali rozgrywa się walka między impulsami a cywilizacją. No to wytłumacz tę tezę.
1: No, jak jestem psychologiem, to też mnie dotykają takie sytuacje, prawda? I też mi się ciśnienie podnosi.
0: To nie jest tak,
1: że i my psycholodzy, i my terapeuci nie mamy tak, że mi się ciśnienie podnosi, jak przyjeżdżam na moje osiedle, moje miejsce jest zajęte, tak? Albo może być zajęte przez całą noc, bo tak ostatnio było, dlatego napisałem ten artykuł. Jak mieszkałem jeszcze w centrum Krakowa, miałem bramę, którą musiałem otworzyć, zanim wyjechałem samochodem i ja jeżdżę po Polsce, no i co rano mi się ciśnienie podnosiło, jak patrzyłem przez okno, czy ktoś mi nie zostawił, bo jeżeli mam do przejechania 600 kilometrów, a ktoś wszedł tylko na chwilę, a zazwyczaj ci, co zostawiali na chwilę auto, to czasami była godzina, dwie, no to ja mógłbym po prostu nie dojechać na miejsce, a ludzie na mnie czekają, prawda? I to ciśnienie nawet mnie się podnosiło. I tak sobie pomyślałem, okej, no to może popatrzę na to z takiej bardziej naukowej perspektywy. Badań akurat nie ma jakoś zatrważająco dużo, są jakieś, natomiast to, co jest ważne, że faktycznie jakąś strukturę osobowości, pewne deficyty w rozwoju moralnym czy w poziomie empatii po prostu widać. I to nie tylko na tych parkingach zamkniętych, prywatnych, ale też na takich ogólnodostępnych miejscach parkingowych, jeżeli jedna osoba zaparkuje na trzech, czasami nawet czterech miejscach, to ja już wiem, kto to jest.
0: No to kto to jest? Ktoś, kto parkuje właśnie w taki nonszalancki sposób, nie zastanawiając się nad tym, że za chwilę przyjedzie następny i nie będzie miał gdzie stanąć, bo tych miejsc zazwyczaj brakuje.
1: Znaczy, w skrajnym przypadku to są osoby z zaburzeniem narcystycznym osobowości albo z cechami narcystycznymi. To jeżeli ktoś tak notorycznie parkuje, nie dlatego, że się naprawdę jednorazowo śpieszył i tak dalej, albo po prostu nie wiem, nie zauważył, bo są wieczorem linie niewyraźne, czy śnieg, no to już zupełnie inna sytuacja. Natomiast ci skrajni to zazwyczaj są osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ich też można poznać po tym, że bardzo ostro jeżdżą i zazwyczaj łamią różne przepisy, bo ich po prostu one nie dotyczą. Oni są zawsze w stanie wyższej konieczności.
0: Wczoraj miałam taką sytuację. Tak. Jechałam, mój pas był wolny przede mną, ale przede mną był taki młodzieniec, który postanowił wbić się w pas, który był zastawiony i jadący w innym kierunku i zupełnie tak nonszalancko zastawił kompletnie mój pas. No i staliśmy i czekaliśmy, aż tam się zmieni światło, tam ci pojadą.
1: No to niekoniecznie musiało być tak, że ta osoba była narcystyczna. Może mu to wpadło do głowy, może nie przewidział wszystkich konsekwencji.
0: Nie, on nie chciał stać w tym koreczku.
1: A, no oczywiście, że nie chciał stać.
0: Po lewej.
1: Natomiast oczywiście po jednorazowej sytuacji nie możemy zrobić całościowej diagnozy osobowości. Każdy z nas popełnia błędy na drodze.
0: No, każdy z nas czasami się zachowuje niegrzecznie.
1: Ja też staram się mieć wyrozumiałość. Myślę sobie, no przecież ja też czasami robię głupie rzeczy i później mi tak jest wstyd, ale mnie jest wstyd, tak? Jeżeli ktoś jeszcze jest dumny z tego, to
0: jeszcze
1: jest zupełnie...
0: Jeszcze palec pokazuje środkowy.
1: Ja się nawet zastanawiam czasami, czy zawsze zastanawiałem, że niektórzy się chwalą tym, że naruszają przepisy drogowe i jadą, nie wiem, Kraków-Warszawa w półtorej godziny, nie? No to trzeba jechać 200 na godzinę i się chwalą tym, albo chwalą się tym, że prowadzili, nie wiem, pod wpływem alkoholu i powiem szczerze, że gdybym nawet tak robił, tym się nie przyznał, bo byłoby mi wstyd. No i właśnie, czemu wstyd, tak? Bo mamy różne poziomy rozwoju moralnego. I jeżeli weźmiemy sobie osoby, które zachowują się tak, że tylko jak ich kara spotka, to one wtedy biorą to pod uwagę, że czegoś nie zrobią albo zrobią. Na zasadzie mam Janosika, mam aplikację Waze czy cokolwiek innego, wiem, że droga jest wolna, no to daję ile fabryka dała, bez względu na to, czy jestem zagrożeniem dla innych, czy nie. Uwielbiam tych, co mówił, mówią, jeżdżę szybko i bezpiecznie, tak? Jakby, no tak jakby to nie
0: było... Cmentarze
1: była,
0: są pełne tych, co jeździli szybko i bezpiecznie, znaczy, i ofiar.
1: Ale no, ofiar, przede wszystkim ofiar, nie? Bo to jest albo tych, co jeździli po alkoholu, przecież to żaden problem. No i mamy tutaj taką sytuację, że ten rozwój moralny jest jak u dzieci. Tak? I to takich małych. Jeżeli coś zrobię, ale nie spotka mnie kara, to ja mogę to zrobić. Później mamy, bo to jest stadium przedkonwencjonalne, później mamy stadium konwencjonalne, które mówi, okej, są jakieś normy społeczne, fajnie ich przestrzegać, bo ja też jestem dobrze postrzegany przez innych. No i prawo jest ważne, ono też jest po coś. I tutaj większość dorosłych w teorii powinna się w tym mieścić, że mamy stadium postkonwencjonalne, które już trochę jest ponad prawem, tylko liczą się bardziej wartości, jeżeli nie wiem, coś jest naprawdę ważne, prawa człowieka, albo prawa zwierząt są ograniczone przez no, normy czy prawne, które są naprawdę bez sensu, no to ja jestem w stanie nawet wyjść ponad to, biorąc na klatę prawne konsekwencje.
0: To znaczy? O jakich sytuacjach?
1: Trudno mi teraz tak zupełnie z głowy podać przykład, ale no to są na przykład takie osoby, które widzą, że załóżmy jakieś zwierzę jest maltretowane, tak, i nie są w stanie tego, nie wiem, udowodnić, nie wiem, biorą, zakradają się i kradną tego psa, zanoszą go w jakieś dobre miejsce, opiekują się i tak dalej, no naruszają wielokrotnie prawo w tym, nie, jakby i ryzykują, że spotkają ich jakieś prawne konsekwencje, tam naruszenie miru domowego i tak dalej, niby kradzież psa i tak dalej. Z punktu widzenia prawa są to rzeczy na granicy albo naruszeniem są związanym z prawem.
0: Ale pobudki są szlachetne.
1: Tak, dobro zwierzęcia tutaj na przykład jest ważniejsze. To jest to stadium, które osiąga nieduża część ludzi. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że patrzą się, jak ludzie parkują, czy zachowują się na drodze, szczególnie w kontekście takich rzeczy, które bardzo trudno dostać mandat, jeżeli to jest parking prywatny, no to no ja wiem, że ani mnie nie odholują, bo to jest zamknięte osiedle, tutaj nie ma straży miejskiej, bo to jest na przykład teren podkrakowski, czy w ogóle, albo konsekwencje będą bardzo niskie, jak za jazdę bus pasem. Jest ogromna ilość ludzi jeżdżąca bus pasem, bez żadnych uprawnień, bo tam mandat praktycznie jest nieistotny, punktów karnych albo nie ma, albo jest jakiś jeden. Większe prawdopodobieństwo jest to, że ja sobie przyspieszę codziennie o tam parę minut dojazd, niż taka sytuacja, kiedy ja dostanę mandat. Ale są takie osoby, które mają tak głęboko zakorzeniony system wartości, że one widzą ten pas, widzą, jak inni jadą tym pasem, ale oni tego nie zrobią, bo oni mają tak mocno zinternalizowane wartości i spieszy im się, ale nie staną na tym miejscu, które ewidentnie nie jest jego, albo jest to zakaz nie wiem, nawet zatrzymywania się. Są takie osoby, nie mają problemu. Zatrzymają się przed znakiem, mimo że wiedzą, że to jest jeszcze obszar, w którym parkować nie można, bo prawdopodobieństwo kary jest niskie. A część osób po prostu też cierpi, bo oni się zachowują zawsze fair i cwaniacy jeszcze to dodatkowo wykorzystują.
0: Tak. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut.

0: Pokaż mi, jak parkujesz, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś. Stanisław Bobula, psycholog, jest dzisiaj naszym gościem. Empatia. Czy to jest tak, że człowiek z empatią będzie nawet parkując myślał o innych i będzie uważał, żeby trzymać się w ramach tych swoich linii, żeby nikogo nie zastawić, żeby nie stanąć tak blisko, że ten następny nie będzie miał jak otworzyć drzwi bez uderzenia?
1: Tak, bo ja bardzo często widzę nawet na gdzieś tam portalach społecznościowych, że ktoś się chwali, bo ja sobie stanąłem w liniach, ale ten inny źle zaparkował, to teraz nie będzie mógł wsiąść. Nie?
0: I mówię, ale, za satysfakcja.
1: No okej, ale ani nie jesteś policjantem, człowieku, ani strażnikiem miejskim. Jesteś szeryfem, który utrudnia drugiej osobie skorzystanie ze swojego samochodu. Przecież mogło być tak, że ten człowiek stanął tak, bo inne samochody wcześniej stały w określony sposób i go do tego zmusiły, tak? Tamte samochody odjechały, ty widzisz efekt. I to jest właśnie to skupienie się na swoim interesie i swoim przekonaniu o racji.
0: Są tacy ludzie, którzy lubią innym cały czas pokazywać, ty źle coś zrobiłeś, to ja cię teraz ukażę.
1: To właśnie, ja też mam w sobie naturę szeryfa troszeczkę i jakaś część mnie mówi, czemu nie zostałeś policjantem, że dawać ludziom mandaty i tak dalej.
0: Albo parkingowym.
1: Miałbym ogromną satysfakcję, ale też mam świadomość, że nie zostałem tym policjantem. Wybrałem inną drogę i nie wysyłam nagrań na policję, jak to niektórzy robią. No, dzwonię bardzo rzadko, jeżeli ktoś naprawdę przegnie, nie wiem, zaparkuje tak, że nie wiem, osoba niepełnosprawna nie może przejść i tak dalej, czy osoba z wózkiem nie da się, a wjazd na ulicę jest niezwykle niebezpieczny. Bardzo rzadko to robię. Natomiast pamiętajmy o empatii, czyli empatia to jest przede wszystkim umiejętność wczucia się w drugą osobę i jej perspektywę. Jeżeli ja komuś zajmuję jeszcze prywatne miejsce, w ogóle nie biorę pod uwagę to, że ktoś może przyjechać z małym dzieckiem i nagle co? Szuka miejsca, czy w ogóle nie ma miejsca, bo to jest późna godzina, mogę przyjechać z psem, mogę przyjechać z moim niepełnosprawnym tatą, tak? I gdzie ja mam szukać miejsca jakiegoś innego? My, psycholodzy, nazywamy to tak zwaną zdolnością decentracji, czyli popatrzenia się na rzeczywistość z perspektywy innych ludzi. My niestety ten poziom empatii w Polsce mamy stosunkowo niski, wbrew temu, co my o sobie sami myślimy na tle Unii Europejskiej. Raczej wypadamy słabo i jeszcze ten poziom empatii jest coraz niższy. I to jest naprawdę przykra sprawa, bo jeżeli ja nie jestem w stanie się wczuć nawet w emocje tego człowieka, jeżeli w ciągu ostatnich 2 tygodni na moim prywatnym miejscu parkingowym zaparkowało co najmniej kilka aut, to ja jak już podjeżdżam, to mi się ciśnienie podnosi. No i co ja muszę teraz zrobić? No ja muszę sobie kupić w końcu blokadę i już mam taki pomysł. Ja ją kupię, bo blokada, no znowu muszę wydać pieniądze, muszę na to czas, później muszę się to obsługiwać i tak dalej. Ale to jest cena mojego spokoju.
0: Ale ci ludzie wiedzą, że to jest twoje prywatne miejsce i stają tam mimo wszystko?
1: Na osiedlu są tak, tabliczki, że są prywatne miejsca, wszystkie miejsca są ponumerowane i widać, że to jest prywatne miejsce. Jest też tabliczka zakaz parkowania, miejsce prywatne. Są osoby, które wykazują się empatią i to nie jest tak, że to jest dla mnie zupełnie emocjonalnie obojętne, ale naprawdę doceniam, zostawiają numer telefonu za szybą. Ja dzwonię i zawsze przepraszają i tak dalej. I dla mnie to jest, powiedzmy, jeszcze okej. Okay. Ale jeżeli ktoś staje jeszcze na całą noc i, nie wiem, pani się później tłumaczy, że ona miała dyżur, no domyślam się, że z jakąś, nie wiem, pielęgniarką, lekarką, wszystko jedno, ale zaczyna usuwać samochód o godzinie 10 albo 11 na drugi dzień z mojego miejsca całą noc. Nie? I w ogóle jest bardzo, i jeszcze mnie atakuje, no bo ja robię zdjęcia, nagrywam i tak dalej. I tak dalej. Nie powie od razu przepraszam, tylko atakuje, to ja wiem, jaki to jest rodzaj osobowości. Mówiliśmy o tej narcystycznej osobowości. Narcyz od razu przechodzi do ataku. On nie przeprosi. Bardzo mi się podoba taki cytat, już nie wiem, kto go wymyślił, ale że narcyz woli spalić się w budynku, niż przyznać się do tego, że to on bawił się zapałkami. I to jest piękne, bo on naprawdę może pójść na dno, ale jakby nie da sobie udowodnić, że fakty są takie, a nie inne, bo zrobi z siebie ofiarę. To ty jesteś tym złym, który nie pozwala mu wyjechać, zostawiłeś go, który go nagrywa. To jest skandaliczne, jak może się tak zachowywać, co ja sobie wyobrażam, przecież on ma prawo do spania i tak dalej. No to są normalne sytuacje, które spotykają się w, no bo ja też mogę, ktoś może nie zauważyć, okej, okay, ale jak robię z jakąś...
0: Wypada
1: po prostu, naprawdę przepraszam. I są ludzie, co przepraszają, tak? I ja wiem, że okej, okay, może to stadium rozwoju moralnego nie jest za wysokie, poziom empatii średni, ale jeżeli atakują zamiast przeprosić, to zazwyczaj to jest i któraś, że tak powiem, osobowość z mrocznej triady, czyli narcyz, psychopata albo manipulator.
0: Ty idziesz w swoich diagnozach dalej. Mówisz, że takie małe oszustwa zwiastują też poważne problemy, choćby w związkach.
1: Tak, bo ludzie się często zastanawiają, jak wybierać ludzi, nie? Na co patrzeć, co jest z tymi czerwonymi flagami. Tak? Jakby ostatnio widziałem taki dowcip, że spotykałem się z... Okazało się, że dziewczyna jest komunistką, nie? No i no, ale przecież kurczę, czerwone flagi były wszędzie, nie? Nie? Jakby, to taki amerykański bardzo dowcip, ale tak naprawdę te czerwone flagi to są sytuacje, w których widzimy, jak ta osoba, z którą się zaczynamy spotykać, budujemy relacje, traktuje innych. To jest bardzo ważne. Jak traktuje, nie wiem, osobę, która zajmuje niższe stanowisko, albo jak traktuje, nie wiem, panią, która sprzedaje w Biedronce, w Lidlu, w kasie i tak dalej, jest zabiegana i tak dalej. Jak traktuje innych kierowców, tak? Czy pokazuje środkowe palce, czy krzyczy, czy sam jest agresywny. I też, czy myśli o innych wtedy, kiedy parkuje. Jeżeli nie myśli o innych, kiedy parkuje, jeżeli pokazuje wszystkim środkowe palce, tylko ciebie traktuje dobrze, to pamiętaj, że ty prędzej czy później staniesz się tą osobą, która zostanie potraktowana źle.
0: I tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do tego wątku.

0: Lose Control śpiewał Teddy Swims, a my o właśnie nietraceniu kontroli ze Stanisławem Bobulą, psychologiem, o parkowaniu, o jeżdżeniu, o tym, co to o nas mówi. No i wróćmy do tej śmiałej tezy, że to jak parkujemy zwiastuje, czy będziemy choćby wierni w związku.
1: No, no właśnie, Teddy śpiewa Lose Control, jeżeli nie macie koło mnie, tak, to tracę kontrolę, bo to jest, o to chodzi w tym kawałku i to jest tak samo. Jeżeli nikt mnie nie pilnuje, to mogę zrobić, co chcę. Nie? Jakiś wyjazd służbowy, jakaś delegacja, to jakby czego oczy nie widzą, to
0: tam... 100 kilometrów od domu się nie liczy, co się wydarzyło w Vegas, zostaje w Vegas.
1: Dokładnie
0: całe
1: tak.
0: Mnóstwo jest powiedzeń
1: usprawiedliwiających. I tutaj niestety powiązania są bardzo silne i nie przeskoczymy tego. Jeżeli ktoś nagminnie narusza różne, nawet takie drobne, nie? To nie musi być przestępca, nie? Który jakby kryminalistyką zajmuje się z tej drugiej strony, nie? Nie mówię o policji i tak dalej. Dalej, tylko osobie, która no, regularnie robi przekręty i inne tego typu rzeczy. Mówię o tych takich drobiazgach. No to tam jakby pocałowanie koleżanki bardziej namiętne gdzieś tam, nie wiem, na wyjeździe służbowym albo coś nawet więcej. No to taka drobna sytuacja, którą jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Albo mamy do czynienia z osobami, które mają ustabilizowaną moralność, ale też empatię, bo przecież to jest krzywdzenie drugiego człowieka, że kogoś zdradzam, to przecież narażam go na ryzyko, nie wiem, chorób wenerycznych i tak dalej. Różne sytuacje. I większość zdradzających w ogóle o tym nie myśli, nie bierze tego pod uwagę.
0: Że ta koleżanka może być jajkiem niespodzianką.
1: Dokładnie tak. I niestety panie się czasami po wizycie u ginekologa dowiadują o tym, że mąż je zdradza albo zdradził. Jaki to jest brak empatii, że ja się na przykład nie zabezpieczyłem na przykład, albo nie zbadałem po tym, tylko po prostu zapomniałem o sprawie. To jest jakby dokładnie to samo. I tutaj akurat badania są jednoznaczne. Drobne, różne przekraczanie granic prawnych, umów społecznych, to może nie jest gwarant, ale bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że prędzej czy później ta osoba wyroluje również ciebie.
0: Czerwona flaga.
1: Tak, to jest ogromna czerwona flaga. Jak widzicie taką osobę, szukajcie dalej.
0: Czyli jeżeli wchodzimy w związek nowy, to obserwujmy pilnie, jak ktoś jeździ, jak parkuje, jak się zachowuje
1: innych.
0: I
1: jak traktuje innych. Czy jest w stanie pomyśleć sobie, co czuje dana osoba, co może czuć, nie? Jaki rodzaj frustracji, bo my często o tym nie myślimy. Nie? Myślimy o sobie i zajmujemy się swoimi granicami.
0: No dobra, to co byś powiedział o takich ludziach, którzy na przykład przyjeżdżają na parking podziemny do jakiegoś centrum handlowego i nie parkują na pierwszym wolnym miejscu, które widzą, tylko jeżdżą, najeżdżą się, a potem denerwują się, że były wolne miejsca wcześniej, a oni nie zaparkowali, tylko krążyli.
1: Potrzeba efektywności jest dla nich mniejsza niż na przykład potrzeba bezpieczeństwa. Bo potrzeba bezpieczeństwa, która jest, no można powiedzieć też, dotyczy ich samochodu, to żeby ktoś im nie obtarł, nie? Idealne miejsce możliwe, nie? No to jest kwestia tylko i wyłącznie tego. Nie ma tutaj nic złego w takiej sytuacji, o ile ktoś ma czas, a jego partner, partnerka jest w stanie to przeżyć i zrozumieć.
0: A jak ty masz?
1: Jak ja mam? Ja raczej wjeżdżam
0: na... Chwila szczerości psychologa.
1: Nie, ja wjeżdżam na pierwsze wolne, ale staram się na przykład unikać z tych skrajnych miejsc, bo przewiduję, tak, że ktoś może nieuważnie pojechać, za szybko skręcić. Nie wszyscy są super kierowcami, niektórzy są nowymi kierowcami, więc staram się znaleźć miejsce na brzegu, na przykład, żebym ja spokojnie mógł wysiąść, nikt mnie nie zastawi, albo tak, żeby właśnie ryzyko otarcia było mniejsze, ale nie będę jeździł pół godziny szukając tego idealnego miejsca. Ale wolę też na przykład zaparkować na pierwszym wolnym i dalej podejść. Lubię spacerować, a mam przynajmniej z głowy, bo ludzie potrafią czasami pół godziny krążyć, żeby znaleźć to idealne miejsce. No to już dla mnie jest za duża inwestycja czasowa, ale też nie chcę w negatywny sposób oceniać tych osób, bo mnie się wydaje, że one realizują jakieś swoje ważne potrzeby, właśnie tą potrzebę czy bezpieczeństwa, czy takiego zadbania o te rzeczy, które mają, co jest oczywiście chwalebne. Natomiast cały czas warto wziąć pod uwagę, że dla innych to może być troszeczkę irytujące, tak? Szczególnie dla partnerów, partnerek i tak dalej. Tak. Ale też dla innych jest irytujące, czemu ty parkujesz tak daleko, jak moglibyśmy podjechać bliżej. No to było wolne miejsce, a tak to wiem, że się nie spóźnię i tak dalej, bo priorytetem jest na przykład dla mnie to, żeby przyjść o czasie.
0: Dobra, ostatnie pytanie. Czy parkujesz tyłem, czy po prostu wjeżdżasz przodem, a potem martwisz się, jak wyjechać? Okay. I czy to też coś o nas mówi, jak parkujemy, czy przodem, czy tyłem?
1: U mnie to zależy.
0: Aha, no bo jesteś psychologiem.
1: Każdy psycholog by powiedział, dostęp do bagażnika jest dla mnie ważny, bo ja zawsze coś mam w bagażniku i dużo wożę różnych rzeczy, jestem też szkoleniowcem i na przykład u siebie na osiedlu parkuję przodem, ponieważ mam tam trawę. No to nie będę walizki wyciągał na przykład później, czy wkładał na mokrej trawie, na mokrej ziemi, żeby, nie wiem, w błocie stanąć, więc staję generalnie przodem, ale jak jest na przykład chodnik za mną, to staję tyłem. Ale teraz uwaga, jeżeli za mną jest chodnik, mam teraz kamerkę, dojeżdżam do samego krawężnika i nie wjeżdżam ani przodem, ani tyłem na chodnik, żeby nie zasłaniać pełnego światła chodnika, żeby...
0: Bo myślisz o tym, że ktoś z wózkiem może iść.
1: Dokładnie, przechodnie mogli przejść. I dla mnie to jest ważne. Przód, tył, czasami jak wygodnie. Jak jestem na parkingu pod marketem, zawsze wjeżdżam przodem, że wózkiem można było podjechać i nie manewrować między innymi samochodami, bo mogę kogoś uderzyć i tak dalej. Raczej to jest właśnie kwestia tego mojej jakby wygody, ale wzięcia też pod uwagę innych osób.
0: Znam takiego kierowcę, który zawsze parkuje tyłem i potem czasami jest problem z włożeniem zakupów do bagażnika, bo on już myśli o tym, że jak będzie wyjechał, to będzie wygodniej.
1: Nie tylko wygodniej, łatwiej być zastawionym wtedy, kiedy parkuje się przodem. Bo jeżeli jest na przykład wąska ulica, za nami coś stoi, to no, możemy nie wyjechać na przykład. Mhm. Więc jest to bardziej przewidujące w kontekście faktycznie wydostania się z miejsca parkingowego. Ale
0: psychologicznie o nas to nic nie mówi.
1: A nie, no oczywiście, że mówi, tak? Jakby mówi tylko o tym, która potrzeba jest ważniejsza, tak? Znaczy w tym momencie może ważniejsza, bo potrzeby są tak samo ważne, ale która jest priorytetowa w danym momencie, ale nie mówi o żadnych patologiach i tak dalej, więc spokojnie, czy zaburzeniach osobowości.
0: Ja mam nadzieję, że teraz państwo jeżdżąc i parkując nie będą cały czas mieć w głowie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, albo może właśnie dobrze, że tak. Stanisław Bobula, dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.

0: Reklama.
1: Radio Kraków.
2: Od pani Joanny przyszedł mail. Czy ma pan teorię na temat osób, które w trakcie parkowania zawsze wyłączają radio, bo potrzebują do tego ciszy? Ja tak robię i połowa moich koleżanek, nie tylko blondynek. Oj, nie czepiamy się tego koloru włosów. Nie pozwólmy sobie wmówić, że to coś o nas mówi. Pani Joanno, niestety pan Stanisław Bobula, nasz psycholog, poszedł, ale obiecuję, że napiszę do niego i dam pani odpowiedź na to pytanie. No a teraz czas już najwyższy na mój i twój Kraków.
3: Katarzyna Pelc i dr Monika Widzicka. Dzień dobry, witamy państwa.
4: Dzień dobry.
3: Można powiedzieć, że w Krakowie dźwięki mają swoją hierarchię, a wśród nich szczególne miejsce na pewno zajmują dzwony. Ich brzmienie niesie znaczenia, emocje i pamięć. Jakie funkcje pełniły dzwony w Krakowie poza religijną? Co ogłaszały mieszkańcom miasta w codziennym życiu?
4: Ta funkcja religijna splatała się w dużej mierze z innymi funkcjami społecznymi dzwonów, bo to przede wszystkim dzwony kościelne towarzyszyły na co dzień krakowianom, zresztą tak jak po dzień dzisiejszy, i ich dzwonienie kilkukrotnie w ciągu dnia, zwłaszcza te poranne, południowe i wieczorne, było taką formą oznaczania czasu, regulowania czasu w dobie, kiedy no właśnie niekoniecznie zegarki były szeroko rozpowszechnione, to właśnie dzwony wyznaczały rozpoczęcie dnia i jego zakończenie, czas na chociażby zamykanie bram miasta.
3: Pewno też każdy ważny moment w historii Krakowa miał swój dźwięk dzwonu.
4: Niewątpliwie dzwony rozbrzmiewały przy okazjach, które były i takie dramatyczne, wiązały się z koniecznością zaalarmowania mieszkańców. To jest funkcja tak zwanych dzwonów gwałtownych, które informowały na przykład o wybuchu pożaru, który w dawnych wiekach był niezwykle poważnym zagrożeniem dla miasta. Wówczas bito w dzwony. Dzwoniono też w przypadku jakiegoś zagrożenia, możliwości najazdu, ataku, ale też cały koncert krakowskich dzwonów rozbrzmiewał przy ważnych uroczystościach związanych z życiem dworu. To jeśli się cofniemy do czasów chociażby nowożytnych, chociażby wjazd monarchy do miasta był oznajmiany poprzez najpierw dzwony katedralne, potem kolejne dzwony parafialne i filialne.
3: Czy zmieniało się znaczenie dźwięku dzwonów na przestrzeni lat? Czy dziś nadal ogłaszają coś ważnego, czy już tylko przypominają o tradycji?
4: W dalszym ciągu pełnią istotne funkcje sakralne, tak, związane z liturgią, z wezwaniem do modlitwy, z zwoływaniem wiernych przed mszą świętą, więc te funkcje religijne dzwonów w dalszym ciągu są przez nie realizowane. Już może te funkcje na przykład związane, jak dawniej wierzono, z mocą dzwonów odstraszających chmury burzowe. To było jedno z takich przekonań, głęboko przez wieki zakorzenionych, że głos dzwonu ma moc rozpędzania chmur burzowych. Dzisiaj już raczej, przynajmniej w Krakowie, nie dzwoni się na odegnanie chmur burzowych. Natomiast jeszcze tego typu wzmianki etnograficzne jak najbardziej można na terenie Polski spotkać. Natomiast ta pozycja, miejsce dzwonów, ich dźwięków w pejzażu dźwiękowym miasta się zmienia. Bo nawet pewnie dzisiaj trudno nam to sobie wyobrazić, ale przed wiekami głos dzwonów był tym najdonośniejszym dźwiękiem, który w mieście się rozlegał. One były tą dominantą pejzażu dźwiękowego. Dzisiaj już coraz rzadziej taką funkcję, czy właściwie w takiej pozycji się znajdują. To natężenie dźwięków, ten hałas miejski jest tłem, na którym trudniej jest się dzwonom przebić, i nawet pracując nad wystawą, robiąc nagrania terenowe, no często spotykaliśmy się z tym, że nagrywając dzisiaj brzmienie dzwonów, no, okoliczne odgłosy, tak, ruch uliczny, on nam tłumił trochę ten taki, wydawać by się mogło, jednak najdonioślejszy odgłos.
3: Warto jeszcze na koniec króciutko powiedzieć o dzwonku umarłych przy Kościele Mariackim.
4: Tak, dzwonek za umarłych zawieszony na fasadzie Kościoła Mariackiego to jedyny taki czynny dzwonek w Krakowie, chociaż dawniej było ich więcej, bo one znów spełniały istotną funkcję. Dzwoniono nimi w ostatniej godzinie, tak, gdy umierał parafianin. Wierzono bowiem, że głos dzwonów no, pomaga w tym przejściu na drugą stronę. Tak? Jest formą modlitwy za duszę zmarłego i tego typu dzwonki znajdują

0: odbywało się chociażby przy Kościele Reformatów. W dalszym ciągu zresztą tam dzwonek wisi, tylko że nie jest już uruchamiany, a ten przy Kościele Mariackim odrestaurowany 11 lat temu rozbrzmiewa, aczkolwiek rozbrzmiewa już relatywnie rzadko, bo i parafian parafii mariackiej jest już niewielu.
1: Dziś, proszę Państwa, to wszystko. Do usłyszenia mówi dr Monika Widzicka i Katarzyna Pelc. Za tydzień o dzwonie Zygmunt porozmawiamy. Zapraszamy gorąco na nasze spotkanie.
0: Do

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. Dochodzi 11.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
4: Droga między Krakowem a Myślenicami jest konieczna. Trzeba jednak czekać na ruch ministerstwa, mówił w Radiu Kraków Marek Sowa. Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki. Wnieśli na egzamin telefony. Za chwilę też wiadomości kulturalne Radia Kraków. Ministerstwo Infrastruktury zrobiło już krok wstecz, bo wycofało się z 6 wariantów, które były przedstawione w listopadzie ubiegłego roku, wskazywał na antenie Radia Kraków poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. W ten sposób komentował niedawny, kolejny już protest przeciwników nowej S7 Kraków-Myślenice. Zaznaczał, że nie ma na razie nowych wariantów i trzeba na nie ze spokojem zaczekać, podkreślając, że nowe rozwiązania drogowe między Krakowem a Myślenicami są koniecznością.
5: Każdy, kto jedzie tą drogą, wie doskonale, że ona jest bardzo zatłoczona i przy znaczącym wzroście pojazdów, a tak na pewno będzie po wybudowaniu drogi ekspresowej S52 Bielsko-Biała-Głogoczów, no ona będzie po prostu niedrożna i trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć.
4: Poseł Sowa przyznaje, że na pewno poprowadzenie nowej drogi Kraków-Myślenice będzie bardzo, bardzo trudne, a cała poranna rozmowa Radia Kraków jest na naszej stronie.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
4: Kilkunastu maturzystom w Polsce unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Podobnie było na poniedziałkowym egzaminie z języka polskiego. W obu przypadkach powodem było wniesienie na salę telefonów komórkowych. Takie osoby do ponownego egzaminu będą mogły przystąpić dopiero za rok. A w ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 105 osób podczas ukarano w ten sposób za ściąganie, a za wniesienie na egzamin lub korzystanie podczas matury z telefonów czy tabletów egzamin unieważniono 72 osobom. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że w Krakowie średnioroczne stężenie dwutlenku azotu znalazło się na granicy dopuszczalnej normy. To początek procesu naprawy powietrza w Krakowie, podkreśla krakowski alarm smogowy i wskazuje na stopniowy spadek liczby samochodów z silnikami diesla. Mimo spadku stężenia NO2 wciąż jest ono 4-krotnie wyższe od poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia i 2-krotnie wyższe niż limity, które Kraków powinien spełnić. Najpóźniej za 3,5 roku. W godzinach szczytu stężenie dwutlenku azotu w ostatnim miesiącu sięgało nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny. Zdaniem krakowskiego alarmu smogowego można się spodziewać, że większa poprawa jakości powietrza w Krakowie pojawi się w roku 2029, kiedy w strefie czystego transportu zaczną obowiązywać szersze ograniczenia. Skończy się wtedy możliwość wjazdu za opłatą pojazdami niespełniającymi wymogów SCT. No to popatrzmy jeszcze na mapy jakości powietrza i dziś wynika z nich, że powietrze jest czyste, zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych norm, ale dziś wieje silniejszy wiatr i to on przegania pyły zawieszone.
3: Wiadomości kulturalne.
4: Zaprasza Violetta Gawlik, dzień dobry.
6: Dzień dobry. W Galerii Bunkier Sztuki dziś krakowska premiera książki Tomasza Szymańskiego, noszącej tytuł Ukryte na widoku, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Autor, znany publiczności ze swojego projektu multimedialnego Solo Show, debiutuje na rynku wydawniczym przewodnikiem poświęconym rzeźbom w plenerze. Od pracy Magdaleny Abakanowicz przez dzieło Jaremianki czy Tadeusza Kantora po Joannę Rajkowską. Chciałem pokazać, że sztuka współczesna nie jest tylko dla elit, mówi autor.
7: trochę chciałem pokazać, że arcydzieła to nie są tylko te obiekty, przede wszystkim malarskie, wiszące w sterylnych przestrzeniach galeryjnych na białych ścianach. W ogóle ja tutaj postanowiłem skupić się na rzeźbach zaprezentowanych w takiej specyficznej galerii sztuki, pełnej niesamowitości i zaskoczeń, to znaczy naszych ulicach. Trochę potraktowałem przestrzenie miejskie jak taką jedną wielką galerię sztuki, dostępną za darmo, pozbawioną właśnie tego anturażu, tego padania na kolana.
6: Początek spotkania z Tomaszem Szymańskim dziś o 17.30 w Galerii Bunkier Sztuki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Koncept. Dźwięk Orientu wybrzmi dziś w Filharmonii Krakowskiej. Przed nami koncert organizowany w ramach festiwalu Czterech Tradycji. Przypomnę, to 6. edycja wydarzenia, którego celem jest przybliżenie bogatej twórczości, czerpiącej z Orientu, judaizmu, prawosławia czy tradycji łacińskiej. Dzisiejszego wieczoru wybrzmi muzyka aramejska i tradycyjna muzyka Lewantu. Wystąpi pochodzący z Syrii wokalista i multiinstrumentalista Wasim Ibrahim, mówi Michał Klauza, dyrektor artystyczny instytucji, i dodaje.
8: Towarzyszyć mu będą wokalistka Kristina Eszak, Feras Jerasten grający na kanunie, Mohamed Fitian grający na naju, akordeonista Piotr Kopiec, Adeb Hamun grający na instrumentach perkusyjnych oraz instrumentaliści Filharmonii Krakowskiej. To projekt zatytułowany Dźwięk Orientu i zostanie zaprezentowana przez zespół twórczość osadzona w tradycji muzyki aramejskiej i tradycji muzyki Lewantu.
6: Koncerty dziś o 19.30 w Filharmonii Krakowskiej. Włoski Instytut Kultury zaprasza na inaugurację wystawy Maria Skłodowska-Curie we Włoszech. Ekspozycja pokazuje w nowym świetle relacje wybitnej uczonej z włoską społecznością. Przybliża jej podróże do Włoch, spotkania czy współpracę. Na wystawie przedstawione zostaną dokumenty związane z życiem i karierą Marii Skłodowskiej-Curie, a także będzie wyświetlony film krótkometrażowy noszący tytuł Maria Skłodowska-Curie we Włoszech w poszukiwaniu radu. Wernisaż dziś o 18 w siedzibie Włoskiego Instytutu Kultury.
4: Ładna pogoda w Małopolsce, jest pogodnie, jest słonecznie, chociaż po południu synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie Małopolski mogą pojawić się burze również z deszczem, i to intensywnym. Od 24 do 26 stopni dziś na termometrach.
9: To ja szybciutko podpowiem. Włoski Instytut Kultury znajduje się na ulicy Grodzkiej. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu o godzinie 18, no a już za chwilę w Przedhejnałem w Radiu Kraków będziemy Państwa zapraszać na zupełnie inny wernisaż, na zupełnie inne wydarzenie. Mój super bohater, na razie tak zajawimy tymi słowami, ale wcześniej jeszcze Krzysztof Zalewski.

0: 10 po 11 w studiu Radia Kraków Dariusz Janiczak, reżyser i scenarzysta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Mariusz Zabdyr, grafik, ilustrator, autor komiksów. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
0: Przy okazji też członek jury konkursu plastycznego, o którym będziemy dzisiaj mówić, bo... W ramach jubileuszowej 10. edycji festiwalu filmowego Film On odbędzie się wystawa Mój superbohater wraz z uroczystym wernisażem. Ten wernisaż 7 maja, czyli jutro o godzinie 17. To zacznijmy od tego, gdzie odbędzie się ten wernisaż i o co chodzi z tym konkursem Mój superbohater.
1: To wernisaż odbędzie się... Tak. Wernisaż odbędzie się w Ośrodku Kultury Norwida na osiedlu Górali 5 w Nowej Hucie. I to jest wernisaż wystawy właśnie Mój Superbohater, na której prezentujemy prace stworzone w ramach konkursu plastycznego, właśnie, który odbył się również w ramach festiwalu filmowego Film On. Do konkursu zaprosiliśmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które miały na zadanie stworzyć swojego superbohatera, opisać jego moce i takie właśnie autorskie podejście do jakby tego tematu superbohaterskiego chcieliśmy właśnie pokazać na tej wystawie, ale takim wyjątkowym elementem tej wystawy są również komiksy stworzone przez profesjonalnych twórców komiksowych, którzy jakby wzięli na warsztat wybrane prace, zwycięskie prace tego konkursu i stworzyli takie jednostronicowe, krótkie historie komiksowe.
0: Mariusz Zabdyr, pytanie do pana. Jaki komiks, albo inaczej, którą pracą się pan zainspirował i jaki był ten komiks, który pan stworzył, bo wiem, że tak się stało.
2: Tak, ja wychowany na komiksach, zwłaszcza na komiksach superbohaterskich, wybrałem sobie szczególnego bohatera, który się nazywał Spektron. To jest taka obca istota, niepodobna do człowieka, bardziej taka niekształtna, bardzo ciekawa, składająca się z różnych takich właśnie światełek, której moc główna polega na tym, że niesie radość, zmienia rzeczywistość z szarej na kolorową. I wydało mi się to na tyle popularne i ciekawe, że postanowiłem się zmierzyć z tym tematem.
0: Jak on się nazywa?
2: Spektron.
0: Ja go nie znam, to pewnie bardzo źle o mnie świadczy.
2: Nie, bo to są postaci wymyślone przez osoby z niepełnosprawnością.
0: Aha, wymyślone, czyli oni wymyślali te swoje postaci.
2: Te bohaterów, tak.
1: To są właśnie takie autorskie, ich podejście do właśnie tego tematu, jakby ich ograniczała tylko wyobraźnia. Wręcz nawet w regulaminie było, żeby nie kopiować bohaterów, którzy już
0: czy nie,
1: istnieją.
0: Czy supermeni, te sprawy.
2: Musieliśmy odrzucić.
1: Tak, bo zdarzały się takie prace, że były właśnie Spidermeny, Supermeny i tak dalej, ale my nastawialiśmy właśnie na tą kreatywność i na to, żeby właśnie uczestnicy konkursu żeby poniosła ich wyobraźnia i naprawdę prace, które przyszły, a przyszło ich 160, więc bardzo, bardzo dużo.
0: Opowiadajcie panowie trochę o tych pracach, bo ten spektrum jest rewelacyjny.
2: Wśród bohaterów mieliśmy takie postacie jak super ciocia, mama, wujek, strażak, czyli postacie, które znamy na co dzień. Mieliśmy też oczywiście takich typowych bohaterów, jak właśnie jakiś super siłacz, jakaś królewna czy księżniczka o różnych mocach najróżniejszych właśnie, gdzie same postacie, osoby, które to wymyślały, uosabiały się z tym albo tworzyły właśnie na podstawie rodziny czy osób, które spotkają zapewne w ciągu życia, dnia.
1: Tak.

0: bo to są osoby, które naprawdę bardzo, bardzo tak wrażliwie i uważnie patrzą na świat dookoła i jest to inspirujące.
1: I potrafią doceniać coś, czego osobom bez niepełnosprawności intelektualnej często brakuje.
0: Dokładnie.
2: Tak, zatracamy na przykład super cheeseburger.
0: Tak, były takie naprawdę bardzo kreatywne prace i ja współczułem tutaj jury, że muszą wybrać tylko kilka nagrodzonych.
2: A bo ile każda było w sumie?
0: 160. Tak. I tak naprawdę wyróżniliśmy 20, więc i tak dosyć sporo.
1: A możemy już zdradzić, które zostały wyróżnione, czy to dopiero się okaże w czasie wernisażu?
0: Nie. To już mamy jakby nagrodzone prace i wyróżnione. I mamy takie prace jak Literon, super bohater słów. Mamy Super Bobika, czyli takiego królika z wodnymi mocami, który pomaga strażakom. Naprawdę niesamowita praca, bardzo kolorowa. Mamy Człowieka z lasu, który chroni równowagę lasu i dba właśnie o zwierzęta leśne. Mamy Radostka, którego super mocą to jest taki kot, którego super mocą.
1: Czy jest czarny?
0: Nie, właśnie, taki kolorowy chyba.
3: Brązowy.
0: Taki brązowy, tak. Którego super mocą są właśnie psoty i zabawy i przynosi radość po prostu osobie, która...
1: Jak się nazywa jeszcze raz?
0: Radostek.
1: Radostek, super.
0: Radostek, tak. Jest Spektrum, o którym mówił Mariusz. Jest Areostork. To jest taki strażnik niebios, takie połączenie chyba bociana z jakimś takim supermenem.
2: Tak.
0: Więc też taka niesamowita...
2: Typowy bohater.
0: Tak. Typowy taki, jak z komiksów byśmy znali. Mieliśmy jeszcze Super Florę. To jest taka kobieta cyborg. Też takie piękne połączenie, ale to właśnie fajnie pokazuje, jak
2: granica kreatywnie... Granica nie zna granic właśnie.
0: Tak, wyobraźnia, tak, nie zna granic i tutaj naprawdę uczestnicy połączyli niektóre elementy bardzo kreatywnie i to była właśnie ten Super Flora, to jest taka kobieta cyborg, wrażliwa na ludzkie emocje. To też jest takie ładne, bo to właśnie też fajnie, że w tym konkursie też chodziło o to, żeby opisać te emocje, że to nie tylko się tutaj ten, powiedzmy, wygląd i wykonanie liczyło, ale też właśnie te supermoce.
2: Mi się wydaje, że nawet jedną z taką wspólną cechą tych bohaterów jest empatia. Ci wszyscy bohaterowie są empatyczni wobec właśnie bliskich świata otaczającego.
0: Tak, i że chcą pomagać. Czyli takie rzeczywiście, ale to nie są takie właśnie, powiedzmy, rzeczy z kosmosu, czy jakieś właśnie, że mają wrogów innych, jakichś czarnych charakterów, tylko właśnie to są bohaterowie, którzy jakby patrzą na tą codzienność i starają się w tej codzienności znajdować sytuacje, w których mogą pomóc, więc to było takie niezwykłe. No i tak samo niezwykłe są te komiksy, które powstały właśnie na podstawie tych prac.
1: To do tego wątku przejdziemy w drugiej części rozmowy.
4: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

0: Dizzy Dice i Bruce Springsteen. I od razu zaczęłam sobie wyobrażać, jaki komiks by powstał na bazie tej piosenki. Będzie szansa zapytać Mariusza Zabdyra, który sam jest ilustratorem, autorem komiksów, rysownikiem. Z nami także Dariusz Janiczak, reżyser i scenarzysta, bo w Krakowie odbywa się jubileuszowa 10. edycja festiwalu filmowego Filmon i w ramach tego festiwalu wernisaż wystawy Mój Super Bohater jutro o godzinie 17 w Ośrodku Kultury Norwida. Wystawa potrwa do 1 czerwca, więc jeżeli ktoś nie będzie mógł być jutro o 17, to będzie czas jeszcze do 1 czerwca, żeby pójść i zobaczyć to wszystko, co powstało, te prace osób startujących w konkursie z niepełnosprawnościami i też te komiksy, które powstały, bo będzie można je oglądać, prawda?
1: Zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o Bruce'a Springsteena, mi się wydaje, że już na pewno powstały jakieś fanowskie komiksy, tylko musielibyśmy się przenieść do Ameryki, ale jesteśmy tutaj w Polsce przed dzień bardzo ciekawej właśnie wystawy epickiej, która łączy właśnie dwa światy osób profesjonalnych rysowników.
0: Tak, wracając jeszcze do tego Springsteena, on jest takim rodzajem superbohatera, bardzo zaangażowanym.
1: Tak, to jest ikona popkultury amerykańskiej.
2: No tak. Zresztą to taka ciekawostka a propos jeszcze konkursu, to przypominam sobie, że była jedna praca, która, można powiedzieć, łączyła taki wątek muzyczny. Zresztą było kilka takich muzycznych rzeczywiście wokalistów, ale jedno, co zapamiętałem, to było połączenie Kurta Cobaina z Thorem. Pamiętasz?
1: A było coś. To było Bóg Gromu.
0: Wow.
2: Tak, tak. Więc to było niesamowite, ale rzeczywiście jakby wracając do wystawy i tych komiksów, to też jest to niezwykłe, bo udało się zaprosić naprawdę takich czołowych polskich twórców komiksu.
0: To proszę się pochwalić. Jeden z nich tu jest, tak, Mariusz Zabdyr.
1: Plan, znaczy pomysł na tę wystawę powstał już chyba rok temu. Mhm. Był taki wstępny plan, żeby właśnie zaprosić kilku albo kilkunastu rysowników. Z tym tematem właśnie Darek zwrócił się do mnie, jako rysownika komiksu, który siedzi w tym świecie. I między innymi właśnie zaprosiłem takie osoby jak Nikodem Cabała, Piotr Rosner, Romek Gajewski, Meago, autorka właśnie komiksu, który jest sprzedawany właśnie w Polsce i w Kanadzie, Delisie, czyli takie osoby dość znane. No i po wybraniu konkursowych prac rozdzieliliśmy, oni sobie wybrali w ogóle właśnie, zapomnieliśmy to powiedzieć, że każdy rysownik sobie wybrał pracę, na którą chce pracować i w ten sposób właśnie stworzyliśmy tą wystawę, którą będzie można oglądać od jutra.
0: Te komiksy, w jakiej formie one są?
1: Znaczy, każdy...
0: Czy wydrukowaliście je? Jak
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samą metodę pracy, była otwarta rzecz, czyli każdy rysownik mógł sobie w dowolną techniką wykonać ten komiks, wymyślić też scenariusz, bo to jednak wybrać bohatera to jedna rzecz, natomiast drugą sprawą było sobie wymyślić jakąś krótką historyjkę, która by się zamknęła na jednej stronie, co nie jest łatwe.
2: Żeby ożywić tych bohaterów.
1: Bo to jest
2: właśnie
1: krótka forma. Jedna strona to jest taki dość krótki komiks, to nie jest łatwo, żeby stworzyć też tak zwaną jakby puentę, żeby to się jakoś zamykało, żeby pokazać te motywy. To nie zawsze się wszystko udaje, zwłaszcza kiedy ci bohaterowie naprawdę mają duże moce, takie ogromne.
0: Super moce po prostu.
1: Tak, super moce.
2: Ale wydaje mi się, że się udało. Mariusz jest skromny i pewnie nie chce się pochwalić, ale
0: to
2: naprawdę...
0: Panie tak... Dariuszu, proszę opowiedzieć o tym komiksie
2: tak,
0: pana Mariusza.
2: Nie, no jest świetnie, bo rzeczywiście jakby byłem pod wrażeniem, że ujął wszystkie te moce, które tam uczestniczka opisała właśnie w tej pracy i naprawdę na jednej stronie stworzyć historię, która ma puentę i rzeczywiście idealnie odzwierciedla te supermoce, to jest trudna sztuka, ale no tak, udało się Mariuszowi, udało się też innym autorom komiksu.
1: Że wszystkie są ciekawe. Tak. Każdy inaczej to ujął. Na przykład niektóre były bardziej takie szczegółowe, te historie, niektóre mniej. Mhm. Wiadomo, każdy z rysowników to jest ciekawe właśnie przy doborze powiedzmy właśnie autorów, że każdy posługuje się innym stylem.
0: Arcyciekawy konkurs i arcyciekawy pomysł. Jak się podobały wasze komiksy autorom, tym uczestnikom
2: właśnie
0: konkursu?
2: Tego jeszcze nie wiedzą, bo to będzie wszystko na wernisażu i to będzie właśnie super, bo dostaliśmy sygnały, że do nas przyjeżdżają, mimo że to jest naprawdę z odległych krańców Polski, bo konkurs był ogólnopolski, więc jutro dopiero będzie takie pierwsze spotkanie i autorów komiksów wybranych, bo wiadomo, że też...
0: Nie boicie się tego rozczarowania tych osób, których prace nie zostały wybrane, bo ja myślę, że to jest potężna jednak dawka oczekiwań.
2: Tak. Jasne, ale nie, wydaje mi się, że tutaj jakoś poradzimy sobie z tym rozczarowaniem, będziemy jakby się tutaj karmić tą radością właśnie osób, które zobaczą swoje prace na ścianach galerii i zobaczą przede wszystkim te komiksy, których jeszcze nie widzieli, zobaczą swojego superbohatera, który został ożywiony właśnie w takiej fajnej formie, jaką jest komiks. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dużo emocji i dlatego zapraszamy właśnie jutro
0: o 17:00 wernisaż w Ośrodku Kultury Norwida, a później do 1 czerwca potrwa wystawa. I jeszcze ostatnie pytanie do Mariusza Zabdyra. Jak się tworzy komiks, to właśnie w takiej kolejności? Najpierw wymyśla się bohatera, któremu nadaje się supermoce, jeżeli to ma być oczywiście taki komiks, to takiej tematyce, a potem się rozwija ten...
1: Znaczy, tutaj była sprawa prosta, projekt? Bo bohater już był. To trzeba wymyślić historię.
0: Ale właśnie, czy to tak zawsze się odbywa? Znaczy, że nie, najpierw wymyśla pan sobie bohatera?
1: Sprawa jest otwarta. Czasami człowiek ma pomysł na jakiś komiks i do tego komiksu tworzy bohatera albo grupę bohaterów. Zasadniczo profesjonalnie najpierw powinien być scenariusz, a później rysunek. Ale obecnie to naprawdę nie ma jakby jednej drogi. Każdy wybiera sobie taką, która mu najbardziej pasuje, jest mu lżej. Na przykład są rysownicy, którzy ogarniają wszystko, czyli od scenariusza po rysowanie, po kolor, po druk nawet. A są takie osoby, które tak jak potrzebują na przykład scenarzystę, potrzebują kolorystę, na przykład, bo tylko zajmują się rysowaniem. W tym wypadku po prostu super bohater był. Trzeba wymyślić tylko jakąś historyjkę, bo nie każdy komiks też ma historyjkę, bo na przykład wspomniany Adam Kmiołek, który narysował tego...
2: Arestorka,
1: to stworzył bardziej taką okładkę komiksu.
2: Ale też bardzo imponująca.
1: Ale ładnie eksponując bohatera w pewnej krasie. Coś, co znamy właśnie z komiksów ze Supermanem, z Batmanem, kiedy ci bohaterowie stoją dumnie i
2: Tak. Prężą mózgu.
1: I tyle.
0: Ależ piękny komiks.
1: Natomiast może wspomnę o tych technicznych sprawach, że wystawa będzie, raczej komiksy zostały wydrukowane...
2: Tak, na takich piankach w formacie A2 i jakby na wystawie będą właśnie obok siebie zarówno prace oryginalne artystów, którzy brali udział w konkursie, a zaraz obok będą właśnie te komiksy, które powstały na podstawie tych prac. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście ta wystawa przyciągnie tłumy, bo uważam, że to jest takie dosyć unikatowe wydarzenie i rzeczywiście to połączenie, ten dialog, który się wywiązał, taki artystyczny dialog pomiędzy właśnie profesjonalistami, a tą taką nieskrępowaną, intuicyjną, taką artystyczną tutaj siłą uczestników konkursu, to jest coś, co warto zobaczyć.
0: Zapraszamy Państwa gorąco. Ośrodek Kultury Norwida. Jutro o 17:00 wernisaż, a potem wystawa do 1 czerwca. A zapraszali Dariusz Janiczak, reżyser i scenarzysta oraz grafik, komiksiarz Mariusz Zabdyr. To wydarzenie towarzyszące 10. edycji Festiwalu Filmowego Osób z Niepełnosprawnościami Filmon. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.
4: Radio Kraków. W Nowym Sączu 90 FM.

Za 22 minuty będzie południe. Dzisiaj w Tomach i Tomikach redaktor Marta Szostkiewicz polecała Państwu znakomitą książkę profesora Andrzeja Chwalby Maj 1926, zamach, którego miało nie być. To jest ostatnia część trylogii o II Rzeczpospolitej, gdzie profesor Andrzej Chwalba wnikliwie opisuje duszną atmosferę miesięcy poprzedzających akcję Piłsudskiego oraz sam przebieg najkrwawszego zamachu stanu w Europie od zakończenia I wojny światowej. Tworzy przy tym oryginalną opowieść o budowniczych międzywojennej Polski i ich relacjach z marszałkiem. Pokazuje, że w polityce najważniejsze, no niestety wiemy to także, obserwując dzisiejszą scenę polityczną w Polsce, najważniejsze bywają dawne urazy i niepowodzenia, osobiste ambicje i kiełkujące nadzieje. Przede wszystkim jednak odpowiada na pytanie, czy do zamachu majowego naprawdę musiało dojść. I te książkę dzisiaj, przeczytałam wszystkie wiadomości od Państwa, mnóstwo ich przyszło. No, okazuje się, że marszałek Piłsudski jest postacią wciąż budzącą olbrzymie zainteresowanie. Tę książkę przekazuję pani Marioli, która no tak trochę przewrotnie napisała, bo opisała takie własne doświadczenia. Pamiętam lekcje historii, klasa ósma chyba, sprawdzian i wszyscy dostaliśmy jeden. Zdziwieni pytami, jak to? Przecież dobrze odpowiedzieliśmy na pytania. Pytań było chyba 8, a odpowiedzią do jednego było imię i nazwisko właśnie marszałka Józefa Piłsudskiego. Wszyscy, którzy dostali jedynkę, to osoby, które popełniły błąd w nazwisku i napisały Piłsudski. Nauczyciel historii z wymalowaną złością na twarzy powiedział, że wszyscy mają jeden, bo to skandal, żeby zrobić taki błąd w nazwisku marszałka. Zapamiętałam do końca życia i pisownię, i powagę marszałka. No i chętnie poczyta pani Mariola o zamachu majowym. No, dobrej lektury życzę pani Mariolu.

0: opowieści, którą napisał Marcin Wilk. Jej życie zahaczyło aż o 3 wieki, kiedy wybucha wielka wojna, młoda kobieta poświęca się działalności dobroczynnej, a czyta tę książkę dla nas Jacek Romanowski.
1: Zatem wojna. Ostrzegał przed nią wuj Karoliny Lanskorońskiej, brat jej matki, Karl Max, książę Lichnowski. Mówił, że jeśli do tego dojdzie, to będzie największa tragedia w historii świata. Lichnowski był w momencie wybuchu wojny ambasadorem Niemiec w Londynie. Cieszył się wśród elity angielskiej popularnością, był anglofilem, doktorem honoris causa Uniwersytetu Oksfordzkiego. Antoni, który był już po maturze i zdanym we Lwowie egzaminie oficerskim, musiał przerwać rozpoczęte rok wcześniej studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W sierpniu 1914 roku objęła go mobilizacja i trafił do 2. Pułku Ułanów w Tarnowie, a następnie we wrześniu do 4. Pułku Ułanów. Wydaje się, że formacje ułańskie, jak mało który rodzaj broni, zdominowane były przez przedstawicieli warstw panujących w monarchii, pisał historyk Galicji Michał Baczkowski. Korpus oficerski ułanów, który do połowy XIX wieku miał jednoznacznie stanowy, arystokratyczno-szlachecki charakter, na początku XX wieku grupował przedstawicieli austro-węgierskich warstw ziemiańsko-urzędniczych. Brat Karli od kwietnia 1915 roku pełnił służbę w komendzie twierdzy Kraków. W 1916 przeniesiono go na front wołyński. Dopiero rok później, awansowany wcześniej do stopnia porucznika, został zwolniony z czynnej służby rozporządzeniem ministra wojny. Wojna dotknęła również Karola. Jego rozdolski pałac został spustoszony przez okoliczne chłopstwo ruskie, które się wdarło we wrześniu roku 1914, w chwili odwrotu wojsk austriackich, potłukło sprzęty i cenną porcelanę. Rabunkowi lub zniszczeniu uległo kilka obrazów i portretów, część biblioteki i bogatego zbioru fotografii. Karol nie miał innego wyjścia i zaraz po tym, jak sytuacja na froncie się zmieniła na korzyść Austrii, pojechał w 1915 roku do rozdołu, by ratować to, co zostało. Lanskorońska po latach mówiła o wywózce samochodami wojskowymi części cennych zbiorów do Wiednia. Wśród przedmiotów były meble, między innymi empirowa jadalnia, którą wiele dekad później przekazała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Wywózka rzeczy odbywała się, jak wspomina Lanskorońska, w momencie, gdy Austria i Niemcy docierały zwycięsko na wschód. Wojenne sprawy zajęły resztę rodziny, w tym i Karle. Podobnie jak wiele dziewcząt i kobiet z rodów arystokratycznych, Lanskorońska zaangażowała się w działalność dobroczynną. Kobiety w czasie Wielkiej Wojny opiekowały się żołnierzami, udzielały pomocy rannym, prowadziły działalność edukacyjną. W miarę możliwości organizowały też innego rodzaju przedsięwzięcia wzmacniające morale, na przykład obchody rocznicowe, lub zbierały datki na cele charytatywne.
0: Był to fragment książki Marcina Wilka, jedyna biografia Karoliny Lanskorońskiej, czytał Jacek Romanowski, a książkę wydało wydawnictwo Znak. Za 10.12 kończymy już przed hejnałem. Michał Karoń program realizował. Ja się nazywam Sylwia Paszkowska i mówię Państwu do usłyszenia jutro po godzinie 9, a po 12 w Radiu Kraków. O tym się mówi. Zaprasza Jacek Bańka.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Tu Radio Kraków, prawie 2:02.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Maja Dudkiewicz, zapraszam. Duże zagrożenie pożarowe w Małopolsce. Leśnicy modlą się o deszcz. Błyskawiczne tempo prac nad ustawą o kryptoaktywach. Ministerstwo Finansów właśnie skończyło nad nim pracę. Krwawy rozejm. Rosja wysłała setki dronów na ukraińskie miasta. Kilkuset strażaków walczy z potężnym pożarem lasu, który szaleje od wczoraj w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Warunki atmosferyczne są trudne, bo wieje wiatr. W jednym momencie wydaje się, że ogień został opanowany. W kolejnym pojawia się, ale w nowym miejscu. W akcji gaśniczej od rana bierze udział wojskowy śmigłowiec Black Hawk. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął doświadczony pilot. Lubelszczyzna, częściowo Wielkopolska, a także Świętokrzyskie i Małopolska to rejony, w których obecnie jest największe zagrożenie pożarowe w lasach. Ryzyko pojawienia się ognia zwiększa panująca susza. W Małopolsce przeprowadzone zaledwie 3 godziny temu pomiary wilgotności ściółki pokazują, że wynosi ona zaledwie nieco ponad 11%, mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotr Kępf.
2: Warto wiedzieć, że jeżeli przez 5 dni powtarza się sytuacja, gdzie wilgotność ściółki o godzinie 13 jest tylko 10% albo poniżej 10%, obligatoryjnie wprowadzamy zakaz wstępu do lasu, więc jesteśmy na pograniczu. Jeśli pogoda się nie poprawi, patrząc na poprawi, to znaczy nie pojawią się jakieś deszcze, które ustabilizują trochę tą sytuację i nie myślimy tutaj o jednodniowym jakimś opadzie, nawet gwałtownym i dużym, tylko o długotrwałym opadzie atmosferycznym, może dojść do sytuacji, w której w weekend lub w przyszłym tygodniu będziemy wprowadzać zakazy wstępu do lasu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła tymczasem alerty ostrzegające przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Wiadomości takie przed południem dostali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. A teraz w wiadomościach oszustwo na 110 tysięcy dolarów. Właśnie tyle przekazała oszustom seniorka z powiatu tarnowskiego. 77-latka odebrała telefon od kobiety podającej się za jej córkę, która twierdziła, że miała wypadek. Oszustka przekonała ją do tego, by seniorka spakowała aż 110 tysięcy dolarów i przekazała pieniądze młodemu mężczyźnie. 25-latek kilka dni później został zatrzymany przez tarnowską policję, mówi aspirant sztabowy Paweł Klimek.
3: Niestety w tej sytuacji nie mamy odzyskanych pieniędzy, tutaj jest na pewno nasza bolączka. Natomiast muszę tutaj przede wszystkim przestrzec, jeżeli seniorzy otrzymują telefon od syna, córki, wnuka, wnuczki, gdzie wchodzą w grę pieniądze, automatycznie powinni odrzucić połączenie. Takiej sytuacji, jeżeli chodzi o wypadki, nie ma, żeby od razu odszkodowanie wpłacać.
0: Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Resort Finansów zakończył pracę nad trzecim projektem ustawy o kryptoaktywach. Dwa poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć ustawę w trybie obiegowym. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt trafi do Sejmu. O szczegółach Sylwia Białek.
4: Minister Andrzej Domański napisał w mediach społecznościowych, że w trzecim projekcie zaostrzona została odpowiedzialność za oszustwa zagrażająca oszczędnościom Polaków. Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Nawrocki. Po czyjej stronie stanie tym razem, pyta minister finansów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział w Polskim Radiu, że jeśli ustawa o kryptoaktywach trafi w tym tygodniu do Sejmu, to będzie procedowana na następnym posiedzeniu.
5: Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych.
4: Senat zbiera się za 2 tygodnie i wtedy po przejściu ścieżki sejmowej ustawa byłaby tam błyskawicznie procedowana, tak mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.
6: Jeżeli teraz pan prezydent nadal nie będzie widział problemu, to znaczy, że naprawdę ma problem ze wzrokiem.
4: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła już 1000 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sibichy 108 dronów i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Rano zaatakowano m.in. Zaporoże i Charków. Mer Charkowa Ihor Terechow powiedział, że jeden z domów został doszczętnie zniszczony. Dron Szachet zaatakował prywatny dom mieszkalny. Uszkodzenia są bardzo poważne. Dach został zniszczony. Zawaliły się ściany nośne. No, co więcej, dwoje ludzi potrzebowało brakowało pomocy medycznej w związku z silną reakcją na stres. Ogółem 12 domów jest uszkodzonych. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zadeklarowała, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, ale na 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań wojennych na czas nieokreślony. W Małopolsce czekamy na deszcz i być może ten deszcz dzisiaj się pojawi. Synoptycy zapowiadają na popołudnie przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie naszego regionu mogą pojawić się burze właśnie z intensywnym deszczem. Wszystko to późniejszym popołudniem. Dziś nadal ciepło od 24 do 26 stopni, a w Tatrach wieje halne.
7: To już 8 minut po 12, a między 12 a 14 od poniedziałku do piątku w Radiu Kraków program O tym się mówi, w którym zapytamy dzisiaj m.in. o pierwszy rok papieża Leona XIV, głównie w kontekście jego trudnych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale rozpoczniemy od zupełnie innego pytania. Pytania, czy polska szkoła stanie tak, jak stanęła podczas strajku w roku 2019. Więcej o możliwym proteście nauczycieli już za kilka minut w rozmowie z pierwszym gościem programu O tym się mówi, Piotr Kołek, Jacek Bańka. Dzień dobry.

0: program O tym się mówi. Rozpoczniemy dzisiaj od pytań o widmo protestu, jakie wisi nad polskimi szkołami. Protest miałby być planowany już po wakacjach, no, a byłby efektem braku pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Stąd pierwszy gość programu O tym się mówi. Jest nim Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, czy to jest już przesądzone? Czy nauczycielscy związkowcy wchodzą na ścieżkę protestu albo nawet strajku?
1: To jeszcze nie jest przesądzone, bo my cały czas mamy nadzieję, że obietnica pana premiera Tuska, którą złożył na zjeździe Krajowym Związku Nauczycielstwa Polskiego półtora roku temu, no obowiązuje. Premier powinien dotrzymywać słowa. Natomiast niepokoją nas założenia do budżetu, bo niestety w tych na razie takich wstępnych założeniach do budżetu mówi się o podwyżce dla pracowników sfery finansów publicznych, bo tak to się ujmuje, rzędu 2,5%. A potrzeby są rzędu 20%.
0: No powiedzmy sobie, to jest poziom inflacji zakładany.
1: To jest poziom inflacji.
0: No kilka lat temu do sejmowej zamrażarki trafił projekt ustawy wiążącej wynagrodzenie nauczycieli ze średnią w gospodarce narodowej. Dlaczego nikt się tym nie chce zająć?
1: Dokładnie, jest to projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego i myśmy zebrali jako związkowcy ponad 250 tysięcy podpisów, czyli no, istotna grupa podpisała się pod założeniami tego projektu, ale niestety każdy rząd unika odpowiedzialności
0: finansowej. To było za poprzedniego rządu, wtedy państwo złożyli.
1: Jeszcze za poprzedniego rządu. Obecny rząd obiecał, że oczywiście taką ustawę uchwali, po czym ta ustawa trafiła do słynnej zamrażarki, której już ponoć nie ma.
0: Jakie byłoby to dodatkowe obciążenie dla budżetu?
1: Tak naprawdę nikt tego nie wie. To znaczy słyszymy, że jeżeli by to wprowadzić, tą ustawę, którą myśmy napisali, w przyszłym roku wzrosłyby wydatki o 35 miliardów złotych. To nie zgadza się z naszymi szacunkami, bo my oczywiście nie mamy takich narzędzi jak minister finansów, ale prezes związku zwrócił się o przedstawienie tych wyliczeń, bo według nas byłaby to kwota o połowę niższa. No do tej pory jakoś nie mamy. Panie redaktorze, w Polsce nikt nie liczy. W Polsce rzuca się hasło najczęściej, albo coś się powie i to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Dlaczego żaden rząd? Jak zwykle chodzi o finanse, tak? Czyli o to, że powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem uniezależniłoby płace nauczycieli od decyzji politycznych.
0: No ale 35 miliardów, no to jednak trochę jest.
1: Ale my się nie upieramy, panie redaktorze. Myśmy to mówili i do pani minister Nowackiej, tak jak tutaj siedzę, tak przekonywaliśmy panią minister od 2 lat, że my zdajemy sobie sprawę z sytuacji geopolitycznej, sytuacji finansowej, no to może rozłóżmy cały proces na 2-3 lata. Ale żebyśmy mieli wreszcie jakąś ścieżkę, mapę dojścia do tej ustawy, która by po prostu uzdrawiała ten sposób finansowania na wiele, wiele lat. I proszę zwrócić uwagę, że lekarze kilka lat temu takiego systemu się doczekali, lekarze i pielęgniarki.
0: No i prawie 9% podwyżka już niebawem dla personelu medycznego.
1: Ale dlaczego? 8,6%, dlatego że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w zeszłym roku wyniósł 8,6%, tak? I my nie chcemy jakichś szalonych pieniędzy. My byśmy chcieli, panie redaktorze, szanowni państwo, my byśmy chcieli, żeby dyplomowana nauczycielka zarabiała tyle, co dyplomowana pielęgniarka.
0: To powiedzmy, gdyby powiązać wynagrodzenie nauczycieli ze średnią w gospodarce krajowej, tak, no to ile dzisiaj zarabialiby nauczyciele? Ten początkujący, no i ten na najwyższym stopniu, biorąc oczywiście pod uwagę tak zwaną gołą pensję bez dodatku
1: jest,
0: na rękę.
1: Mówimy o gołej pensji, nauczyciel dyplomowany zarabiałby właśnie około 8,5 tysiąca, mówilibyśmy o wynagrodzeniu zasadniczym.
0: Netto czy brutto?
1: Brutto. Panie redaktorze, brutto. A ja przypomnę, że dzisiaj jest to 6390, czyli no mówimy o 2000.
0: Ale
1: no.
0: Oczywiście mówimy o tej gołej, wiadomo, że tych
1: mówimy,
0: godzin jest
1: tak,
0: więcej,
1: oczywiście.
0: Są dodatki,
1: ale to tak jak w każdym zawodzie, również w zawodach medycznych, mówimy o podstawowym wynagrodzeniu, a tam są też wysługa lat, dodatki, etc., etc. Lekarze, przypomnę, mają wskaźnik 1,45, czyli będą zarabiać kilkanaście tysięcy brutto, tak? My naprawdę nie jesteśmy pazerni, nie chcemy jakichś gigantycznych pieniędzy, tylko panie redaktorze, zostajemy cały czas w tyle. Po podwyżce z 2024 roku młody nauczyciel ledwo przekroczył wynagrodzenie minimalne za pracę. Teraz znowu się zbliżamy szybkimi krokami do tego, że absolwent uczelni pedagogicznej będzie zarabiał niewiele więcej niż minimalne wynagrodzenie. Tak się nie da, tak się nie utrzyma.
0: No to jeśli ustawa nie zostanie przyjęta, jeśli nie nastąpi to powiązanie ze średnią w gospodarce krajowej, no to sprawa protestu, sam protest będzie nieunikniony jesienią, rozumiem.
1: No panie redaktorze, jak nam ktoś przystawia, nas stawia pod ścianą, no to niestety my pod tą ścianą nie będziemy stali spokojnie. Poniedziałek, wtorek obraduje prezydium zarządu głównego. Będę oczywiście w tych obradach uczestniczył i w czerwcu zarząd główny, czyli ciało złożone z ponad 60 nauczycieli i pracowników oświaty, podejmie decyzję, co dalej. To nigdy nie jest tak, że jest to decyzja nieprzedyskutowana, niewyważona. My jesteśmy odpowiedzialnym związkiem zawodowym, no tym bardziej, że mamy za sobą doświadczenia strajku z 2019 roku.
0: Czy możliwa jest powtórka 2019 roku? To były rządy Prawa i Sprawiedliwości wówczas. Pamiętamy ten głośny protest. Strajk, naprawdę.
1: Panie redaktorze, ja tu przed strajkiem, pamiętam, u pana, bo to już tyle lat, mówiłem, co potem określono w prasie, że Boroń wieszczy strajk i to było takie trochę ironiczne, nikt w to nie wierzył. Ale my wyczuwamy nastroje, my wiemy, co w trawie piszczy, mówiąc kolokwialnie.
0: No ZUS protestuje, Solidarność
1: tak
0: protestuje, sieci handlowe.
1: Ja nie wiem, czy dojdzie do strajku. Ale panie redaktorze, szanowni państwo, nie da się mieć usług publicznych na wysokim poziomie, które są bardzo marnie opłacane. I może być tym razem tak, że nie będzie to tylko protest nauczycieli, ale tak jak pan redaktor tutaj sugeruje, mogą również dołączyć pracownicy szeroko rozumianej sfery publicznej. Jak będzie, ja nie podejmuję się dzisiaj powiedzieć. Będzie obradował zarząd główny, podejmie decyzję. Jeżeli nie zmienią się założenia, jeżeli nie usłyszymy czegoś nowego, bo też ja mam odrobinę nadziei. Pani minister cały czas mówiła, że no może nie powiążemy z przeciętnym wynagrodzeniem, ale z jakimś innym wskaźnikiem, który zapewni stały wzrost wynagrodzeń. No ja wierzę, że pani minister też nie rzuca słów na wiatr.
0: No to dobrze, to skoro wspomniał pan, panią minister, to jeszcze dwie sprawy związane ze zmianami w polskiej szkole. Dlaczego ZNP tak bardzo boi się kolejnej zmiany, a mianowicie obowiązkowych rad szkół? To od 2028 roku.
1: No nie, no, związek się nie boi rad szkół, tylko panie redaktorze, no my się zajmujemy jakimiś sprawami, które no, są istotne, ale pewnie nie najistotniejsze. Ja przypomnę, że już mamy do czynienia z radami, które są nieobowiązkowe, tak? I często funkcjonuje to na zasadzie łapanki, bo już nie chcę wspomnieć, jakie się odbywają sceny przy wyborach do tak zwanych trójklasowych. Nie mamy jak gdyby takiej chęci społecznej, żeby szkołę uspołeczniać. Tak
0: no, no w tej radzie to byliby i nauczyciele, i
1: ja
0: rodzice,
1: wiem,
0: i uczniowie.
1: Ale, no oczywiście, tylko bądźmy szczerzy, no wydaje się, że prawa rodziców, uczniów są już tak dalece zabezpieczone, że chyba bardziej ich poszerzać nie trzeba.
0: Panie prezesie, a czy ZNP odpowiedział na apel Konferencji Episkopatu Polski, to stanowisko KEP, pamiętamy, w sprawie edukacji zdrowotnej, w stanowisku było, że taki przedmiot nie może być przedmiotem obowiązkowym.
1: A nie, nie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest partią polityczną i nie dyskutuje nie tylko z episkopatem, ale i z innymi jakimiś graczami na scenie politycznej.
0: Dyskutuje przecież. No jak
1: nie
0: powalczyć
1: dyskutuje
0: o pieniądze, to dyskutuje z każdym.
1: A nie, to dyskutuje głównie z ministrem finansów. Nie odnosimy się do tego, bo stanowisko związku jest jasne od samego początku. My jesteśmy za edukacją zdrowotną i jesteśmy za tym, żeby była obowiązkowa, bo panie redaktorze, jeżeli by wprowadzono fizykę moją ukochaną nieobowiązkową, to podejrzewam, że nie byłoby 30%, tylko 10% uczniów. Więc albo na poważnie wprowadzamy przedmiot, który uważam i większość chyba środowiska nauczycielskiego uważa za istotny, bo cały czas, zresztą proszę zwrócić uwagę, pani minister zrobiła krok do tyłu i te tak zwane kontrowersyjne treści
0: zdrowie
1: dotyczące
0: seksualne.
1: Zdrowia zdrowia seksualnego będą nieobowiązkowe. No to dobrze, no to ja to mówię może w ten sposób, chociaż powtarzam, to trzeba przeczytać, tam naprawdę nie ma jakichś rzeczy nie wiadomo jakich, natomiast też proszę Państwa, więcej zaufania zawsze apeluję do swoich nauczycieli. Nie wierzcie w to, że polscy nauczyciele będą kogoś celowo demoralizować.
0: No czekają tylko, żeby seksualizować.
1: Żeby seksualizować, deprawować, to oczywiście jest bajka o żelaznym wilku. Dobrze, że ten przedmiot wchodzi i miejmy nadzieję, że to będzie z pożytkiem głównie, albo inaczej, przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego naszych uczniów.
0: Będzie miał kto uczyć tego przedmiotu od września w Małopolsce? Jeśli
1: no
0: to
1: ruszają,
0: będzie
1: tak, no to jest właśnie chyba ten najsłabszy moment, jeżeli chodzi o nauczanie, bo prawdę mówiąc, tu naprawdę trzeba wysoko wykwalifikowanej kadry, bo zakres przedmiotu jest niezwykle szeroki, poczynając od zdrowia fizycznego w sensie ruchu, diety, ale i psychiki, relaksacji, więc tutaj no te studia na pewno nie są łatwe, podyplomowe. Wiem, że wielu nauczycieli je podejmuje.
0: Kolegium Medicum zorganizowało. To jeszcze na koniec pytanie o matury, no bo mamy matury. No znowu towarzyszą im przypadki publikowania arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych zaraz po rozpoczęciu egzaminu. Mimo, że maturzyści mają zakaz wnoszenia telefonów, polska matura w tej formie przegrywa z technologią albo staje się czymś zupełnie archaicznym?
1: No panie redaktorze, w zasadzie powinniśmy zacząć od życzeń dla maturzystów i pan pozwoli, że tutaj złożę serdeczne życzenia połamania piór i żeby wszystko poszło tak, jak sobie uczniowie i rodzice wyobrażają, bo wiem, że to jest dla nich ciężki czas. Czy jest archaiczna? No panie redaktorze, matura wywodzi się skąd? Z nieboszki Austrii. Pierwsze egzaminy maturalne były właśnie u nas w Galicji. Mówię u nas w Galicji, no bo wiadomo, Kraków był częścią szczęśliwej Austrii. Czy one są potrzebne? To jest dobre pytanie. Powiem szczerze, że może by warto rozpocząć taką dyskusję, czy egzamin w tej formie, ta formuła jest konieczna. Tylko na obronę powiem tak, no to jest w całym świecie. Czyli egzamin maturalny się przyjął. Jest to już fragment naszej rzeczywistości i trudno byłoby chyba od niego odstąpić. Natomiast co do technologii, no panie redaktorze, wspomnijmy sobie kanapki ze ściągami z naszych czasów.
0: No, to oczywiście metody
1: analogowe się zdarzały. No, oczywiście jako nauczyciele my potępiamy i uważamy, że trzeba się po prostu dobrze przygotować przez cały rok, a nie szukać ratunków technologii, bo tu już nam technologia na tym etapie nie pomoże. Także wszystkiego dobrego dla maturzystów.
0: O czym dzisiaj w Radiu Kraków Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Jest 12:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marek Proszek. Jest wyrok w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wyrok 25 lat więzienia usłyszał ojczym chłopca. To łączna kara za znęcanie się fizyczne i psychiczne przez wiele lat oraz doprowadzenie do śmierci dziecka. Matka chłopca za pomoc w jego zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. 8-latek trafił do szpitala w marcu 2023 roku. Był ciężko pobity, miał złamaną rękę i poparzoną 1/4 powierzchni ciała. Zmarł po ponad miesiącu. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że pozostaną bez zmian.
2: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
0: Decyzję Rady poznamy po południu, a podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Książę William płaci rocznie nawet 7 milionów funtów podatku. Wynika z informacji opublikowanych przez Pałac Kensington w najnowszym raporcie finansowym. Po raz pierwszy publicznie podano przybliżoną wysokość podatków płaconych przez następcę brytyjskiego tronu. Dane wywołały w Wielkiej Brytanii debaty o finansach monarchii i o przejrzystości królewskich dochodów. Chodzi o dochody księcia Williama z księstwa Cornwalli. To ogromny majątek ziemski, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. W jego skład wchodzą tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Wartość tego majątku jest szacowana na ponad 1 miliard funtów.

0: To program O tym się mówi, w którym powrócimy do tematu trudnych relacji pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a papieżem Leonem XIV. Donald Trump bowiem znowu krytykuje papieża Leona XIV i to tuż przed wizytą w Watykanie Marco Rubio. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że papież naraża chrześcijan na niebezpieczeństwo. A o tym, co Trump wie i czego nie wie o religii, porozmawiamy z kolejnym gościem programu O tym się mówi, którym jest Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Papież ma coś do powiedzenia. To tytuł z pierwszej strony Tygodnika Powszechnego i jednocześnie temat tygodnika. Czy papież jest tak bardzo słuchany, także dzięki Trumpowi?
1: Tak, myślę, że w tych ostatnich tygodniach stał się wręcz gwiazdą mediów cyfrowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To nastąpiło niespodziewanie, było zaskoczeniem chyba też dla samego papieża, który zresztą nie mówi nic innego, czego by nie mówił wcześniej, ale też od razu bardzo się zdystansował od tego przedstawiania przez media, przez opinię publiczną tego sporu o wartości, jako sporu politycznego albo wręcz personalnego. Bo jednak Donald Trump próbuje, czy świadomie, czy nie, zrobić z tego spór personalny między dwoma wybitnymi Amerykanami.
0: No i takie są ostatnie wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, który przekonuje, że Robert Prevost został wybrany papieżem, by być przeciwieństwem prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: No tak. I tutaj oczywiście papież na pewno na tę ścieżkę konfliktu nie wejdzie. Ona jest niezwykle medialna, bardzo ciekawa. Bo w tym tygodniku najnowszym, gdzie tematem tygodnia jest rocznica wyboru papieża, więc jest kilka tekstów temu poświęconych. Jest też wstępny artykuł redaktorki prowadzącej, Moniki Ochendowskiej, która jako specjalistka od kultury pokazuje, jak to jest filmowe, gdy mamy dwóch antagonistów. Jeden broni wartości, mądrości, intelektu, drugi to jest siła, to jest władza. I teraz ci dwaj bohaterowie powinni ze sobą być w równowadze. Oni są sobie potrzebni. Siła potrzebuje intelektu i mądrości i wartości, a wartości potrzebują siły, żeby nie być bezsilnymi. Ale przychodzą momenty, gdzie ta równowaga zostaje zaburzona. I my w takim momencie jesteśmy. To jest bardzo medialne, bardzo spektakularne, no ale poza tym, że to jest ciekawe, to nie jest dobre tak naprawdę dla nas wszystkich, którzy na to patrzymy.
0: Jaką siłę religii ten spór pokazuje? Spór pomiędzy Leonem XIV, a w zasadzie Donaldem Trumpem, a Leonem XIV.
1: Dwa różne poziomy, na których się ten spór odbywa. Papież absolutnie nie chce wejść na ten spór poziom polityczny, a tym bardziej militarny, mówi o wartościach. On od początku mówi o tych wartościach. Od pierwszego wystąpienia po wyborze rok temu to było pokój wam. To jest nic nowego, to jest Ewangelia. Ale w tym ostatnim okresie ataku na Iran, wspólnego ataku Izraela Stanów Zjednoczonych, te słowa zabrzmiały wręcz jako sprzeciw przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych. I tak to odebrał Donald Trump, dlatego zareagował. A papież mówi, nie, ja mam prawo głosić Ewangelię, ja mam prawo mówić o tych wartościach, to nie jest polityka. Ja to odczytuję może w sposób taki bardzo nawet minimalistyczny. Są wojny. Papież nie jest naiwnym pacyfistą, który powie, skończcie i wojny się zakończą od razu. Ale mówi, przynajmniej nie wykorzystujcie do tego celu Boga, przynajmniej nie wykorzystujcie do tego celu religii, nie zasłaniajcie się religią, Ewangelią, Pismem Świętym. To nie jest sprawa Boża. To musiało zaboleć, bo właśnie administracja Donalda Trumpa bardzo chętnie sięgała po kategorie religijne w tym konflikcie także militarnym, społecznym, ekonomicznym, w każdym w zasadzie.
0: Czy to może być tak, że właśnie wojny naznaczył pontyfikat Leona XIV?
1: To już się stało. Papież Franciszek kto przewidywał i za jego pontyfikatu już były tego początki, on mówił o III wojnie światowej w kawałkach, która już się zaczynała w różnych miejscach, dla nas najbardziej wtedy dotkliwym konfliktem był konflikt, była agresja Rosji na Ukrainę. Teraz to się jeszcze bardziej rozlało. Do tego konfliktu przystąpili Amerykanie, czyli bezpośrednio przystąpili, potęga światowa, więc to musi niepokoić. uspokoić, bo ten konflikt się tak bardzo rozlewa. I teraz papież jako człowiek, który jego najważniejszym zadaniem jest głoszenie pokoju, ale też pokazanie, na czym ten pokój ma polegać. To nie jest pokój tak, jak go widzi Donald Trump. Zakończymy działania wojenne, żeby robić interesy. To słowo deal to się ciągle powtarza w jego przemówieniach. Papież mówi o zupełnie innym pokoju, o wybaczeniu, o pojednaniu. To są zupełnie inne płaszczyzny.
0: A co pokazują pielgrzymki dotychczasowe Leona XIV?
1: Tych pielgrzymek tak naprawdę jego własnych, to była jedna taka duża do Afryki, była do Monako, krótka, jednodniowa w zasadzie taka helikopterowa wycieczka na pół dnia. I wcześniej to była Turcja i Liban, do których pojechał, no bo to było zaplanowane jeszcze przez jego poprzednika. Więc ta Afryka była ważną jego pierwszą, można powiedzieć, pielgrzymką, którą on planował już w maju w tamtym roku po swoim wyborze. I to pokazuje dwie różne rzeczy. Gdzie widzi papież przyszłość Kościoła?
0: Afryka, tak?
1: Afryka, bo to jest społeczeństwo, gdzie przyrost katolików jest niezwykły, to jest kilka procent każdego roku, ale też społeczeństwo bardzo młode, gdzie ta mediana to jest 19 lat. W związku z tym za 20, 30, 40 lat Kościół katolicki będzie bardzo prężny, bardzo ekstatyczny wręcz, będzie bardzo młody, wbrew temu, co nam się wydaje, i będzie czarnoskóry, albo przynajmniej ciemnoskóry. I papież to widzi. No a druga rzecz to jest zwrócenie uwagi na konflikty i na życie ludzi, na problemy ludzi, którzy tam mieszkają. Problemy, które Afryka w jakiejś części, znacznej części cały czas zawdzięcza w cudzysłowie Zachodowi, Europie i jeszcze to jest spuścizna kolonializmu.
0: Czy możemy mówić o jakiejś nowej wrażliwości, odmiennej od...

0: I do dzisiaj ta jego pokerowa twarz, delikatny uśmiech, w Watykanie nie wiedzą, co on myśli. On mało mówi, może dlatego to, co powie, tak mocno wybrzmiewa.
1: No, przede wszystkim docierają do nas te wypowiedzi związane z wojną, Donaldem Trumpem.
0: Tak, i właśnie ta pielgrzymka do Afryki bardzo dobrze to pokazała, jak jedno zdanie na platformie społecznościowej Donalda Trumpa potrafiło przykryć, czy próbowało przykryć całą tę wizytę. Papież zdecydowanie już po kilku dniach się od tego odciął i to uratowało chyba przesłanie, bo zaczęli dziennikarze, media i opinia publiczna zaczęła się interesować tym, co papież mówi w Afryce, niekoniecznie odnosząc to do Trumpa. Ale też to pomogło, jak to się mówi, zrobić zasięgi papieżowi. No jego media cyfrowe, że na Instagramie, to obserwatorzy zaczęli przerastać w sposób niesamowity. To była wielomilionowa publiczność, a media watykańskie świetnie to wykorzystały poprzez takie krótkie czy rolki, czy zdjęcia z cytatami z homilii papieskich i nie zawsze to były homilie czy cytaty, które można było odnieść do bieżącej polityki amerykańskiej, to bardzo często były cytaty pokazujące rzeczywiście tragedię i dramat konfliktów i ludzi, którzy żyją w Afryce, którzy bez pomocy Zachodu sobie nie poradzą.
1: No to już tak na koniec, upraszczając, bo też jeden z tekstów publikowanych w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego nosi tytuł Papież ma coś do powiedzenia, tekst Pauliny Guzik. To co nam mówi dzisiaj papież? Nam, żyjącym w świecie pełnym konfliktów i wojen.
0: Mówi to samo, co powiedział rok temu, czyli głosi przesłanie pokoju, że pokój jest w tej chwili największą wartością społeczną, polityczną w naszym świecie i żeby wszystko zrobić, żeby ten pokój uratować. I mówi też właśnie, że ten pokój to jest coś innego, to nie jest tylko brak wojny, że brak wojny to jest pierwszy krok do osiągnięcia pokoju. Mówi o wartościach. Mówi o tym, o czym rzeczywiście nasz świat i my sami łatwo dzisiaj zapominamy.
1: A odpowiedzi na pytanie, czego Donald Trump nie wie o sile religii, należy szukać oczywiście w tym najnowszym numerze Tygodnika.
0: To ja jeszcze może skorzystam z okazji, skoro mówiłem tyle o mediach cyfrowych i o tym, jak Watykan sobie świetnie z tym radzi, to chciałbym, nie wiem, słuchaczy Radia Kraków, seniorów zaprosić w piątek na konferencję Tygodnik Trzeciego Wieku, właśnie poświęconą bezpieczeństwu cyfrowemu i w ogóle odnalezieniu się seniorów w świecie cyfrowym. Papież Leon, też senior, po 70, dobrze pokazuje, jak to można zrobić.
1: O czym dzisiaj w Radiu Kraków w programie O tym się mówi, Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: To środa z Radiem Kraków i programem O tym się mówi, w którym już po godzinie 13, zatem w drugiej części tego programu zapytamy, co dalej z planami budowy na terenie dawnej dzielnicy Wesoła w Krakowie Mediateki. Pierwsze pieniądze przeznaczone na tę inwestycję zostały wykreślone z tegorocznego budżetu, także przyszłość Mediateki stanęła pod znakiem zapytania. No, a te pytania pojawią się jako na marginesie rozpoczynającego się w piątek tygodnia biblioteki. To będzie ta krakowska część programu O tym się mówi. O tym, co w Tarnowskiej, Agnieszka Wrońska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w naszym tarnowskim magazynie będziemy w Radłowie. Tam w kwietniu odbyło się referendum w sprawie odwołania burmistrza Mateusza Borowca. Referendum okazało się nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję. Po nieudanym referendum w mieście pojawiają się jednak głosy, że groźba odwołania ze stanowiska zmobilizowała burmistrza do zmiany sposobu zarządzania gminą. Czy sam burmistrz czuje się upomniany przez wyborców, czy raczej podbudowany nieudanym głosowaniem? O tym za kilka minut porozmawiamy z Mateuszem Borowcem.
0: Agnieszka Wrońska zabierze nas do Radłowa. Tam się odbyło nieudane, jak słyszeliśmy, referendum. To najbliższe małopolskie referendum, przypomnę, w najbliższą niedzielę w Landskoronie. No ale teraz Nowy Sącz i Sławomir Wrona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Nowym Sączu po godzinie 13 wspomnimy zmarłego w ostatni weekend Krzysztofa Pawłowskiego. Postać ważną nie tylko dla Nowego Sącza, honorowego obywatela miasta, ale myślę, że dla Małopolski, jak to wie, czy te echa działalności Krzysztofa Pawłowskiego nie można już traktować ogólnopolsko. Zapytamy między innymi o to, czy był tylko przedstawicielem tego pokolenia lat 90., które trafiło w znakomity czas, kiedy można było wiele rzeczy zaczynać i tworzyć wielkie, śmiałe projekty, czy też rzeczywiście był postacią nietuzinkową, której ślad będzie odbijał się echem, jeśli chodzi o funkcjonowanie i przyszłość Nowego Sącza przez kolejne pokolenia. A to wszystko w rozmowie z Krzysztofem Głucem, wieloletnim współpracownikiem Krzysztofa Pawłowskiego, jego osobistym asystentem, a także pracownikiem tego dziecka, myślę tak można nazwać, Krzysztofa Pawłowskiego, czyli Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University.
0: Zapraszam w imieniu Sławomira Wrony i oczywiście Agnieszki Wrońskiej. No a po 13 każdego dnia program O tym się mówi ma swoje trzy odsłony: sądecką, tarnowską, no i oczywiście krakowską.

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Jest godzina 13.
8: Radio Kraków. Wiadomości.
7: Marek Proszek. Duży pożar trafił w okolicach Proszowic. Zamknięta jest obwodnica miasta. Strażacy z Krakowa jadą na Lubelszczyznę pomóc w gaszeniu wielkiego pożaru lasu. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat za kratami spędzi matka zakatowanego 8-letniego Kamilka. Całkowicie zamknięta jest obwodnica Proszowic niedaleko Krakowa. Tuż przy drodze doszło do rozległego pożaru traw, a także zarośli. Trwa tam akcja gaśnicza. 69 strażaków z Krakowa i 19 wozów gaśniczych jedzie na Lubelszczyznę pomóc w gaszeniu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu z ogniem walczy ponad 400 strażaków. Trwa też przenoszenie sztabu kryzysowego z miejscowości Osuchy i Józefów. Pojawiły się tam nowe zarzewia ognia. Strażacy mówią, że spełnia się najgorszy scenariusz. Wieje silny, zmienny i porywisty wiatr. Utrudnia to gaszenie ognia. Warunki są bardzo niebezpieczne. Na uczestników akcji spadają płonące konary. Wiatr powoduje wzniecenie ognia w miejscach, które były już wcześniej gaszone. W akcji gaśniczej bierze udział wojskowy śmigłowiec. Wczoraj wieczorem rozbił się samolot gaśniczy. Zginął doświadczony pilot.
8: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
7: 25 lat więzienia za znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem i zamordowanie go. Taki wyrok usłyszał ojczym chłopca. Matka została skazana na 16 lat więzienia za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się nad chłopcem. Wyrok nie jest prawomocny. Jak ustaliła prokuratura, ojczym dziecka regularnie stosował przemoc wobec chłopca. Przez kilka lat znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Rzucał w niego różnymi przedmiotami, przypalał papierosami, mówił sędzia Marek Garlik.
9: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy spowodowało u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
7: Przez 5 dni dziecku nie udzielono specjalistycznej pomocy, było leczone w domu. Gdy chłopiec trafił do szpitala, był w ciężkim stanie. Miał poparzoną innymi szkolenia dla sędziów sądów rodzinnych. Przy resorcie sprawiedliwości powstał też zespół, który wyjaśnia takie śmiertelne przypadki.
8: Radio Kraków, wiadomości.
7: Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy jest obowiązkowy na maturze. Angielski wybrało w tym roku 98% zdających.
10: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
11: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
12: Dla mnie to taka trochę pestka.
13: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
10: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
13: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
10: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
7: Tuż po rozpoczęciu matury z języka angielskiego w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że nie doszło do wycieku przed egzaminem. Przypadki wniesienia na salę telefonu są zaś sporadyczne. W poprzednich dniach także tuż po 9 publikowano arkusze z języka polskiego i matematyki. Miejscami synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Na północy regionu możliwe są burze. Noc bez opadów z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro w całej Małopolsce może padać przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 18-19 stopni.
0: W Radiu Kraków powracamy do programu O tym się mówi, w którym porozmawiamy m.in. o cyfrowych bliźniakach płuc, nad którymi pracują naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Cyfrowe bliźniaki płuc mają umożliwić wcześniejszą diagnozę, a potem spersonalizowany model leczenia raka płuc. No ale rozpoczniemy od innego tematu, od pytań o plany związane z budową krakowskiej mediateki. Piotr Kołek, Jacek Bańka, dzień dobry raz jeszcze.

0: Już od piątku o swojej ofercie będzie przypominać Biblioteka Kraków, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. A o rozwoju sieci bibliotecznej w Krakowie porozmawiamy z kolejnymi gośćmi programu O Tym Się Mówi. Jest z nami Agnieszka Staniszewska-Muhl, dyrektor Biblioteki Kraków. Dzień dobry, pani dyrektor.
1: Dzień dobry państwu.
0: A także Piotr Wasilewski, rzecznik biblioteki. Dzień dobry, panie rzeczniku.
2: Kłaniam się państwu.
0: Pani dyrektor, nowa główna siedziba Biblioteki Kraków, ta planowana na Wesołej, była jedną z ofiar trudnej sytuacji finansowej miasta, mimo że pieniądze na projekt Mediateki, zapowiadane były od dawna. Czy pieniądze na siedzibę na Wesołej trafią do projektu nowego budżetu? Ma pani już takie deklaracje, czy nie?
1: Nie, bo najpierw radni będą musieli przegłosować punktową zmianę w planie, która pozwoli na wybudowanie obiektów w tym kształcie, w jakim one są w tej chwili zaproponowane przez zespół działający pod przywództwem głównego architekta miasta, Janusza Sypioła. I dopiero wtedy tak naprawdę będą mogły ruszyć prawdopodobnie działania formalne. No i muszą się znaleźć na to pieniądze. Pieniądze, które Agencja Rozwoju Miasta Krakowa na pewno też będzie starała się pozyskać z zewnątrz. Agencja jest naprawdę bardzo fajnym takim ambasadorem tego naszego bibliotecznego pomysłu. No a my czekamy, bo cały czas mamy tę niechlubną sławę w kraju biblioteki, która nie ma nawet jednej porządnej sali dla czytelników na spotkania.
0: Czyli nieznane są losy nowej siedziby na razie, te najbliższe nowej siedziby Biblioteki Kraków na Wesołej.
1: Niestety nie i prawdę powiedziawszy, to jest kwestia tego, czy tu w Krakowie, jeżeli chodzi o mediateki, duże biblioteki, znamy te wzorce, czy wszyscy decydenci, wszyscy, którzy będą podnosić podczas sesji Rady Miasta Krakowa rękę, w ogóle wiedzą o tym, jak funkcjonują takie miasta w świecie i jak wielką rolę tam spełniają. Ja właśnie z tego powodu porozmawiałam ostatnio, zrobiłam wywiad do naszego miesięcznika bibliotecznego, do Informatora, z Januszem Dziewiątkowskim. To jest Polak, zresztą autor scenariusza Matysiaków swego czasu, który w tej chwili jest już od ładnych parę lat bibliotekarzem w Bibliotece Bjerwika w Oslo i to jest jedna z najlepszych, top najlepszych bibliotek na świecie, którą oglądałam i która jest naszą inspiracją. Więc pytanie, kto z decydentów wie o tym, że na świecie są takie miejsca, gdzie siedzi równocześnie cały czas kilkaset osób, pracuje z laptopami, siedzi z książką, wypożycza, nie wypożycza,
0: no,
1: spotyka się z
0: znajomymi. Nie,
1: nie wiem, musielibyśmy ich zapytać, ale śmiem twierdzić, że mediatek nie ogląda jeżdżąc za granicę na wycieczki, generalnie Polacy. Dlaczego? Dlatego, że nie znamy tego wynalazku. Większość ci mieszkańcy dużych miast w Polsce, którzy mają już obiekty mediateczne, a ich jest bardzo dużo w Polsce, jesteśmy naprawdę dziwnym wyjątkiem, no to oni będąc tam jadą. To znam wielu znajomych, którzy jadą w tym celu do Oslo, do Helsinek, do wielu miast. To jest taka arteteka razy 10.
0: Czyli projekt jak najbardziej aktualny, tylko nieznane są przynajmniej te najbliższe losy, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, tak ją nazwę, bardzo ogólnie, i kwestie finansowe. Stan finansów miasta, Piotr Wasilewski.
2: Na pewno trzeba brać to pod uwagę i zobaczymy. Jesteśmy zawsze dobrej myśli. W końcu Biblioteka Kraków to 60 filii. Staramy się, żeby te nasze placówki zaspokajały potrzeby blisko mieszkańców miasta, żeby były dla nich dostępne. Ale oczywiście miejsce centralne, które by łączyło wiele funkcji, bo o to też chodzi, to co wspomniano o sali, która jest potrzebna, żebyśmy mogli przyjąć ponad 200 osób co najmniej, które przychodzą i chcą posłuchać spotkania z jakimś autorem. To na pewno jest ważne. Tu bym nawiązał do tego, że ten problem trzeciego miejsca w kulturze pojawił się ponad 30 lat temu i on dotykał różnych instytucji kultury. Proszę zobaczyć, jak u nas też w jaki sposób długo to trwało, na przykład w odniesieniu do muzeów, żeby one stały się takimi miejscami, gdzie ludzie mogą w każdej chwili spędzać czas. Ale to już powinno być też wzorcem dla radnych, że to trwa 30 lat i też inne instytucje mogą brać w tym udział.
0: To przypomnijmy, te szacunkowe koszty Mediateki na Wesołej to były jakie, pani dyrektor?
1: Mówiło się o 200 milionów, ale przy założeniu, że to będzie bryła z Mediateką i z biurami. Biblioteka nie ma swojej administracyjnej głównej siedziby. My natomiast jesteśmy też gotowi na opcję, aby biura dla nas znalazły się gdzie indziej, ale żeby mieszkańcy, czytelnicy dostali ten obiekt w centrum. Bo też zauważmy, że Kraków, bez względu na to, gdzie powstał powstał i powstaje, rozbudowuje się kampus. Kraków jest w dużej mierze dalej centrum studenckim bardzo i tu powstają też prywatne akademiki choćby w tej chwili i dużo uczelni zostanie w centrum ze swoimi instytutami. Tego miejsca dla studentów też w dużej mierze brakuje, ale dla seniorów, dla rodziców z malutkimi dziećmi, którzy nie będą się bali, co zrobić z wózkiem, gdzie go zostawić, czy jest bezpiecznie. Dla dzieci po szkole, to nieprawda, że dzieci nie jadą do centrum po szkole, jadą. Bezpieczne miejsce, w którym rodzic może się umówić z dzieckiem, pojedziesz na do mediateki na Wesołej, poczekasz na mnie, odbiorę cię o tej i o tej. To jest naprawdę miejsce społecznie bardzo potrzebne.
0: A czy myślą państwo, że ta sytuacja, te wszystkie idee referendalne wpływają na to, że żadnej deklaracji, przynajmniej na razie, nie usłyszymy w sprawie mediateki?
1: I bez referendum myślę, że nie usłyszymy, bo to jest kwestia w ogóle budżetowa i rozmów w przyszłym roku, więc samo referendum tu nam na nic nie wpływa w tej kwestii. Choć jesteśmy na pewno w trakcie rozmów o utworzeniu kilku nowych filii, bo my mamy bardzo wyraźny sygnał z miasta i bardzo nas to cieszy, zbieżny z naszym myśleniem, że mediateka jest naszym celem realizującym określone potrzeby mieszkańców dużej przestrzeni, ale szalenie ważne są dla nas biblioteki na terenie całego miasta.
0: No to gdzie te nowe miejsca planowane przez państwo?
1: Będzie wszystko w rękach radnych, bo to też kwestia głosowania, ale jest duża szansa, że powstanie biblioteka. Zaproponowaliśmy chyba pierwsi w Polsce, aby biblioteki powstawały w tak zwanym trybie ZPI, czyli
0: zintegrowane plany inwestycyjne. Tak.
1: Czyli tak naprawdę deweloperzy będą tę bibliotekę dla mieszkańców przygotowywać w ramach tej zintegrowanej oferty i przy ulicy Wielickiej, przy samym przystanku, taka biblioteka, jeśli radni tylko przegłosują tę
0: ZPI.
1: ZPI, zacznie powstawiać. Jesteśmy już po rozmowach z bardzo otwartym i bardzo zainteresowanym, świetną biblioteką, inwestorem. Podobne rozmowy toczymy na Czyżynach. Tu jesteśmy na początku drogi, myślę, ale bardzo rokująco to wygląda. Tam też biblioteki nie ma. No i jest też duża szansa, że w ramach ZPI powstanie dokumentacja biblioteki na Zabłociu. Zabłocie jest naszą pustynią biblioteczną, bardzo nas bolącą. Jest tam taki stary budynek w rękach miasta na Dekerta. Najstarszy budynek tak naprawdę w bardzo złym stanie. Miasto musi tak go w jakiś sposób wyremontować.
0: Doskonale znany budynek oczywiście.
1: Tak, więc w ramach ZPI powstałaby dokumentacja projektowa, część prac. Resztę miasto bardzo jest skłonne, jesteśmy już po rozmowie tam dokończyć. Czyli trzy kolejne pustynie by zniknęły.
0: To tylko przypomnę, że ZPI to jest takie nowe narzędzie, to znaczy inwestor dostaje zgodę na własną inwestycję, ale w zamian musi jeszcze coś zrobić dla miasta, coś, co ma takie znaczenie społeczne. No i biblioteka to jest jedna z takich opcji, ale nie tylko biblioteki, to również drogi, ścieżki rowerowe i także budynki, powiedzmy sobie, użyteczności publicznej.
2: Ale bym nawiązał do tego, bo to jest taka przyszłość troszkę odległa, bliżej nas, bo już 18 maja, na zakończenie trochę tygodnia bibliotek, otwieramy filię sportową na Sławka. Można powiedzieć zupełnie nową, taką ukierunkowaną też trochę na sport, gdzie zapraszamy też naszych czytelników, żeby mogli właśnie do tej filii przychodzić. Podobnie jak trwają prace remontowe przy filii Lowe Stalowe w Nowej Hucie, czy filia w Bronowicach, która będzie miała nazwę...
1: Na Ojcowskiej,
2: Hoho, gdzie będziemy też chcieli po prostu zapraszać już nowych jakby przestrzeni, które jak te, co pokazują te nasza przeszłość nieodległa, gdzie oddajemy te biblioteki, naprawdę są już miejscami takimi atrakcyjnymi, jak sami czytelnicy mówią.
1: I od jakiegoś czasu wszystkie remontowane filie mają jakąś opowieść w sobie, ponieważ filia sportowa mieści się w budynku naszej jednostki sportowej miejskiej, to jest poświęcona sportowi.
0: ZPI, czyli te nowe trzy siedziby Biblioteki Kraków, w ramach oczywiście tego narzędzia znanego jako zintegrowane plany inwestycyjne. Nieznana na razie przyszłość tej siedziby głównej na Wesołej, chociaż w planach dalej mediateka w planach miasta pozostaje. Remonty filii, a z tych takich propozycji bieżących, związanych choćby z festiwalami, zachęcającymi do czytelnictwa, pani dyrektor?
1: Rozczytujemy się już w kryminałach, ponieważ w Krakowie na jesieni odbywa się festiwal Crime. Pierwsza edycja była w tamtym roku. Organizatorzy doskonale sobie poradzili. On się będzie odbywał w NCK-u, w Hucie. My bardzo intensywnie przy nim współpracujemy. zadzierżgnęliśmy, że tak powiem, z festiwalem toruńskim, który teraz się odbył, festiwal na debiut kryminalny. Rozczytujemy się kryminalnie i zapraszamy wszystkich Państwa na jesień. Będziemy podawali terminy, wspierając organizatorów tego wydarzenia, bo będą wszystkie top kryminalne nazwiska wówczas w Krakowie.
0: No i oczywiście Tydzień Bibliotek od piątku zapraszają Państwo.
2: Tak, warto o tym wspomnieć, bo jak zawsze przygotowaliśmy się i w filiach jest bardzo dużo rozmaitych wydarzeń, imprez, gry terenowe, zabawy literackie, prelekcje, dyskusje, ale też jest 11 w poniedziałek tradycyjnie akcja Znani za ladą w Bibliotece Kraków, gdzie pisarze, aktorzy w tym roku, dziennikarze w 9 filiach będą do dyspozycji czytelników razem z bibliotekarzami, pomagając w wyborze książek między 17 a 19. Szczegóły tej akcji to proszę śledzić na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej. To ale już... wracając jeszcze do kryminałów, bo to też jest ważne jakby w kontekście zainteresowania tym gatunkiem literackim, bo mam takie zestawienie statystyk najczęściej wypożyczanych książek.
0: No właśnie, to co czytają krakowianie?
2: No właśnie i okazuje się, że jak patrzę na tej liście prawie 30 pozycji, no to mam kilkanaście kryminałów. Na początku co prawda jest Joanna Kuciel-Frydryszak, to taki festiwal, no, który trwa o chłopki, opowieść o naszych babkach, ale już kolejne miejsca zajmuje Sławek Gortych. Parę tych miejsc ze swoimi kryminalnymi historiami, które się rozgrywają w schronisku. Ale też jest Mróz, jest Siem Bieda, jest, już nie kryminał, ale pani Sabina Jakubowska, książki położne, jest Edyta Świętek, czyli która ma kilka książek na naszej liście.
0: Krakowianie rozczytani w kryminałach przede wszystkim na koniec, pani dyrektor.
1: W kryminałach, w non-fiction, w literaturze obyczajowej, w romansach, a dzieci w książkach dziecięcych, cały czas mamy wielki boom na wspaniałą książkę dziecięcą.
2: Jeszcze bym wspomniał o kampanii, którą też organizujemy. To jest miejska kampania promocyjna czytelnicza Kraków tu czytam, w której ważnym elementem będzie też tramwaj, który wyruszy w przyszłym tygodniu. Prosimy go obserwować, bo jest naprawdę atrakcyjny graficznie.
1: I jest to moim zdaniem jeden z najfajniejszych wymalowanych tramwajów, jakie widziałam. Taki tramwaj, w którym jak Państwo będziecie chcieli siedzieć w telefonie, ale siądziecie przy oknie, to i tak będziecie z zewnątrz wyglądali, jakbyście czytali książkę. Tak go zamalowaliśmy. A kierowca staje się, niby prowadzi pojazd, ale tak naprawdę staje się czytającym smokiem wawelskim.
0: A o ofercie Biblioteki Kraków, o Tygodniu Bibliotek dziś w Radiu Kraków. Agnieszka Stanisiewska-Mul, dyrektor Biblioteki Kraków. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami także Piotr Wasilewski, rzecznik biblioteki.
2: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
1: Reklama.
3: Jest 13.30.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Marek Proszak. Pożar traw w okolicach Proszowicy został opanowany. Zagrożone były 4 budynki mieszkalne, spłonęło 18 hektarów traw. Nie ma osób rannych. W akcji gaśniczej bierze udział prawie 100 strażaków. Jak zapewniają, sytuacja jest opanowana. Obwodnica Proszowic cały czas jest zamknięta.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Uzbrojony w siekierę 54-latek groził kobiecie, wybił szybę w drzwiach i w samochodzie. W Wadowicach w nocy podczas weekendu majowego 54-letni mężczyzna próbował wejść do mieszkania znajomej kobiety. Gdy go nie wpuściła, próbował się włamać i zaczął jej grozić. Kobieta uciekła z mieszkania. Mężczyzna wybił szyby w jej aucie i odjechał samochodem.
5: Szybkie działania policjantów doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu podejrzanego oraz zatrzymania 54-latka. Okazało się, że był on nietrzeźwy. Policjanci wykazali również, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów.
3: Mówi Agnieszka Apetek z policji w Wadowicach. 54-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jutro na stacjach benzynowych będzie minimalnie taniej niż dziś. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 46 groszy, o 3 grosze mniej niż dziś. Litr oleju napędowego ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 26 groszy, to o 4 grosze mniej.
4: Radio Kraków.

0: Na zakończenie programu O tym się mówi porozmawiamy o projekcie Lumina, czyli o cyfrowych bliźniakach płuc, które mają umożliwić wczesną diagnostykę, a następnie spersonalizowaną terapię raka płuc. W Polsce ten projekt jest realizowany przez Politechnikę Krakowską. Stąd kolejny gość programu O tym się mówi. Jest nim profesor Paweł Pławiak z Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Panie profesorze, w jaki sposób będą opracowywane cyfrowe bliźniaki płuc? Z jakiego zbioru danych przy tej okazji państwo będą korzystać?
1: Jest to taki duży międzynarodowy projekt, więc oprócz Polski również tutaj w pracę nad projektem zaangażowane są ośrodki akademickie i z Danii, i z Włoszech, Politechnika w Mediolanie na przykład. To jest naprawdę duży projekt i duży sukces tutaj naszej Politechniki, dlatego że ten współczynnik sukcesów w tych projektach jest bardzo niski i to, że w ogóle udało nam się zdobyć ten projekt, no to jest ogromny sukces.
0: 4 miliony euro. Tyle tak, projekt jest wart.
1: Cały projekt jest wart 4 miliony euro. Oczywiście dla Politechniki trochę mniej, ale też sporo, znacząca kwota. No i nasze takie główne zadanie, no to jest oczywiście uczenie maszynowe, czyli wypracowanie odpowiedniej metodyki do tego, żeby właśnie wspomagać tą diagnozę. Jeżeli chodzi o zbieranie danych, no to dane będą pochodziły z tych trzech krajów przede wszystkim, czyli z Danii, z Włoszech, no i oczywiście z Polski. Jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj współpracujemy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie, czyli z taką też bardzo uznaną jednostką i tutaj przewidujemy pulę 4000, co najmniej 4000 pacjentów. Do tego jeszcze mamy dane z Korei Południowej i planujemy też tworzyć syntetyczne dane, czyli takie sztuczne, żeby rozszerzyć tą bazę pacjentów do około 10 tysięcy.
0: Czy to znaczy to, że każdy z tych pacjentów będzie miał swoje cyfrowe płuca, cyfrowe bliźniaki i dzięki temu umożliwi to wczesną diagnozę, a potem terapię taką spersonalizowaną?
1: Dokładnie tak. Te cyfrowe bliźniaki, to chodzi o to, żeby właśnie stworzyć dla każdego pacjenta taki unikalny dla niego, spersonalizowany model wirtualny jego płuc i dzięki temu lekarz-onkolog będzie mógł na przykład testować terapię wcześniej, wirtualnie, cyfrowo, a nie na pacjencie, czy przewidywać właśnie, jak dany lek wpłynie na terapię. No i mamy nadzieję, że dzięki temu ten proces leczenia będzie no, bardziej skuteczny niż do tej pory.
0: Panie profesorze, mówimy o pacjentach objętych wysokim stopniem ryzyka, czy mówimy o każdym pacjencie?
1: Mówimy o każdym pacjencie. Tutaj, no to jeżeli chodzi o takiego cyfrowego bliźniaka, no to pewnie dobrze, żeby każdy pacjent, nawet taki, czy w tym dużym ryzyku, czy w małym ryzyku, rzeczywiście można by każdego, dla każdego stworzyć takiego bliźniaka. No i dzięki temu też to przewidywanie, co się stanie w najbliższej, czy tam w dalszej przyszłości, no na pewno będzie skuteczniejsze, no i wtedy będziemy mogli na przykład wykryć guza też wcześniej.
0: No właśnie, bo też o to chodzi, żeby ta diagnoza wcześniej była przeprowadzona, zwłaszcza u tych pacjentów, u których to ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej płuc jest zdecydowanie mniejsze, bo tutaj są największe problemy.
1: Dokładnie tak, no bo jak wiemy, nowotwór płuc jest dość specyficzny w tym względzie, że często to jest wykrywane późno, a jak jest już wykrywane późno, w zaawansowanym stadium, no to wtedy te terapie już nie są tak skuteczne, więc rzeczywiście chodzi o tą profilaktykę, żeby te osoby, które no mają to większe ryzyko, no a też tak jak mówiliśmy, nawet te, które nie mają, żeby miały takich swoich bliźniaków cyfrowych i dzięki temu można by na tej podstawie przewidywać, co się stanie za kilka, kilkanaście lat i czy dana osoba może być objęta właśnie czy może mieć prawdopodobieństwo, z jakimś tam prawdopodobieństwem może po prostu mieć ten nowotwór.
0: Cyfrowy bliźniak umożliwi diagnozę, no i AI pomoże wymodelować odpowiednią terapię. W jaki sposób to zrobi? Jakby to pan profesor opisał?
1: Dokładnie tak. No to na podstawie oczywiście kompletnego zbioru danych i danych obrazowych z tomografii czy z rezonansu magnetycznego i z elektronicznej dokumentacji medycznej i również z badań laboratoryjnych, biorąc te wszystkie badania pod uwagę, no i opierając się oczywiście na nauczeniu maszynowym, na sieciach neuronowych, czy na prawach fizyki, biologii, będziemy po prostu w stanie zamodelować właśnie odpowiedni model, no i dzięki temu przewidywać przykładowo, czy ktoś będzie miał prawdopodobieństwo nowotworu, no ale przede wszystkim też testować terapię.
0: Mówimy o maksymalnie 10 tysiącach pacjentów, o ile dobrze pamiętam, objętych tym programem, tym projektem Lumina, ale rozumiem, że w przyszłości to pewnie niedalekiej, biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwija się AI, tak naprawdę każdy, kto się rodzi, kto przychodzi na świat, taki cyfrowy model, cyfrowego bliźniaka powinien posiadać.
1: Ogólnie no, taki jest plan, żeby te wszystkie nowoczesne narzędzia, jak metody sztucznej inteligencji, pomagały lekarzom, czyli nie chcemy, żeby zastąpiły lekarzy, natomiast żeby im pomagały, żeby ta dostępność była jak największa, więc wtedy taki lekarz, onkolog nie musiałby bardzo szczegółowo analizować, prawda, każdego przypadku, tylko za pomocą takich mocnych narzędzi, no miałby po prostu więcej czasu i mógłby rzeczywiście większą pulę pacjentów zdiagnozować i dzięki temu no, dla wszystkich to byłaby korzyść.
0: A jakie informacje ma przynieść ta innowacja Blood to Image, transformująca biomarkery krwi?
1: To tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o wszystkie te badania obrazowe, jak tomografia komputerowa, jak rezonans magnetyczny, no to są to już trochę mniej dostępne metody diagnostyczne. Wiadomo, trzeba trochę na nie poczekać, są kosztowne, czy też są inwazyjne, no bo zwykle, jeżeli chodzi o nowotwory, żeby podczas terapii monitorować stan pacjenta i sprawdzać, czy dana terapia odnosi skutek, czy idziemy w dobrym kierunku, no to zwykle przy takim tomografii czy rezonansie magnetycznym podaje się kontrast, a to wiadomo nie jest zupełnie nieinwazyjne dla pacjenta. No stąd pomysł właśnie na to, żeby poprzez markery krwi i na bazie uczenia maszynowego, sieci neuronowych, próbować odwzorować proces rozrostu takiego guza. Czyli taki guz może się kurczyć, może się rozrastać, więc jeżeli nasza technika zostanie opracowana, no to wtedy na podstawie po prostu badań laboratoryjnych z krwi i odpowiednich biomarkerów, zachowując odpowiednie prawa fizyki, biologii, taki model będzie mógł symulować, czy robimy postępy i czy ten dany guz się rozrasta, czy się na przykład kurczy, no i wtedy powiedzmy te badania obrazowe nie będą potrzebne w takiej częstotliwości, jak są teraz, tylko będzie można je przeprowadzać rzadziej, no bo lekarz-onkolog będzie mógł widzieć na tej podstawie, będzie mógł widzieć na tej podstawie tylko tych biomarkerów z krwi, czy ten guz rzeczywiście robi.

0: Pisaliśmy we wniosku właśnie o nowotworach żołądka, jelita grubego przykładowo. Na pewno to jest jakiś przełom, ten przełom już od powiedzmy wielu lat, jeżeli chodzi o radiologię, jeżeli chodzi właśnie tutaj o zastosowania uczenia maszynowego w medycynie, no to od wielu lat, szczególnie w radiologii, w badaniach obrazowych ten postęp zauważamy i on jest naprawdę znaczący. No jeżeli chodzi o te narzędzia, no to one potrafią bardzo precyzyjnie i z bardzo wysoką skutecznością rozpoznawać na przykład guzy i tutaj jak najbardziej podpowiadać lekarzom i podpowiadają już jak najbardziej w niektórych obszarach, czasami nawet stanowią jakąś długą referencyjną opinię oprócz tej opinii człowieka, lekarza, więc ten postęp się dzieje na naszych oczach, no i pewnie w najbliższych latach to się stanie, że te narzędzia będą realnie pomagać lekarzom, no i dzięki temu dostaniemy dużo większy dostęp do lekarza, do medycyny i to będzie z korzyścią dla nas wszystkich.
1: To może być tak, że w ciągu najbliższych lat, no tak naprawdę każdy będzie miał swojego cyfrowego bliźniaka. Autor superkonwergencji pisał o tym. Superkonwergencja, czyli AI z jednej strony, z drugiej strony medycyna i genetyka, że tak naprawdę to jest przyszłość niezbyt odległa, że każdy z nas będzie miał takiego bliźniaka, no i będzie można szybciej diagnozować, a także leczyć.
0: Dokładnie tak. I tak jak już wspominaliśmy, to będzie dużo bardziej bezpieczne i inwazyjne dla pacjenta. Będzie można właśnie przewidywać, co się stanie w przyszłości. I tak jak tutaj właśnie pan redaktor wspomniał, rzeczywiście ten kolejny element, no to są badania genetyczne, które też mocno postępują do przodu i rzeczywiście też również dokładając szczegółowe badania genetyczne, sekwencjonowania na przykład chromosomów i tak dalej, będziemy mogli stworzyć pewnie w niedalekiej przyszłości takiego już bardzo kompletnego cyfrowego bliźniaka i to nie tylko płuc, ale pewnie i całego ciała. No i na tej podstawie przewidywać różne stany, które mogą się wydarzyć.
1: I edytować geny na przykład w wypadku zagrożenia, w wypadku diagnostyki, prawda? Tego, co przynosi diagnostyka.
0: Może tak być, to już trochę bardziej science fiction, ale w jakiejś tam może dalszej przyszłości też do tego dojdziemy.
1: Panie profesorze, nad projektem, na który przeznaczono, przypomnę, 4 miliony euro, pracuje Międzynarodowe Konsorcjum. Ile mogą potrwać prace związane z przygotowywaniem takich cyfrowych bliźniaków płuc? Bo biorąc pod uwagę rozwój AI, no to widzimy, jak to błyskawicznie wszystko postępuje. No to nie są lata świetlne już.
0: Tak, to rzeczywiście, jak doskonale pamiętamy od wprowadzenia czata GPT, co było przecież całkiem nie tak dawno, no to ten postęp jest bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję. To bardzo szybko wszystko postępuje. Też tutaj chcemy z tej generatywnej sztucznej inteligencji korzystać oczywiście w naszym projekcie. Projekt jest planowany na 4 lata. Ten pierwszy rok, powiedzmy, bo startuje w październiku 2026 roku, więc ten pierwszy rok, no to jest przewidziany przede wszystkim na zbieranie i opisywanie danych, czyli tutaj przede wszystkim ośrodki medyczne będą zaangażowane, no ale też przy naszej współpracy, no bo wiadomo, te dane muszą być zbierane w odpowiedni sposób opisywane, więc my tutaj też będziemy ten proces nadzorować. No i później od drugiego roku będziemy tworzyć już te nasze metody uczenia maszynowego. Będziemy próbowali modelować już tych cyfrowych bliźniaków płuc i tak dalej. No a końcówka, no to wiadomo, testy, tutaj walidacja tego narzędzia, no i też jakieś pierwsze próby do jego skomercjalizowania.
1: Rola Politechniki Krakowskiej w tym projekcie polega na uczeniu maszynowym, na tej kwestii takiej cyfrowej, powiedzmy sobie, tylko i wyłącznie.
0: Tak, no to zawsze jest tak, że jak są badania interdyscyplinarne, no to wiadomo, te wszystkie dyscypliny muszą się jakoś porozumieć, więc my już odbyliśmy pierwsze spotkanie z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Teraz będziemy odbywać kolejne, żeby też ich wspomagać już przy tym procesie, tak jak wspominałem, zbierania danych. Natomiast no, nasza taka główna rola, no to rzeczywiście jest te algorytmy, uczenie maszynowe, właśnie modelowanie i tak dalej, czyli ta część techniczna.
1: Świat przyspieszył od czasu AI, więc długo na pewno na efekty tych prac czekać nie będziemy. A o projekcie Lumina, czyli o cyfrowych bliźniakach płuc, które mają umożliwić wczesną diagnostykę, a potem spersonalizowane leczenie, w Radiu Kraków mówił profesor Paweł Pławiak z Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
1: I w ten sposób zamykamy program O tym się mówi. Jacek Bańka, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
3: Jest godzina 14.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Marek Proszek. Strażacy dogaszają pożar trawy w okolicach Proszowic. Na Lubelszczyznę jadą strażacy z Krakowa. Pomogą w walce z dużym pożarem lasu. Na miejscu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem premiera. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Trwa dogaszanie pogorzeliska w rejonie obwodnicy Proszowic. Jak informowaliśmy już w Radiu Kraków, spłonęło tam 18 hektarów traw. Nikt nie został ranny. Pożar w pewnym momencie zagrażał 4 budynkom mieszkalnym, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
5: Jednak dzięki szybkim działaniom strażaków zagrożenie zostało wyeliminowane. W działaniach uczestniczyło około 100 strażaków i 23 pojazdy.
3: Obwodnica Proszowic wciąż pozostaje zamknięta. Trudna akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Od wczoraj strażacy gaszą pożar lasu w Nadleśnictwie Józefów. W akcji bierze udział prawie 400 strażaków. W drodze z Krakowa jest 69 kolejnych. To kompania gaśnicza Smok. W gaszeniu ognia pomagają też 4 śmigłowce, w tym 2 wojskowe Black Hawki.
6: W rejonie Biłgoraja spłonęło już ponad 250 hektarów lasu. Z ogniem walczy 372 strażaków wspieranych przez śmigłowce, wojsko i służby leśne. Jak relacjonuje komendant główny policji Marek Boroń, nad Puszczą Solską od rana pracują policyjne Black Hawki.
7: Do godziny 12 wykonano 23 zrzuty ze zbiorniku typu Bambi. Każdy taki zbiornik to jest 3 tony wody.
6: Strażacy podkreślają, że akcje utrudniają mokradła i silny wiatr. Trwa też wyjaśnianie okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, którego pilot zginął wczoraj podczas akcji.
8: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
6: Mówił premier Donald Tusk. Strażacy zapewniają, że pożar nie zagraża obecnie mieszkańcom okolicznych miejscowości. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Rozprzestrzeniający się ogień sprawił jednak, że trzeba było ewakuować sztab kryzysowy w Józefowie. Został on przeniesiony do muzeum w Osuchach.
4: Radio Kraków, wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach. Przewiduje on m.in. ochronę konsumentów i inwestorów, a także skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Prezydent wychodzi naprzeciw rządowi, zapewnia szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
9: To jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
3: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptowalutach. Projekt od poprzedniego ma się różnić jedynie wysokością kar za oszustwa. Według nowej propozycji mają być one wyższe. Prezydent dotąd dwukrotnie wetował rządową ustawę o kryptowalutach. Sejmowi nie udawało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w tym miesiącu prawie 1200 lotów. Jak informuje dziennik Dagbladet, przyczyną są wysokie ceny paliwa lotniczego. To kolejna redukcja siatki połączeń. Z tego samego powodu w ubiegłym miesiącu odwołano około 1000 lotów. Jak wylicza Dagbladet, paliwo lotnicze jest niemal dwukrotnie droższe niż średnio było w ubiegłym roku. Gwałtowny wzrost cen jest związany głównie z wojną na Bliskim Wschodzie. Miejscami w Małopolsce synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Na północy regionu możliwe są burze. Noc bez opadów z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro w całym regionie może padać przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 18-19 stopni.
4: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Przystanek Kultura.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Kwartał Kultury na Wesołej nabiera coraz bardziej wyraźnych i konkretnych kształtów. Z nami Nina Gabryś-Janowska, wicedyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: 50 milionów dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Kwartał Kultury na Wesołej i już jak od jakiegoś czasu mówimy, tam mają być zlokalizowane takie dwa najważniejsze obiekty. To jest Dom Literatury i Języka, a także siedziba, nowa siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Te obiekty mieścić się będą przy ulicy Kopernika, a Dom Literatury i Języka w byłej drugiej klinice chorób wewnętrznych. Ja w zeszłym roku byłam na takiej wycieczce po tej klinice. Miejsce zupełnie jest niesamowite, ale też mam wrażenie, że tam ogrom prac jest do wykonania. Czy te środki, które pozyskaliście, czy te środki, które da też miasto i województwo, wystarczą, żeby, skupmy się może na razie na tym Domu Literatury, żeby on nabrał już takich realnych kształtów i ten remont rzeczywiście się tam odbył?
2: Zdecydowanie to, że Feniks został przyznany na Dom Literatury i Języka i na Kwartał Kultury całościowo, jest bardzo istotnym sygnałem w rozwoju Wesołej i myślę takim niezwykle kluczowym momentem, kiedy plany, idee, rozmowy i trochę marzeń przechodzi w stan realizacji. I to jest rzeczywiście coś, na co myślę wszyscy czekaliśmy, żeby zobaczyć kolejny etap rozwoju tej absolutnie niezwykłej dzielnicy o bardzo szczególnej historii i bardzo szczególnej przyszłości już niedługo. I tak, oczywiście środki, które zostały przyznane i te, które zostaną wskazane przez zarówno województwo, jak i miasto, są zaplanowane pod inwestycje całościowo, pod remont, jak i pod działanie instytucji w kolejnych latach. Szczególnie, że jest ona wypracowana w bardzo konkretnym modelu partycypacyjnym i celuje w bardzo jasno sprecyzowane potrzeby środowiska literackiego w tym przypadku.
1: Mamy już konkretny projekt, bo to jest, tak jak powiedziałam, wspaniała, ale trudna przestrzeń. Były sale szpitalne, taka wspaniała aula zresztą tam jest, którą oglądaliśmy z pisarzami, krytykami literackimi, literaturoznawcami z krakowskich uczelni. Wszyscy brali udział w takich właśnie, jak powiedziałaś, warsztatach na temat tego, co tam się będzie odbywać. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało już tak konkretnie.
2: Miejsce zdecydowanie kreuje różne wyzwania, ale też niesamowite potencjały, bo przestrzeń ta poszpitalna jest przestrzenią zabytkową, a to wiąże się oczywiście z regulacjami i nie całkowitą elastycznością, jeśli chodzi o adaptację tej przestrzeni pod to, co tam się będzie działo, ale
1: To świetnie, bo rozumiem, że ten historyczny charakter budynku zostanie zachowany.
2: Dokładnie tak. Jest to przede wszystkim priorytet, żeby też ta przyszłość, którą będziemy kreować w tych przestrzeniach wspólnie, była z zachowaniem tego dziedzictwa lokalnego, tego dziedzictwa architektonicznego, kulturalnego, z którego jesteśmy utkani i które zawsze będzie miało wpływ na to, czym to miejsce będzie się stawać. A to miejsce będzie na pewno procesem, gdyż nie jest to zamknięta koncepcja instytucji, która ma kilkanaście stron i jasno precyzuje w związku z tym, co się będzie działo z dnia na dzień. To bardziej jest instytucja oparta właśnie na dialogu, współtworzeniu, współrealizacji postulatów i pomysłów i koncepcji, które środowisko tam właśnie w tej instytucji obecne w przyszłości bardzo mocno będzie tworzyło, a te przestrzenie, które wymagają tej adaptacji, będą też właśnie w oparciu o te warsztaty i tą partycypację, którą przeprowadzaliśmy przez ostatnie miesiące, poprzedzające aplikację do Feniksa, bardzo jasno wskazane były potrzeby środowiska literackiego, branż literackich. Pośród osób uczestniczących byli i literaci, i literatki, ale byli też księgarze, specjaliści od języka, akademicy, inne instytucje zajmujące się literaturą, NGOsy. I to, co bardzo mocno wybrzmiało, to to, że nie jest potrzebna właśnie kolejna zamknięta przestrzeń instytucjonalna, a bardziej otwarta platforma i właśnie ten dom tytularny tej inwestycji jest tutaj bardzo istotny, bo zakładamy, że jest to miejsce stałej, określonej na dłuższy okres czasu rezydencji różnych organizacji i kolektywów literackich, które będą mogły tam poniekąd zamieszkać i w ramach tego zamieszkania właśnie współtworzyć to miejsce programowo, a to przekłada się też na to, jak projektujemy i jak będziemy tą przestrzeń tego budynku Kopernika 15 zmieniać, bo ta obecna...
1: Tak, to jest bardzo ważne, co tam się będzie działo.
2: Dokładnie, więc tam mają docelowo powstać zarówno przestrzenie biurowe, pracy twórczej dla właśnie NGO-sów i kolektywów literackich, ale mają też powstać miejsce z myślą o właśnie rezydencjach. Mają być też oczywiście przestrzenie konferencyjno-warsztatowe, które będą możliwe dla każdego do udostępnienia, ale też przestrzeń otwarta, którą chcemy udostępniać pod wydarzenia, które właśnie programują i realizują różne inicjatywy oddolne, NGO-sy czy artyści, czy po prostu jakieś podmioty zewnętrzne.
1: Ja myślę też teraz o odbiorcach, o czytelnikach, którzy chcieliby takie miejsce odwiedzić i co tam będzie można zrobić, czy tam będzie biblioteka, czy tam będzie księgarnia, czy to będzie miejsce spotkań. Oprócz oczywiście tego, że będą tam rezydenci, czy siedziby kolektywów literackich.
2: Będzie to jak najbardziej miejsce spotkania i miejsce właśnie z ofertą kulturalną, którą będą wszystkie podmioty równolegle tam rezydujące właśnie tworzyć. I no będą teraz... to spotkania właśnie literackie, poświęcone zarówno realizacji tych działań, które w ramach Kraków Miasto Literatury realizujemy już jako Krakowskie Biuro Festiwalowe, bo czy to są wydarzenia związane z patronatami nad książkami KML-u, czy to są wydarzenia związane z projektami Translatorium, czy Cela, czy oczywiście wydarzenia festiwalowe, bo od początku, od kiedy mówimy o Domu Literatury w Krakowie, to mówimy o tym, że też festiwale literackie w naszym mieście potrzebują
1: otóż to
2: kolejnych...
1: większej przestrzeni,
2: dokładnie,
1: jak festiwal Miłosza, który w Pałacu Potockich teraz rezyduje, ale to jednak też obserwując liczbę osób odwiedzających Festiwal Miłosza, to jest zbyt małe miejsce. Czy Festiwal Konrada, który odbywa się na scenie MOS-u, to też jest fantastyczne miejsce, ale mam wrażenie, że to są miejsca za małe, tak? Że już potrzebujemy większej przestrzeni.
2: Tylko się cieszę, że literatura we wszystkich swoich formach przyciąga tak duże publiczności, że nie mieścimy się w kolejnych lokalach.
1: O, międzynarodowe festiwale jakby nie było.
2: No więc... właśnie, no krakowska marka w tym względzie na pewno rośnie i przyciąga coraz szersze pole publiczności, no i też na tą potrzebę czytelników, czytelniczek i osób właśnie, które na nasze festiwale i na te, które nasi partnerzy organizują i my współorganizujemy, no chcemy zaprosić właśnie do Domu Literatury też docelowo. Oczywiście to ma być przede wszystkim miejsce spotkania i rozmowy o literaturze. Kraków jest od 2013 Miastem Literatury UNESCO i wraz z tym tytułem mamy bardzo konkretne zobowiązanie do tego, żeby to dziedzictwo literackie promować, ale też budować przyszłość tej literatury i działać dwutorowo, bo z jednej strony promować czytelnictwo i budować ten dialog o literaturze, a równocześnie też wspierać branżę literacką, dbać o dobrostan artystów i twórców, wzmacniać ekosystem w postaci na przykład funduszy księgarskich czy innych tego typu działań bardziej takich do wewnątrz skierowanych, żeby też no, cała ta cyrkulacja literatury, jakiej potrzebujemy, od wydawnictw, księgarni, twórców, tłumaczy, ilustratorów i na końcu oczywiście czytelników i czytelniczek i uczestników i uczestniczek festiwali, no to wszystko trzeba tak całościowo, parasolowo ująć i ten Dom Literatury da nam tą platformę.
1: Da wam ten impuls, czyli powiedzmy konkretnie, kiedy on zostanie otwarty. kiedy zostanie ukończony, kiedy tam będzie można wejść.
2: Mamy nadzieję, że na przełomie 29 i 30 roku będziemy już mogli wkroczyć i do Domu Literatury i już tam poniekąd ta literatura będzie
1: podziałać,
2: mogła zamieszkać.
1: I zamieszkać fantastycznie, czyli czekamy jeszcze 4 lata około.
2: No, tak? Musimy się uzbroić w cierpliwość. Remont tak dużej i skomplikowanej przestrzeni zabytkowej niesie ze sobą niezbędny do tego procesu czas, badania, określone procedury, które muszą zostać jakby wskazane. Oczywiście w dużym stopniu projekt i wniosek do Feniksa zakładał już pewne analizy w tym zakresie, które były niezbędne, no ale jak myślę, każdy z nas wie, proces remontowy ma to do siebie, że... No,
1: że się ciągnie, że trwa. To już skończmy o tym remoncie. Co się dzieje na Wesołej teraz? Kina plenerowe, pikniki, ale też wystawy, rezydencje artystyczne. Na co mogłabyś zaprosić naszych słuchaczy w najbliższym czasie? Co będzie się działo na Wesołej?
2: Na Wesołej dzieje się naprawdę mnóstwo, bo też na Wesołej rezyduje już 25 rezydentów i rezydentów takich zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Mamy dwie instytucje społeczne kultury, czyli Spółdzielnię Muzyczną i Stowarzyszenie Rozstaje, którzy programują tematy muzyczne, jak sama nazwa wskazuje. Mm-hmm. I tutaj na pewno ta oferta koncertowa się rozwija bardzo mocno, ale na Wesołej są też oczywiście rezydenci Apteki Designu, którzy współtworzą z nami program tego miejsca, skupiony na projektowaniu i designie, jak sama nazwa wskazuje. Już myślę, że... Niedługo będzie można zobaczyć, co też zaproponujemy w Aptece Designu i na Wesołej w ramach Festiwalu Miłosza, bo lada dzień więcej informacji o też programie Miłosza będzie
1: właśnie,
2: więcej.
1: Się zbliża już wielkimi krokami.
2: Już niedługo, już za chwilę i będzie na pewno bardzo,
1: czerwca.
2: Bardzo wspaniale i bardzo bogaty jest tegoroczny program, ale to jeszcze za chwilę, jeśli chodzi o zdradzenie dokładnych szczegółów, ale...
1: Czyli część wydarzeń miłoszowych będzie się odbywało na Wesołej.
2: Pasmo dziecięce, ale też wystawa w Aptece Designu, która będzie poruszała wątki dostępności i poezji, na którą serdecznie zapraszam, ale oczywiście Wesoła
1: trendy
2: też...
1: w kulturze również się pojawią.
2: Trendy w kulturze są czymś, co zajmuje nas na co dzień z racji Obserwatorium Trendów w Kulturze, jakie działa w ramach Krakowskiego Biura Festiwalowego. Realizujemy też te właśnie badania i zastanawiamy się nad przyszłością kultury i kultury w Krakowie, więc zapraszamy na Wesołą do doświadczania zarówno samej przestrzeni i eksploracji jej, ale też do Apteki Designu po więcej szczegółów programowych.
1: Szczegóły na stronie Krakowa Miasta Literatury UNESCO i Krakowskiego Biura Festiwalowego, a dzisiaj o projekcie kwartału na Wesołej opowiadała Nina Gabryś-Janowska, wicedyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Bardzo dziękuję, no i do zobaczenia na Wesołej.
2: Zapraszamy na Wesołą, dziękuję serdecznie.

0: Nie potrafię przestać.
1: Reklama.
2: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
6: Jest 14:30.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Marek Proszek. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję o zabezpieczeniu, które nakazuje Polsce zaprzestanie utrudnień w wykonywaniu obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm 13 marca, poinformował o tym europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja nakazuje natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy. Cała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, bo nie została zaproszona przez prezydenta Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że bez stanowiska prezydenta nie może tej czwórki sędziów dopuścić do orzekania.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: 130 drzew owocowych posadzili w tym roku leśnicy w paśmie radziejowej w Beskidzie Sądeckim. To sposób na zatrzymanie dzikiej zwierzyny w lasach i powstrzymanie jej przed podchodzeniem do ludzkich osad. W nadleśnictwie Piwniczna ta praktyka jest obecna od lat. W tym roku opracowano szerszy projekt, który objął 7 nadleśnictw na południu Polski. Chodzi przede wszystkim o niedźwiedzie.
8: Jakieś 15 lat temu mieliśmy dokładnie ten sam projekt, ale również rewitalizowaliśmy, nie tyle sadziliśmy, co rewitalizowaliśmy stare jabłonie, stare grusze na siedliskach wysokogórskich, gdzie mieszkali dawniej Łemkowie, czy też nasi nadpopradcy górale. Ale wtedy już z myślą o niedźwiedziach. To było dokładnie projekt z myślą o niedźwiedziach, żeśmy to robili. To było bodajże 2012-13 rok.
6: Mówi Krzysztof Tomasiak z Nadleśnictwa Piwniczna. W projekcie uczestniczą też 4 parki narodowe. Dwa po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. Nieudany początek turnieju w Rzymie dla polskich tenisistek. Już w pierwszej rundzie przegrała Magdalena Fręch, uległa Aleksandrze Eali z Filipin 0-6, 6-3, 4-6. Z turnieju odpadła także Magdalinette. W pierwszej rundzie przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Rozstawiona z czwórką Iga Świątek, grę rozpocznie od drugiej rundy. Jej pierwszą rywalkę wyłoni mecz Australijki Deli Kasatkine z Amerykanką Katie McNally.
7: Radio Kraków.

14:36. Jest środa, jest upał i gorąca potrzeba słuchania muzyki najpiękniejszej pod słońcem. No i te potrzeby zaspokaja Radio Kraków, audycja Muzyczna Zmiana. Piotr Kołek gra na instrumentach suwakowych, na własnych strunach głosowych. Robert Konatowicz, dzień dobry. No i przez szacunek dla jednego z największych artystów wywodzących się z Krakowa zaczniemy od Bacha.

No i można powiedzieć, że muzyka Bacha jest tak piękna jak ta pogoda, albo inaczej, ta pogoda, która dziś, przynajmniej w tej chwili, gdzieś tam sobie kwitnie za oknem Studia Radia Kraków, jest tak piękna jak muzyka Johanna Sebastiana Bacha. A to była Gemma Gwynne Griffiths, która niebawem będzie obchodziła swoje urodziny. Gemma Gwynne Griffiths, znana bardziej jako Gem, to artystka z Walii, która 21 lat temu wydała swoją debiutancką płytę Finally Walken, i zaczynała się ta płyta właśnie tym utworem, Day. Bardzo piękna piosenka, która wykorzystuje jedno z preludiów z nazwą Temperite, klawir Bacha, no i słynny zespół, który w latach 60. powstał we Francji, czyli Swingle Singers, zespół, który właśnie muzykę klasyczną, głównie barokową, nam proponował w wersjach jazzowych, swingujących, gdzie śpiewano skatem. No i to jest hołd jednocześnie dla Bacha, dla Swingle Singers, no, a my jednocześnie składamy hołd artyście, który urodził się w Krakowie 6 maja 1950 roku i warto tego człowieka wspomnieć dziś szczególnie.

Zacznij od Bacha, to oczywiście Zbigniew Wodecki. Przyszedł na świat, jak często to powtarzam, szczególnie w tym miesiącu, że byk to jest znakomity znak dla artystów. Bardzo wielu wybitnych muzyków pochodziło spod tego znaku zodiaku. 6 maja, 76 lat temu w Krakowie przyszedł na świat Zbigniew Stanisław Wodecki. No, człowiek orkiestra, trzeba powiedzieć. No i proszę Państwa, przypomina się pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego, która ukazała się 50 lat temu i to jest arcydzieło, którego świat nie zauważył, ale po latach przypomniała go grupa Mitch & Mitch, Zbigniew Wodecki, słynny koncert z Mitch & Mitch, no i ta płyta, no, nie waham się użyć tego słowa, stała się już kultowa po latach. No i to był wielki, wielki powrót debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego w XXI wieku.

Dołączamy do tych braw w Radiu Kraków. To piosenka, która otwierała 50 lat temu debiutancki album Zbigniewa Wodeckiego, który nagrany był właśnie wiosną 1976 roku z orkiestrą Wojciecha Trzcińskiego. Ta piosenka Rzuć to wszystko, co złe, w oryginale otwierała ten album. To była oczywiście wersja z grupą Mitch & Mitch. Autorem tekstu był Leszek Długosz, proszę państwa. A jak powiedziałem, Zbigniew Wodecki, człowiek orkiestra. Głos niesamowity. Mój kolega muzyk, wykształcony, absolwent Akademii Muzycznej, skrzypek także. Też człowiek orkiestra, grający na różnych instrumentach. Kiedyś po spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim podczas nagrywania programu w telewizji powiedział, że nie widział czegoś tak niezwykłego. Pierwszy raz widział człowieka, który bez żadnego rozśpiewania po prostu wszedł i zaśpiewał, a głos miał jak z wolna. To samo opowiadał mój inny kolega, też skrzypek z wykształcenia, taki ten poprzedni kolega, który grał kiedyś w latach 90., będąc studentem Akademii Muzycznej w zespole Wedemarczyk, w którym przecież też grał jako nastolatek, Zbigniew Wodecki. Opowiadał właśnie o takim fragmencie w Tomaszowie słynnym, w słynnej piosence, gdzie bardzo bał się tego unisonu na skrzypcach z Ewą Demarczyk, która no, nie była łaskawa dla muzyków, którzy się mylili. I mówił, że po prostu potwornie się bał i był taki moment, że kiedyś odwiedził ich właśnie Zbigniew Wodecki, wziął skrzypce i zagrał tak po prostu. Tak po prostu, bo on tak potrafił, tak po prostu. Miał ten wielki talent. I to był też człowiek, który, jeżeli chodzi o instrumenty, potrafił zagrać jak nikt. Jeżeli wziął trąbkę, to zagrał tak jak hejnał z Wieży Mariackiej, że po prostu klękajcie, narody.

I tak oto, proszę Państwa, przypominam, że 50 lat temu Zbigniew Wodecki nagrał swoją pierwszą płytę. Na albumie znalazło się 11 znakomitych piosenek. Właśnie między innymi Rzuć to wszystko co złe, które przed chwilą wybrzmiało w Radiu Kraków. Panny mojego dziadka, czy posłuchaj mnie spokojnie. No i mimo ogromnego potencjału te piosenki nie trafiły na swój czas i w swój czas w tym PRL-owskim pejzażu dźwiękowym. Płyta nie odniosła takiego sukcesu, jaki powinna i była właściwie zapomniana aż do 2013 roku i wtedy ten zakurzony nieco skarb polskiego, bogato aranżowanego popu odkurzył zespół Mitch & Mitch. Młodsi muzycy zachwycili się kompozycjami starszego kolegi i namówili go do ponownego zarejestrowania materiału, a utwory z albumu Zbigniew Wodecki po raz pierwszy zabrzmiały na OFF Festiwalu w 2013 roku, stając się jednym z najgoręcej komentowanych koncertów tamtego roku. Tego lata też w 2015 rejestracja koncertu w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Ludzosławskiego ukazała się na płycie CD i DVD. No i w 2016, czyli 10 lat temu, 1976, Space Odyssey otrzymała zasłużenie Fryderyka. No i można powiedzieć, że teraz w stulecie Polskiego Radia to wspaniale się wszystko złożyło. No co przypomnijmy jeszcze jeden utwór. Tak, właśnie ten utwór, który... Tak pięknie przypomniany został na tym słynnym koncercie. I to jest utwór, który, proszę Państwa, też bardzo lubimy. I jeszcze raz, Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch w Radiu Kraków.

Rozmawiałem kiedyś z wieloma muzykami na temat właśnie Zbigniewa Wodeckiego i tego, jakim był niezwykłym i ciepłym człowiekiem, i to właśnie wszyscy przytakiwali, że taki właśnie był i miał niezwykłe poczucie humoru, także na własny temat mi się przypomniała taka przygoda, kiedyś czekaliśmy na nagranie programu w studiu, mieliśmy wspominać z okazji 1 listopada Andrzeja Zauchę i siedzieliśmy w gronie zacnych krakowskich muzyków, czekając przed studiem, no i czekaliśmy na Zbigniewa Wodeckiego, a ja akurat tak miałem, chyba przez rok nie chodziłem do fryzjera, bo jakoś mi nie wypadało odpowiednio się wybrać na postrzyżyny, a mam takie to pewne afro. No i Zbigniew Wodecki, który przyszedł na końcu, zobaczył mnie i ucieszony powiedział, no nareszcie ktoś ma większy fryz ode mnie. No i tak po prostu rozbroił całą atmosferę. Taki to był i jest z nami przecież cały czas człowiek. A skoro jesteśmy w Krakowie przy wielkich muzykach, to tym razem smutna okoliczność, bo dziś miała druga rocznica śmierci Jacka Zielińskiego. Też człowieka orkiestry. W wrześniu przypadnie 80. rocznica urodzin. Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku, ale o takich artystach zawsze będziemy pamiętali i tu w studia Radia Kraków też pamiętają nagrania i koncerty, bo jeden z ostatnich koncertów, urodzinowy koncert Skaldów, odbył się właśnie w studiu imienia Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
3: Jest godzina 15.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Marek Proszek. Strażacy dogaszają pożar w pobliżu obwodnicy Proszowic. Strażacy z Krakowa pomagają także w gaszeniu dużego pożaru lasu na Lubelszczyźnie. 25 oraz 16 lat więzienia za znęcanie się nad 8-letnim Kamilem. Na początek obwodnica Proszowic. Strażacy dogaszają tam pożar traw. Ogień strawił aż 18 hektarów terenu. W pewnym momencie zagrażał też pobliskim budynkom mieszkalnym. W studiu Radia Kraków jest nasz reporter Patryk Kubiak. Powiedz, jak teraz sytuacja wokół Proszowic wygląda?
5: Nadal zamknięta jest wspomniana obwodnica, choć pożar jest już całkowicie pod kontrolą służb. Nadal w tym rejonie jest jednak niebezpiecznie i strażacy apelują o ostrożność. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko ze względu na panującą suszę i silny wiatr. W akcji gaśniczej biorą udział 24 zastępy straży, w sumie około setka strażaków. Na razie służby milczą w sprawie przyczyn pożaru, niewykluczony jest jednak udział osób trzecich. Obecnie w dużej części województwa małopolskiego obowiązują ostrzeżenia przed pożarami lasów. Szczególne zagrożenie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje m.in. w powiatach bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, krakowskim, chrzanowskim, wadowickim, nowosądeckim, no i właśnie w powiecie proszowickim.
3: Patryk Kubiak, dziękuję bardzo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła mieszkańcom Małopolski alerty. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa też spotkanie służb w tej sprawie. Prawie 70 strażaków z Małopolski pomaga w gaszeniu pożaru lasu w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Walka z ogniem trwa tam od wczorajszego popołudnia. Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął jego pilot. W gaszeniu ognia pomagają 4 śmigłowce, w tym 2 policyjne Black Hawki. W południe zaczął wiać silny, porywisty wiatr. To doprowadziło do pojawienia się nowych zarzewi ognia. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków, także z naszego regionu.
6: Do działań zadysponowano m.in. kompanię gaśniczą z Małopolski w sile 69 strażaków i 19 samochodów pożarniczych. Wspólnie z innymi ratownikami starają się opanować pożar lasów i nieużytków.
3: Mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. W akcji pomaga także 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
3: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat więzienia dla matki 8-letniego Kamilka. Taki wyrok zapadł przed sądem w Częstochowie. Przez lata chłopiec był maltretowany. Ponad 3 lata temu skatowany trafił do szpitala. Miał poparzone 25% ciała. Zmarł po ponad miesiącu. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.
7: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką. Także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
8: Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Chopał po ciele i po głowie. W dniu 29 marca 2023, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
7: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Po śmierci chłopca przyjęto przepisy mające chronić dzieci przed przemocą. Ustawa zyskała nazwę Lex Kamilek. O skuteczności tego prawa w popołudniowym programie Co niesie dzień będziemy rozmawiać z profesor Małgorzatą Michel z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaczynamy po 16.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: To będzie największy taki kompleks w Europie, chwali się miasto Kraków. W Nowej Hucie, na dawnych terenach przemysłowych przy ulicy Igołomskiej, rozpoczęła się budowa centrum logistycznego firmy 7R. Przed południem wmurowano kamień węgielny. Docelowo hub będzie miał 230 tysięcy metrów kwadratowych. Zatrudnienie znajdzie tam około 2000 osób. Ta część Krakowa będzie w przyszłości centrum gospodarczym, przekonuje prezydent miasta Aleksander Miszalski.
0: Z samego podatku od nieruchomości 12 milionów złotych rocznie. Jeżeli dodamy do tego efekt gospodarczy w postaci PIT-u, CIT-u, które przecież też do miasta wpływają, jeżeli dodamy podatki od tych, którzy są kooperantami, no to się robią z tego dziesiątki milionów złotych rocznie i to tylko na początek.
3: Wokół inwestycji jest jednak sporo wątpliwości. Opozycja prezydenta krytykuje, przekonując, że powstaną tam przede wszystkim niskopłatne miejsca pracy. Naukowcy wskazują z kolei, że wciąż nie wiadomo, jakie zanieczyszczenia znajdują się tam w glebie. O pytaniach wokół kompleksu będziemy też mówić w programie Co niesie dzień po 16.30. Miejscami możliwy przelotny deszcz, na północy regionu także burze. Noc bez opadów, temperatura od 12 do 15 stopni. Jutro termometry wskażą maksymalnie 18-19 stopni. W całym regionie może padać przelotny deszcz.
4: Radio Kraków. Muzyka, którą lubisz.

Strawberry Fields Forever. Pozdrawiamy w Radiu Kraków wszystkich miłośników truskawek. No i prawda jest taka, że najlepsze truskawki to są nasze, polskie truskawki, tak zresztą jak jabłka. I to jest niesamowite, że i jabłka z Polski, i truskawki są podrabiane. To znaczy w sensie takim, że sprowadzane są czasem z innych, czasem bardzo odległych krajów i sprzedawcy udają, że to nie są na przykład owoce sprowadzone z bardzo daleka, tylko są polskie. Polskie łatwo poznać. Przede wszystkim polskie nie są równe, bo na przykład sprowadzane gdzieś tam z Hiszpanii są równiutkie, bardzo kolorowe, natomiast polskie potrafią bardzo szybko tracić barwy, ale to znaczy, że są świeże i nie są takie równiutkie od linijki. No i tak, musimy trochę jeszcze poczekać na takie te dojrzewające w pełnym słońcu, bo te, które się pojawiają teraz, te polskie, oczywiście to są ze szklarni. Ale niestety, moi drodzy miłośnicy truskawek, te potworne przymrozki i mrozy kwietniowe spowodowały, że trochę tych truskawek może być mniej i one raczej będą drogie w sezonie, ale ten sezon może potrwać, trochę potrwa, na pewno do sierpnia. Więc czekajmy na to, żeby już delektować się tymi truskawkami zupełnie bezkarnie, dla portfela mówię szczególnie. I przypomnijmy sobie piękną pieśń, która ma 60. urodziny w tym roku, Summer Wine. To piosenka właśnie o letnim winie, którą znamy z różnych wykonań, bo i Nancy Boyd, i Demis Roussos ją kiedyś śpiewał, i The Corrs, i Lana Del Rey. W oryginale wykonawcą tego utworu był kompozytor Lee Hazlewood, jak mówiłem, to było 60 lat temu, cowboy, który przechadzał się po mieście w srebrnych ostrogach, no, nie zawojował dla tej piosenki list przebojów. Zrobiła to jako pierwsza jednak Nancy Sinatra, córka legendarnego Franka Sinatry. A my mamy taką wersję, którą bardzo lubimy, z XXI wieku. Człowiek z kraju małego słońca, że tak powiem, czyli Ville Valo z Finlandii, i z Niemiec wokalistka Natalia Valon. No ale pochodzi z Polski, proszę państwa, więc właściwie to nasza jest wokalistka. Zatem posłuchajmy tego wspaniałego utworu, delektując się tą piękną pogodą, truskawki, wiśnie i pocałunek anioła wiosną. Moje letnie wino zrobione jest z tych wszystkich rzeczy. Proszę bardzo.

mieszając te różne owoce z truskawkami na czele, przypomnimy teraz włoską wersję tej piosenki, którą nagrała Dalida. Wspominamy od wczoraj. Dalida, minęła rocznica jej samobójstwa właśnie w tym tygodniu, a przy okazji sięgamy po nagrania różnych DJ-ów XXI wieku, którzy przywracają te piosenki współczesnym. No i pamiętamy o tym, że Dalida tak naprawdę miała włoskie korzenie i jej wersja tej piosenki to jest bardzo piękny utwór Ci sono fiori che non spirano mai, ci sono amori che non nasceranno mai, czyli są kwiaty, które nigdy nie zakwitną, są miłości, które nigdy się nie narodzą.

Urodziła się jako Yolanda Cristina Gigliotti, znana była jako Dalida. To było po włosku, ale głównie śpiewała po francusku. Są kwiaty, które nigdy nie zakwitną, są miłości, które nigdy się nie narodzą. Lepiej odejść i nie myśleć, że pustka pozostanie we mnie. Tak śpiewała przed chwilą. No i trzeba powiedzieć, że nie zaznała właściwie szczęścia w miłości, jej samobójstwo w maju 1987 na Montmartre i zresztą tam jest pochowana na cmentarzu, było wynikiem tego rodzaju smutku. Zresztą pech też w miłości towarzyszył jej ukochanym. Kilku z nich popełniło samobójstwo także. To taka historia jest. No, skoro jesteśmy przy różnych remiksach XXI-wiecznych, różnych DJ-ów z całego świata, no to też z Francji właśnie, też niech będzie po francusku teraz. Kolory miłości w Radiu Kraków.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
3: Powszechny. Sens zamiast sensacji. Co tydzień najlepsze teksty o społeczeństwie, kulturze, świecie i duchowości. Moralna siła Ewangelii. Dlaczego świat znów słucha papieża? Artystyczne instalacje Joanny Rajkowskiej na Wawelu pozwoliły jej na nowo przemyśleć, kim jest i co robi jako artystka. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Anna Korytowska o wysoko funkcjonującym uzależnieniu. Nowy tygodnik powszechny znajdziesz w punktach z dobrą prasą i na tygodnikpowszechny.pl.
4: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
8: Czas na pierwsze tego popołudnia. Informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, witam i zapraszam. No już sporo się dzieje na małopolskich drogach, niestety. Rozpoczynamy od wizyty na autostradzie A4 w kierunku Tarnowa, na wysokości miejscowości Wierzchosławice, to przed węzłem Tarnów-Mościce jeszcze. Mamy zderzenie z samochodem osobowym. Prawdopodobnie pojazd uderzył w bariery. Tam już zrobił się prawie 4-kilometrowy korek. On posuwa się bardzo, bardzo powoli. Prosimy kierowców o wzięcie tego pod uwagę i ewentualnie jechanie krajową 94 od strony Krakowa. Drugie zdarzenie mamy w Gorlicach na ulicy Michalusa. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Obwodnica Krakowa, coraz większy ruch, zwłaszcza w kierunku Katowic. Od węzła Południe praktycznie do Balit ciągnie się sznurek samochodów, a w Krakowie ciasno i tłoczno na wszystkich ulicach. Proszę jechać ostrożnie.
9: Jest 15:30.
10: Radio Kraków. Wiadomości.
11: Marek Proszek. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. To decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa NBP wciąż wynosi więc 3,75%. Trzy osoby z podejrzeniem zakażenia hantawirusem zostały ewakuowane ze statku wycieczkowego u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka. Dwie z tych osób są chore, trzecia miała bliski kontakt z osobą, której potwierdzono zakażenie. Troje pasażerów statku zmarło wcześniej z powodu hantawirusa. Jedna osoba jest w szpitalu w RPA, druga w Zurychu. Statek pod holenderską banderą stoi na kotwicy w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. Na jego pokładzie jest 88 pasażerów i 29 członków załogi. Statek obierze kurs na Wyspy Kanaryjskie, ma tam przybyć za 3 lub 4 dni.
10: Radio Kraków, wiadomości.
11: Inwestor, który musiał wycofać się z planów budowy farmy fotowoltaicznej w Łukowej niedaleko Tarnowa, nie daje za wygraną. Stara się o pozwolenie na budowę stacji transformatorowej i magazynów energii w sąsiednim Pawęzowie. Firma z Chorzowa wydzierżawiła tam 3 działki wyłączone z planu zagospodarowania przestrzennego. Radni Lisiej Góry odrzucili dziś obywatelski projekt uchwały, który blokował plany inwestora. Autorzy w rozmowie z naszym reporterem nie kryją rozczarowania.
0: Jeżeli w przyszłości dojdzie do budowy tych magazynów albo dewastacji naszych sołec przez wielkie farmy fotowoltaiczne, to będziecie za to bezpośrednio odpowiedzialni.
12: Takie inwestycje powinny być lokowane z dala od zabudowania mieszkań.
13: A tam jest jak blisko?
12: 300 metrów do najbliższej zabudowy. Tak? I są 2 duże osiedla mieszkaniowe, które się tworzą i jest chęć postawienia dużych magazynów energii. Więc się temu po prostu sprzeciwiamy.
11: Wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikoła zadeklarował, że zobowiąże firmę do zdobycia decyzji środowiskowej. Choć w tym przypadku nie ma takiego prawnego obowiązku, protestujących mieszkańców to jednak nie uspokaja. Jakość powietrza w Małopolsce? Dobra, stężenie zanieczyszczeń w całym regionie jest teraz niewielkie.
10: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

To była Natalia Groszek. Ciepło, zimno, na razie jest gorąco. Gorąco także w Operze Krakowskiej. Pod koniec kwietnia premiera jednej z najbardziej popularnych oper wszechczasów. Opery, która miała premierę 126 lat temu. No i powraca na deski krakowskiej opery. No i możemy na stronie Radia Kraków przeczytać także recenzję tego przedstawienia. I w recenzji czytamy, że zachwyca przede wszystkim wykonawczo, z wybitną Iwoną Sochą w roli głównej, ale rozczarowuje zachowawczą reżyserią, tak pisze Mateusz Borkowski. W tej recenzji odsyłam do niej na stronie Radia Kraków w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o Pucciniego, no to mieliśmy nie tak dawno rok tego kompozytora. To minęło jakoś tak właśnie. Proszę Państwa, to coraz częściej się przekonujemy, że jego opery to jednak są te dzieła, które przyciągają publiczność, do dziś wzruszają, ale wykonawczo łatwe nie są. No i Iwona Socha, wspaniała. Natomiast jeżeli chodzi o operę, to ja sobie przypomniałem płytę, po którą czasem sięgam i bardzo wielu znajomych, chociażby nawet z pokolenia Z, którzy wychowali się już, urodziwszy się w XXI wieku, w takich czasach, jakie się wychowali, i ta płyta ich często zachwyca, bo to jest wydana przez legendarną wytwórnię Def Jam, wszyscy ją kojarzą przede wszystkim z hip-hopem. Pod koniec lat 90. płyta The Rhapsody Overture, czyli hip-hop meets classic, to właśnie połączenie artystów hip-hop ze sceną operową, i znajdujemy tu także raperkę Nichelle Devin Strong, czyli Nikki D. Ta amerykańska raperka nas tutaj odsyła do słynnego fragmentu Toski w wykonaniu słynnego śpiewaka Kim Chung Parka z Korei, ale brzmi jak włoski śpiewak. Recondita Armonia to jedna z najsłynniejszych arii operowych, no i to jedna z najsłynniejszych arii pochodząca z Toski, więc posłuchajmy, jak 28, no, prawie 29 lat temu brzmiało takie połączenie włoskiej opery i amerykańskiego rapu.

0: I tak od premiery w krakowskiej operze Optomi Rytowski doszliśmy właśnie do połączenia hip-hopu, rapu i opery. To oczywiście Recondita Armonia, fragment Toski, Pucciniego. A propos Pucciniego i krakowskiej opery, to w marcu 2022 roku miała miejsce niezwykła premiera znakomitej Karoliny Sofulak. To jest reżyserka młodego pokolenia, można powiedzieć, i ona sprawiła, że Turandot ożyła na nowo. Spektakl nawiązał do bardzo ciekawego klimatu filmu Dune, ale też do Persji. I niezwykłe też to było, bo to było tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, bo w Turandot Pucciniego, w jego ostatnim dziele, pojawia się niema postać kata, który nazywa się Putin Bao. No i tak jakoś tak historia i to, co się działo i dzieje do tej pory z tym Putinem i z tym katem, to tak jakoś tak się dziwnie zgrało. Ten spektakl naprawdę znakomity. A niedawno właśnie, bo tak, mieliśmy premierę Toski w Operze Krakowskiej, ale też minęła setna rocznica premiery, prapremiery Turandot, która już wybrzmiała po śmierci Pucciniego. Turandot to też niezwykłe dzieło. I fragment Turandot znalazł się też na płycie, którą dziś wspominamy, tej płycie, na której właśnie hip-hop spotyka się z operą, i tutaj będziemy mieli do czynienia z raperami z Nowego Jorku i właśnie z najsłynniejszym fragmentem Turandot, czyli Nessun Dorma, nikomu nie wolno spać.
1: QBC, MOBB, BBDE, EP, EP. We all over, all over. Spread it out, spread it out, spread it out, spread it out, we're taking over.

Sundorma to oczywiście fragment Turandot w wersji operowo-hip-hopowej prosto z Nowego Jorku. No i tak to, proszę Państwa, brzmi. 100 lat po prapremierze. 100 lat minęło niedawno od premiery Turandot, niezwykłego utworu. A jeżeli chodzi o gwiazdy opery, to w przyszłym tygodniu, 12 maja,

Słowackiego z kapelą Krakowiensis, to tak teraz anonsuję. A jeszcze jedna rzecz dziś w muzycznej zmianie, no bo tak się składa akurat, że wokalistka z Francji, indie rockowej grupy Stereolab, tak się składa, że to jest mój ulubiony zespół, ma dzisiaj urodziny, więc nie mogłoby się obyć bez jednej z najlepszych płyt lat 90., jednej z najlepszych płyt duetu Stereolab, czyli Duds & Loops.

0: Tak, znakomita grupa Stereola, dziś wokalistka tego ensemblu, Leticia Sadie, obchodzi urodziny, no jak mówiłem, to najlepszy muzyczny znak zodiaku, czyli byk, też obchodzi swoje urodziny Artur Rojek, na którego koncert chętnie by się wybrał Piotr Łęgowski, ale wcześniej zaprosi, przed wybraniem się na koncert Rojka, zaprosi Państwa do programu, który się nazywa...
1: Co niesie dzień.
0: Co niesie dzień. Tak, po 16 w Radiu Kraków. Przypomina mi się przy okazji Gałczyński, ja się nie boję braci Rojek.
1: Ja również, dlatego chętnie bym się wybrał. Przynajmniej na jednego. A dziś rzeczywiście w programie Co niesie dzień poważne tematy, szczególnie na początek, bo dziś poznaliśmy wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, po której to została wprowadzona prawo antyprzemocowe, zwane potocznie Lex Kamilek, w stosunku do nieletnich. Jak wygląda skuteczność tego prawa i czy należy w tym obszarze coś

zmienić tuż po godzinie 16, opowie nasz ekspert. Ekstraklasa tuż. No, Wisła już prawie jest jedną nogą. Czy myśli o wzmocnieniach, nowymi piłkarzami, a może nowymi inwestorami, nowymi inwestycjami? Oraz czy Wieczysto zostanie wycofana do czwartej ligi, bo pojawiły się takie pogłoski. Porozmawiamy po godzinie 17, a po 18 o bardzo też poważnym temacie, o zagrożeniu pożarowym w Lasach Małopolskich. Czy grożą nam pożary takie jak na Lubelszczyźnie? Dzisiaj niektórzy z nas w regionie otrzymali alert RCB w tej sprawie. Zapytam eksperta, czy grozi nam taki scenariusz, bo rzeczywiście jest bardzo sucho w lasach.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Zbliża się 16. Maciej Wodziński, zapraszam na kolejne informacje komunikacyjne. Sporo się dzieje na małopolskich drogach. Gorlice, ulica Michalusa, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Informacje od służb są takie, że motocyklista został poszkodowany i zabrany przez zespół ratownictwa medycznego. Autostrada A4 na wysokości miejscowości Bogumiłowice, powiat tarnowski, przed węzłem Tarnów-Mościce w kierunku Tarnowa, rzecz jasna. Również o tym wspominaliśmy. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, pojazd osobowy dachował. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. W tym momencie mamy tam prawie 5-kilometrowy korek, więc tym wszystkim, którzy z Krakowa w kierunku Tarnowa jadą, radzimy jechać póki co 94. Będzie zdecydowanie szybciej. I jeszcze jeden wypadek, miejscowość Bieńkowice, powiat myślenicki, tam zderzyły się dwa samochody na drodze lokalnej. Obwodnica Krakowa, coraz większy ruch od węzła Południe do samych Balic, ciągnie się zator w kierunku Katowic, natomiast w kierunku Tarnowa od Balic do stopnia wodnego Kościuszko zdecydowanie zwalniamy. W Krakowie spory ruch na wszystkich ulicach, a jeśli Państwo widzą jakieś utrudnienia, proszę do nas dzwonić 12 kierunkowy, rzecz jasna, a dalej 20 03 333.
11: Minęła 16.
12: Radio Kraków. Wiadomości.
11: Na które zaprasza Marek Proszek.
13: Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym w Lasach Małopolski. W czerwcu sąd zajmie się wnioskiem prokuratury o umieszczenie podejrzanego zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakładzie psychiatrycznym. Polska nie może utrudniać pracy sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli przysięgę w Sejmie, uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dotyczące zagrożenia pożarowego lasów do mieszkańców większości powiatów Małopolski. Apeluje, by zachować ostrożność i nie używać ognia. Jak informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Kacper Bierowiec, w małopolskich lasach wilgotność ściółki wynosi zaledwie 12%.
14: No co jest niebezpieczne, bo tak naprawdę możemy tutaj tą wilgotność porównać do kartki papieru w suchym pomieszczeniu, gdzie tak naprawdę jedna iskra może spowodować to, że wystąpi pożar, a pożar lasu jest to takie zjawisko bardzo trudne i bardzo ciężkie do ugaszenia.
13: Zagrożenie dotyczy nie tylko lasów. Około 100 strażaków gasiło dziś ogromny pożar traw w okolicach Proszowic. Ogień objął 18 hektarów terenu. Został opanowany, strażacy dogaszają pożar, ale obwodnica Proszowic wciąż jest nieprzejezdna. Jest termin posiedzenia sądu w sprawie umieszczenia podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakładzie psychiatrycznym, ustaliło Radio Kraków. To 15 czerwca. Wniosek złożyła prokuratura. Biegli w dwóch opiniach stwierdzili, że Jarosław W. w chwili ataku był niepoczytalny. W związku z tym nie ma aktu oskarżenia w tej sprawie. Jest natomiast wniosek o umieszczenie mężczyzny w zakładzie zamkniętym.
0: Termin jest wyznaczony na 15 czerwca. Wtedy odbędzie się posiedzenie, na którym to posiedzeniu będą wysłuchani biegli. I jeżeli nie zajdą żadne nieprzewidziane procesowe okoliczności wymagające dodatkowych analizy dowodów przedstawionych w sprawie, wówczas powinno zapaść rozstrzygnięcie ostateczne w tej sprawie.
13: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka. Do zabójstwa lekarza Tomasza Soleckiego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął do gabinetu lekarskiego i zadał lekarzowi kilka ciosów nożem. Mimo błyskawicznej pomocy jego życia nie udało się uratować. Agresor od chwili zatrzymania jest w areszcie.
4: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
13: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, by Polska nie utrudniała pracy sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier uważa, że to sprawę zamyka. Prezydent czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać kwestię składania przez sędziów przysięgi.
8: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
15: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań, jest Trybunał Konstytucyjny.
8: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
16: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
8: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Tak napisał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
13: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których dotyczy ta decyzja, zamierza jutro stawić się do pracy.
4: Radio Kraków, wiadomości.
13: Rodzina, przyjaciele, współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. W Warszawie odbywa się pogrzeb ekonomisty, byłego ministra finansów i byłego szefa resortu spraw zagranicznych, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Był człowiekiem przede wszystkim kompetentnym, wspomina były prezydent Bronisław Komorowski.
17: Po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie, bo minister spraw zagranicznych, minister finansów, były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi.
18: To był proeuropejczyk, człowiek światowy. No rzeczywiście miał taki międzynarodowy sznyt i bardzo przyjemnie z nim się zawsze rozmawiało.
13: I to już były prezydent Warszawy Marcin Święcicki. Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Zostanie pochowany na cmentarzu w Wilanowie. Miejscami może padać przelotny deszcz, na północy regionu możliwe też burze. Noc już bez opadów z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro w całej Małopolsce możliwy przelotny deszcz, temperatura maksymalnie 18-19 stopni.

0: Radio Kraków.
1: Pięć i pół minut po 16:00. Pięknie witamy i zapraszamy do programu Co niesie dzień? Piotr Kołek i Piotr Łęgowski. Kłaniamy się, a co będzie do godziny 17:00? Mówić będziemy o wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, po której to sprawie zostało wprowadzone prawo antyprzemocowe w stosunku do nieletnich, tak zwany Lex Kamilek. Jak wygląda skuteczność tego prawa i czy należy jeszcze coś zmienić? Moim Państwa gościem będzie doktor habilitowana Małgorzata Michel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Pedagogii. W Nowej Hucie rozpoczęła się budowa centrum logistycznego firmy 7R, docelowo hub, bo tak będzie się nazywał, będzie miał 230 tysięcy metrów kwadratowych, a zatrudnienie ma znaleźć około 2000 osób. Czy rzeczywiście będzie to centrum gospodarcze Krakowa, jak deklarował prezydent Michalski? Opowiemy po 16:35, bo hub z mikrofonem odwiedził Patryk Kubiak. Rekomendacje kulturalne, jak zawsze, kwadrans przed 17:00, które przedstawi nam Tadeusz Marek. Zapraszamy do kontaktu z nami. Uwaga, telefonicznie jesteśmy dla Państwa i zapraszamy pod numer telefonu 12 20 03 333. Jak zawsze, w każdej sprawie.

0: Dziś usłyszeliśmy wyrok w sprawie Kamilka, która to sprawa doprowadziła do prawa antyprzemocowego, zwana potocznie Lex Kamilek w stosunku do nieletnich. Jak wygląda skuteczność tego prawa i czy należy coś zmieniać? W studiu obok mnie gość, doktor habilitowana Małgorzata Michel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Pedagogiki. Dzień dobry, panie profesor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj Okręgowy Sąd w Częstochowie wydał wyroki dla ojczyma i matki zmarłego 8-letniego Kamilka. Dawid B. został skazany na 25 lat więzienia, a Magdalena B. na 16 lat. Wyroki są oczywiście nieprawomocne, jak to w tej instancji bywa. Tragedia, która wydarzyła się 3 lata temu. Na szczęście wprowadzono prawo, które potocznie, jak już wspomniałem, zwane Lex Kamilek. Przypomnijmy, czego ona dotyczy.
1: Na początku może wspomnę, że to nie jest nowa ustawa, dlatego że wcześniej już istniała ta ustawa, natomiast ona po śmierci Kamila i po działaniu skonsolidowanych środowisk została znowelizowana i wprowadzono między innymi standardy ochrony małoletnich, które od 15 sierpnia 2024 obowiązują wszystkie instytucje, organizacje i miejsca, w których przebywają dzieci, czyli są to nie tylko organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, ale również na przykład kina, teatry, hotele.
0: Było sporo zamieszania w związku z tym, że nawet osoby, które miały pójść na wycieczkę jako rodzic jednego z dzieci, musiały mieć zaświadczenie o niekaralności, ale wszystko, można powiedzieć, no, w trosce o najmłodszych.
1: Tak, ja, panie redaktorze, myślę sobie w ten sposób, że jeśli mamy w Polsce sytuację, która jest naprawdę sytuacją trudną, a mianowicie taki poziom przemocy wobec dzieci i też minimalny właściwie poziom edukacji społecznej w tym zakresie, to wprowadzanie tego rodzaju obostrzeń prawnych dla osób, które, mówiąc kolokwialnie, nie mają nic na sumieniu, nie powinno stanowić większego problemu, bo ja, która to jestem osobą publiczną i jestem osobą w jakiś sposób społecznego zaufania, nie miałam problemu z tym, żeby kliknąć dwa razy w komputer i po kilku dniach otrzymałam na maila zaświadczenie. Czy mnie to kosztowało? No kosztowało, no tak, ale mamy też w Polsce cenniki usług, które dużo drożej kosztują, więc to jest taki śmiech przez łzy i kończąc już ten wątek, powiem szczerze, że no ja byłam zaskoczona tymi reakcjami społecznymi.
0: Po drodze było też weto prezydenta Karola Nawrockiego. Tam miała być sprawa oświadczenia dla osób niezwiązanych absolutnie z jakimkolwiek oskarżeniami pedofilskimi. Składałoby się oświadczenie, że nie jest się skazanym w danym obszarze, nie dopuściło się nigdy takiego czynu. Nastąpiło weto i zostało tak, jak jest.
1: Tak, zostało tam tak, jak jest i powiem szczerze, bo jakby są w tym momencie propozycje nowelizacji, natomiast ja bym nie chciała komentować weta prezydenta, bo w kontekście innych wet, no jakby to konkretne weto traci kompletnie na znaczeniu, prawda? Trzeba by się było rzeczywiście zastanowić, co w tej ustawie po tych 2 latach funkcjonowania można realnie zmienić, tak aby udoskonalić funkcjonowanie ustawy, a przede wszystkim uszczelnić system.
0: To jeszcze ja, jeśli pani profesor pozwoli, bo rzeczywiście po roku obowiązywania tego prawa, czy już nawet 2, Rzecznik Praw Dziecka już teraz zgłasza chęć nowelizacji. Projekt zakładałby między innymi powołanie specjalnych zespołów analizujących przypadki śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dzieci oraz rozszerzenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Znaczy tak, jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, a mianowicie sprowadzenie jakby zespołów na grunt lokalny, wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem z racji faktu, że jeden taki zespół działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości i po prostu zespół, no mówiąc wprost, ma tyle pracy, że tych ludzi tam jest za mało. Za mało jest jeden zespół na całą Polskę przy tych statystykach, które mamy. Dlatego sprowadzenie rozwiązań na poziom lokalny wydaje mi się realnym, mądrym rozwiązaniem, które uszczelni system i spowoduje, że działania wobec dzieci będą bardziej rzetelne i solidne. Natomiast ta druga kwestia dotyczyła, proszę mi przypomnieć.
0: Chodzi o rozszerzenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia.
1: No to tutaj zdecydowanie też jestem na tak, choćby ze względu na organizację realizację kampanii społecznych, które mają podnieść poziom edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie reagowania na sytuację, kiedy ja jako przypadkowy wręcz przechodzień widzę, że no jest sytuacja wobec dziecka, która budzi jakiś mój wewnętrzny niepokój. Chcę przy tym zaznaczyć, że są kraje na świecie, gdzie tego rodzaju rozwiązania są standardem i nikt z nimi po prostu nie dyskutuje, tylko są, one funkcjonują. Obywatel wie, że ma obowiązek zareagowania w momencie, kiedy w jego przekonaniu czy odczuciu dziecku dzieje się krzywda, a odpowiednie organy później oceniają, na ile to rzeczywiście była krzywda.
0: Do sytuacji tego, jak wygląda to gdzieś indziej, jeszcze za chwilę chciałbym wrócić, ale spotkałem się także w mediach z takimi przypadkami wykorzystywania tego prawa lex Kamilek w złej woli. Partner, partnerka oskarżała bliską osobę o wykorzystanie dziecka fizyczne bądź psychiczne, co w rzeczywistości potem okazywało się czasami, że nie miało miejsca. Czy spotkała się pani z takimi sytuacjami?
1: Tak, naturalnie. Co więcej, dodam, że spotkałam się z tymi sytuacjami już przed nowelizacją lex Kamilek i oczywiście no, są to takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, ale tego rodzaju procedery i praktyki są niestety wykorzystywane przez rodziców, głównie w sprawach rozwodowych. Natomiast ta kwestia narosła przez ostatnie 2-3 lata ze względu na cały ruch alienacji rodzicielskiej. I tam rzeczywiście te jakby poziomy szukania pomysłów na to, aby no, w jakiś sposób zrealizować odwet na rodzicu są naprawdę no, czasami godne podziwu, jeśli chodzi o pomysłowość. Natomiast najczęściej tego rodzaju sytuacje dotyczyły jednak wykorzystywania seksualnego dzieci. Czyli była sytuacja, kiedy jeden z rodziców, nie mówię tutaj płci, bo to różnie, naprawdę różnie bywa, sugerował, że drugi rodzic wykorzystuje dziecko seksualnie.
0: Choć po śmierci Kamilka z Częstochowy przyjęto przecież przepisy mające chronić przed przemocą nieletnich, nadal około 40-50 dzieci, tak się szacuje rocznie, ginie z rąk rodziców i opiekunów. Mówiliśmy o zmianach, które przygotował Rzecznik Praw Dziecka. Pani rzecznik nawet powiedziała, że wzorowane będzie na systemie brytyjskim, które niestety, tutaj taką osobistą wycieczkę opowiem, znam z autopsji. Obawiam się, że mimo wszystko można czasami wylać dziecko z kąpielą, a łatwość, z jaką może zabrać dziecko opieka społeczna na Wyspach Brytyjskich, nawet niemowlaka, jest tam dość powszechna i porażająca. Pewnie zna pani te wszystkie sprawy.
1: Tak. Znam te sprawy zarówno z gruntu brytyjskiego, jak i z gruntu skandynawskiego, choćby norweskiego czy duńskiego, szwedzkiego również. Natomiast mimo tego uważam, że no nie ma systemu doskonałego, nie ma rozwiązań idealnych, nie ma takich modeli, które by nam w 100% zabezpieczyły w tym wypadku dziecku, a to z racji faktu, że my jesteśmy bardzo takim dynamicznym mechanizmem jako społeczeństwo i dzieją się pewne kwestie, które są nieprzewidywalne. My nie jesteśmy w stanie wszystkich czynników przewidzieć, bo nie żyjemy w laboratorium. Niemniej jednak myślę, że są dobre praktyki na świecie i te praktyki mogą nam posłużyć tutaj na gruncie polskim. Cały czas mówię jako uszczelnienie systemu, bo ten system działa. Tylko są takie, mówiąc wprost, takie szczeliny systemowe i w tych szczelinach jeszcze nie ma wypracowanych odpowiednich reakcji w sytuacji, kiedy dziecku dzieje się krzywda. I jeszcze nawiążę do tej kwestii procentów, które pan redaktor tutaj podał, ponieważ no, ciągle mamy problem z tym, żeby naprawdę zliczyć dzieci, które doznają tak drastycznych form przemocy jak Kamil. Mówię, jest jeden zespół w Polsce. Szacuje się, że jest około 30 dzieci rocznie, które giną, ponoszą śmierć w wyniku przemocy domowej. Niemniej jednak to też są dane szacunkowe. I teraz, gdybyśmy ten system uszczelnili, a na mocy lex Kamilek został powołany też zespół, który ma opracować system teleinformatyczny informacji o dziecku, prawdopodobnie ta liczba by się zwiększyła. Jeszcze dodam do tego, tu sympatyzując z działaniami pana mecenasa Wrony, który przewodniczy temu zespołowi w Ministerstwie Sprawiedliwości, że no ostatnio, bodajże miesiąc temu, taka dość gorzka wypowiedź na łamach Wirtualnej Polski się pana mecenasa pokazała, że no po prostu w tym momencie jeszcze ten system nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działał.
0: A co można jeszcze zrobić, aby najmłodsi czuli się bezpieczniej, w pani opinii?
1: Ja tu widzę dwie rzeczy. Jedna kwestia to jest rzeczywiście sprowadzenie na grunt lokalny tych takich baniek edukacyjnych i reagujących na krzywdę dziecka, ale druga kwestia to jest takie moje życzenie, aby instytucje głównie edukacyjne, oświatowe, bo z nimi mam kontakt, które wprowadziły standardy ochrony małoletnich, aby podeszły do tych standardów refleksyjnie, krytycznie i by zaczęły je po prostu realizować. Bo niestety bardzo często mamy taką sytuację, że standardy powstały na zasadzie, mówiąc tak może trochę brzydko, kopiuj wklej, bo trzeba było się wywiązać z pewnych dat regulowanych ustawą. Natomiast jak dotąd ja spotykam nauczycieli, pedagogów, którzy jednak nie znają standardów obowiązujących na terenie swojej szkoły i tym samym ich nie stosują. A ciekawostka jest taka, że te standardy dotyczą na przykład również przemocy rówieśniczej. I jest wielkie zdziwienie, kiedy ja prowadzę jakieś szkolenie i nauczyciele tego nie wiedzą. Czasami wystarczy przeczytać, a czasami wystarczy zrobić spotkanie kadry po prostu szkolnej i zastanowić się, co w tych standardach mogłoby się jeszcze znaleźć. I dodam do tego, dla mnie to jest bardzo cenne, że w układaniu standardów mogą brać udział dzieci i młodzież.
0: A więc większa wrażliwość, tak. Ta dojrzałość społeczeństwa i oczywiście dostosowanie do tego przepisu, bo to jest chyba szalenie istotne. A rozmawialiśmy o ustawie Lex Kamilek i o tym, że dzisiaj Okręgowy Sąd w Częstochowie wydał wyrok dla ojczyma i matki zmarłego 8-letniego Kamilka z doktor habilitowaną Małgorzatą Michel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Pedagogiki. Bardzo dziękuję pani profesor za wizytę w studiu.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, zapraszam. Rozpoczynamy od wizyty na autostradzie A4, bo tam dużo się dzieje, zwłaszcza na odcinku Kraków-Tarnów, więc jeśli ktoś z Państwa jedzie w kierunku Tarnowa, sugeruję podróż krajową 94, bowiem cały czas służby pracują na wysokości miejscowości Bogumiłowice. To przed węzłem Tarnów-Mościce. Jak informowaliśmy, zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Osobówka dachowała na miejscu. Cały czas pracują służby. Przejazd odbywa się jednym pasem. Korek w dalszym ciągu ma prawie 5 km. Kolejne zdarzenie jest przed zjazdem na Brzesko, czyli w okolicy węzła Brzesko. Służby nie mają informacji jeszcze o zdarzeniu, ale tam zaczyna nam się potężnie korkować, więc proszę również mieć to na uwadze. Natomiast w Gorlicach na ulicy Michalusa samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam również służby jeszcze cały czas pracują. Poza tym korkuje się krajowa 44 przy wyjeździe ze Skawiny. Na obwodnicy w tym momencie jakby nieco mniejszy ruch, jedynie w okolicy stopnia Wodnego Kościuszko na Wiśle w kierunku Katowic i w stronę Tarnowa zdecydowanie zwalniamy, a w Krakowie ciasno i tłoczno na wszystkich ulicach.
4: Minęła 16:30.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Na które zaprasza Marek Proszak.
6: To 14-latek może być odpowiedzialny za śmierć 13-latki niedaleko Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Śledczy uważają, że w marcu ubiegłego roku zabił dziewczynkę, a potem upozorował jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Sprawę przejął teraz sąd rodzinny.
7: Ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zatrzymany nastolatek przebywa w schronisku dla nieletnich. Grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Festiwal monodramów w Krakowie. Od jutra Nowochódzkie Centrum Kultury będą odwiedzać aktorzy teatralni z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Jak zapowiada dyrektorka Kraków Fest Monika Hess-Raszat, festiwal będzie poświęcony problemowi wykluczenia.
8: Tematyce inności, tego jak jednostka, która jest w konflikcie albo ze światem, albo ze sobą, funkcjonuje w dzisiejszych czasach. Temat bardzo aktualny przy tych wszystkich napięciach politycznych, które mamy na świecie. Stąd też właśnie spektakle, które pokazują na przykład historię księdza, który w dodatku jest homoseksualistą, jak odbierany jest przez społeczeństwo. Kwestia konfliktu na Bliskim Wschodzie, też Gaza.
6: Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie 11 spektakli. W planie są też warsztaty z twórcami. Festiwal potrwa do niedzieli. Fatalny dzień polskich tenisistów w Rzymie. Już na pierwszej rundzie zmagania zakończył Hubert Hurkacz. Uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Wcześniej z turnieju także w pierwszej rundzie odpadły Magdalinet i Magdalena Fręch. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek na korcie pojawi się w piątek.

0: 230 tysięcy metrów kwadratowych i 2000 miejsc pracy. To liczby opisujące centrum logistyczne firmy 7R, pierwszej tak dużej inwestycji na terenach poprzemysłowych w Nowej Hucie. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum przy Igołomskiej, a był tam nasz reporter z mikrofonem, Patryk Kubiak. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Piotrze.
0: O jak dużym przedsięwzięciu w rzeczywistości mówimy?
1: No, władze Krakowa i inwestor chwalą się, że to będzie największy tego rodzaju kompleks logistyki miejskiej w Europie. W praktyce będą to głównie powierzchnie magazynowe oraz miejsca przeznaczone na przykład pod lekką produkcję i coworking. Prezydent Aleksander Miszalski przekonuje, że w przyszłości tereny poprzemysłowe wokół Igołomskiej będą centrum gospodarczym Krakowa.
2: Z samego podatku od nieruchomości 12 milionów złotych rocznie. Jeżeli dodamy do tego efekt gospodarczy w postaci PIT-u, CIT-u, które przecież też do miasta wpływają, jeżeli dodamy podatki od tych, którzy są kooperantami, no to się robią z tego dziesiątki milionów złotych rocznie i to tylko na początek.
1: Są jednak plusy dodatnie i są plusy ujemne, jak notabene w temacie transformacji gospodarczej powiedział kiedyś klasyk. Inwestycja powstaje w ramach Nowej Huty Przyszłości, strategicznego projektu krakowskiego magistratu dla tej części miasta. Wokół tego i przyszłych planów jest jednak sporo wątpliwości. Po pierwsze, opozycja prezydenta Krakowa krytykuje, że skoro kompleks 7R to magazyny i logistyka, to będą to przede wszystkim nisko płatne miejsca pracy, nie zaś kuźnia talentów i technologii. Zdaniem Miszalskiego od czegoś jednak trzeba zacząć.
2: Jeżeli mówimy o tym, że walczymy o to, by tutaj potencjalnie powstało albo Gigafactory AI, albo inne data center, plus jeżeli mówimy o potencjalnie Europejskiej Agencji Kosmicznej, to chyba ciężko mieć zarzut wobec tego typu inicjatyw. My zaczynamy od czegoś, co jest trochę łatwiejsze, ale to nie są tylko i wyłącznie magazyny logistyczne. To są powierzchnie logistyczne, to są powierzchnie produkcyjne, również uwzględniające nowoczesne technologie.
1: Cóż, w tym przypadku poczekamy i zobaczymy. Bardziej palącą kwestią, dotykającą nie tylko tę inwestycję, jest zanieczyszczenie tamtejszych terenów poprzemysłowych. Opinia publiczna nie wie dokładnie, co znajduje się w glebie, ani co stało się z niebezpiecznymi odpadami, które były tam składowane. Za wdrożenie w życie projektu Nowej Huty Przyszłości odpowiada spółka o tożsamej nazwie, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Prezes jej zarządu, Wojciech Warian, podkreśla, że na chwilę obecną nie ma się czego obawiać.
3: Odpady niebezpieczne zostały zutylizowane, wywiezione. Odpady te, które nadawały się do użytku, zostały jakby zużyte na poczet budowy. Generalnie cały teren został przebadany przez certyfikowaną firmę i również po realizacji mamy pewność, że teren jest czysty pod względem biologicznym.
1: Krakowscy naukowcy nie mają jednak tej pewności. Od lat podejrzewają, że te tereny są zanieczyszczone mocniej niż jest to komunikowane choćby przez władze miasta. Profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej wielokrotnie wypowiadał się o zanieczyszczeniu gleb i wód w rejonie Nowej Huty, kombinatu oraz terenów przemysłowych wzdłuż ulicy Igołomskiej i okolic Dymarek. Według jego badań i analiz w tych terenach mogą występować m.in. metale ciężkie, ołów, cynk, kadm, rtęć, mangan, arsen, chrom, a także inne związki o działaniu na przykład rakotwórczym. Przypomniałem te obawy prezesowi Nowej Huty Przyszłości, który przekonuje, że nie może mówić za rzeczonych badaczy. Skoro jednak zostały przez niego wspomniane badania spółki, no to dopytałem o firmę, która je wykonywała.
3: No, w chwili obecnej nie powiem panu, nie podam, ale możemy się umówić, że państwo doślemy.
1: No i zgodnie z dżentelmeńską umową napisałem więc do Nowej Huty Przyszłości z prośbą albo o udostępnienie wyników badań rzeczonych gruntów, albo o wskazanie firmy, która analizę przeprowadziła. Gdy dostaniemy odpowiedź, do sprawy zanieczyszczenia terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie będziemy wracać oczywiście na antenie Radia Kraków.
0: Bardzo dziękujemy. Oczywiście będziemy czekać i informować, jeżeli otrzymasz taką odpowiedź. Z mikrofonem na tym terenie, który rzeczywiście może być hubem przyszłości, hubem gospodarczym Krakowa, Nowej Huty, był Patryk Kubiak. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.
4: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. Agrohurt SA.pl.

0: Za kwadrans 17, no może troszeczkę mniej. Jak zwykle to pora, kiedy rekomendujemy kulturalnie. Dziś Tadeusz Marek zabiera nas do kina na film, po którym wiele osób ma pewne oczekiwania. Jakie, Tadeuszu? I powiedz, jaki to film?
1: Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Tak, w 2006 roku był taki wielki hit kinowy, który się nazywa Diabeł ubiera się u Prady. Są takie wydarzenia w historii kina, w historii popkultury, które zapisują się takimi bardzo grubymi, tłustymi literami w tejże historii właśnie, dlatego że no, ten duet chociażby, czyli Meryl Streep jako wielka redaktorka naczelna pisma modowego Runway, to oczywiście było nawiązanie i jest cały czas do Vogue'a i do słynnej Anny Wintour jako Miranda Priestley i z drugiej strony Anne Hathaway jako Andy, czyli młoda dziennikarka, która próbuje odnaleźć się na rynku prasowym, no i w ten sposób trafia tam do paszczy lwa, no i śledzimy jej losy, jej zmagania. No i tutaj trzeba powiedzieć wprost, no z jednej strony można mówić oczywiście o wymagającej szefowej, ale ja przyznam szczerze, że kiedy ja wiem, rok temu wróciłem do tego filmu w ramach jakiegoś spokojnego wieczoru z filmem niezobowiązującym, to się przestraszyłem, bo zupełnie inaczej zapamiętałem ten seans sprzed wielu lat, bo kiedy sobie obejrzałem to przystawiając do współczesnych realiów, to stwierdziłem, że to jest opowieść, która w pewien sposób gloryfikuje mobbing i pewne toksyczne zachowania w miejscu pracy. Opiewa ten model, w ramach którego pracownik w 100% powinien być oddany swojej pracy, spędzać w niej całe dnie i noce po to, żeby w przyszłości osiągnąć jakiś sukces. Wiemy, że to jest patologiczne, śmiało można powiedzieć, podejście do tematu i to oczywiście firmowano wówczas jako satyrę na taki właśnie model życia zawodowego i w ogóle na całą tę branżę. Natomiast są sceny, które sprawiają, że to w pewnym momencie może stać się, wydać się pociągające. No Andy wprawdzie w ostatniej scenie pierwszej części odchodzi, ale z uznaniem spogląda na Miranda. Miranda się do niej uśmiecha. No i ona wzbudza przecież, bo Meryl Streep taką jest aktorką, że kogo by nie zagrała, to będzie wzbudzała naszą sympatię. No dobrze, i to jest jakby tło. No i po 20 latach równo David Frankel postanawia powrócić do tej historii. Powstaje Diabeł ubiera się u Prady 2. Wszyscy się już trochę posunęli w latach. Andy jest uznaną dziennikarką, no a Miranda w dalszym ciągu jest tą, która prowadzi to słynne

0: rynkowych, co z kolei wpływa na to, że te różne produkty, efekty pracy dziennikarskiej mogą być wątpliwe, jeśli chodzi o rzetelność. No i tutaj w sukurs przychodzi znowu Runway, który zatrudnia Andy do takiego działu publicystyki. No i co się dzieje? No powracają te mechanizmy, które już znamy z poprzedniej części. No i dzieje się coś, czego ja nie do końca rozumiem, bo z jednej strony raz po raz puszcza się do nas oko, że no Miranda nie jest już taka silna, jak była kiedyś, że to wszystko jest już bardzo anachroniczne, ale równocześnie te wszystkie mechanizmy cały czas funkcjonują. Andy, która ponoć no, znalazła się w innym miejscu już życia zawodowego, próbuje tę swoją szefową w jakiś sposób ratować, oddaje się jej w całości i to wszystko, moim zdaniem, nie tylko nie spina się ideowo, przecież nie każdy film musi być ideowy, to może być właśnie dobra rozrywka, ale nie spina się też dramaturgicznie. I poza tym, że ten scenariusz sam w sobie jest bardzo miałki, nielogiczny, no to tam nie ma takiego nośnika treści. To znaczy jest problem związany z tym, o czym my tak naprawdę mamy się dowiedzieć, czego, nad czym mamy się pochylić. No pochylimy się oczywiście nad bohaterami, którzy po wielu latach do nas wracają. Jak widzimy Stanleya Tucciego w roli Nigella, czy Emily Blunt jako Emily, no to się uśmiechamy, prawda? Ale to nie wystarczy, żeby film był dobry, dlatego że ja przyznam szczerze, że nieczęsto mi się to zdarza, ale już po 40 minutach zacząłem zerkać na zegarek, bo po prostu mi się w kinie nudziło. A film trwa 2 godziny, więc wcale nie aż tak bardzo krótko. I to jest problem na wielu poziomach, bo z jednej strony, moim zdaniem, to jest w dalszym ciągu promowanie jednak pewnych postaw, które ja uważam za niewłaściwe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no, my zaczynamy już mówić coraz głośniej o tym, że no, taki model jak ten, który kojarzymy właśnie z wielkich korporacyjnych rozwiązań w pokroju właśnie tego filmowego Runwaya, to już niekoniecznie jest, no, pasuje do naszego spojrzenia na świat i w ogóle na nasz dobrostan, bo przecież do tego wszyscy dążymy, tylko to ostatecznie też staje się takie i anachroniczne, i miałkie dramaturgicznie i ja przyznam szczerze, że nie wiem, co z tym zrobić. No, to jest film, do którego na pewno nie wrócę. I tak jak Diabeł ubiera się u Prady, ta pierwsza część, to było dla mnie zaskoczenie, że dopiero kiedy wróciłem, uznałem, że już na pewno nie wrócę, to tak tutaj wiem, że nie mam wątpliwości, że to po prostu nie jest w tytuł, na który warto poświęcać 2 godziny. Jest dużo więcej w tym momencie dobrych filmów w kinach, więc nawet z sentymentu, ja wiem, może lepiej poczekać, aż będzie w jakimś streamingu.
1: Ale... Właśnie o to chciałem cię zapytać. Poczekać na streaming bezpiecznie i wyrobić sobie zdanie.
0: Żeby wyłączyć, jak będzie nudno.
1: Na przykład. Pięknie dziękuję. Tadeusz Marek.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Radio Kraków. Autopromocja. Radio Kraków poleca.
1: Publiczne spory na temat słuszności lub nie akcji Wisła trwają od dekad, ale tylko po części chodziło w nich, czy chodzi nadal, o przeszłość. O akcji Wisła, historii początków totalitarnego ustroju w Polsce, pokazującej mechanizmy jego działania, bezwzględność aparatu siłowego i propagandowe zakłamanie, dziś w programie Historia kołem się toczy po 21. Jolanta Drużyńska, zapraszam.
0: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia. Autopromocja.
2: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Reklama.
6: Czas na kolejne informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, witam i zapraszam. Sporo się dzieje na małopolskich drogach. Spory ruch przede wszystkim na autostradzie A4. Kierowcom jadącym od strony Krakowa radzimy już od samego początku jechać przez Wieliczkę, czyli drogą krajową numer 94, bowiem na wysokości miejscowości Bogumiłowice, to przed węzłem Tarnów-Mościce, jak informowaliśmy, doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Osobówka dachowała. Przejazd odbywa się jednym pasem, ale jest utrudniony. Tam cały czas mamy 4-kilometrowy korek. W związku z tym zdarzeniem służby kierują samochody jadące w stronę Tarnowa i Rzeszowa na węźle Brzesko, właśnie na wspomnianą wcześniej drogę krajową numer 94. Ale w tym miejscu również utworzył się prawie 4-kilometrowy korek, więc tak jak wspomniałem, radzimy od Krakowa jechać 94 w kierunku Tarnowa. To jedyne zdarzenie, przy którym pracują służby. Natomiast jeżeli chodzi o korki, to cały czas jest ciasno na krajowej 44 przy wyjeździe ze Skawiny. Na 79 mamy spory ruch w Zabierzowie w obu kierunkach. Natomiast droga krajowa numer 49 korkuje się na wysokości Nowego Targu. W Krakowie ciasno i tłoczno przy wyjeździe od strony Kielc i Warszawy, czyli Aleja 29 listopada. Zatłoczona również Wielicka, Kocmyrzowska oraz spory ruch mamy między rondem Matecznego a rondem Grunwaldzkim. Jeśli Państwo widzą jakieś zdarzenia drogowe, proszę dać nam znać i dzwonić. 12 oczywiście to numer kierunkowy, a dalej 20 03 333.
7: Punktualnie 17.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
7: I Marek Proszak.
8: Niewiele brakuje do zamknięcia lasów w Małopolsce. Obowiązuje w nich trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Lasy płoną na Lubelszczyźnie. Walkę z ogniem utrudnia tam silny wiatr. Trybunał w Strasburgu o sędziach Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczonych do orzekania. Służby nie wykluczają zamknięcia lasów w Małopolsce. Powodem susza i trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność czyściółki nieznacznie w lasach przekracza teraz 10%. Jeżeli spadnie poniżej, to lasy zostaną zamknięte.
9: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność czyściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
8: Zapowiada wojewoda Krzysztof Klęczar. Leśnicy kontrolują wilgotność ściółki 2 razy dziennie. W stałej gotowości są strażacy, zawodowi i ochotnicy, łącznie około 4800 osób. Na Lubelszczyźnie walkę z pożarem lasów utrudnia silny wiatr. Do gaszenia ognia wprowadzono kolejne jednostki strażaków, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ściągane są także dodatkowe odwody.
8: Walka z ogniem trwa tam od wczoraj. Akcja gaśnicza prowadzona jest w 3 powiatach. Podczas niej rozbił się samolot gaśniczy. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
8: Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Tak Trybunał Konstytucyjny skomentował dzisiejsze orzeczenie. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, by Polska nie utrudniała pracy czworgu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy do tej pory nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Ślubowanie złożyli w Sejmie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał jednak, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić ich do orzekania. Sprawa trafiła więc do Strasburga. Jakość powietrza w Małopolsce cały czas jest dobra. W całym regionie stężenie zanieczyszczeń jest niewielkie. W Radiu Kraków Sport, Grzegorz Bernasik.
11: Witam Państwa. Bardzo nieudany dzień mają dziś nasi reprezentanci na tenisowym turnieju w Rzymie. Już w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi. 7-6, 6-7, a potem w trzecim secie 2-6 dosyć gładka wygrana na Hanfmana. Z turnieju pań odpadły wcześniej w pierwszej rundzie Magdalinet po dotkliwej porażce z Niemką Tatianą Marią 0-6 i 3-6 oraz Magdalena Fręch, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 6-3 i 4-6. Zaczynająca rywalizację na Foro Italico w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek. Dziś wieczorem czekają nas zapewne bardzo ciekawe wrażenia przy oglądaniu spotkania piłkarskiego, drugiego półfinału Ligi Mistrzów. Bayern podejmie w Monachium zespół PSG, z którym przegrał pierwsze spotkanie w stolicy Francji 4-5 po prawdziwie spektakularnym meczu. Przedmeczowe oczekiwania nad Sekwaną tego, co zdarzy się w Bawarii, opisuje nasz korespondent.
12: Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Niezależnie od tego, czy będzie to Bayern czy PSG, do finału awansuje cudowna drużyna, pisze stołeczny dziennik. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
11: Początek meczu o 21:00. Przypomnę, że wczoraj pierwszym finalistą Ligi Mistrzów został londyński Arsenal, który pokonał w dwumeczu półfinałowym Atletico Madryt. A w kraju o 17:30 początek siatkarskiego meczu Resowi z Projektem Warszawa. To w rywalizacji o trzecie miejsce na mecie rozgrywek, zaś mecz lidera tabeli koszykarzy Kinga Szczecin z wiceliderem Legią Warszawa zapowiada się najciekawiej spośród spotkań ostatniej 30. kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Oba zespoły mają taki sam bilans, zatem zwycięzca zajmie pierwszą lokatę przed playoff. Tomasz Gielo, kapitan drużyny ze Szczecina, spodziewa się zaciętej rywalizacji.
13: My gramy o pozycję lidera i też wydaje mi się, że dla mnie osobiście byłoby to coś wyjątkowego. Nigdy klub nie był na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym. Teraz wszystko w naszych rękach. Chcemy to wykorzystać, bo też nie chcemy kończyć sezonu zasadniczego przed playoffami porażką. Chcemy być na fali, wchodząc w tą najważniejszą część sezonu.
11: Mecz w Warszawie rozpocznie się o 19:00. O tej samej porze początek pozostałych 7 spotkań ostatniej kolejki rundy zasadniczej.
8: Miejscami możliwe przelotne deszcze, na północy regionu także burze. Noc bez opadów, temperatura od 12 do 15 stopni. Jutro w całej Małopolsce możliwe przelotne opady deszczu i temperatura do 18-19 stopni.

0: Radio Kraków.
1: Sześć minut po 17:00. Pięknie witamy i zapraszamy na drugą odsłonę programu Co niesie dzień? Piotr Kołek i Piotr Łęgowski będziemy razem. Jesteśmy także pod numerem telefonu 12 20 03 333 oczywiście w każdej sprawie. A co w naszych tematach? Do 18:00 powiemy o Wiśle Kraków i Wieczystej. Powiemy, czy to prawda, że Wojciech Kwiecień stojący za Wieczystą chce wycofania klubu do czwartej ligi, mimo że ma realne szanse wejść do ekstraklasy. A także o już prawie pewnym awansie do ekstraklasy z kolei Białej Gwiazdy. Moim Państwa gościem już za chwil kilka będzie redaktor Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej. Poza tym powiemy o tym, w jaki sposób ustawić hasło w komputerze, aby skutecznie zabezpieczało nasze dane. Czy są jakieś znaki specjalne, szczególnie skuteczne? Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed utratą nie tylko finansów, ale czasem i tożsamości? To jak zawsze nie wszystkie tematy, które pojawią się u nas. Jesteśmy także oczywiście do Państwa dyspozycji pod mailem cndmaoparadiokraków.pl i smsowo 4080 w każdej sprawie.

0: Ekstra klasa tuż, tuż. Czy Wisła Kraków już myśli o wzmocnieniach, nowymi piłkarzami czy nowymi inwestycjami? Oraz czy Wieczysta zostanie wycofana do czwartej ligi? Moim Państwa gościem jest redaktor sportowy z Gazety Krakowskiej, Bartosz Karczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Zanim o Wiśle, to słówko o Wieczystej, która ma realne szanse na wejście do ekstraklasy, również pewnie po barażach, a tu media rozpisują się, że Wojciech Kwiecień myśli o wycofaniu klubu do czwartej ligi i skupieniu się w inwestycje w Wisłę. Może pan potwierdzić lub zdementować, bo miał pan okazję rozmawiać z panem Wojciechem Kwietniem. Podobno taka rozmowa w szatni z piłkarzami miała miejsce, bo właśnie miał pan szansę porozmawiać z Wojciechem Kwietniem.
1: No właśnie nie miała miejsca.
0: Nie miała miejsca.
1: Cały problem, że taka rozmowa miejsca nie miała. Wojciech Kwiecień przebywa od poniedziałku poza Krakowem. No, tak jak pan to już tutaj powiedział, rozmawiałem z nim i zdementował te doniesienia. Co nie zmienia faktu, że jego rozmowy z Wisłą się toczą, bo potwierdzały to przede wszystkim Jarosław Królewski, też jeden z właścicieli, Adam Łanoszka. No, ale te rozmowy się toczą, co nie oznacza, że na 100% zakończą się tym, że Wojciech Kwiecień w Wisłę zainwestuje. Ja przypomnę tylko, że już kilka razy takie podchody Wojciech Kwiecień robił, takie rozmowy się w minionych latach kilka razy toczyły. Nie kończyły się one sukcesem w postaci porozumienia. Czy teraz będzie inaczej? Myślę, że są na to duże szanse, bo te rozmowy są zaawansowane. Natomiast no, na pewno nie będzie tak, że Wieczysta nie dokończy sezonu, czy nie zagra w barażach, zagra. No bo trzeba zamknąć pewien cykl. Co się wydarzy później? No zobaczymy. No jeżeli rzeczywiście będzie to porozumienie, to no trudno mi sobie wyobrazić, że Wojciech Kwiecień będzie finansował czy sponsorował jednocześnie dwie zawodowe drużyny. Wtedy wydaje mi się taki scenariusz z Wieczystą w czwartej lidze za realny po prostu. Natomiast to się wydarzy wtedy, kiedy powodzeniem zakończą się te rozmowy przy ulicy Reymonta. W zasadzie z właścicielami Wisły, przede wszystkim z Jarosławem Królewskim.
0: Pytanie jest o tyle zasadne, bo znalazłem dość ciekawą informację. W przypadku awansu do ekstraklasy struktura właścicielska ma się zmienić, bo takie są przepisy. Musi być bardziej przejrzysta, musi być spółka akcyjna, a przecież Wojciech Kwiecień to no, król aptek, jak się go nazywa, no miliarder, osoba, która na razie prowadzi Wieczystą na zasadzie stowarzyszenia. Czy on wtedy będzie gotowy na taką przejrzystość?
1: Przede wszystkim wyjaśnijmy jedną kwestię, bo to często się w tej przestrzeni publicznej pojawia w taki sposób no, nieprawdziwy. Wojciech Kwiecień nie jest żadnym właścicielem Wieczystej, jest po prostu jej sponsorem, mecenasem. On nawet formalnie nie pełni żadnej funkcji w tym klubie. Natomiast to prawda, że w momencie wejścia do ekstraklasy Wieczysta musiałaby się przekształcić w spółkę. No i tamten akcjonariat, te udziały no, musiałyby być już czytelne. Co do kogo należy. No, takie są po prostu przepisy. Kluby grające w tej najwyższej klasie rozgrywkowej to są spółki akcyjne, natomiast im niżej, tym nie jest to aż tak restrykcyjne. Oczywiście są spółki, no bo Wisła Kraków jest taką spółką, chociażby gra w pierwszej lidze, natomiast mogą w rywalizacji uczestniczyć też stowarzyszenia, co widać właśnie na przykładzie Wieczysty.
0: Oczywiście trzymamy kciuki za Wieczystą, ale wróćmy do Wisły Kraków, która już w zasadzie jedną nogą jest w ekstraklasie. Czy w klubie myśli się o wzmocnieniach piłkarskich?
1: Ja myślę, że nawet bym powiedział, że półtora nogą, bo tak naprawdę... No,
0: no powiedzmy, totalny... w piątek, jeżeli będzie remis, co najmniej z Chrobrym
1: tak,
0: Głogów,
1: myślę, że remis,
0: ale to będziemy nawet, w ekstraklasie jako zespół.
1: Ale nawet gdyby przegrała wszystkie mecze, to pewnie też by się w tej lidze znalazła, bo Wieczysta w takim układzie, wyjaśnijmy to, musiałaby wygrać wszystkie swoje mecze i musiałaby wygrać wszystkie mecze wysoko. Ponieważ zrównanie się punktami z Wisłą by jej nie wystarczyło. Bilans spotkań obu drużyn jest równy, ale Wisła ma zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, aż o 15, co trudno sobie wyobrazić, żeby w ciągu 3 meczów odrobić. Tak jak trudno sobie mimo wszystko wyobrazić, że Wisła nagle przegra 3 mecze, skoro przez cały sezon na boisku przegrała zaledwie 2 razy. Myślę, że szanse na to, że ta kropka nad i zostanie postawiona w piątkowy wieczór jest bardzo, bardzo duża. Przy komplecie publiczności 33 tysiące zobaczą, widzów zobaczy to spotkanie przy ulicy Reymonta, pewnie będzie wielkie święto. A co dalej? No, Jarosław Królewski już wielokrotnie powtarzał to w różnych audycjach, wywiadach. No, ten zespół trzeba wzmocnić, natomiast powtarzał również, że to nie będzie rewolucja, że to nie będzie wymiana, nie wiem, kilkunastu zawodników za kilkunastu zawodników, tylko raczej taka praca z głową, żeby ściągnąć tutaj osoby pasujące do tego towarzystwa, które będą rzeczywiście realnym wzmocnieniem. Byłbym o tyle spokojny w kwestii tych wzmocnień, że no jednak ten zespół prowadzony przez dyrektora sportowego Wisły Ulneta Basze przygotował bardzo dobre transfery na ten sezon. Takie właśnie skrojone po to, żeby Wisła awans wywalczyła. Wiem, że od wielu miesięcy już ten sam zespół pracuje nad tym, żeby Wisłę wzmocnić już pod kątem ekstraklasy, więc myślę, że efekty tego być może zobaczymy już pod koniec maja, na początku czerwca. Na pewno Wisła będzie innym zespołem już, gdy wystartuje w lipcu po 4 latach przerwy w rozgrywkach ekstraklasy.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa ze Śląskiem Wrocław? Czy tam wszystko, chyba nie wszystkie sprawy w PZPN-ie się zakończyły? Czy ma pan jakąś wiedzę?
1: Nie zakończyła się tak naprawdę żadna, ponieważ decyzje, które zostały podejmowane przez komisję, to były jakby w pierwszej instancji. Kluby się od nich odwołały. No i choćby w kwestii Walkowera, podobno 13 maja mamy poznać decyzję komisji odwoławczej, czy ten Walkower zostanie utrzymany w mocy, czy nie. No myślę, że te pozostałe sprawy dotyczące odszkodowań, no to będzie się jeszcze przez dłuższy czas toczyło. Natomiast no dla jakby czystości rozgrywek i tego finiszu w pierwszej lidze dobrze by było, żeby sprawa Walkowera w prawo czy w lewo została jak najszybciej załatwiona, no żeby też rywale Śląska, bo to głównie o to w tym momencie chodzi, no wiedzieli, na czym stoją i ile po prostu Śląsk ma tych punktów w tabeli.
0: No, ciekaw jestem,
1: i to się ma rzeczywiście rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu.
0: Ciekaw jestem, co będzie, jeśli Śląsk wejdzie do Ekstraklasy i będzie mecz Wisła-Kraków-Śląsk-Wrocław. Sytuacja się chyba raczej nie powtórzy, bo PZPN postawi chyba dosyć mocne granice.
1: No ja myślę, że się nie powtórzy. Myślę, że wysokość tej kary, nawet jeżeli ona zostanie nieco zmniejszona, dla Śląska będzie już takim no, elementem odstraszającym dla innych klubów. W pierwszej lidze to działa, bo Wisła raptem 2 tygodnie po tym, co się wydarzyło wokół meczu Śląska, grała w Opolu i tam wpuszczono 1000 kibiców Wisły na stadion, nie było żadnych ekscesów. Normalnie dopingowali swój zespół, byli ostatnio też w Rzeszowie. No w takiej liczbie, jaka przysługuje biletów, czyli 5%, ale co ciekawe, akurat w Rzeszowie przynajmniej drugie tyle kibiców zasiadło na tej głównej trybunie, gdzie teoretycznie siedzieli powinni tylko kibice stali. Siedzieli, cieszyli się po bramkach Wisły, nie było żadnych incydentów, więc po prostu można normalnie oglądać mecze, cieszyć się piłką, a jakieś takie, nazwijmy to, kibolskie układy, układziki, no naprawdę powinny przejść już dawno do historii. Twórzmy po prostu piłkarskie widowiska dla normalnych kibiców, którzy chcą się cieszyć sportem, a nie jakimiś patologicznymi rzeczami. Ja mam nadzieję, że po awansie Wisły do Ekstraklasy już z takimi sytuacjami po prostu nie będziemy się spotykać i kibice Wisły będą mogli normalnie uczestniczyć w meczach wyjazdowych.
0: Ciekaw jestem pana zdania, jak cała afera z zondą krypto wpłynęła na całą ligę, bo chyba nie jest łatwo zastąpić jednego sponsora drugim w trakcie trwania sezonu. Chyba nie był to dobry sygnał dla całej ligi, no i sytuacja chyba no, też nie jest dosyć prosta, szczególnie wizerunkowo oczywiście i finansowo dla klubów.
1: No nie jest, aczkolwiek no ten problem w jakiś tam stopniu dotknął Wieczystą, bo Zonda Krypto była jej sponsorem. Wisły w żaden sposób nie dotknął, bo nawet to zdradził Jarosław Królewski, że były takie podchody ze strony tej firmy, żeby w sponsoring Wiśle wejść. No zachowano wielką czujność przy ulicy Reymonta i po prostu tej umowy nie podpisano. No jest kilka klubów, które takie umowy sponsorskie miały. No różne są sytuacje ze sponsorami. Ja pamiętam chociażby taką sytuację z przepisami o Bugmacherach w Polsce przed laty. Wtedy to dotknęło Wisłę, kiedy zmieniły się przepisy i Wisła przez to straciła dobrego sponsora. Więc no, takie historie w futbolu, w sporcie po prostu się zdarzają.
0: I jeszcze na koniec, wie pan coś na temat samej fety, jeśli chodzi o piątek i no, wejście, awans Wisły Kraków do Ekstraklasy? Będzie jakaś feta pod Adasiem na rynku?
1: Znaczy nie sądzę, żeby to, znaczy na pewno nie będzie takiej fety zorganizowanej w rynku w piątek przez klub. Klub się szykuje na 24 maja, kiedy to zostanie rozegrana ostatnia kolejka pierwszej ligi. Wisła wtedy zagra z Pogonią Siedlce na stadionie przy ulicy Remonta. Już wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane. No a potem kibice przeniosą się ze świętowaniem właśnie do rynku. Tradycyjnie piłkarze pojawią się na sukiennicach. No w klubie tak szacują, z tego co tak nieoficjalnie się dowiedziałem, że nawet 50-60 tysięcy kibiców Wisły może tego dnia świętować powrót Wisły do Ekstraklasy po 4 latach przerwy.
0: No prezes Królewski podkreśla, że dla niego jest bardzo ważne przejść do historii i być liderem przez cały sezon, no i oczywiście awansować do Ekstraklasy. Rozmawialiśmy o Wiśle Kraków, o Wieczystej z redaktorem sportowym Bartoszem Karczym z Gazety Krakowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo. Do tego ostatniego, czyli do wygrania ligi, nie tylko awansu brakuje Wiśle, tylko 4 punktów.

0: Jam Hot.
1: Radio Kraków.
2: Reklama.
3: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
8: Czas na informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, witam ponownie i zapraszam. Sporo się dziś dzieje na terenie województwa małopolskiego na drogach, ale teraz mamy utrudnienia w Krakowie. Utrudnienia komunikacyjne na ulicy Starowiślnej w kierunku właśnie na zjeździe. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego na torowisku. I tak linie numer 3, 17 i 24 kierowane są na ulicę Krakowską. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Rzecz jasna, proszę mieć to na uwadze. Natomiast nieco lepsze informacje mam dla kierowców, bowiem na autostradzie A4 w miejscowości Bogumiłowice przed węzłem Tarnów-Mościce samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Osobówka dachowała. Tam służby na szczęście kończą już swoje działania. Powoli ruch będzie udrażniany, ale cały czas na węźle Brzesko mamy spory zator, około 4-kilometrowy, bowiem ruch był kierowany na Krajową 94 i jeszcze chwilę to potrwa, zanim ten ruch będzie płynny. W Krakowie cały czas ciasno i tłoczno. Największe korki w tym momencie między rondem Matecznego a rondem Grunwaldzkim oraz na Kocmierzowskiej i Wielickiej. Proszę jechać ostrożnie.
9: Jest 17:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
9: Które zebrał i przedstawi Marek Proszek.
10: Szczęśliwy finał poszukiwań kobiety z dwójką dzieci w okolicach Piwnicznej. Poszukiwania rozpoczęły się około 14:00. Zgłoszenie dotyczyło kobiety i dwójki dzieci, które mają roki 3 lata. W akcji brało udział około 50 strażaków. Oprócz nich zaginionych szukali też policjanci i ratownicy GOPR z psami szkolonymi do poszukiwania ludzi. Akcja prowadzona była w trudnym terenie. Zaginionych znaleziono około kilometra od miejsca zamieszkania w masywie leśnym. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Będę zachęcał Donalda Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie, zapowiedział prezydent podczas wizyty na Litwie. W ubiegłym tygodniu Amerykanie zapowiedzieli, że wycofają z Niemiec około 5000 swoich żołnierzy. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Teraz w Niemczech stacjonuje około 35-37 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Radio Kraków, wiadomości.
10: W sobotę Nowy Sącz pożegna Krzysztofa Pawłowskiego. Honorowy obywatel miasta, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu, zmarł w niedzielę. Zapamięta go nie tylko Nowy Sącz, także studenci, których uczył, jak odnosić sukces, mówi były asystent twórcy WSB dr Krzysztof Głuc.
11: W latach 90. młodzi ludzie potrzebowali wiary w samych siebie. Krzysztof Pawłowski pokazywał, że to jest możliwe. Krzysztof Pawłowski poprzez swoje życie, przykład, częstotliwość rozmowy ze studentami powodował, że oni się zmieniali jako ludzie. Powiedziałbym, że połowa ich sukcesu w jakimś sensie była zasługą Krzysztofa Pawłowskiego i tego wychowania.
10: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę o 10:00 w kościele jezuitów przy ulicy Piotra Skargi. Krzysztof Pawłowski zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

0: To porada bardzo uniwersalna i dla wszystkich. W jaki sposób ustawić hasło w komputerze, aby skutecznie zabezpieczało nasze dane? Czy są jakieś znaki specjalne, szczególnie skuteczne? Co zrobić, by zabezpieczyć się przed utratą nie tylko finansów, ale czasem i tożsamości? Z radcą prawnym, doktorem nauk prawnych Michałem Raszkiewiczem rozmawia Marzena Florkowska.
1: Czy warto dla ułatwienia sobie życia zapamiętywać hasła do logowania w różnych miejscach i w różnych instytucjach w komputerze naszym? Często to robimy. Dane logowania do biblioteki, albo dane logowania do portalu zdrowia, albo dane logowania do banku.
2: Ogólnie rzecz ujmując, możemy to czynić, ale powinniśmy zachować tutaj ostrożność i stosować się do kilku reguł. To znaczy, po pierwsze, nie może być tak, że mamy tylko jedno hasło do wszystkich serwisów. Powinniśmy posługiwać się szczególnie skomplikowanymi hasłami, na przykład do bankowości elektronicznej, czy do tych serwisów, które przechowują nasze dane medyczne. Powinniśmy również wymyślić sobie te hasła w ten sposób, żeby raz na jakiś czas je zmieniać. Również warto pamiętać o tym, żeby dysk twardy do naszego laptopa był zahasłowany, ponieważ cóż z tego, jeżeli sam dostęp do samego laptopa będzie zabezpieczony hasłem, jeżeli w razie kradzieży właśnie tutaj przestępca będzie mógł wykręcić ten dysk i w ten sposób uzyska dostęp do rozmaitych dokumentów. Tak więc nie jest tak, że to automatyczne zapamiętywanie haseł jest jakimś grzechem ciężkim, ale powinniśmy na pewno zachować ostrożność w tym względzie. Nasze hasła również też powinny być trudne do odgadnięcia, prawda? To raczej nie powinno być na przykład imię naszego psa, prawda, czy data naszego urodzenia.
1: Podobno hakerzy łamią najbardziej skomplikowane hasła, czyli takie, które mają poniżej 10 znaków w kilka sekund, więc jakie znaki są, jakie hasła są bezpieczne?
2: Już od wielu lat wiele instytucji wymaga, żeby hasła konieczne do zalogowania do właśnie tychże serwisów posługiwały się cyframi, posługiwały się także znakami specjalnymi. I co ciekawe, właśnie takimi znakami, którymi szczególnie warto się posługiwać, konstruując swoje hasła, są przecinki, średniki i dwukropki. Dlaczego? Dlatego, że takie zbiory haseł, nawet zakładając właśnie ten przykry scenariusz, że zostały już wykradzione, są przechowywane w plikach w takim formacie, że poszczególne rekordy w tej bazie są oddzielne przecinkami, najczęściej rzadziej średnikami czy dwukropkami. Dlatego jeżeli właśnie taki znak znajdzie się w naszym haśle albo kilka takich znaków, to takie hasło będzie w zasadzie niemożliwe do zlokalizowania dla tych przestępców w tej bazie, którą już skądinąd będą dysponowali.
1: Jeśli mówimy o tym, że trzeba zmieniać hasło do logowania, to co zrobić, żeby nie zgubić się w tych rozlicznych swoich hasłach? Czy można je zapisać i trzymać na biurku albo w torebce?
2: Zdecydowanie odradzam zapisywania haseł na jakichkolwiek nośnikach, które mogą być dla kogoś dostępne, czy to na karteczce, czy to na przykład w pliku na pulpicie naszego komputera, który ktoś przecież może też podejrzeć. No niestety ta konieczność zapamiętywania haseł jest pewnego rodzaju ceną, którą my płacimy w tym właśnie współczesnym społeczeństwie informacyjnym. No najlepiej jest stosować pewne techniki konstruowania tych haseł, to znaczy mniej zapamiętywać właśnie konkretną wersję danego hasła, ale dobrze jest pamiętać sposób, w jaki ono było skonstruowane. No i ważne jest właśnie też to, żeby ten sposób nie był oczywisty.
1: Na przykład data i miejsce pierwszego spotkania z mężem.
2: Jeżeli ta data nie jest powszechnie znana, proszę zauważyć, że to wszystko zależy od kontekstu. Bo może też być tak, że my tą datą pochwaliliśmy się na Facebooku kiedyś tam i nawet o tym nie pamiętamy. Wtedy tego rodzaju właśnie informacja może być bardzo łatwo dla wszystkich dostępna. Jeżeli na przykład mamy jakieś zainteresowanie, powiedzmy, interesujemy się muzyką, prawda, to można dobrać sobie tutaj nazwy jakichś artystów, najlepiej nie tych swoich ulubionych, prawda, z którymi jesteśmy w jakiś sposób kojarzeni, ale tych, których gdzieś tam znamy, i skombinować to sobie na przykład z jakimś ciągiem cyfr, który też budzi u nas jakieś określone skojarzenia. To jest oczywiście tylko jedna z technik, bo nie ma tutaj uniwersalnego rozwiązania. Ważne jest to, żeby ta technika była z jednej strony dla nas wygodna, ale z drugiej strony, żeby ona była właśnie nieoczywista.
0: Z radcą prawnym o zabezpieczaniu haseł, doktorem nauk prawnych Michałem Raszkiewiczem, rozmawiała Marzena Flaszkowska. To chyba czas na zmianę hasła.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
2: Kampania społeczna.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia

0: stacjonujących w krakowskiej 8. bazie czeka modernizacja warta 1 000 000 zł. Kasy hiszpańskiej produkcji trafiły do polskiej armii w 2003 roku. Uczestniczyły w wielu misjach bojowych, w tym Iraku i Afganistanie oraz międzynarodowych akcjach humanitarnych. Wyjaśnia jeden z pierwszych polskich pilotów KAS, generał brygady rezerwy, pilot Wojska Polskiego Sławomir Żakowski, który z pomocą humanitarną latał m.in. do Rosji i Iranu. A rozmawiała z nim Joanna Gąska.
1: Panie generale, blisko 40 lat służył pan w lotnictwie polskim jako jeden z pierwszych pilotów. Usiadł pan za sterami C-295M KAZA. Ma pan na koncie 3000 godzin nalotu i zna pan tę maszynę jak własną kieszeń. W jakich misjach uczestniczył pan latając KAZA?
2: Szanowni państwo, samolot KAZA jest to średni samolot taktyczny, transportowy. Główne misje, które wykonywałem na tym samolocie, to były misje z transportem żołnierzy, ładunków, ale również i ewakuacją medyczną, transportem ważnych osób z państwa, łącznie z tymi, którzy są sklasyfikowani w klasie HET. Jako pierwszy pilot wykonałem misję zarówno do Iraku, tych misji wykonałem kilkadziesiąt, następnie Afganistanu, byłem również w Czadzie, w Republice Demokratycznej Konga. Ale oprócz tych misji bojowych, wykonywaliśmy również misje z pomocą humanitarną, bardzo ważne. Byłem w Iranie, dzisiaj wydaje się to praktycznie niemożliwe, tak, byłem parokrotnie w Iranie z pomocą humanitarną dostarczaną po trzęsieniu ziemi w miejscowości Bam. Byłem w Algierii, Turcji, ale taka najbardziej misja, która została w mojej pamięci, to misja z pomocą humanitarną do Biesłanu. Po zdarzeniach w szkole, gdzie zginęło ponad 300 dzieci, byliśmy tam 3 dni po wydarzeniu. Byliśmy również w Władykaukazie, tam mieliśmy możliwość porozmawiania z ludźmi poszkodowanymi. Co chciałem podkreślić, miałem takie zdarzenie. Normalnie zachowująca się kobieta bardzo serdecznie nam podziękowała, jak się dowiedziała, że jesteśmy z Polski, że przyleciliśmy tutaj z misją humanitarną. Jej słowa były bardzo szczere. Dziękowała nam, że potrafimy identyfikować się z nimi w tym bólu. Nic nie sprawiało, że cokolwiek jej dolega. Natomiast potem lekarz powiedział nam, że nie może pogodzić się i nie dopuszcza do siebie, że straciła 3 dzieci. To były chwile, gdy zdałem sobie sprawę, że misje humanitarne jest to zobowiązanie nasze wobec nie tylko społeczeństwa polskiego, bo również wykonywaliśmy już akcję Serce z samolotem KAZA, ale tam, gdzie jest interes państwa polskiego, gdzie możemy pomóc społeczności międzynarodowej.
1: Czy rzeczywiście w takich misjach KAZA sprawdza się najlepiej? W takich misjach logistycznych, można powiedzieć.
2: Tak, samolot KAZA jest to bardzo sprawny, zwinny, manewrowy samolot.
1: Ale nie mały.
2: Nie jest mały, ale jest bardzo, bardzo manewrowy w porównaniu do samolotów, które wcześniej latały w lotnictwie transportowym AN-26. Zasłużony, bardzo dobry samolot, ale i bardzo statyczny w swoim manewrowaniu. Natomiast KAZA, ja ją nazywałem, że jest myśliwcem wśród transportowców. Także ten samolot wyposażony w odpowiednie środki obrony pasywnej i aktywnej walki elektronicznej doskonale nadawał się w tamtym okresie do realizacji zadań niebezpiecznych w strefie działań wojennych.
1: Gdyby dzisiaj wybuchł konflikt zbrojny, w jakich hipotetycznie scenariuszach mogłaby być wykorzystywana KAZA?
2: Tych zadań jest trochę najważniejsze. Wydaje mi się, że w tym okresie jeszcze przedprogowym to dostarczanie żołnierzy i zaopatrzenia. Tam, gdzie jest taka potrzeba, w rejonie intensywnych działań operacyjnych te drogi mogą być lekko poblokowane. Z jednej strony ludzie będą ewakuowali się z terenów zagrożonych, z drugiej wojsko i służby państwa muszą dowieźć odpowiednie zaopatrzenie, uzbrojenie.
1: Ilu żołnierzy można przetransportować w jednym przelocie?
2: Samolot KAZA dopuszcza i takie ma możliwości, że możemy zabrać 70 żołnierzy na pokład. Możemy 7,5 tony, niektórzy podają 8, ale my cały czas zwiększaliśmy wyposażenie samolotów KAZA, dlatego dzisiaj jest to masa, którą możemy przewieźć towarów i ładunków 7,5 tony tym samolotem. Pierwsze 2 samoloty wylądowały w Krakowie na Balicach 15 sierpnia i 10 września 2003 roku. 23 lata temu i to był rzeczywiście wtedy top. Top of the top. Jeden z najnowocześniejszych samolotów transportowych, wojskowych.
1: Technologii cyfrowej.
2: wykonane w technologii cyfrowej i my wtedy mówiliśmy, że ktoś stworzył systemy elektroniczne, komputerowe, a następnie dodał

0: silniki, skrzydła, kadłub. Tak, to był bardzo nowoczesny samolot. Kaza leciutko nam się, prawda, tutaj zestarzała, dlatego konieczny jest ten właśnie upgrade tych podstawowych, zasadniczych systemów, zwłaszcza systemów elektronicznych.
1: Z generałem Brygady Rezerwy, pilotem Wojska Polskiego Sławomirem Żakowskim rozmawiała Joanna Gąska. Więcej na temat modernizacji i nowych technologii, które do 2033 roku trafią na wyposażenie tych samolotów, powiemy na antenie Radia Kraków.

0: Promocja. Radio Kraków poleca.
1: Publiczne spory na temat słuszności lub nie akcji Wisła trwają od dekad, ale tylko po części chodziło w nich, czy chodzi nadal, o przeszłość. O akcji Wisła, historii początków totalitarnego ustroju w Polsce, pokazującej mechanizmy jego działania, bezwzględność aparatu siłowego i propagandowe zakłamanie. Dziś w programie Historia kołem się toczy po 21. Jolanta Drużyńska, zapraszam.
0: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Reklama.
4: Maciej Budziński, czas na ostatnie dziś informacje komunikacyjne. One na szczęście już są zdecydowanie bardziej pozytywne, choć mamy jedno zdarzenie. Miejscowość Zagórzyce Stare, to powiat krakowski, na drodze lokalnej dachował samochód. Proszę zachować ostrożność i generalnie prosimy kierowców o ostrożną jazdę, bowiem mamy tak zwane lokalne opady deszczu. W tym momencie od 30 minut pada w okolicy Radia Kraków, czyli na alejach, ale są miejsca, gdzie w Krakowie deszczu nie widać. Pogoda zmienną jest, proszę zachować ostrożność. Obwodnica Krakowa, już zdecydowanie mniejszy ruch, jedynie w okolicy stopnia wodnego Kościuszko w kierunku Tarnowa mamy niewielki zator, autostrada A4. Tam już zakończyły się utrudnienia, bo tych było sporo w kierunku Tarnowa, więc droga Kraków-Tarnów jest już przejezdna. W Krakowie również cały czas spory ruch, największe korki w tym momencie na Wielickiej i Nowochódzkiej. Ja już Państwu dziękuję, szerokiej i bezpiecznej drogi.
5: Minęła 18.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Na które zaprasza Marek Proszek.
6: Trudna akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Płonie tam kilkaset hektarów lasów. Wraca sprawa samowoli budowlanej przy ulicy Centralnej w Krakowie. Kilka dni temu podpisano umowy z nowymi lokatorami. Po orzeczeniu Trybunału w Strasburgu nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zamierzają jutro stawić się do pracy. Kilkuset strażaków wciąż gasi pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcję utrudnia tam silny wiatr. Pożar objął około 300 hektarów lasów i nieużytków. Sytuacja jest trudna, przyznaje komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W walce z ogniem strażakom pomagają 4 śmigłowce i samoloty gaśnicze.
7: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do gleby, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr.
6: Podczas akcji gaśniczej doszło wczoraj do katastrofy samolotu Dromader. Zginął jego pilot. Sprawę bada prokuratura. W samowoli budowlanej przy ulicy Centralnej 73B w Krakowie mieszkają ludzie, którzy podpisali umowę zaledwie kilka dni temu, mówi rzeczniczka praw lokatorów miasta Krakowa Izabela Czajkowska. Tym samym potwierdzają się ustalenia Radia Kraków w tej sprawie. Wczoraj informowaliśmy, że właściciel budynku ma podpisywać umowy z nowymi lokatorami i zatajać przed nimi informacje o planowanej rozbiórce.
8: Myśmy wczoraj spotkali się z rodziną, która mieszka tam od kilku dni z Wietnamu, z malutkim dzieckiem, którzy nie mieli pojęcia o tym, że budynek ma zostać rozebrany. Zostały im oferowane noclegi w hotelach i hostelach do czasu, kiedy znajdą mieszkania. Żadne przepisy nie zezwalają w tej chwili Urzędowi Mieszkalnictwa na zaproponowanie tym ludziom lokali socjalnych.
6: Lokatorzy, którzy trafią do hosteli, będą mogli pozostać tam maksymalnie 3 tygodnie. To czas na znalezienie nowego mieszkania. Szczegóły tej sprawy opisujemy na naszej stronie w internecie.
0: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
6: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy. Chodzi o sędziów, którzy nie zostali do tej pory zaprzysiężeni przez prezydenta. Ślubowanie złożyli w Sejmie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić ich do orzekania. Sprawa trafiła do Strasburga, a tamtejszy Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie sędziów do pracy.
9: Jutro idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
2: okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej o dopuszczenie nas do orzekania.
6: Zapowiada sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej. Tak dzisiejsze orzeczenie skomentował Trybunał Konstytucyjny.
0: Radio Kraków Wiadomości.
6: W nich teraz głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury.
9: Przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii ramię w ramię pod dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności Moskwy w Wenecji.
10: Idą tutaj ogromne środki pieniężne na organizację tego wydarzenia właśnie z Rosji, a my po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że się na to nie zgadzamy.
9: Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
10: Cały czas działamy w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć działanie Rosji tutaj podczas Biennale.
9: Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów. Ukraińcy, rosyjscy opozycjoniści, ale też Polacy stworzyli swój własny pawilon przed wejściem na Biennale, w którym opowiadają o rosyjskich zbrodniach. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Artyści z Litwy i Polski przygotowali też koszulki wyrażające protest przeciwko obecności Rosji na Biennale. Miejscami możliwy przelotny deszcz, mocno padało m.in. w Krakowie. Na północy regionu możliwe także burze. Noc już bez opadów z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro w całej Małopolsce możliwe przelotne opady deszczu i temperatura do 18-19 stopni.
0: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

9 minut po godzinie 18, mimo że w Krakowie i w okolicy gdzieniegdzie pokropiło, a niektórzy z nas otrzymali alerty RCB, oczywiście związane z zagrożeniem pożarowym w lesie, to sytuacja stosunkowo niewiele się zmieniła i poprawiła. Już za chwil kilka moim Państwa gościem będzie Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z którym porozmawiam o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego w lasach Małopolski i czy grożą nam takie pożary jak na Lubelszczyźnie. Proszę zostać z nami.

0: Radio Kraków.
1: W programie Co Niesie Dzień mówić będziemy o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego także w lasach Małopolski. Czy grożą nam takie pożary jak na Lubelszczyźnie? W studiu nasz gość, pan dyrektor Piotr Kemp, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, Daszbur.
1: Wielki pożar na Lubelszczyźnie i tragedia związana z pilotem dromadera, który rozbił się gasząc ten pożar. Co wiemy na tę chwilę w związku z sytuacją pożarową właśnie tam i z samym wypadkiem?
2: Ogromna tragedia, ale też ogromne wyzwanie, przed jakim stanęli strażacy, leśnicy, z tego co wiemy również policja, ale i Wojska Obrony Terytorialnej, które zostały zadysponowane na miejsce, gdzie trwa akcja gaśnicza. Warto podkreślić, bo wydaje się, że pożar w lasach, który znamy, albo który od wielu, wielu lat gdzieś nam się powtarza, to jakieś niewielkie obszary. Dla skali to obszar, który w tej chwili objęty jest działaniami, obszar objęty pożarem to ponad 480 hektarów. Dla skali to tak, jakbyśmy w Krakowie mieli płonący jednocześnie cały Las Wolski, więc rzeczywiście ogrom wyzwania, trudne warunki, przez całą noc trwała akcja gaśnicza, bez użycia sprzętu latającego, od rana jeździ bardzo dużo wsparcia z różnej części, również z Małopolski, wielkie wsparcie Państwowej Straży Pożarnej Małopolskiej z całego województwa, to ekipa tak zwany Smog 1, bardzo dobrze przygotowana do pożarów leśnych. To 19 wozów strażackich, 69 strażaków, którzy już w nocy o godzinie 3.30 z Tarnowa wyruszyli na Lubelszczyznę w okolicy Biłgoraja, żeby wspierać strażaków, którzy tam pracują. Od popołudnia dnia wczorajszego, to też warte podkreślenia, pożar został wykryty w godzinach popołudniowych, około godziny 15 z wieży obserwacyjnej Lasów Państwowych. Już o godzinie 16 trwała bardzo szeroko zakrojona na dużą skalę akcja gaśnicza. Pożar rozpoczął się na terenie lasów prywatnych, przeniósł się na obszary Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Józefów, Puszcza Solska. To jest ogromny kompleks leśny, który z powodu tych warunków, jakie mamy, czyli niskiej wilgotności ściółki, dużych podmuchów wiatru, również zapowiadanych na dzień dzisiejszy, powoduje ogromne zagrożenie. Zostały zadysponowane również samoloty, którymi gaszą pożary leśnicy z Lasów Państwowych, tak zwane dromadery. Jeden z nich niestety uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas akcji gaśniczej. Lecąc z Warszawy dotarł na miejsce. Niestety doszło do tragicznego wypadku, gdzie zginął pilot. Wiemy, że działa już na tym terenie Komisja do spraw badania wypadków lotniczych, prokuratura. Pojawiają się różne sprzeczne informacje, czy jeszcze są jakieś inne uszkodzenia w mieniu. Na chwilę obecną nic więcej nie mamy potwierdzonego. Staramy się ten pożar opanować. Na miejscu są najwyższe władze również z Polski, ministrowie, są również leśnicy, jest dyrektor generalny Lasów Państwowych, dyrekcja regionalna w Lublinie. Wspieramy ich, czekamy na informacje, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby im pomóc.
1: W Małopolsce mamy również wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Dość nietypowa sytuacja chyba jak na początek maja. Zazwyczaj to był lipiec, czerwiec.
2: Dość nietypowa sytuacja, szczególnie dla Małopolski, bo duże pożary zdarzały się w Polsce w tym okresie, powiedzmy, że późnowiosennym. Największy pożar w historii Lasów Państwowych to ponad 9 tysięcy hektarów z roku 92, gdzie również w tragiczny sposób zginęli strażacy podczas akcji gaszenia w Regionalnej Dyrekcji Katowickiej. Ale rzeczywiście w Małopolsce odnotowujemy bardzo niski poziom wilgotności ścioły. Z godziny dzisiaj porannej, godziny 9, to tylko 11,4%. Warto wiedzieć, że jeżeli przez 5 dni powtarza się sytuacja, gdzie wilgotność ścioły o godzinie 13 jest tylko 10% albo poniżej 10%, obligatoryjnie wprowadzamy zakaz wstępu do lasu. Więc jesteśmy na pograniczu. Jeśli pogoda się nie poprawi, patrząc na poprawi, to znaczy nie pojawią się jakieś deszcze, które ustabilizują trochę tą sytuację, i nie myślimy tutaj o jednodniowym jakimś opadzie, nawet gwałtownym i dużym, tylko o długotrwałym opadzie atmosferycznym, może dojść do sytuacji, w której w weekend lub w przyszłym tygodniu będziemy wprowadzać zakazy wstępu do lasu. Warto wiedzieć, że w niektórych rejonach już Lubelszczyzny, w okolicach tego miejsca, gdzie wystąpił pożar, między innymi Nadleśnictwo Zwierzyniec już wprowadziło zakaz wstępu do lasu, więc sytuacja jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna i jak widzimy, tutaj postawa heroiczna strażaków, którzy przez całą noc walczą z tym pożarem, no też wymaga takiego szacunku, tego, żebyśmy z rozwagą podchodzili do wypoczynku i spędzania czasu w lesie w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach.
1: Rozumiem, że gdy pojawi się realne zagrożenie w Lasach Małopolski, mieszkańcy otrzymają ten słynny alert RCB?
2: Zdecydowanie wiemy, że pojawił się na Lubelszczyźnie dzisiaj rano alert RCB, również związany z zanieczyszczeniem powietrza, bo skażenie powietrza ze względu na dużą ilość dymu również może być bardzo niebezpieczne dla osób przebywających na świeżym powietrzu, więc no, takie alerty mogą się pojawiać. Apelujemy do wszystkich, żeby słuchali tych alertów, dostosowywali się do nich, ale też w tym miejscu apelujemy do mieszkańców, żeby zachowywali szczególną ostrożność na terenach leśnych.
1: I myślimy, no właśnie, jak się zachować w lesie, będąc w, no nawet kiedy jeszcze nie jest ogłoszony stan zagrożenia, na co zwracać uwagę?
2: Zdecydowanie nie rozpalać ognisk. To jest coś, co jest podstawowym, chyba największym zagrożeniem, z jakim spotykamy się na co dzień. Trudno zliczyć, ile razy do takich dzikich ognisk jeżdżą strażacy, czy to z OSP, czy z Państwowej Straży Pożarnej. I to jest podstawowe niebezpieczeństwo, ale również w obszarach blisko sąsiadujących z lasem. Czyli myślimy tutaj o odległości mniejszej niż 50-100 metrów, żeby nie rozpalać tego ognia, bo przy podmuchach wiatru może roznosić się ten ogień i może rzeczywiście dojść do bardzo poważnego zagrożenia. Również pamiętajmy, zostawiajmy samochody tylko w wyznaczonych miejscach, czyli na miejscach parkingowych. Zostawianie ich przy drodze, na drodze może stanowić ogromne zagrożenie również dla prowadzenia akcji gaśniczej, gdzie w każdej chwili, jeśli pojawi się pożar, zostaną zadysponowane samochody gaśnicze, które będą miały utrudniony dojazd. Drogi leśne są wąskie, drogi leśne zasadniczo służą temu, żeby zabezpieczały przeciwpożarowo. Na co dzień, gdy mamy dobrą pogodę, wydaje nam się, że są to drogi do tego, żebyśmy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B, a tak naprawdę większość dróg, które mamy na terenie Lasów Państwowych, to drogi przeciwpożarowe, które służą do tego, żeby w trudnej sytuacji, w alarmowej sytuacji można było jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Cały czas pracują nasze służby, wszystkie nadleśnictwa są w pełnej gotowości. Zostały również sprawdzone wszystkie punkty alarmowe, punkty dostrzegania. Wszyscy leśnicy są w gotowości do tego, żeby wykrywać, ale tutaj również apel do mieszkańców, to również z ich strony, jeśli gdzieś zauważą nawet niewielki obszar pochłonięty pożarem, jak najszybciej 112 lub najbliższe nadleśnictwo, żeby poinformować. Z zeszłego roku mamy sytuację, gdzie w Brzesku, nadleśnictwo Brzesko, gdzie w okolicach Rajbrotu doszło do pożaru niewielkiego z punktu widzenia dzisiejszych sytuacji, które mamy na Lubelszczyźnie. Tam płonęło około 4 hektary lasu prywatnego na pograniczu z Lasem Państwowym, ale już nawet do takiego pożaru został zadysponowany samolot typu Dromader, który pomógł w gaszeniu pożaru. Tu też warto podkreślić, te samoloty typu Dromader, które już nie są niestety produkowane, w tej chwili Lasy Państwowe dysponują nieco ponad 30 takimi maszynami, wyspecjalizowanymi pilotami. To jest niezwykle odpowiedzialna i niezwykle trudna praca, więc zwracajmy uwagę, jak najszybciej informujmy i starajmy się zachować jak największą ostrożność w terenach leśnych, bo zagrożenie, jak widzimy, jest ogromne.
1: Jak Państwo prognozują, będzie lepiej w najbliższych dniach? Już Pan wspomniał, że spodziewany jest jakiś deszcz, ale pewnie Państwo mają nieco lepsze prognozy pogody niż my wszyscy.
2: Zdecydowanie, jeśli chodzi o prognozy pogody, wiemy, że od jutra mogą pojawić się opady deszczu. Niestety nie są one tak intensywne jak na północy Polski, więc pewnie będziemy w takim mocnym zagrożeniu przez najbliższe 2-3 tygodnie. Bo tak wygląda ta prognoza pogody. Jeśli chodzi o Lubelszczyznę i to, co dzieje się tam, niestety na dzień dzisiejszy opady nie są przewidywane, a co jest w tym wszystkim, wydaje się w tej chwili najbardziej niebezpieczne, to ten front, który ściera się w Polsce, bo mniej więcej przez Polskę w połowie przebiega niska temperatura z opadami deszczu i wysoka temperatura, powoduje, że właśnie na tej linii, między innymi na linii Lubelszczyzny, pojawią się duże podmuchy wiatru, które mogą spowodować, że sytuacja się skomplikuje.
1: O wysokim stopniu zagrożenia pożarowego, które także występuje w Lasach Małopolskich, i o tym, czy grożą nam pożary, tak jak na Lubelszczyźnie, rozmawiałem z Piotrem Kępfem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

To był Harry Styles i Late Night Talking. Za chwilę Radio Strada i Marcin Koczyba. Zapraszam w jego imieniu. A my dziękujemy już za uwagę. Piotr Szonowski, Piotr Kołek i Piotr Łęgowski byliśmy z Państwem przez ostatnie 2,5 godziny. Życzymy spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

0: Radio Strada.
1: Tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Dzień dobry, mówi Państwu Marcin Koczyba, a razem ze mną nasz kolega redakcyjny, wykładowca akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i projektant Fryderyk Zyska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Piękna galeria sztuki motoryzacyjnej, kolejna, jak co tydzień. No i co tam dzisiaj możemy znaleźć, bo ja już zobaczyłem kilka perełek.
2: Zajrzyjcie na facebookową stronę Radio Strady, tam zobaczycie bohaterów dzisiejszej audycji, a rozmawiać będziemy o samochodach, które są warte zapamiętania. I to jest oczywiście dość ograniczona galeria i zachęcam was, słuchaczki i słuchacze, abyście w sekcji komentarzy albo napisali, albo dodali zdjęcie samochodu, który powinien zostać zapamiętany z różnych względów. Albo
1: oczywiście
2: że będzie
1: każdy ma prawo do własnej pamięci, tak? I zachowywania w swoich szufladkach pamięci rozmaitych pojazdów. Jednym z pojazdów, który w mojej pamięci utkwił, z tych, których miałem, którym jeździłem, Jugo Coral.
2: Mam takie mętne spojrzenie.
1: Zastawa 1100, tylko w innym opakowaniu.
2: To już wiem, jak wygląda.
1: Więc to był samochód rzeczywiście nietypowy. Miał swoje zalety, miał też wady, ale na pewno go będę pamiętał. Tyle, że to, co ty prezentujesz, to są auta z najwyższej półki.
2: Różne, bo znajdziecie faktycznie samochody, które były samochodami konceptualnymi sprzed lat, jak na przykład Lancia Stratos Zero. Przepiękny samochód, fenomenalny. No, wygląda jak myśliwiec i pewnie dlatego na fotografii jest z nim zestawiony. Zaprojektowany przez studio projektowe Bertone, więc jeżeli patrzylibyśmy na motoryzację przez pryzmat domów mody, no to by były te największe domy mody i w taki sposób należałoby spojrzeć właśnie na tą bryłę, ale z drugiej strony...
1: w tym przypadku nie szukamy użytkowych walorów, bo nie o to tu chodzi w tym aucie. Zresztą nie
2: przecież tylko ono jest użytkowe, wspaniałe, dwuosobowe.
1: Wjedź na krawężnik.
2: No, możemy ich unikać, ale ten prześwit, gdybyśmy porównali ten samochód z współczesnymi superkarami, hyperkarami, no to te są dużo niżej zawieszone. Zresztą widać nawet, jak opony są dosyć wysokie, więc tutaj komfort jazdy jest, myślę, nie tak zły, jak w niektórych superkarach z dzisiejszych czasów. No i ta pozycja, która jest praktycznie leżąca w środku, to też chyba dobrze dla kręgosłupa, czyli dla kogoś, kto ma bóle pleców.
1: To jest dwumiejscowy pojazd?
2: Tak, dwumiejscowy. Mm-hmm. Tutaj możecie zapomnieć o tym, że z tyłu coś zapakujecie, ale też ta klapa, gdzie znajduje się silnik, otwiera się właśnie w taki spektakularny sposób, niczym fortepian.
1: Więc a są tu gdzieś lusterka?
2: Oglądałem ostatnio taki prześmiewczy filmik, jak typowy Włoch, no bo jest to Alfa, więc, czy Lancia, więc to w typowy włoski sposób można by udoskonalić samochód, czyli po raz pierwszy wsiadając do auta, trzeba wyrwać lusterko wsteczne i tutaj akurat już zrezygnowano z tych lusterek z boku.
1: Żeby nie
2: bo dodawać patrzymy
1: pracy.
2: Do przodu, tak, więc nie patrzymy za to, co
1: a widziałeś myśliwcu lusterka wsteczne też, nie? Więc też jak szukamy podobieństw, to jest podobieństwo.
2: Tak, poza tym to jest koncept kar. W dzisiejszych koncept karach już są montowane kamery i myślę, że w tamtych czasach, gdyby była dostępna ta technologia, może i by projektanci to zastosowali. Ale tak jak wspomniałeś, są też takie bardziej typowe samochody. Samochody, które znacie na pewno z dróg. Jest Golf, tutaj w wersji akurat GTI, ale jest Volkswagen Garbus, Mini, które też jest istotne. Czy te trzy samochody są super istotne i warte zapamiętania?
1: Prius
2: z innych względów niż te trzy wcześniej wymienione. Do niego też wrócę. Natomiast Volkswagen, Garbus czy Golf, czy właśnie wspomniane Mini, no to auta, które zrewolucjonizowały motoryzację, tą dostępną dla każdego. Ja nie mówię, że to jest Ford T, ale gościły w wielu domach, otworzyły możliwości przemieszczania się w naszych realiach. To był mały Fiat, ale też są to samochody, które były doskonale rozwiązane ergonomicznie, tak? W tym małym pakiedzu, w tym małej przestrzeni projektanci musieli naprawdę się wysilić, żeby stworzyć auto, które będzie komfortowe. Dziś wsiadając do tych małych samochodów, to się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że czteroosobowa rodzina podróżowała z bagażami gdzieś hen daleko na wakacje. A było to możliwe i może po prostu my staliśmy się bardziej wygodni i przestaliśmy się cieszyć tą podróżą, tak? A te auta dawały tą możliwość.
1: Garbus to Volkswagen i to miało być auto dla ludu. I to jest dodatkowy argument, żeby to auto umieścić, mówię teraz o Garbusie, na piedestale, ponieważ to jest samochód, który w Niemczech po wojnie, Niemcy zrujnowane wojną, okazał się być hitem. Produkowano różne dziwne też pojazdy, gdzieś na bazie nawet myśliwców, bo zostały kabiny albo koła, więc gdzieś tam w tym kierunku producenci szli. Natomiast Garbus to było takie auto, które na tle tego, co w Niemczech wtedy produkowano, wydawało się być czymś naprawdę fantastycznym.
2: Bez wątpienia tak, a jednocześnie ten obraz takiej przystępnej, solidnej, rzetelnej motoryzacji niemieckiej.
1: I tu jeszcze jeden mit, o który chciałem cię zapytać. Ciekawe, co ty o tym powiesz. Czy to prawda, że Hitler miał wpływ na kształt tego pojazdu? Bo ja słyszałem, że nie.
2: Ja myślę, że też nie, bo za mało architektonicznie wygląda. Wiemy, że on miał zapędy, czy dążył
1: Wyglądałoby jak Reichstag, tak? Tymczasem nie wygląda. Tam podobno szczęście. Było tak, że bo to jest taka legenda, którą wszyscy powtarzają, że to Hitler zaprojektował i to jest auto w ogóle złe, niedobre. To dla tych, którzy go nie lubią. Natomiast to, czego ja się dogrzebałem w historii, to owszem, Hitler tam położył sygnaturę pod gotowym już projektem. I to było trochę jednak inne auto, bo ta przednia szyba była dzielona i tak dalej, tam... wiadomo, natomiast nie kojarzmy go z tym panem z wąsem, bo to jest zupełnie krzywdzące dla tego samochodu.
2: Ja widzę skojarzenia i odwołania do innej marki, niemieckiej marki, a mianowicie Porsche. To Porsche też to znajduje się w naszej galerii.
1: Aż...
2: Dla niektórych Garbus i to dla tych, którzy chyba nie lubią marki Porsche, to porównują ją do Garbusa. Faktycznie te linie są miękkie, ale proporcje są zupełnie inne.
1: Ale gdzieś tam jakieś DNA wspólne może być. Więc to też nie jest dla Porsche'a jakaś obelga, bo Garbus, musimy pamiętać, że to jest auto XX wieku. To najbardziej popularne, kochane, lubiane. Do dziś jeszcze można je spotkać. Produkowane, jak już Niemcy zrezygnowali, cała Europa, to Meksyk jeszcze to produkował przez wiele, wiele lat. Więc to podobieństwo nie jest niczym złym, to jest tylko dowód na to, jak trafiona była ta linia.
2: No i też to było dobre ćwiczenie projektowe, jak operując, gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat właśnie 911 i Garbusa i tych podobieństw, jak inna funkcja, inne przeznaczenie, a podobne proporcje mogą sprawić, że oba samochody zachwycają i po prostu cieszą się popularnością i chyba w niejednym sercu goszczą przez lata i przez pokolenia. Ten Garbus jeszcze miał inne wizerunki związane z całym ruchem Dzieci Kwiatów, więc tutaj była walka, jakby odwrócenie tej sytuacji, tak, powojennej, gdzie podczas może faktycznie II wojny światowej ten Volkswagen pierwotny wzór służył do celów militarnych, a później wdrożeniowy.
1: Cokolwiek się produkowało w czasie wojny, to służyło militariom w ten czy inny sposób.
2: Ciężko, żeby motoryzacja właśnie nie miała gdzieś tam takich momentów. Natomiast jest to samochód, który jest szczery, który nie buduje barier, który swoją opływową formą wyznaczał pewne kierunki. Na pewno wspomniany przez ciebie Prius nie przypomina tak delikatnych kształtów jak ten żuczek od Volkswagena. Jest bardziej drapieżny, bardziej geometryczny.
1: I to też jest zaskoczenie, bo pierwszy Prius był zupełnie inny. Tak. Ten dopiero dostał takich, zresztą został wybrany samochodem roku przez pewien kiedyś poczytny...
2: Nie dziwię się.
1: Nie wiem, czy to był tygodnik, czy miesięcznik, wszystko jedno. W każdym razie, że najbardziej seksowny samochód. Ja go jeszcze wtedy nie widziałem. I miałem w głowie tamtego Priusa. Mm-hmm. Myślę sobie, chyba ktoś jednak przesadził. A potem jak go zobaczyłem, no może nie tam, że zaraz seksowny. Zresztą nie wiem w ogóle, co znaczy seksowny samochód. Ale pomijając już to rzeczywiście to był ogromny postęp. I Toyota poszła w zupełnie innym kierunku.
2: Bez wątpienia tak. Ja myślę, że to duży kontrast został zastosowany pomiędzy pierwszą, drugą czy trzecią generacją Priusa. Pierwowzór faktycznie miał pokazywać to, w którą stronę może zmierzać motoryzacja i my dziś żyjemy w tym świecie, który wyznaczył w pewien sposób między innymi Prius, także ta wydajność i roztropne użytkowanie samochodu jest istotne dzisiaj i z tym musimy się mierzyć i z tym muszą się mierzyć koncerny, dlatego tak wiele jest modeli, które są albo hybrydami, albo częściowymi hybrydami, jeżeli nie pełnymi elektrykami, że kształt samochodu, jego proporcje przestają, czy wtedy dopiero dla nas, czy dla mnie to było jeszcze coś zupełnie nowego, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Prusa, tak, że te małe koła,
1: i brzydki, te
2: wysoki bok.
1: Tak się mówiło się, że w Hollywood prawie w każdym garażu stoi jeden Prius.
2: I nie opuszczał.
1: Ale tak, i się go nie opuszcza, a jak już, to trzeba ubrać ponaciągany sweter, dziurawe spodnie, schodzone buty, żeby tak pokazać, że się umartwiamy w trosce o planetę Ziemię. Oczywiście to było przerysowane, wtedy drwiono z tych, którzy te auta mają, którzy nimi jeździli, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie świata bez hybryd. I to, że Toyota wtedy wypuściła tego Priusa, może nie był najpiękniejszy na świecie, ale przetestowała baterie i napędy.
2: I do dziś działają.
1: Prawda? I właśnie te pierwsze Priusy wciąż jeżdżą. I to jest fenomen.
2: To pokazało właśnie, jak następuje pewna zmiana społeczna, że tak naprawdę, no nie ty i nie ja, bo my zwracamy uwagę na to, jak samochód wygląda, ale że część użytkowników, i to większa część użytkowników, zwraca większą uwagę na to, co jest we wnętrzu. I ten trend postępuje i coraz bardziej skupiamy się na tym, jaką atmosferę, jaki nastrój jest budowany we wnętrzu samochodu. Ten dobór materiałów jest dla nas istotny, a niekoniecznie to, jak to auto z zewnątrz wygląda, bo stojąc w korku oglądamy samochody raczej innych, a nie swój. A w swoim chcemy się czuć komfortowo w tej przestrzeni. I może dzięki właśnie tego typu pojazdom dziś duże marki, takie na przykład jak Mercedes, Porsche czy BMW, zaczynają myśleć o tym, z jakich materiałów tworzyć to wnętrze. Że to wnętrze nie może być pochodzenia zwierzęcego, tak? Że ta skóra, czy produkcja tej skóry garbarnie i farbiarnie tak strasznie zanieczyszczają powietrze, tak dużo wody jest zużywane w tym procesie, trzeba znaleźć nowe rozwiązania. Powstają skóry, które są z wyhodowanej grzybni, które nie odczujecie różnicy. Są materiały z recyklingu, z odzyskanych sieci rybackich, ze zużytych opon.
1: To jest super w ogóle. Te sieci rybackie, które... Nie znoszę tego, słysząc o tym, ile ich w morzu zalega i jak wiele na przykład delfinów przez nie ginie, bo delfin musi oddychać powietrzem, a tutaj po prostu jak się niestety dostanie w takie sieci, to jest po nim. I to, że jest jakiś pomysł, żeby to wykorzystać, to oznacza, że to się może opłacać. A nie ma lepszego sposobu na to, żeby oczyścić planetę, tylko w taki sposób, żeby znaleźć pomysł na to, co z tym zrobić.
2: No poza tym to jest i jest za darmo, trzeba tylko to zebrać, tak? Więc sami naśmieciliśmy, więc teraz te, w cudzysłowie, śmieci możemy wykorzystać do innych celów i jako użytkownicy w ogóle nie będziemy odczuwać różnicy, więc z mojej perspektywy wybór, czy użyć materiał, który jednak zanieczyszcza środowisko, albo taki, który oczyszcza to środowisko, to ten drugi jest bardziej atrakcyjny, tak? Bo w pewien sposób jest czymś nowym, jest cała ta technologia i proces jest fascynujący, może dzięki temu też samochód jest bardziej interesujący.
1: Ale widzisz, tu przypomniała mi się historia, kiedyś rozmawialiśmy w Radiostradzie z ludźmi z twojej uczelni, o tej opasce, która poleciała w kosmos, tak. Wyhodowanej z kombuczy. Tak. I to, to jest też kierunek, który gdzieś tam w przyszłości może się okazać tą drogą, gdzie pozyskujemy materiały właśnie do tego celu, no, do tapicerki.
2: Ja myślę, że ta historia nie wybrzmiała w takim stopniu, jakim powinna, tak? Że to jest fenomen, że coś zaprojektowane, stworzone w Krakowie,
1: co może się rozwijać w kosmosie.
2: Uczelnie w Krakowie stworzyły to. Nasi studenci zaprojektowali z tego materiału obiekt, który poleciał w kosmos, był tam fizycznie, był badany i sprawdził się. To otwiera zupełnie nowe
1: Musimy
2: możliwości.
1: Musimy do tego kiedyś jeszcze wrócić, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i tak jak powiedziałeś, troszeczkę przeszło bez echa, bo wszyscy o pierogach mówili.
2: tak.
1: I to było naprawdę przykre, bo człowiek, naukowiec, który był w kosmosie i przeprowadził poważne testy, a wszyscy dziennikarze pytali go o pierogi. Więc to on potem zresztą troszeczkę się wycofał z mediów, bo ile można o tych pierogach rozmawiać, a efekty jego pracy gdzieś na uczelniach są teraz bezcenne.
2: Oj, bez wątpienia tak. I ta możliwość otwierająca przed młodymi adeptami sztuk projektowych zupełnie nowe horyzonty. Nie horyzonty tylko ograniczone przez naszą planetę, tylko wszechświat staje się zupełnie możliwy do zaprojektowania, bo przecież tutaj będziemy stawać przed zupełnie nowymi wyzwaniami. I to sprawia, że projektowanie jest atrakcyjne i w naszej galerii widać właśnie tego typu przykłady. Ostatnio byłem w Porsche w Stuttgarcie i samochód, który zapadł mi w pamięć, ja byłem w nim zakochany latami, ale widząc go kolejny raz na żywo i móc spędzić z nim trochę więcej czasu, mowa o Porsche 917, to jest coś, co nakręca jeszcze bardziej do projektowania, tak? Ta forma, która jest na wskroś purystyczna, sportowa, pełnota włókna szklanego, bo w tamtych czasach jeszcze nie było węglowego. Widzimy elementy konstrukcyjne nadwozia, podwozia.
1: Ten tył wygląda trochę jak lądowisko,
2: dokładnie, to jest
1: patrząc z góry.
2: Ciało, tam, które stało się spoilerem, tak? To nie ma osobnego elementu, który wysuwa się z tyłu, jak na przykład sąsiadujące Porsche GT Carrera, tylko tutaj bryła auta jest przeznaczona do konkretnego celu, a jeszcze fenomenalne jest to, że młody spadkobierca całego dorobku marki Porsche, to był jeden z jego pierwszych projektów i okazał się tak fenomenalny, że wygrywał wszystkie wyścigi, czy większość wyścigów, w których startowały największe marki, choćby właśnie również Porsche, czy Lancia.
1: Wiesz co, to jest zastanawiające, dla mnie przynajmniej, może wytłumaczysz, tak mały wlot, wiesz, atrapa
2: chodnica z przodu, tak, ale popatrz, z przodu mamy też wyprowadzenie na maskę powietrza, właśnie przez ten wlot powietrza, żeby docisk na przednią oś był większy. To jest coś, co widzieliśmy w motorsporcie, w samochodach drogowych nie widujemy tego i dopiero na przykład w Ferrari Pista pojawia się tego typu rozwiązanie, tak, że...
1: Ale silnik mamy z tyłu.
2: Silnik mamy z tyłu, oczywiście.
1: Mała chłodnica z przodu.
2: Tak, ale z tyłu mamy wentylator, który jest widoczny i on jest też w ogóle z takiego oldschoolowego plastiku żółtego, który kojarzymy z silników Porsche i to jest coś, czego na przykład mi jako projektantowi, ale założę się, że niejednemu miłośnikowi marki ze Stuttgartu brakuje, że otwierając dzisiaj to tylnią pokrywę silnika, gdzie spodziewalibyśmy się widzieć silnik, widzimy po prostu przesłonę plastikową, dwa imitujące wentylatory, otwory do wyprowadzenia powietrza. Nie mamy dostępu do tej jednostki napędowej. W tych starych Porsche mogliśmy zobaczyć serce tego
1: dotknąć, jak nie był gorący.
2: Dokładnie, mogliśmy, ale poczuć też tą temperaturę po takiej intensywnej jeździe.
1: Zapach.
2: Tak, to wszystko
1: zapach
2: budowało
1: silnika
2: nastrój.
1: Rozgrzanego właśnie po takich wyczynach, to też jest coś wyjątkowego. No, nam się podoba.
2: Podoba nam się bardzo.
1: Ciekawostka jest właśnie taka, wiesz, ja jeszcze do tego powietrza, bo to co mówisz, docisk jest na pewno dobry, ale ten mały wlot, bo na przykład w Związku Radzieckim to jak Zoła Porożca zrobili, to dali mu takie z boku dwa, nie wiem jak to nazwać, wloty powietrza ogromne jak myśliwcu. No. Szczerze, z perspektywy lat to całkiem nieźle wygląda.
2: Trochę widzimy to gdzieś dzisiaj w dzisiejszej motoryzacji tego typu rozwiązania, że
1: no wcześniej widzieliśmy w amerykańskiej też, nie? Że tak. Gdzieś to się tam pojawiało i wtedy wciśnięto to w tego Zaporożca. No i okej, jedni to lubią, drudzy nie, ale na pewno warto to zobaczyć. Tyle, że to było auto raczej niezbyt szybkie, niespecjalnie na tor, no i jednak trzeba było więcej pod nim leżeć, więc wyżej był zawieszony, żeby się kierowca wcisnął w razie jakichś napraw. Oczywiście trochę tu żartuję. Tymczasem tutaj znaleziono kompromis między tą opływowością, silnikiem z tyłu, koniecznością jego chłodzenia i wyglądem po prostu, no, mówi się jak $1 milion, tu jak więcej, zdecydowanie.
2: To jest bardzo nieduży samochód, mniejszy niż 911, ale i dużo niżej zawieszony, ale jest w nim coś takiego, że nie można przejść obok niego
1: tylne
2: obojętne.
1: Koła.
2: Tak, przeogromne, po prostu to zdaje się być
1: trzy razy szersze niż przednie, albo więcej.
2: Tak, no, ale to właśnie chodzi o przeniesienie tej mocy, ale jeżeli przy kołach jesteśmy, to mamy też taki czarny model, to również jest Porsche, jedno z pierwszych, to jest Porsche typ 64 bodajże. Samochód, który również znajduje się w muzeum, nie jednym zresztą, bo i w Hamburgu, i w siedzibie głównej Porsche można go zobaczyć. Auto, które jest, jego kształt podyktowany właśnie opływowością. To jest kropla wody, czyli o tym, o czym może słyszeliście, jak projektuje się samochody sportowe, że ta kropla wody jest idealnym kształtem, bo idealnie odprowadza powietrze i nie powstają zawirowania. To widać, że tutaj Porsche na

0: No to nie musiał być Porsche, mógłby to być Citroen, Renault, czy dowolny inny samochód dowolnego producenta na świecie, ale tworzony właśnie przez człowieka sprawiał, że mamy coś wyjątkowego, mamy unikat, mamy dzieło sztuki użytkowej, ale jednak dzisiaj, i wierzę, że wy, nasze słuchaczki i słuchacze, też tak patrzycie, słuchając radiostrady na te pojazdy, o których mówimy, że motoryzacja to nie jest tylko projektowanie sztuki użytkowej, tylko to jest projektowanie jeżdżącej rzeźby, czyli obcowanie z jeżdżącą rzeźbą, więc taka forma jak ten Typ 64 to jest doskonały przykład właśnie.
1: Ale on jest niesamowity, bo tu jakiś element garbusa na tym podszybiu z tyłu, gdzieś coś.
0: Widzimy garbusa.
1: To wszystko jest takie...
0: Zapowiedź tego, z czym dzisiaj obcujemy i też zapowiedź tego, jak przez pokolenia będzie postrzegane piękno i proporcje, tak, które są widoczne do dnia dzisiejszego u różnych producentów, bo gdyby popatrzeć właśnie na to Porsche, tą wysuniętą długą maskę, ten środek ciężkości przesunięty ku tyłowi, to czyż w tym Mercedesie SLS-ie AMG, który tutaj akurat jest samochodem Formuły 1, czy też nie widzimy właśnie takiego rydwanu?
1: A tu na przykład mamy zupełnie drugą...
0: Bugatti Royale.
1: Tak, zupełnie drugi biegun, po prostu nie do wiary. Ten przód jest tak długi, że wypadałoby sobie wziąć hulajnogę elektryczną, żeby pójść przed trzecie reflektory. Oczywiście żartuję,
0: pamiętasz,
1: ale
0: początki
1: to jest...
0: automobilów, jak przed samochodem musiał biec człowiek i
1: jedzie się.
0: I nadjeżdża samochód. To w takim aucie faktycznie taki konsjerż zapowiadający nadejście byłby odpowiedni, chociaż myślę,
1: to piszesz, że... do niego SMS-y, bo przecież nie ma jak. Halo, skręcamy w prawo, tak?
0: No
1: nie, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Tak. I to, co widzimy tutaj w przypadku Bugatti, to jest coś, co przedarło się również do kina, przedarło się do kreskówek nawet. Mm-hmm. Te kanciaste z długim przodem auta, które bardzo często symbolizowały gangsterów jeżdżących z Chicago takimi autami. No może nie tym dokładnie, ale te kształty.
0: Z tego względu, że przecież w tych Cadillacach właśnie można było stanąć, był taki stopień, tak? Teraz zarezerwowany raczej dla samochodów z napędem 4x4, które zabieramy gdzieś na offroad, tak? Mm-hmm. Ten dodatkowy próg. Dawniej w samochodach pojawiały się takie rozwiązania z początkiem XX wieku. No i było to wykorzystywane w filmach do pokazywania, jak podczas pościgów można tam troszkę kogoś upomnieć palcem albo nie tylko.
1: Palcem, na pewno. No dobrze, zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii, do pisania swoich komentarzy, do pisania auta, które w Waszym sercu utkwiło i w Waszej pamięci, bo może macie takie auta, które chcielibyście, gdybyśmy tworzyli taką kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń, to co byście w tej kapsule umieścili? Jakie pojazdy, żeby za 1000 lat ktoś, jak ją otworzy, powiedział,
0: taką
1: czym
0: listę.
1: Oni jeździli? Mm-hmm. To by było ciekawe.
0: Tak.
1: No to prosimy, pisać do nas na naszym fanpage'u facebookowym, a jeśli Państwo nie mają Facebooka, to proszę pisać na adres motomaupa@radiokrakow.pl. A my już bardzo dziękujemy.
0: Fryderyk Zyska
1: i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.
2: Radio Kraków.

0: Autopromocja. Radio Kraków poleca.
1: Publiczne spory na temat słuszności lub nie akcji Wisła trwają od dekad, ale tylko po części chodziło w nich, czy chodzi nadal, o przeszłość. O akcji Wisła, historii początków totalitarnego ustroju w Polsce, pokazującej mechanizmy jego działania, bezwzględność aparatu siłowego i propagandowe zakłamanie. Dziś w programie Historia kołem się toczy po 21. Jolanta Drużyńska, zapraszam.
0: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia. Autopromocja.
2: Tu Radio Kraków, jest 19.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Joanna Poremska, dobry wieczór. W lasach w Małopolsce nadal bardzo sucho, obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Po 3 latach gotowa jest ekspertyza w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Zmarł twórca CNN-u Ted Turner. Służby apelują o zachowanie ostrożności w lasach. Panuje w nich najwyższy stopień zagrożenia przed pożarami. Nawet najmniejsza iskra może wywołać ogromny pożar. Nie należy więc w lasach rozpalać grilla, ogniska ani palić papierosów. W tym momencie wilgotność ciułki w lesie wynosi około 10 punktów procentowych. Jest o 10 punktów procentowych niższa niż standardowo.
3: Pełen potencjał załóg nadleśnic jest w gotowości. Patrolujemy również pieszo tereny leśne. Jeśli chodzi o kwestie diagnozowania zagrożenia pożarowego, jest to wykonywane o godzinie 9:13 w punkcie prognostycznym, który znajduje się na terenie nadleśnictwa Niepołomice w Puszczy Niepołomickiej. Wilgotność ciała o godzinie 13 wynosiła 10,5%.
2: Mówi Michał Gość, zastępca dyrektora Małopolskich Lasów Państwowych. Wojewoda Małopolski nie wyklucza zamknięcia lasów.
0: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
2: Jeszcze w maju ma być gotowe tłumaczenie opinii biegłych z Lozanny w Szwajcarii w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, dowiedziało się Radio Kraków. Na ekspertyzę krakowski sąd czeka ponad 3 lata. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po leczeniu kardiologicznym. Rodzina, w tym jego syn Zbigniew Ziobro, twierdzili, że doszło do błędów medycznych. Większość lekarzy została uniewinniona. Ekspertyza zamówiona w Lozannie nie ma wykazać, czy Jerzy Ziobro zmarł z winy lekarzy.
4: Do sprawy wpłynęła opinia w wersji elektronicznej. Oczekujemy na wpłynięcie jej w oryginale. Treść jej oczywiście nie jest jeszcze znana, dlatego że została przekazana tłumaczowi do przetłumaczenia, ponieważ jest sporządzona ta opinia w języku francuskim. Myślę, że nie potrwa to długo. W każdym razie podejrzewam, że jeszcze w maju będzie wiadomo, jaki będzie dalszy tok postępowania, czyli kiedy zostanie wyznaczona rozprawa.
2: Mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Czajka. Pierwotnie informowano, że koszt ekspertyzy wyniesie 50 tysięcy franków szwajcarskich, czyli ponad 200 tysięcy złotych. Ostateczny rachunek do Krakowa ma zostać wysłany w ciągu najbliższych dni. Koszty opinii będzie musiał pokryć Skarb Państwa. Nie żyje człowiek, który zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego Ted Turner. Miał 87 lat.
0: Radio Kraków.
5: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Lujego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł dziś rano w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: I na koniec jakość powietrza. Zabrzeż na Sądecczyźnie, Zakopane i Libiąż to miejsca, gdzie poziom pyłów zawieszonych mocno przekracza normę. Na pozostałym obszarze regionu oddycha się dobrze. W Małopolsce w nocy możliwe przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na Sądecczyźnie. To będzie ciepła noc, do 17 stopni mogą pokazać termometry. Jutro w ciągu dnia sporo chmur i też lokalnie może przelotnie padać. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 stopni.

Dynamiczny bardzo dziś początek środowego pociągu do muzyki za sprawą utworu o tytule Future Farmers of America, utworu, który znajduje się na płycie zatytułowanej Ecstasy. No to oczywiście Lou Reed, jako że Lou Reed w środowe popołudnia, bo trzymajmy się tego jasno za oknami, popołudnie towarzyszy nam na początku każdej godziny. Chociaż oczywiście są wyjątki, bo lubi się pojawiać w rozmaitych z rozmaitych powodów. No i za chwilę usłyszymy go wraz z kolegami z aksamitnego podziemia w związku z dzisiejszą listą pociągową. Dziś słoneczne piosenki. Gdyby Państwu coś przychodziło do głowy, do 20 jest szansa się włączyć w zabawę chronowski@radiokraków.pl lub też echelon@radiokraków.pl. No dobrze, to schodzimy do tego podziemia, aksamitnego podziemia.

I tak prezentowała się nasza w słońcu wycieczka do aksamitnego podziemia za sprawą dwóch utworów, Riding to the Sun, a wcześniej Who Loves the Sun. Jako, że dziś słoneczne piosenki w liście pociągowej, no i w ogóle w pociągu do muzyki się będą pojawiać, lista po 20 do 20 mogą Państwo układać własną listę, chronowski@radiokraków.pl, echelon@radiokraków.pl. No, a ja teraz jeszcze na punkową nutę zagramy w związku z pięknie świecącym słońcem. Może nie w tej chwili, w Krakowie przynajmniej. Zespół The Ramones oraz The Sex Pistols. What?

Słoneczne piosenki na punkową nutę zespół The Sex Pistols, Holidays in the Sun, a wcześniej grupa The Ramones i California Sun. To były kolejne takie naprowadzające utwory na to, co można wybrać do dzisiejszej słonecznej listy pociągowej. Przypomnę, że do 20 sprawę słońca w pociągu do muzyki Chronowski at radiokraków.pl, echelonat radiokraków.pl. A my cofniemy się teraz o pół wieku. Do roku 1976 i sięgam po znakomity debiut artysty, no, którego bardzo nam brakuje. Dziś obchodziłby urodziny Zbigniew Wodecki.

to zaledwie 3 piosenki z debiutu Zbigniewa Wodeckiego, płyty wydanej w 1976, Partyjka, Ballada o Jasiu i Małgosi oraz Panny mego dziadka. Słuchają Państwo Radia Kraków, środowego pociągu do muzyki.

No Sunshine, troszeczkę wbrew temu, że dziś promienie słoneczne przygrzewać będą także po 20 w pociągu do muzyki w Radiu Kraków, ale to wersja kapitalna jednego z największych przebojów Billa Withersa, zaśpiewana przez Davida Eugene Edwardsa i zagrana przez niego i jego kolegów z zespołu Woven Hand, z którym obecnie się prezentuje. Natomiast wcześniej występował z zespołem 16 Horsepower. Występował i nagrywał płyty pod tym szyldem. No to jeszcze takie dwa utwory, powiedzmy, zapożyczone. Pierwszy to taka pieśń wojenna The Partisan, a później jeden z bardziej znanych, mi się wydaje, utworów zespołu Joy Division, Days of the Lords.

David Eugene Edwards, jeszcze z wcześniejszym swoim zespołem 16 Horsepower, The Partisan oraz Day of the Lords z repertuaru Joy Division. Słuchają Państwo Radia Kraków, słoneczne piosenki nam się znowuż pojawią, zanim pojawi się lista pociągowa. Dziś słońce królować będzie w piosenkach, najdalej króluje, trochę rupieci, ale no, z najwyższej moim zdaniem półki. Grupa Traffic oraz zespół Cream.

Sunshine of Your Love to grupa Cream, a wcześniej pierwszy singiel zespołu Traffic, fantastyczny Paper Sun. Piosenki słoneczne, jeszcze jedna zdąży zagrać przed godziną 20, lista po 20, a to już zespół Modest Mouse, Night on the Sun.

0: Kampania społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
2: Tu Radio Kraków, jest 20.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Joanna Poremska, zapraszam. Duża awaria sieci trakcyjnej w krakowskim Podgórzu. Tramwaje kierowane są na objazdy. Co dalej z umową celną Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi? Dziś odbędą się rozmowy w tej sprawie. W tych wiadomościach wrócimy też do tematu terenów poprzemysłowych przy ulicy Igołomskiej w Krakowie, które zdaniem ekologów mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi, a właśnie tam rozpoczęła się dziś budowa olbrzymiego kompleksu logistycznego. Na początek informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. W Podgórzu doszło do awarii sieci trakcyjnej, w związku z czym tramwaje nie dojeżdżają do Czerwonych Maków, Łagiewnik i Borku Fałęckiego od strony ulicy Zakopiańskiej. Tramwaje kierowane są na objazdy od strony Dietla i przystanku Korony. Będzie organizowana zastępcza komunikacja autobusowa. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną braku napięcia w sieci trakcyjnej. Służby pracują nad rozwiązaniem problemu.
3: Radio Kraków, wiadomości.
2: W Brukseli negocjatorzy unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego podejmują próbę porozumienia w sprawie umowy celnej z USA. Została ona uzgodniona między Brukselą a Waszyngtonem, ale musi być jeszcze zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad wieczorno-nocnymi rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Unii, że celowo zwleka z wdrożeniem porozumienia i nie wywiązuje się z niego.
4: O porozumienie będzie trudno, bo w Unii Europejskiej są podziały. Kraje członkowskie raczej chciałyby zatwierdzenia umowy w kształcie uzgodnionym w lipcu ubiegłego roku przez przewodniczącą komisji i prezydenta USA. Zależy na tym zwłaszcza Niemcom, które mają silny sektor motoryzacyjny. Ale Parlament Europejski pręży muskuły. Przede wszystkim socjaliści chcą, by do umowy dodana została specjalna klauzula, która pozwoli Unii wycofać się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone będą je łamać. To w reakcji na kilkukrotne już groźby Donalda Trumpa od czasu lipcowych uzgodnień dotyczące podwyżek ceł. Wśród unijnych stolic przeważa jednak opinia, że taka klauzula jest niepotrzebna, bo tylko wydłuży pracę nad umową, a zerwać można ją zawsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Tereny poprzemysłowe przy ulicy Igołomskiej w Krakowie są bezpieczne, zapewnia prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości Wojciech Warian. Dziś w tym rejonie rozpoczęła się budowa największej dotychczas inwestycji, kompleksu logistycznego firmy 7R, który będzie liczył 230 tysięcy metrów kwadratowych, a zatrudnienie w nim znajdzie około 2 tysięcy osób. Z tego powodu powróciły pytania o zanieczyszczenie nowochódzkich gruntów. Według podejrzeń naukowców i ekologów pod ziemią mogą być m.in. metale ciężkie oraz rakotwórcze pierwiastki.
5: Odpady niebezpieczne zostały zutylizowane, wywiezione. Odpady, te, które nadawały się do użytku, zostały jakby zużyte na poczet budowy. Generalnie cały teren został przebadany przez certyfikowaną firmę i również po realizacji mamy pewność, że teren jest czysty pod względem biologicznym.
2: Zapewnia prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Centrum logistyczne firmy 7R ma być gotowe w 2027 roku. Całość inwestycji będzie kosztować około miliarda złotych. Teraz wiadomości sportowe i Grzegorz Bernasik.
6: Dobry wieczór. Siatkarze projektu Warszawa wywalczyli dziś brązowe medale na mecie rozgrywek plus ligi. W dzisiejszym czwartym meczu z Resowią sięgnęli po trzecią wygraną, zwyciężając w hali na Podpromiu 3-0, a szczególnie wynik drugiej partii 25-15 pokazuje przewagę warszawian, których, przypomnijmy, przed decydującymi spotkaniami zasilił na zasadzie transferu medycznego po kontuzji Bartosza Bednoża Aleksander Śliwka. O mistrzostwo walczą Warta Zawiercie i Luk Lublin i to Lublinianie broniący tytułu prowadzą w rozgrywce do 3 zwycięstw 2-1. Mecz numer 4, który w razie ich wygranej zakończy dekoracja złotymi medalami, właśnie się w hali Globus w Lublinie rozpoczął. Dziś zakończenie sezonu zasadniczego koszykarzy. O pozycję lidera przed play-off walczą Legia Warszawa i King Szczecin. Po 2 kwartach jednopunktową przewagę mieli warszawianie. Prowadzili 38-37. A przed nami drugi mecz półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Paryżu po galowym przedstawieniu futbolowym PSG pokonało Bayern Monachium 5-4. Mecz nie do zapomnienia. Niemieckie media jednak nie wierzą, by podobne żniwo bramkowe miało się dziś powtórzyć. Niemniej zakładają, że jakość piłkarska będzie utrzymana.
7: Wstrzymywać koni nie będzie też trener Bawarczyków. Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. Schocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: A we Francji nikt nie zakłada rozwiązania innego niż awans do finału paryskich obrońców tytułu.
8: Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Jednobramkowa przewaga nie daje żadnych gwarancji w starciu z Bawarczykami, którzy od początku sezonu strzelili już 174 gole, ostrzega dziennik. L'Équipe uważa jednak, że broniący tytułu paryżanie mają wystarczające doświadczenie, by poradzić sobie z tą sytuacją. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Początek meczu Bayernu z PSG o 21:00. Zawodniczka kolarskiej grupy Works Proxim, Lotte Kopecki, była dziś najszybsza na liczącym 115 km w czwartym etapie kobiecego wyścigu Vuelta Espania z metą w Antas de Uja. Belgijka na finiszu wyprzedziła Holenderkę Van Breggen i Włoszkę Letizję Paternoster. Dziewiąta była Agnieszka Skalniak-Sujka. Na 14 finiszowała Katarzyna Niewiadoma. A na rzymskich kortach Foro Italico bardzo nieudany dzień naszych tenisistów. Już w pierwszej rundzie turnieju odpadli Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Hanfmanem, a z rywalizacji pań odpadły Magda Linet po porażce z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6 oraz Magdalena Fręch, która też zaczęła od przegranej 0-6, potem seta drugiego wygrała 6-3, by przegrać trzeciego 4-6. Zaczynająca grę w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z Australijką reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katy Magnali. Gdyby nie deszcz, który przerwał dziś gry na rzymskim turnieju, przeciwniczkę Polki byśmy już znali. Na razie jednak pojedynki wstrzymano.
2: Przed nami znów ciepła noc, zwłaszcza na wschodzie regionu, gdzie temperatura wyniesie nawet 18 stopni. Miejscami może padać deszcz, na Sąderczyźnie i w powiecie gorlickim możliwe burze. Jutro więcej chmur i maksymalnie 20 stopni.
9: Estimadas señoras y estimados señores, me gustaría informarles con gran placer que en este momento están escuchando el programa Afición a la Música.
10: Pociąg

Ballada o tytule Turning Time Around, pochodząca z albumu Ecstasy, Lou Reed rozpoczęła drugą godzinę dzisiejszego pociągu do muzyki w Radiu Kraków, w której no tradycyjnie drugiej godzinie lista pociągowa, dziś słoneczne piosenki, acz tych słonecznych piosenek nie brakowało nam także w pierwszej części audycji. Zanim lista, czyli moje zestawienie pięciu utworów, to pojawi się wstępniak. Utwór, no taki trochę z piekła rodem, wersja bardzo zgrabnej ballady zespołu The Kinks, którą wykonał Baby Grumps. All right, you rolling? We're ready, already.

utwór pochodzący z repertuaru grupy The Kings, Sunny Afternoon, wykonany w taki dość diabelski sposób przez Baby Grahamsa, no ale także ta wersja moim zdaniem nie jest pozbawiona uroku. Słuchają Państwo Radia Kraków, środowego pociągu do muzyki. No to teraz moja lista piosenek słonecznych. Zaczynamy od bardzo oczywistego utworu, zespół The Doors.

The Doors. Pierwszy utwór, który wybrałem do listy, bardzo oczywisty dla wielu osób, zapewne Waiting for the Sun. Drugi jest bardziej oczywisty dla mnie, jako że to utwór, który nagrał na jednej ze swoich trzech płyt, a dokładniej rzecz biorąc na płycie Pink Moon, Nick Drake.

Nick Drake, ballada pochodząca z takiej najsurowszej płyty Drake'a, Pink Moon, Things Behind the Sun. To był drugi wybór dzisiejszej listy, a dzisiaj lista o słońcu, czyli słoneczne piosenki. Słuchają Państwo Radia Kraków, pociągu do muzyki. No, można się kontaktować jeszcze do 21. chronowski@radiokraków.pl lub też eselon@radiokraków.pl. Trzeci, nieco bardziej dynamiczny to będzie utwór, żebyśmy tak nie przysnęli, bo się ciemno robi za oknami. Grupa Violent Femmes.

0: Grupa Violent Femmes. No swego czasu to był ich duży przebój z debiutu. Blister in the Sun, piosenek zatytułowany. Grupę The Kinks słyszeliśmy dzisiaj w takim upiornym wykonaniu Baby Grahamsa. To teraz sami zainteresowani, ale troszeczkę nieco inny piosenka, którą wybrałem do listy.
1: Right, well, let's hear a Dave Davis solo now. It's called Love Me Till the Sun Shines.

0: Dave Davis and his brother King Zaron. Nice noise.
1: No, bardzo przyjemne hałasowanie. Grupa The Kings, Love Till The Sun Shines. I to był czwarty wybór. Zaczęliśmy od bardzo oczywistego utworu, który otworzył listę, The Doors, Waiting For The Sun. No i bardzo oczywistym utworem zakończę to swoje dzisiejsze zestawienie. Grupa The Beatles.

George Harrison popełnił tenże utwór o tytule Here Comes the Sun, który trafił na pożegnalne muzykowanie pod szyldem The Beatles, Abbey Road. No i tak wyglądało moje zestawienie. Będą jeszcze oczywiście słoneczne piosenki. Jak się wszystko dobrze poukłada, to aż do końca audycji, czyli do 21. A to grupa Eels, o ile się nie mylę.

Mark Oliver Everett, The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Taki tytuł nosi płyta, na której znajduje się ta piosenka Swallow in the Sun. Do 21 mamy trochę czasu. Możliwe także, przypomnę, kontakt jest chronowskie@radiokraków.pl, echelonat@radiokraków.pl. Grupa Świetliki, Słońce, Niebieskie. Dlaczego niebieskie?

No i wszystko jasne. Może prawie wszystko jasne. Niebieskie słońce, zespół Świetliki. No a teraz taki dodatek, który pojawił się po latach, do reedycji albumu Cure for Pain zespołu Morphine.

Dlatego dzisiaj nie sięgnąłem, mimo że słoneczne piosenki. No i też taki słoneczny utwór nagrał swego czasu Jimi Hendrix, no ale w zanadrzu miałem właśnie z tych dodatków w 2021 roku wydanych w związku z reedycją Cure for Pain.

0: Jest 21.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Joanna Poremska, zapraszam. Jest wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Europejski Trybunał Spraw Człowieka interweniuje w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kardynał Grzegorz Ryś uhonorowany nagrodą specjalną Orła Jana Karskiego. "25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamilek był przez ojczyma bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu w szpitalu. Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Przemysław Koziński, mediator i specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko, ocenia, że decyzja sądu wobec nich jest bardzo zaskakująca.
2: Rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Ja przypomnę, że ciotka dostała 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Więc co do nich, ten wyrok oznacza, że oni tak naprawdę nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności.
0: 8-letni Kamilek zmarł niemal 3 lata temu, po tym jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Prokuratura chciałaby, by mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu instytucja w Strasburgu wezwała władze w Warszawie do nieutrudniania ich wykonania obowiązków. Sprawa dotyczy 4 sędziów wybranych w marcu przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania.
3: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Sprawa trafiła do Strasburga po tym, jak 4 nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało dopuszczonych do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim i złożyło je w Sejmie w obecności notariusza. Mimo to nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Wydarzenia te są obecnie przedmiotem śledztwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś odebrał dziś w Krakowie nagrodę specjalną Orła Jana Karskiego. Został uhonorowany za działania na rzecz otwartości Kościoła. Chodzi m.in. o jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
4: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
0: Mówił kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. W ostatnich latach odbierali ją m.in. byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski oraz kardynał Stanisław Dziwisz. I jeszcze jakość powietrza. Pyły zawieszone prawie wszędzie są w normie, poza Wolą Filipowską koło Krzeszowic, Kęt w powiecie oświęcimskim i Libiąża, gdzie ponad dwukrotnie przekraczają dopuszczalny poziom. Noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 9 stopni w Zakopanem do 18 w Tarnowie. Jutro do południa pogodnie, później możliwe opady deszczu, a na wschodzie regionu też burze. Będzie chłodniej niż dziś, maksymalnie 20 stopni.
5: Historia kołem się toczy.
0: Gr-
6: Grupa Operacyjna Wisła w przeważającej większości wykonała postawione jej zadanie zlikwidowania faszystowskich ukraińskich band. Zadanie przesiedlenia ludności ukraińskiej zostało wykonane całkowicie. Czytamy w ostatnim rozkazie operacyjnym podpisanym przez dowódcę Grupy Operacyjnej Wisła generała Stefana Mosora o akcji Wisła z 1947 roku wpisanej w historię początków totalitarnego ustroju w Polsce. Mówić będziemy w dzisiejszym programie. Jolanta Drużyńska, zapraszam.
1: Ludzie, których chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
6: Są wydarzenia dziejące się na naszych oczach, na pozór nieważne i nieistotne, których prawdziwą wagę zaczynamy dostrzegać dopiero z biegiem lat, a wtedy na wszystkie inne zaczynamy patrzeć przez pryzmat tego długo lekceważonego doświadczenia. Takim fenomenem, twierdzę, jest również akcja Wisła. Piszę we wstępie do swojej książki Akcja Wisła 47, znakomity historyk, jeden z najważniejszych znawców polsko-ukraińskiej historii XX wieku. Grzegorz Motyka, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. publikacji o ukraińskiej partyzantce, współpracy AK-WiN i UPA, książek Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Wołyń 43, także publikacji dotyczącej walki podziemia polskiego z sowieckimi oddziałami NKWD, Smierszu, NKGB, na białych Polaków obława, a także komunistycznej czystce etnicznej, jak brzmi podtytuł publikacji Akcja Wisła 47. W studiu Polskiego Radia w Warszawie jest nasz gość, profesor Grzegorz Motyka. Witam serdecznie, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za miłe słowa pod adresem moich prac. Dziękuję.
6: Akcja podjęta w 1947 roku przeciwko społeczności ukraińskiej mieszkającej w nowych, wytyczonych po zakończeniu działań wojennych granicach Polski dotyczyła przesiedlenia około 140 tysięcy ludzi. Z jednej strony to przymusowe wysiedlenie, jak pan pisze także we wstępie, nie wydawało się w tamtym czasie ani niczym ważnym, ani szczególnym. A jednak dziś mówimy o zjawisku w historii Polski wyjątkowym. O nieudanej na szczęście, ale podjętej jednak próbie etnobójstwa. O wyjątkowości czy fenomenie, jak pan pisze, akcji Wisła oczywiście porozmawiamy. Akcji, dodajmy, bo myślę, że o tym trzeba pamiętać, nakładającej się także na ten wieloletni konflikt, by ograniczyć się do wieku XX, do jego pierwszej połowy, Polaków z Ukraińcami. Ale zacznijmy od przesiedleń tych powojennych, czy jeszcze w trakcie działań wojennych. 9 września 1944 roku na mocy decyzji Stalina rozpoczyna się wymiana ludności między Polską a Ukrainą. Depolonizacja Wołynia i Galicji Wschodniej. No ale z terenów Polski również następuje deportacja ludności ukraińskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. To jest początek.
7: Tak, Stalin po II wojnie światowej, a właściwie w ostatnich miesiącach jej trwania, zdecydował, że dla utwierdzenia tych nowych granic konieczne są masowe przesiedlenia ludności, stąd Polacy byli przymusowo wysiedlani, czy de facto przymusowo wysiedlani z Wołynia, z Galicji Wschodniej, ale także ta operacja wysiedleńcza obejmowała przecież tereny dzisiejszej Litwy, czy tereny dzisiejszej Białorusi Zachodniej, choć tam nie była aż tak dramatyczna i wielu Polaków jednak zostało. A z drugiej strony od jesieni 1944 roku wysiedlano ludność ukraińską, która mieszkała na ziemiach dzisiejszej Polski. Początkowo w sposób dobrowolny, potem wymuszony, ponieważ tym wysiedleniom zaczęły towarzyszyć różnego rodzaju akcje represyjne, z jednej strony prowadzone przez władze rządowe, z drugiej strony przez polskie podziemie. Ale kiedy polskie podziemie polakowskie na terenach Lubelszczyzny zawarło serię porozumień z ukraińską powstańczą armią, które powstrzymały taki najbardziej krwawą część polsko-ukraińskiego konfliktu, który my znamy jako przede wszystkim wydarzenia i czystki antypolskie dokonane przez UPA na Wołyniu. Wówczas te wysiedlenia na Ukrainę się załamały i od września 1945 roku komuniści zaczęli prowadzić je już w taki otwarcie, przymusowy sposób. W efekcie do końca 1946 roku zmuszono do wyjazdu prawie 500 000 Ukraińców, Łemków, którzy mieszkali na południowo-wschodnich ziemiach dzisiejszej Polski.
6: No ale oczywiście nie wysiedlono wtedy wszystkich. To jest, jak pan profesor mówi, rok 1946. Można powiedzieć, że te wysiedlenia z terenów Wołynia i Galicji Wschodniej Polaków odbywały się bez większego sprzeciwu. No bo niespecjalnie kto miał już w tym czasie, w 1945 czy na początku 1946, już niespecjalnie kto miał bronić tych Polaków. Te oddziały leśne, partyzanckie, poakowskie nie były na tyle liczne i na tyle mocne, żeby bronić wtedy Polaków. No zresztą nie wiem, czy Polacy chcieli na tych terenach zostawać pod rządami Sowietów. Co innego było na terenach polskich, ponieważ tutaj ludność ukraińska miała jednak swoich obrońców. Myślę tutaj oczywiście o działających oddziałach partyzanckich OUNB, UPA. I z tymi działaniami partyzanckimi podziemia ukraińskiego chyba wiąże się pierwsza taka akcja, która nie doszła do skutku. Nazywała się, czy dostała taki kryptonim, akcja R. Na czym ona polegała? Na czym miała polegać? To jest wstęp dopiero do naszej akcji Wisła.
7: Po zakończeniu, może jeszcze inaczej, wbrew pozorom władze Polski Ludowej uznawały problem działalności ukraińskiej powstańczej armii na ziemiach dzisiejszej Polski za problem drugorzędny, ponieważ nie zagrażała ona władzy komunistów czy władzy PPR-u w sposób bezpośredni. Gros sił i środków były okierowanych przeciwko polskiemu podziemiu antykomunistycznemu i polskiemu stronnictwu ludowemu Stanisława Mikołajczyka. To ludzi związanych albo z podziemiem, albo z PSL-em kierowała się główne represje. Natomiast po sfałszowaniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego uznano, że czas zabrać się także za UPA. W dodatku do tego nakłaniały otwarcie i coraz bardziej natarczywie z jednej strony władze Czechosłowacji, a z drugiej strony władze Związku Sowieckiego, które uznały, że w chwili, kiedy zafałszowany, ale jednak teoretycznie ostateczny sposób PPR wygrało wybory do Sejmu Ustawodawczego. W związku z tym czas zająć się również UPA-owcami. Komuniści wychodzili z założenia, że problem UPA zostanie rozwiązany wraz ze zniknięciem ludności ukraińskiej i postanowili przeprowadzić na początku 1947 roku wielką akcję przeciwpartyzancką. Tym razem po raz pierwszy używając do tego jakichś większych sił w postaci dużych jednostek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i temu miały rzeczywiście towarzyszyć dalsze wysiedlenia ludności ukraińskiej. Tu jeszcze nie zdecydowano, czy one będą dalej do Związku Radzieckiego, czy ta ludność będzie do ZSRR wysyłana, czy też będzie na ziemie zachodnie i północne dzisiejszej Polski. I przygotowania do tej operacji były już dosyć szeroko zakrojone. Jest dosyć prawdopodobnie, że myślano nawet o takiej dwubiegunowej operacji po obydwu stronach granicy, to znaczy Sowieci przygotowywali się do deportacji Ukraińców, które przeprowadzili ostatecznie jesienią 1947 roku w ramach akcji Zachód. Natomiast całe te przygotowania nagle nieoczekiwanie zostały przywrócone, czy inaczej mówiąc, cały ten plan został wywrócony do góry nogami 28 marca, kiedy generał Karol Świerczewski zginął w zasadzce pod Baligrodem z ręki UPA.
6: No, jak chodzi o tę śmierć generała Karola Świerczewskiego, to jak wiemy, przez całe lata różnie mówiono, prawda? Z jednej strony mówiono, że to była specjalna zasadzka UPA na generała Świerczewskiego. Potem mówiono, że kto wie, czy nie został zastrzelony przez swoich. No, tymczasem prawda okazuje się być bardziej prozaiczna. Można powiedzieć, że właściwie generał Świerczewski zginął przez przypadek.
7: Tak, to była przypadkowa zasadzka. UPA-owcy wyruszyli w ten rejon, licząc na to, że przejmą jakiś transport żywności albo zniszczą grupę WOPistów z Cisnej, którzy parę miesięcy wcześniej zniszczyli UPA-owski szpital na zboczu jednej z gór. Natomiast natrafili przypadkowo na jadącego Świerczewskiego tylko szczęścią eskorty, bo jeden z samochodów eskorty się zepsuł. I ponieważ dopiero zaczęli zajmować stanowiska, to nie udało im się zniszczyć tej kolumny i w sumie niewielkiej grupy żołnierzy w takim jednym uderzeniem. Doszło do strzelaniny. Po stronie polskiej padło 3 ludzi, w tym właśnie generał Świerczewski. No, badania lekarskie w sposób oczywisty pokazują, że on zginął w wyniku strzału oddanego z daleka. Jest to zapisane wprost w badaniach lekarskich, wbrew takim popularnym opiniom, które się nawet w marcu tego roku pojawiły na sajtach na przykład IPN-u, no to rzeczywiste wyniki lekarskie, które w archiwach IPN-u są i które przeglądałem, pokazują dokładnie co innego. Co więcej, nie ulegało wątpliwości, że sami UPowcy byli sprawcami zasadzki. Ja sam rozmawiałem przynajmniej jednym z uczestników tej zasadzki, który przyznawał, że ona rzeczywiście miała miejsce. Także to jest jak gdyby poza wszelką wątpliwością. Natomiast faktycznie komuniści tworzyli wokół tej kompromitującej porażki na tyle zasłony dymnej i półsłówek, próbując osłonić własną kompromitację, że w efekcie zaczęły się pojawiać bardzo szybko takie spiskowe teorie, mówiące, że być może właśnie komuniści sami zabili własnego generała. I w czasach stalinowskich nawet próbowano wygrać wewnątrz partyjnych rozgrywkach i zaczęto tworzyć już fałszywe teorie na użytek przyszłych procesów politycznych swoich współtowarzyszy. I to wszystko tylko powodowało, że tego typu myślenie spiskowe, o którym pani redaktor wspomniała, pojawiało się dosyć silnie w opinii publicznej, ale nie ulega wątpliwości, że tego typu teorie są nieprawdziwe po prostu.
6: Zresztą przytacza pan również takie opinie, które wtedy wydawali tacy słynni związani z Urzędem Bezpieczeństwa funkcjonariusze jak Fejgin czy Różański, którzy uznali, że winę za śmierć generała ponosi ochrona po prostu, że źle była zorganizowana ta wyprawa generała Świerczewskiego, a poza tym sam Świerczewski trochę się upierał, żeby akurat tam jechać w te okolice Baligrodu, chociaż wiadomo było, że partyzantka UPowska nie śpi. Ale doszło do tego tragicznego w sumie wydarzenia. Generał Świerczewski zginął 28 marca 1947 roku. No i ważne jest, co stało się potem, bo dzień później zapada decyzja o akcji odwetowej.
7: Tak, bez wątpienia śmierć Świerczewskiego, który był jednak wysokim członkiem PPR-u, wiceministrem obrony narodowej, wstrząsnęła członkami biura politycznego. Każdy z nich wyjeżdżał od czasu do czasu z inspekcją w teren i bardzo łatwo sobie wyobrazić, że każdemu z nich musiało przejść przez myśl, że w gruncie rzeczy mógł być na miejscu Świerczewskiego. I uznano wówczas, że bardzo sprawnie należy przeprowadzić taką operację odwetową, przeprowadzić demonstrację siły wręcz. Zdano sobie bowiem sprawę, że po raz pierwszy UPowcom udało się doprowadzić do tego, że politycznie zagrozili władzy PPR-u. To znaczy brak takiej zdecydowanej reakcji sprawiłby, że w polskim społeczeństwie zaczęłyby się pojawiać plotki w rodzaju, że ścigają polskich partyzantów, ścigają Mikołajczyka, a tych ukraińskich partyzantów za zabójstwo Świerczewskiego zostawiają w spokoju. Tego typu myślenie należało wzdusić w zarodku i PPR zdecydował, że w tej sytuacji należy karnie ukarać całą ludność ukraińsko-łemkowską, ale nie tylko, bo również rodziny mieszane polsko-ukraińskie, to jest zupełnie inna kategoria ludnościowa wymieniona w tych dokumentach PPR-owskich. Rodziny mieszane to nie są takie, w których, tak jak w pierwszym odruchu nam się wydaje, że chodzi o to, gdzie jest współmałżonkiem, jest ktoś pochodzenia ukraińskiego i ta rodzina ciąży ku ukraińskości. W rzeczywistości rodziny mieszane to były takie, w których chociażby jeden z członków, choćby to była babcia, a może nawet ciotka, był Ukraińcem i w pierwszej wersji planu uznawano, że wszystkie te rodziny jako niepewne politycznie, bez patrzenia na to, jakie one mają tożsamość, należy po prostu wysiedlić z ziem południowo-wschodnich i przesiedlić na ziemię zachodnie i północne, przede wszystkim na Mazury, bo komuniści z PPR-u ewidentnie uważali, że należy przeprowadzić akcje na wzór tych, które były prowadzone w ZSRR i wyobrażali sobie, że Mazury, to będą taką Syberią, polską Syberią. I widać w dokumentach PPR-u, że wręcz no, z żalem przyjmują informację, że ten kontyngent ludnościowy, mówiąc takim technicznym językiem, właśnie Ukraińców, ułemków, rodzin mieszanych, nie zmieści się tam, że trzeba całą tą ludność rozsiedlić także na innych obszarach ziem odzyskanych.
6: No, logistycznie operacja do przeprowadzenia ogromna. W związku z tym przygotowują się do niej, ale powiedziałam nawet dość sprawnie, skoro oficjalnie ta akcja wysiedleńcza rozpoczyna się 24 kwietnia 1947 roku, więc od śmierci generała Świerczewskiego, przypomnijmy, 28 marca 1947 do 24 kwietnia mija niecały miesiąc, kiedy przygotowują tę akcję. No oczywiście, jak to w tym czasie bywa, transport kuleje, nie wszystko jest zapięte na ostatni guzik, no ale akcja się rozpoczyna. Ofiarą tych wysiedleń pada cała ludność ukraińska, czy ci mieszańcy, ale również zostają wysiedleni Łemkowie i Bojkowie. Co ciekawie, ani Łemkowie, ani Bojkowie nie uważają się za Ukraińców. Ale żeby jeszcze tego było mało, to dorzucają do tych wysiedlonych z tamtych terenów, do tych Ukraińców, także ludność polską. Jest to okazja, żeby wysiedlić też z tamtego terenu tak zwaną ludność niepewną politycznie, prawda? Wspierającą z kolei płakowskie podziemie, bo pamiętajmy, to jest wprawdzie 47 rok. To rozprawienie się z tym podziemiem płakowskim narodowym, no to właśnie to jest apogeum i to jest właśnie prawie że koniec, choć jak wiemy, ta działalność żołnierzy wyklętych będzie jeszcze trwała przez jakiś czas. No ale jest to też doskonała okazja, żeby pozbyć się Polaków, no, którzy mogliby sprzyjać też polakowskiemu czy narodowemu podziemiu.
7: Tak, to rzeczywiście w pracy starałem się pokazać, że wysiedlenia obejmują te różne kategorie ludności. Rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim Łemkowie, część z nich uważała się za Łemków i Ukraińców, a część tylko i wyłącznie za Łemków. W wypadku Bojków to jest trochę bardziej skomplikowane. Większość z nich już się bardziej poczuwała do ukraińskości, ale też było takie bardzo silne poczucie etnograficznego zróżnicowania i także takiej specyficznej góralskiej dumy. To Bojków bardzo mocno też charakteryzowało. Natomiast w wypadku rodzin mieszanych, to rzeczywiście pierwsze dwa tygodnie operacji szczególnie pokazują, że władze na tyle szukają tych rodzin i ta liczba im się tak zwiększa, że to zupełnie zaskoczyło prowadzących operacje, ponieważ nie wyobrażano sobie, że aż tak dużo w ciągu tych stuleci wspólnego mieszkania obok siebie Polaków i Ukraińców powstało no, powiązań rodzinnych. I dlatego po dwóch tygodniach, kiedy zdano sobie sprawę, że ten kontyngent ludzki, liczba wysiedleńców gwałtownie rośnie, że należy z tym przerwać i zdecydowano o zmianie założeń operacji. To znaczy powiedziano, że należy wysiedlać rodziny mieszane te, które sympatyzują z podziemiem. W praktyce to oznaczało, po pierwsze, że o wysiedleniu takiej rodziny decydował na miejscu oficer UB, WP lub Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przecież jeśli do tej pory on miał obowiązek wysiedlić taką rodzinę, to teraz mu władze dawały wolną rękę po to, żeby tą liczbę wysiedleńców ograniczyć. I jednocześnie w ściśle tajnych założeniach operacji, to do tego stopnia tajnych, że próżno szukać w takiej dokumentacji zapowiadającej wysiedlenia. Ślady tej akcji znajdujemy tylko po pierwsze w działaniach, a po drugie w odwołaniach pisanych już z ziem zachodnich przez wysiedleńców. Mianowicie władze postanowiły wysiedlić takich najbardziej nielubianych Polaków, oczywiście nielubianych przez władze, podejrzanych politycznie. Profesor Jan Pisuliński uważa, że tego typu polskich wysiedleńców było może nawet kilkanaście tysięcy. I rzeczywiście władze robiły to w taki ściśle tajny sposób. Wiemy o tym, chociażby jedna z takich rodzin wysiedlona odwołała się jesienią 1947 roku do samego premiera Cyrankiewicza. Z kancelarii premiera przyszło pismo wrzeszowskie i wówczas pełnomocnik do spraw wysiedleń tłumaczy kancelarii premiera, że no, dlaczego on ma tłumaczyć, streszczam kolokwialnie nieco tę treść tego dokumentu, że dziwi się, dlaczego ma tłumaczyć, dlaczego wysiedlono tę rodzinę, skoro no, była to operacja specjalna, która właśnie zakładała również wywózki niepewnych politycznie Polaków i należy pytać nie jego, tylko aparat przymusu i ludzi za odpowiedzialnych, dlaczego zakwalifikowano tą rodzinę do wyjazdu. Na mnie duże wrażenie zrobił fakt próby wysiedlenia całej inteligencji na przykład z Terespola, gdzie wojsko zakwalifikowało do wyjazdu teoretycznie jako sympatyków ukraińskiego podziemia, członków nie tylko PSL-u, ale Polskiej Partii Socjalistycznej, nauczycieli. I na szczęście tam burmistrz zareagował bardzo zręcznie. Mianowicie on, kiedy otrzymał te listy do wywózek, nie oburzył się, oczywiście możemy się domyślać, ale nie pozwolił tego ujawnić władzom, natomiast zaczął wzywać wszystkich tych przewidzianych do wysiedlenia, niby udając, że chce sprawdzić dane wysiedlęcze. W efekcie po całym mieście pojawiła się informacja, że dojdzie do wysiedleń Polaków. Natychmiast pojawiły się protesty i z tej wywózki z Terespola zrezygnowano. Warto też wspomnieć, że ci działacze PSL-u, posłowie, którzy byli tak prześladowani przez aparat przemocy, również niejednokrotnie interweniowali mimo tych bardzo trudnych warunków i protestowali przeciwko wywózce Polaków z tych terenów.
6: Właśnie, poseł Stanisław Wójcik protestował ostro z PSL-u. Oczywiście poseł protestował przeciwko łamaniu praw obywatelskich w związku z tą akcją. Zresztą też w lipcu pojawił się wniosek grupy posłów PSL-u powołania specjalnej komisji sejmowej do zbadania przebiegu akcji Wisła. No jak wiemy, do niczego takiego nie doszło. Po ucieczce premiera Mikołajczyka, po ucieczce innych działaczy PSL-owskich, między innymi Stefana Korbońskiego, no to wiadomo, że PSL już nie będzie miał właściwie żadnej siły. To jest rok dopiero 1947. Od zakończenia działań wojennych minęły zaledwie 2 lata, na niektórych terenach troszeczkę więcej, ale przecież ta pamięć ludzi też jest bardzo świeża o tej wojnie i nagle przychodzi decyzja, że oni w ciągu tych paru godzin, na przykład mówię tutaj w tej chwili o tej ludności zakwalifikowanej do wysiedlenia, ludności ukraińskiej, w ciągu paru godzin oni muszą spakować dobytek całego życia, wziąć ze sobą zapasy żywności, wziąć ze sobą inwentarz żywy, czyli konie, krowy, kozy, owce i jechać gdzieś, gdzie dokładnie nie wiadomo gdzie. Tak naprawdę nie wiedzą, co się z nimi stanie. Wielka przecież akcja logistyczna, żeby wysiedlić tysiące ludzi. Polska nie ma w okresie powojennej odpowiedniego taboru kolejowego. Nie ma taboru samochodowego, więc część tych ludzi na punkty zboru musi iść pieszo, bo nie ma ich czym podwieźć, bo ta jedna czy dwie ciężarówki, które dostarcza wojsko, no jest niewystarczające, zresztą one się i tak psują co chwilę. A potem to oczekiwanie na dworcach, to ładowanie do wagonów i potem znowu godziny oczekiwania, by wyjechać w nieznane. To teraz sobie wyobraźmy ten dramat, tragedię i koszmar tych całych wywózek.
7: Przy czym dodajmy, że ta ludność była gromadzona nie tyle na dworcach, co przy dworcach, często na po prostu kawałkach łąki ogrodzonej jakimś drutem. Z reguły w takich punktach wysyłkowych rozstawiano kilka namiotów, w których znajdowało się miejsce dla najstarszych osób albo dla kobiet z małymi dziećmi, a wszyscy pozostali nocowali pod gołym niebem do czasu, aż zostali zapakowani do transportu kolejowego. W tych pierwszych szczególnie dniach wojsko postępowało bardzo często nadgorliwie. Zdarzały się transporty, które były przeładowane. Zdarzały się wypadki śmierci ludzi w tych transportach. Ja doliczyłem się co najmniej 60 wypadków śmiertelnych osób, które zmarły w trakcie transportu na ziemie zachodnie i północne. Przy czym te dane, które zebrałem, nie dotyczą ziem Pomorza Zachodniego i Wrocławia. Stamtąd tych danych nie posiadamy, więc prawdziwa liczba ofiar, możemy się domyśleć, że jest większa. Na zupełne barbarzyństwo w moim przekonaniu zakrawał fakt, że wysiedleniu podlegali również ludzie starsi i samotni. Z tymi ludźmi bardzo często już w tym miejscu osiedlenia nie było co właściwie zrobić. Władze stosowały bardzo prostą metodę, to znaczy jeżeli rodzina miała jakiś inwentarz, zwłaszcza konia, krowę, to oni otrzymywali gospodarstwa, najczęściej zrujnowane. Z zasady oddawano gospodarstwa zrujnowane, bo traktowano to właśnie jako karne przesiedlenia, deportacje, więc uważano, że odbudowa takiego gospodarstwa ma być częścią odpokutowania, w cudzysłowie, win za prawdziwe lub rzekome sprzyjanie partyzantce. I ci, którzy nie mieli inwentarza, byli kierowani do państwowych gospodarstw rolnych, późniejszych PGR-ów. Natomiast ci najstarsi, którzy nie mieli rodziny, bo staruszkowie, którzy byli przy rodzinach, to oni szli albo do tych majątków rolnych, albo na te rodzinne gospodarstwa. Ale ci samotni, było bez sensu, żeby byli kierowani do pracy na roli, ponieważ oni w swoim miejscu, gdzie mieli tą własną działkę, to jeszcze jakoś dawali sobie radę, ale było jasne, że na ziemiach zachodnich, północnych tak już nie będzie. W związku z tym oni trafiali przymusowo do domów starców. Zdarzało się tak, że w niektórych miejscowościach te domy starców dopiero zaczęto tworzyć w momencie przyjazdu wysiedleńców z akcji Wisła. I w gruncie rzeczy zostały one skazane na śmierć w nędzy. Z moich szacunków wynika, że to było około 1000-1500 osób w ten sposób potraktowane, o których zupełnie zapomniano, bo oni byli właśnie tacy nieważni. Nie mieli rodziny, która by o nich przypomniała, władza się też nie chwaliła. Dla wszystkich stanowili kłopot. Próbowałem się też dowiedzieć i nigdzie nie znalazłem tego typu informacji, poza jakimiś pojedynczymi wzmiankami. Bardzo często, i to jest dzisiaj przecież oczywiste, w gospodarstwach rolnych są psy i koty. Co ciekawe, w ogóle nie ma wzmianek na temat losu psów i kotów w relacjach. Albo psów nie było z powodu tych wojen partyzanckich, które się w tym regionie toczyły, albo one po prostu pozostawały na miejscu, bo ludzie z trudem starszało żywności dla nich samych.
6: Ta wywózka nadal czeka jeszcze na takie szczegółowe opracowanie, ale trzeba byłoby wspomnieć, że z tej grupy ludzi wysiedlanych też próbowano wyłuskiwać tych najbardziej groźnych, w tym oczywiście na przykład księży grecko-katolickich, albo inteligencję, albo wyłapywanych wśród tych wysiedleńców członków OUN-UPA. I tych ludzi kierowano do obozu w Jaworznie, do obozu pracy. To takie bardzo ponure miejsce, bo ono powstaje w 1943 roku, założone zostało przez Niemców właściwie jako podobóz Kale Auschwitz-Birkenau. Potem po wojnie powstaje pod auspicjami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Centralny Obóz Pracy w Jaworznie. I tam do tego obozu trafiają ludzie, zresztą przeróżnej proweniencji, bo oczywiście nie tylko ci z tych transportów z wysiedleń z południowo-wschodniej Polski. Tam jest przetrzymywana ludność pochodzenia niemieckiego i polskiego i śląskiego. Trafiają się i Francuzi, i Holendrzy, i Jugosławianie, więc wszyscy tacy podejrzani są kierowani wtedy do tego obozu w Jaworznie. I tam całkiem spora grupa Ukraińców, Łemków w toku tych wysiedleń w 1947 roku również trafia.
7: Do podobozu ukraińskiego skierowano prawie 4000 osób. W znakomitej większości, co najmniej 3/4 z nich było absolutnie niewinnych. Trafiło na zasadzie takiego albo kaprysu oficerów UB, albo za to, że próbowali wrócić do swojego gospodarstwa, albo zdarzył się na przykład wypadek, kiedy jeden z funkcjonariuszy chciał przejąć aparaty fotograficzne, które posiadał jeden z gospodarzy i dlatego skierował go do tego podobozu. Specjalna grupa śledcza stworzona przez Urząd Bezpieczeństwa, którą kierował oficer znany między innymi z tego, że to on odpowiadał za śledztwo w sprawie legendarnej sanitariuszki majora Szyndzielarza Łupaszki, czyli Danuty Siedzikówny Inki. On kierował tą grupą śledczą, która przesłuchiwała i przesłuchała całe te 4000 ludzi w ciągu paru miesięcy. Nierzadko ci ludzie byli przesłuchiwani wielokrotnie. I on wychwycił kilkaset osób, które były powiązane z ukraińskim albo z polskim podziemiem, bo również do Jaworzna, do podobozu ukraińskiego trafiali Polacy z tych terenów pogranicznych. I co ciekawe, we wrześniu 1947 roku ten oficer w takim sprawozdaniu końcowym wyraźnie zaznacza, że po tym, w jaki sposób on przeprowadził prowadził śledztwo, to właściwie wszystkich tych, którzy nie zostają wysłani do Krakowa zresztą i mają być postawieni przed sąd, bo udowodniono im związki z podziemiem, to wszystkich pozostałych można spokojnie zwolnić, bo on nie wierzy w to w gruncie rzeczy, żeby po tych jego działaniach śledczych jeszcze ktokolwiek był winny. Natomiast przyznaję jednocześnie, że komendant tego całego obozu w Jaworznie, który początkowo był bardzo niezadowolony, że przybył mu jeszcze pod obóz ukraiński, po paru miesiącach zmienił zdanie i w rozmowie z nim wyraźnie wręcz prosił, żeby chociaż z 1000 więźniów zostawić, bo ci Ukraińcy tak świetnie pracują. I możemy się tylko domyślać, ale no z takim właściwie niemalże absolutną pewnością, że z tego tylko powodu, aby wykorzystać pracę darmową, czy prawie darmową pracę tych ludzi, od września do początku 1948 roku, jeszcze przez kilka miesięcy tych ludzi przetrzymywano w Jaworznie. I to jest tym bardziej dramatyczne, że do tego września wypadków śmierci w tym podobozie było bardzo niewiele. To było bodajże jeden czy dwa przypadki. Natomiast na początku 1948 roku, czyli w ciągu tych kilku następnych miesięcy, ta liczba osób, ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 160. Ich można było spokojnie uniknąć, gdyby zgodnie w gruncie rzeczy z sugestią tego oficera OB, który przecież był w gruncie rzeczy zbrodniarzem, można mu postawić poważne zarzuty, chociażby dotyczące sanitariuszki Inki. Gdyby jego posłuchano, to można byłoby tej tragedii uniknąć.
6: Ten centralny obóz pracy w Jaworznie robił dalej ponurą, powiedziałabym, karierę, bo w 1949 został przemianowany ten obóz na progresywne więzienie dla młodocianych. No i tam jako więźniowie już wkrótce pojawią się ci młodzi właśnie z tej tak zwanej drugiej konspiracji. No ale to czasy późniejsze.
7: Rzeczywiście kolejna dramatyczna historia tego obozu, gdzie młodzież de facto z całej Polski, która próbuje tworzyć konspirację antykomunistyczną albo jest wprowadzana przez komunistów w tryby prowokacji, trafia do tego obozu.
6: Zamknięty został w 1956 roku. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o całej tej akcji Wisła, no zresztą po to jest książka pana profesora, do której odsyłam, po te wszystkie szczegóły, bo tu jeszcze mamy kilka spraw, które trzeba poruszyć. Oczywiście przy tej akcji należałoby też powiedzieć o tym systemie rozlokowywania wywiezionej ludności ukraińskiej na tereny właśnie czy Prus Wschodnich, czy na tereny tak zwanych ziem odzyskanych. Ten perfidny sposób rozmieszczania ich po kilka rodzin, po rozrzuconych wioskach leżących z dala od siebie, no po to, żeby nie mieli ze sobą żadnej łączności. Ale myślę, że teraz warto było powiedzieć o tych, przeciwko którym właściwie, teoretycznie, akcja Wisła została przygotowana. Czyli powiedzmy, że tym celem nadrzędnym według przygotowujących akcję, no miała być likwidacja podziemia ukraińskiego, partyzantki ukraińskiej. Oczywiście to był tylko pretekst do tego, by pozbyć się tej ludności ukraińskiej w całości z tamtego terenu. No ale rzeczywiście to ukraińskie podziemie działało na tym terenie i oczywiście wcale nie trzeba było wysiedlać ludności ukraińskiej, by zlikwidować to podziemie ukraińskie, bo przecież nikt nie wysiedlał ludności polskiej, a podziemie polskie zostało zlikwidowane, prawda? I to rozrzucone na większym obszarze. No ale powiedzmy o ONB i UPA działającym na terenie Polski, bo to też jest bardzo ciekawe, bo oni byli bardzo precyzyjnie zorganizowani.
7: Rzeczywiście na ziemiach południowo-wschodniej powstał oddzielny okręg Ukraińskiej Powstańczej Armii i jednocześnie taki tak zwany zakierzoński kraj, czyli obszar, gdzie działała siatka organizacji ukraińskich nacjonalistów. Podziemie ukraińskie, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zostałoby bardzo szybko zniszczone, gdyby Polska była rzeczywiście państwem niepodległym, ponieważ zwalczanie tego podziemia zostałoby potraktowane jako zadanie priorytetowe. Właściwie w sztabie generalnym Wojska Polskiego, który prowadził wysiedlenia ludności ukraińskiej, wprost mówiono, że nasza taktyka przeciwpartyzancka polega na tym, że wysiedlamy Ukraińców. Najpierw do ZSRR, potem w ramach akcji Wisła, wraz ze zniknięciem tej ludności ukraińskiej zniknie problem podziemia ukraińskiego.
6: No bo niby zniknie to zaplecze, prawda? Dla partyzantki.
7: Tak, że właściwie to dzisiaj mówimy zaplecze, ale w gruncie rzeczy wtedy w sztabie uważano, że wówczas w ogóle walka upowców straci sens i do tego stopnia traktowano to lekceważąco, że nawet dokładnie nie rozpoznano przeciwnika. W trakcie akcji Wisła, kiedy dopiero też pierwszy miesiąc to są działania właściwie, które przeciwko UPA, które trafiały w kompletną próżnię, mimo tego, że wówczas po raz pierwszy użyto rzeczywiście dużych jednostek wojskowych przeciwko partyzantce. Natomiast ponieważ i tak dużo część z nich kierowano do działań wysiedleńczych, no to oddziały ukraińskie dość łatwo wymykały się kolejnym pościgom. Dopiero po miesiącu rzeczywiście zaczęto ponosić coraz większe straty i coraz częściej dochodziło do starć zbrojnych. UPowcy zdali sobie sprawę, że wobec przewagi wojska nie mają właściwie większych szans i zgodnie z planami, które przyjęto jeszcze w końcu 1946 roku, wtedy właśnie dowództwo upowskie podjęło decyzję, że jak będzie taka większa akcja przeciwpartyzancka prowadzona przez władze Polski, wówczas oddziały upowskie przebiją się albo na Ukrainę, albo na Zachód. I ten plan właściwie zrealizowano, choć znaczna część partyzantów z tych ciągłych potyczkach rzeczywiście zginęła. Już po oficjalnym zakończeniu akcji Wisła dopiero wtedy zginął szef ukraińskiego podziemia, czyli Jarosław Staruch Stiach. Natomiast dowódcę UPA schwytano już na ziemiach zachodnich i północnych w ramach takiego rozpracowania prowadzonego przez UB na początku 1948 roku. W terenie pozostały, inaczej niż to się działo w latach 45-46, bardzo silne jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i WOP-u, które przez cały rok 47 i potem jeszcze 48 nieustannie prowadziły operacje takie zwiadowczo-rozpoznawcze na pograniczu. W efekcie próba pozostawienia na tym terenie grup takich ołunowskich bojówek, które miały utrzymywać kontakt między Ukrainą a państwami Zachodu, nie powiódł się i te grupy zostały bardzo szybko też, czy właściwie do końca 48 roku de facto zniszczone. Pozostały jakieś tylko pojedyncze osoby ukrywające się gdzieś w głębi lasów.
6: Ciekawi są ci ludzie, którzy stali na czele tej partyzantki ukraińskiej. Pan tutaj przywołał Jarosława Starucha, Stiacha, który był właściwie głównodowodzącym. To były student prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. On już przed wojną się związał z Organizacją Nacjonalistów Ukraińskich. Zginął otoczony przez jednostki KBW, wysadzając się w powietrze. Ten przywołany przez pana dowódca UPA, który został złapany we Wrocławiu, to Mirosław Oneszkiewicz, pseudonim Orest, został złapany i stracony w 1950. Właściwie jedyny, któremu się udało uciec na chwilę, to był zajmujący się propagandą w tym kierownictwie UPA, Wasyl Halasa, pseudonim Orłan. On przedarł się razem z żoną na tereny Związku Sowieckiego, no i tam został złapany w 1953 roku, no i domyślam się, że stracony.
7: Nie. Akurat w jego wypadku tak się nie stało. To jest rzeczywiście bardzo ciekawa biografia, ponieważ on i jego żona, o której też wspominam zresztą na kartach książki, bo ona była łączniczką OUN, została aresztowana w Krakowie i uciekła po prostu z kotła UB i powróciła w Przemyskę. Oni oboje się przydarli do Związku Sowieckiego i wpadli w 1953 roku. I wtedy władze już po śmierci Stalina prowadziły wobec tych ostatnich członków OUN, które schwytali, grę wywiadowczą. I z ich perspektywy ciekawsze było i ważniejsze, zamiast skazać ich w pokazowym procesie i stracić, uznano, że ważniejsze jest, żeby przeprowadzić takie dogłębne śledztwo i pokazać miłosierdzie władzy radzieckiej, która przekonuje do siebie nawet takich nieprzejednanych wrogów. Oboje dożyli niepodległej Ukrainy i już w niepodległej Ukrainie Wasyl Hałasa napisał wspomnienie. Jego żona wcześniej wyjechała nawet ze Związku Sowieckiego do Kanady, zasady, można się domyślać, że Sowieci myśleli o wykorzystaniu jej wywiadowczo i tam również no, złożyła bardzo ciekawe wspomnienia ze swojej działalności WOUN. Co ciekawe, przeżył również na ostatni dowódca UPA Wasyl Kuk, który dowodził na Ukrainie i przejął dowodzenie organizacją po śmierci Romana Szuchiewicza i on został aresztowany i również uznano, że lepiej jest go wykorzystać operacyjnie niż skazać na karę śmierci. Także dożył ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę i upadku Związku Sowieckiego. Także te biografie rzeczywiście są bardzo złożone i bardzo często dla nas wszystkich zaskakujące.
6: No, jak już pan wspomina o tych operacjach specjalnych, no to musimy przypomnieć tu operację specjalną C1, ponieważ jakby zakończenie tej operacji specjalnej C1, no to właściwie uznaje się jakby za koniec istnienia partyzantki ukraińskiej na terenach Polski. No więc słynna operacja C1, prowadzona przez bezpiekę do 1954 roku. To ciekawe, bo to jest taka operacja bardzo podobna do też słynnej operacji ubeckiej, czyli do operacji Cezary, czyli budowy fikcyjnej komendy WiN-u, a obie te operacje są takim, powiedziałabym, późnym, powojennym pokłosiem jeszcze słynniejszej operacji prowadzonej w Związku Sowieckim w latach 20. No oczywiście myślę tutaj o operacji Trust, czy Trust, bo różnie ją wymawiają, no największej operacji, można powiedzieć, w historii tajnych służb przeprowadzonych właśnie w latach 20. Operacja C1. Przeciwko podziemiu ukraińskiemu, głównie w Polsce.
7: To rzeczywiście była jedna z takich bardziej błyskotliwych operacji organów bezpieczeństwa publicznego Polski Ludowej. Podobnie jak w wypadku 5. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym wypadku po prostu po aresztowaniu wysokiego członka OUN, dowódcy Służby Bezpieczeństwa w województwie lubelskim, Leona Łapińskiego Zenona, który wcześniej no, bezwzględnie walczył w imię celów i ideałów OUNB. On został przekonany do współpracy przez majora Wróblewskiego z UB i w efekcie założył taką fikcyjną organizację, taki drugi krajowy prowit OUN na terenie Polski. Ludzie, których on podróżował po ziemiach odzyskanych po całej Polsce, werbował do tej siatki osiedleńców i oni nie zdawali sobie w znakomitej większości sprawy z faktu, że no wchodzą do siatki, która jest kontrolowana de facto przez nawet nie jednego, ale grupę agentów UB, bo obok Łapińskiego byli też inni współpracownicy w tej organizacji. Łapińskiemu udało się nawiązać kontakt i z Ukrainą, i ze środowiskami banderowskimi na emigracji, kontrolować kanały łączności, przejmować grupy, które były przerzucane do Polski albo łodzią podwodną w 1952 roku, albo za pomocą balonów, jak w 1953 roku, czy w 1951 roku, kiedy nastąpił ten przerzut z grupy spadochronowej zrzuconej z samolotów. Jeden z filmów bardzo popularny w PRL-u, Spotkanie ze szpiegiem, nawiązuje w gruncie rzeczy do tej operacji, do tego przerzutu agentów ze ścigaczy, które podpływały dość blisko polskiego wybrzeża. W 1954 roku tą operację zakończono poprzez aresztowanie wszystkich, którzy mieli tego pecha, że znaleźli się wokół zainteresowania organów bezpieczeństwa. O tym w książce już nie wspominam, ale potem prowadzono jeszcze kolejne operacje, gdzie tworzono kolejne takie fikcyjne prowidy OUN i właściwie taka ostatnia operacja, Boomerang, ogłoszono jej zakończenie w 1988 roku na wspólnej konferencji prasowej, równoległej właściwie w Warszawie i w Kijowie.
6: Można powiedzieć, że operacja Wisła była już oceniana bardzo krytycznie w 1956 roku, bo wtedy pojawiły się takie opinie wydawane w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, krytykujące operację Wisła, no ale jakby poza wewnętrzny krąg nigdy nie wyszła ta krytyka, dopiero już w czasach wolnej Polski, w 90 bodajże roku, prawda, pojawiła się ta uchwała Senatu, która wypowiedziała się, prawda, bardzo krytycznie wobec akcji Wisła. Pan profesor o tym pisze, że akcja Wisła była nieudaną próbą tak zwanego etnobójstwa. Nieudaną próbą, ale jednak próbą podjętą. I była to pierwsza tego typu, na szczęście jedyna w historii Rzeczpospolitej akcja.
7: Rzeczywiście moim zdaniem jest to jedyna w historii Polski, państwa polskiego, operacja, gdzie władze państwowe podjęły decyzję o tym, żeby wynarodowić jakąś mniejszość etniczną za pomocą takich środków przymusu administracji. Nie można w inny sposób wyjaśnić rozproszenia Ukraińców, odebrania prawa im do kultywowania własnej kultury, języka, a nawet religii. I tą operację wynarodawiania prowadzono de facto aż do 1952 roku, kiedy na początku tego, w kwietniu dokładnie 1952 roku, już Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przyjęła uchwałę, w której wycofano się z polityki wynarodawiania na rzecz polityki, ja bym powiedział, takiej asymilacji państwowej. Założono, że tej mniejszości ukraińskiej należy zapewnić takie podstawowe prawa kulturowe, językowe, że ona ma prawo, mówiąc kolokwialnie oczywiście, czytać gazety, czytać książki w języku ukraińskim, pod warunkiem wszakże, że to będą książki i gazety pochodzące ze Związku Sowieckiego, z Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, a nie z emigracyjnej Kanady. I jednocześnie uznano, że jeżeli już chce ta mniejszość i tak się upiera przy tym, żeby kultywować własne tradycje religijne, to w takim razie niech to robi, ale niech przyłącza się do prawosławia. I rozpoczęto w gruncie rzeczy taką politykę, gdzie zaczęto wspierać prawosławie, też zresztą, powiedzmy sobie szczerze, prześladowane przez władze komunistyczne, ale prawosławni byli wspierani kosztem środowisk grekokatolickich. I co ciekawe, w 1952 roku nastąpiła taka kolejna fala aresztowań księży grekokatolickich. Wśród nich był wśród tych zatrzymanych był m.in. ojciec Paweł Puszkarski, który był przełożonym klasztoru grekokatolickiego

0: pod wpływem puszkarskiego Mosor zaczął ponownie wierzyć w Boga, nawrócił się. No to jest właśnie taki paradoks historii pokazujący siłę tej grekokatolickiej wspólnoty, która pomimo prześladowań, które trwały aż do końca istnienia PRL-u i przede wszystkim Związku Sowieckiego, no potrafiła przetrwać i dziś jest no prężnie rozwijającą się wspólnotą religijną.
1: Pan zresztą przypomina, że papież Jan Paweł II podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski odwiedził tą wspólnotę w Warszawie. Niespodziewanie, bo to nie była zaplanowana wizyta i nie mogła być zaplanowana.
0: Polityka wschodnia papieża Jana Pawła II jest w ogóle jedną z takich jaśniejszych stron, właśnie takich diamentów tego pontyfikatu Karola Wojtyły i aż żal, że tak niewiele się o tym mówi, a papież rzeczywiście zrobił bardzo wiele dla wspólnot na wschodzie i no nie przypadkiem jest też otoczony takim ogromnym szacunkiem dzisiaj na Ukrainie.
1: Akcja Wisła 47, komunistyczna czystka etniczna. Ta pana książka to jest kolejna w pana dorobku książka, gdzie pan porusza sprawy związane z tą słynną akcją Wisła i okazuje się, że za każdym razem jeszcze są kolejne nowe wątki, które trzeba byłoby opracować, do których trzeba wracać. Myśmy tutaj nie mówili, że akcja Wisła była taką akcją, która no, niemalże równolegle była podejmowana z akcjami przesiedleńczymi, wysiedleńczymi prowadzone na terenie Związku Sowieckiego przez władze sowieckie wobec różnych mniejszości, a to i Ukraińców, i Litwinów, i Estończyków, i tak dalej. Więc to są, jest tak mnóstwo wątków związanych z tym czasem i z tą akcją Wisła, że myślę, że trzeba kolejnych publikacji, kolejnych książek. No a przede wszystkim myślę, że chyba trzeba byłoby pogłębić tę sprawę samych tych wysiedleń na terenie Polski, potem rozmieszczania tych wysiedlonych ludzi, jakich być może są gdzieś dostępne, albo można dotrzeć do ich jakichś wspomnień. Chociaż nie była to w większości ludność pisząca, raczej słabo wykształcona. Ludność pisząca, czy pozostawiająca jakieś pamiętniki, dzienniki, relacje z tamtych czasów.
0: Tak, rzeczywiście ja no, z dużym podziwem patrzę, że ta mniejszość pomimo deportacji 47 roku potrafiła przetrwać i jest dzisiaj no, taką prężnie rozwijającą się też wspólnotą, mającą też duże znaczenie w tej debacie publicznej w Polsce, czego świadectwem jest chociażby wspomniana przez panią uchwała Senatu z 1990 roku. Pierwszy wybrany w wolnych wyborach Solidarnościowy Senat przyjął taką uchwałę, w której wprost bardzo jednoznacznie potępił akcję Wisła, a z drugiej strony rzeczywiście sam jestem zdziwiony, jak niewiele już nie tylko w Polsce, ale w ogóle w światowej historiografii zdają sobie nawet zawodowi historycy sprawę z faktu, że od 1947 roku, właściwie tuż po akcji Wisła, rozpoczyna się w Związku Sowieckim druga fala czystek narodowościowych, która ogarnia no, setki tysięcy osób, w tym no, naszych, można powiedzieć, braci Litwinów, Łotyszów, Estończyków, ale także na przykład Mołdawian. Oddzielna deportacja dotyczy tych żołnierzy generała Andersa, którzy wrócili do Związku Sowieckiego, którzy byli Polakami czy Białorusinami, którzy mieszkali na tych terenach. Jeszcze inna oddzielna deportacja dotyczyła Świadków Jehowy. Sam teraz czytałem o deportacjach 49 roku, które z kolei dotyczyły Ormian związanych z Partią Niepodległościową, czy Greków, którzy mieszkali w Gruzji i w Abchazji i to mieszkali od czasów jeszcze kolonizacji z czasach antycznych i których no, decyzją Stalina w 1949 roku deportowano w głąb Związku Sowieckiego z zupełnie niezrozumiałych powodów.
1: No, o tych deportacjach w Związku Sowieckim też w nawiązaniu do akcji Wisła również pan profesor pisze w swojej publikacji, którą gorąco państwu oczywiście polecam. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Motyka. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
2: Historia kołem się toczy.

0: Tu Radio Kraków, jest 22.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Joanna Poremska, zapraszam. Policja zatrzymała 23-latka z Krzeszowic, który podczas imprezy postrzelił swojego znajomego. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski chce powołania Komisji Śledczej do spraw kryptowalut. A zaczynamy od kolejnego pożaru w Małopolsce. Strażacy walczą z pożarem trzciny w Przeciszowie w powiecie oświęcimskim. Ogień objął duży obszar przy ulicy Jazowej na terenie stawów. Podczas akcji gaszenia jeden ze strażaków zatruł się dymem i jest pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu pracuje 15 zastępów Straży Pożarnej.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: 23-latek z Krzeszowic, podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego, trafił do aresztu. Mężczyzna w trakcie imprezy zakrapianej alkoholem pokłócił się ze swoim równolatkiem o dziewczynę. Potem opuścił imprezę, ale po kilku godzinach wrócił z bronią.
2: Oddał strzał w kierunku swojego znajomego, również 23-letniego mężczyzny, z którym wcześniej się pokłócił, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany zaczął mocno krwawić z okolic klatki piersiowej. Policjanci jako pierwsi przybyli na miejsce i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Ten poszkodowany został przetransportowany do szpitala z obrażeniami zagrażającymi jego życiu.
0: Mówi Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. 23-latek został zatrzymany po około dwóch godzinach od zdarzenia na terenie Krzeszowic. We krwi miał promil alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Sprawą kryptowalut powinna zająć się Komisja Śledcza, uważa wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski. Polityk mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że gdyby komisja powstała, to opinia publiczna poznałaby więcej szczegółów tej wielowątkowej kwestii.
3: Komisja Śledcza co do afery związanej z kryptowalutami powinna być, dlatego że jeżeli do byłego ministra sprawiedliwości, to jest ewenement, który uciekł za granicę jak tchórz, płacono prawie 500 tysięcy złotych i ten człowiek ciągle jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent w czasie kampanii wyborczej bierze udział w prywatnie w sponsorowanej przez kryptowaluty imprezie, czy też jakiś poseł z Konfederacji dostaje też przelewy z kryptowalut, no to trzeba wyjaśnić.
0: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie jednej z giełd kryptowalut, Zonda Krypto. Chodzi o podejrzenie oszustwa i utrudnienia ustalenia pochodzenia środków. Straty oszacowano na ponad 350 milionów złotych. W gminie Lisia Góra koło Tarnowa wraca niepokój przed budową ogromnych magazynów energii. Na początku roku po zdecydowanych protestach władze gminy wycofały zgodę na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Miała ona powstać w miejscowości Łukowa. Jednak jak się okazuje, w tym samym czasie ta sama firma złożyła wniosek o budowę ogromnych magazynów energii w sąsiedniej miejscowości Pawęzów. Mieszkańcy złożyli obywatelski projekt uchwały, który miał zablokować te inwestycje, ale radni go odrzucili. Zdaniem wójta Lisiej Góry, Arkadiusza Mikuły, to spowodowałoby opóźnienie w przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanego od 9 lat.
4: Natomiast w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, o zbadanie wszelkich ryzyk, które może nieść ze sobą ta inwestycja, zobowiąże inwestora do tego, żeby uzyskał decyzję środowiskową. Będą musiały zaopiniować ten wniosek organy do tego uprawnione i na podstawie tych opinii będzie wydana decyzja środowiskowa i tak naprawdę po jej treści dopiero będzie można wskazać, czy decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana.
5: Wójt w grudniu jasno zadeklarował, że nie będzie żadnych magazynów energii, jest to plotka. Natomiast jak się okazuje, od roku czasu wiedział.
0: Wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła, odpowiada, że w maju ubiegłego roku inwestor informował jedynie o swoich planach, a konkretny wniosek dotyczący budowy magazynów energii złożył dopiero pod koniec roku. Noc będzie pochmurna i deszczowa, a na Sądecczyźnie i w powiecie gorlickim możliwe burze. Jutro do południa pogodnie, później też może przelotnie padać deszcz i również może zagrzmieć na Sądecczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

0: Koło Popkultury. Zaprasza Tadeusz Marek.
1: Dobry wieczór Państwu, do mnie z radiowego stołu uśmiecha się już pomarańczowa książeczka, która no właśnie jest pomarańczowa, a to wznowienie komiksu, który swego czasu zrobił niemałe zamieszanie, został wyróżniony, no i do teraz uznaje się go za jeden z ważniejszych polskich komiksów, pomimo tego, że to taka rzecz nieduża, ale wciągająca, ale przejmująca, ale opowiadająca o tym, co może się wydarzyć z człowiekiem, kiedy przejmie kontrolę nad czasem, chyba. W tę stronę. W jaką stronę i jak to powstawało? I jak to się stało, że ta książeczka się ukazała? Porozmawiamy z jednym z twórców tego komiksu, Czasem, który dzisiaj w roli głównej. Proszę z nami zostać.
2: Kiedy bohater wchodzi do tej komórki, czas na zewnątrz, poza tą komórką, przestaje płynąć. Myślę, że Adam to jest taka postać, która jest trochę zawiedziona. Zawiedziona może z sobą, może swoim, jakby tym, jak mu się życie potoczyło, może jakimiś niewykorzystanymi okazjami. Ma na pewno dobrą naturę, ale ma też na pewno złą naturę. Nie jest jednoznaczną postacią. Nie powiedziałbym, że jest jakiś wybitnie szlachetny.
1: Rysownik, twórca komiksów Marcin Podolec. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Po ilu to latach czasem powróciło? Po 14 latach, dobrze mówię?
2: Po 14 latach. Tak już się pokolenie komiksiarzy wymieniło w tym czasie.
1: No właśnie. Lubisz wracać do swoich starych rysunków?
2: Szczerze mówiąc, to niespecjalnie. Raczej staram się patrzeć naprzód, a raczej na teraźniejszość, na aktualne projekty i nimi zawsze najbardziej żyję. No ale bez tych starych projektów nie byłoby tych nowych.
1: No właśnie, ciekaw jestem, czy jak otworzyłeś, nie wiem, czy to zrobiłeś, ale jak otworzyłeś tę wznowioną wersję czasem, to co sobie pomyślałeś o Podolcu rysowniku?
2: Tak, otworzyłem oczywiście, pomyślałem o Podolcu rysowniku, że był bardzo ambitny, ale dużo rzeczy bym przerysował. Może jakieś 63 z 64 stron, które narysowałem, ale to chyba dużo rysowników tak ma, więc z dużym jakby sentymentem i szacunkiem do swojej pracy wtedy właśnie to otwarcie tego komiksu po latach się odbyło.
1: Grzegorz Janusz jest scenarzystą tego komiksu Czasem. Niech to wybrzmi, bo to taki tytuł, który może trochę umknąć w rozmowie. To jedno słowo i to takie słowo, które często się pojawia i które znaczy, no właśnie, niewiele, a równocześnie bardzo wiele. Czasem to jest tytuł, który jest głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Kultura Gniewu to z okazji swojego jubileuszu 25-lecia wznowiła ten album. Ty pamiętasz, Marcinie, ten moment i w ogóle okres w swoim życiu twórczym, ale także takim w ogóle życiu, w którym rysowałeś Czasem?
2: Tak, pamiętam to bardzo dobrze, dlatego że to był pierwszy rok studiów. Wyprowadziłem się właśnie z małego miasta, z Jarosławia, o którym opowiadam w Sezonie Spadających Gwiazd, moim najnowszym komiksie. I przyjechałem do Łodzi, do dużego dla mnie miasta. Pierwszy raz mieszkałem w mieście, gdzie są tramwaje, gdzie się spóźniałem na różne umówione spotkania ze względu na rozmiar tego miasta. I miałem taką swoją po prostu samotnie komiksiarza, gdzie po właśnie zajęciach na uczelni sobie siadałem i pracowałem nad tym scenariuszem od Grzegorza, czasami zarywając noce przez intensywny rozkład zajęć na pierwszym roku. Właśnie czasami musiałem pracować nocami. Później już bardzo rzadko mi się to przydarzało, ale wtedy strasznie mi zależało na tym tytule i pamiętam, że z takim dużym poświęceniem się rzuciłem właśnie do ilustrowania scenariusza.
1: To jest ciekawe, dlatego że my w ogóle za chwilę wprowadzimy Państwa trochę w te realia, bo to jest taka opowieść, przypowieść trochę, dlatego że z jednej strony fantazy, z drugiej strony jakiś rodzaj moralitetu, który można sobie wyinterpretować z tych słów i z tych rysunków, które pokrywają strony tej niewielkiej książeczki, jak już powiedzieliśmy. Natomiast jest taki dodatek, ja to bardzo lubię, z próbami w tym najnowszym wydaniu, w tym wznowionym wydaniu. I ja jestem ciekaw, czy ty długo poszukiwałeś tego języka rysunkowego i graficznego, który ostatecznie stał się tym docelowym, przy pomocy którego opowiedziałeś tę historię.
2: Tak, tak. W ogóle początki czasem są takie, że ja się zgłosiłem do Grzegorza Janusza, który był ode mnie dużo bardziej doświadczonym twórcą, z takim pytaniem, czy nie znalazłby coś dla początkującego twórcy, z czym mógłby się ten twórca zmierzyć. I na początku właśnie Grzegorz napisał, że być może taki wspólny album to zbyt duża rzecz, jako pierwsza współpraca i zaproponował mi zrealizowanie krótkiej formy. Zrobiliśmy kilka stron na konkurs w Łodzi i ta współpraca się Grzegorzowi spodobała i wtedy mi zaufał i wysłał scenariusz do Czasem, więc moje pierwsze próby właśnie graficzne były przeniesieniem tego stylu z krótkiej formy na album, natomiast odkryłem, że nie do końca mi to pasuje i rozpocząłem poszukiwania. Podejrzewam, że one zajęły około kilku tygodni. Mm-hmm. Aż w końcu znalazłem taki kreseczkowy, dosyć taki czasochłonny styl. Jeszcze wtedy rysowałem na papierze, więc na pewno się zmagałem z różnymi ograniczeniami tego medium. Oczywiście też były plusy, ale w końcu tak myślę, że po kilku stronach utwierdziłem się, że w tym przekonaniu, że to jest właściwy styl dla tej opowieści.
1: To jest też ciekawe, bo faktycznie to widać i to dla tych, którzy są niewtajemniczeni w to, jak wiele zależy od stylu rysunku, może się ujawnić i uwidocznić, kiedy sięgną po te próby. Próby, czyli taki no, epilog trochę właśnie z warsztatu rysownika, który zamyka to wznowione wydanie komiksu Czasem, że to jest jednak sytuacja, w której można opowiadać bardzo kartunowo, bardzo kreskówkowo, ale można też tę kartunowatość i kreskówkowość trochę przełamać i mam wrażenie, że to chyba był taki pomysł na to, żeby ciągnąć w stronę jakiegoś rodzaju brzydoty, która no, stała się jednym z nośników treści też w kontekście tej szaty graficznej tego komiksu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Myślę, że tak. Jakby nie spotkałem się ze słowem brzydota w swoich myślach, ale ono bardzo pasuje. Wydaje mi się trafne. Kojarzy mi się taka kreseczkowość, taka dziubanina, takie wiesz, zapełnianie, jak taki, czasami ci wolno mija popołudnie i tak wiesz, zapełniasz te kolejne sekundy i gdzieś to jest takie gęste, smoliste i ten bohater coraz bardziej się w ten mrok, gęstość, smolistość osuwa na kartach tego komiksu, więc gdzieś tak też sobie o tym myślałem. Też ten bohater pisze albo przebywa w swojej wyobraźni, w swoich snach, więc ta kreska musiała też gdzieś tam się nadawać do tego typu bardziej metaforycznych fragmentów komiksu.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że faktycznie jak mówisz o tym, jak przywołuję sobie taki obraz gościa, który siedzi i kreseczkuje, czasem bezmyślnie, to kojarzy się z jakimś rodzajem nudy, niekoniecznie szlachetnej, jakimś rodzajem takiego marazmu i zatrzymania, kiedy siedzisz i bezmyślnie, no to oczywiście nie jest przykład czy kazus rysowania komiksu, że bezmyślnie, ale zestawiam to z takim obrazem właśnie bezmyślnego pokrywania kreskami strony czy kartki papieru i to faktycznie, o czym za chwilę Państwo się przekonają, bardzo dobrze współgra z tym, o czym komiks Czasem opowiada, ale ja może zacznę przedstawienie głównego bohatera, mam nadzieję, że to nie będzie, bo to chyba nie zepsuje Państwu zabawy, od słów, które przeczytają Państwo na samym początku. Ja je przytoczę. Taki domek strawy jest do niczego, rzekła druga świnka. Nie uchroni cię przed żarłocznym wilkiem. Wystarczy, że ten okrutny zwierz dmuchnie i nic nie zostanie z twojego schronienia, dodała trzecia świnka. Mylicie się. Mój domek jest bezpieczniejszy niż drewniany czy ceglany, odparła pierwsza świnka. Nie jest zrobiony ze zwykłej trawy. Gdy zły wilk wciągnie powietrze, żeby dmuchnąć, poczuje jej zapach i stanie się łagodny jak baranek. A ja tymczasem będę sobie leżała w środku i śniła o cudownych rzeczach. Adam Ostatko podpisano śnie baśnie. I już wiemy i za chwilę się przekonamy, że główny bohater tego komiksu jest pisarzem, który funduje nam na samym początku całkiem wzruszający obrazek. Ja wiem, przepełniony jakimś urokiem, dobrem, wiarą w dobro, a tymczasem to jest zupełnie inne miejsce, w które on nas potem zabierze. Ja jestem ciekaw, czy Grzegorz Janusz w jakiś sposób przedstawił ci tego bohatera, którego być może sobie wymyślił przed przesłaniem ci tego scenariusza?
2: Wiesz co, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ten bohater był mi przedstawiany, natomiast mam taką przed pracą, natomiast mam taką sytuację, że, że on mi się sam wielokrotnie przedstawiał, jak już ten komiks rysowałem, czy już nawet był narysowany, bo kimś innym był dla mnie Adam Ostatko, kiedy właśnie miałem te kilkanaście lat, zaczynałem studia i musiałem się zmierzyć z bohaterem, który był ode mnie starszy, kilkanaście lat, raczej kilkanaście, ale też kimś innym stał się ten bohater w momencie, kiedy siedzieliśmy w domach, była pandemia i nagle wszyscy trochę mieliśmy, tak, byliśmy w takiej sytuacji jak ten bohater, tak, że nagle mogliśmy mieć trochę więcej czasu, byliśmy w jakimś takim specyficznym, wiesz, czasie i miejscu. Czas właśnie płynął trochę inaczej i dla niektórych to było takie, wiesz, otwarcie na różne szanse, tak? Teraz świat troszkę spowolnił, więc mogę to wykorzystać pozytywnie. Jak się to kończyło, bardzo różnie, jak pewnie wiemy po swoim doświadczeniu i z opowieści. No i kimś innym jest też Adam Ostatko teraz, kiedy jestem już starszy, pewnie jestem w jego wieku mniej więcej. I mogę sobie jeszcze raz ten komiks dzięki wznowieniu przeczytać.
1: Ciekaw, zastanawiam się, czy myślisz, że możemy powiedzieć, co on odkrywa w domu, czy zepsujemy wtedy zabawy naszym słuchaczom?
2: Myślę, że możemy, bo to w pierwszym rozdziale już się pojawia to miejsce. Jest to taka kanciapa, komórka pod schodami, niemal jak z Harry'ego Pottera. Kiedy bohater wchodzi do tej komórki, czas na zewnątrz, poza tą komórką, przestaje płynąć.
1: No właśnie, czyli mamy sytuację, w której tenże nasz główny bohater zyskuje jakiś rodzaj kontroli nad czasem, przewagi nad czasem, a może kontroli nad czasem i kontroli nad rzeczywistością, która go otacza. Tylko wydaje się, że istotą tego komiksu jest to, że z jednej strony te kontrole zyskuje, a z drugiej strony całkowicie traci kontrolę nad sobą. I to my jesteśmy tymi, którzy mogą to bardzo uważnie prześledzić jako czytelnicy.
2: Mogę się pod tym tylko podpisać. Starałem się tak właśnie manipulować nomen omen czasem w komiksie, żeby dało się też odczuć właśnie tą zmianę u bohatera, tą różnicę w tym, jak zachowuje się świat ten zewnętrzny, jak zachowuje się postać żony, w jakim jest stanie psychicznym, a w jakim miejscu znajduje się bohater. I pamiętam, że to był bardzo rytm. Właśnie rytm to był bardzo ważny element pracy nad tym albumem i jeszcze nawet na koniec, kiedy już wydawało nam się ze scenarzystą, że album jest gotowy, to wysłaliśmy go do wydawcy i dostaliśmy jeszcze prośbę o dorysowanie kilku stron, które by trochę pozwoliły czytelnikowi dłużej pobyć z tym bohaterem, postawić jeszcze kilka pytań i właśnie wpłynęły na czas i nasze poczucie czasu w tym komiksie. Więc to naprawdę było takie wyjątkowe i trudne dla mnie jako twórcy. Tutaj od tej strony warsztatowej mówię doświadczenie i bardzo dużo się nauczyłem dzięki temu komiksowi.
1: Jestem ciekaw, czy, bo trochę już powiedzieliśmy, ale czy byłbyś w stanie w jakiś sposób przedstawić tego Adama tym, którzy go jeszcze nie znają? Kim on jest? Z kim my tak naprawdę dzisiaj się spotykamy?
2: Myślę, że Adam to jest taka postać, która jest trochę zawiedziona. Zawiedziona może z sobą, może swoim, tym, jak mu się życie potoczyło, może jakimiś niewykorzystanymi okazjami. Ma na pewno dobrą naturę, ale ma też na pewno złą naturę. Nie jest jednoznaczną postacią. Nie powiedziałbym, że jest jakiś wybitnie szlachetny. Jest to, myślę, osoba, która korzysta z okazji, natomiast nie powiedziałbym, że wyciąga z tego odpowiednie wnioski, że daje się łatwo zwieść na manowce tej sytuacji, w której się znajduje. Tak staram się manewrować, żeby za dużo nie powiedzieć. To jest też bohater taki zmęczony, że on by chciał odpocząć, że dostał tą kanciapę i nareszcie się wyśpi. To nawet pada taki tekst, może w końcu zdecydujemy się na dziecko, czy mógłbym tam odespać te wszystkie ząbki i kolkowania. No myślę, że wiele osób może sobie pomarzyć o takim miejscu, więc jest to wizja bardzo, bardzo kusząca.
1: Ciekaw jestem, trochę wrócę do tego stołu kreślarskiego, jeśli możemy sobie tak metaforycznie nazwać to miejsce, przy którym rysujesz. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, to nie było aż tak dawno temu, o twoim najnowszym albumie, który wspomniałeś już przed chwilą, czyli Sezon spadających gwiazd. Powiedziałeś, że najtrudniej było mi to wszystko wymyślić, a kiedy siadłem do rysowania, to już była czysta przyjemność. Czy kiedy myślisz i wspominasz sobie pracę nad czasem, to było tak samo? To znaczy, że to rysowanie to była czysta przyjemność? Czy to był wtedy taki etap, że trzeba było pokonywać wiele barier, uczyć się wielu rzeczy?
2: Nie, właśnie to był dla mnie super projekt, dlatego że bardzo ufałem Grzegorzowi Januszowi, jego doświadczeniu, wyczuciu i po prostu miałem jakościowy tekst od niego. Nie musiałem się zastanawiać, czy ten dialog powinien brzmieć tak, czy inaczej. Została mi ta taka robota czysto rysownicza, że tak powiem. A takie właśnie zastanawianie się, jak skadrować komiks, jak właśnie jak gęsto to zrobić, jak rozdzielać teksty, jaką mimikę bohaterów zaproponować, no to są rzeczy, które ja bardzo lubię i częściowo intuicyjnie jakby wiem, jak się z nimi obchodzić, więc dla mnie to była czysta przyjemność.
1: Ciekaw jestem, bo są czasem takie, krążą legendy, zwłaszcza to takie legendy, które wypływają z ust rysowników, którzy przeskakują ci o kilka pokoleń, którzy wspominając swoje pierwsze albumy, no mówią chociażby o tym, że no właśnie, żeby narysować, to czasem trzeba było wyjść na ulicę, żeby z natury naszkicować sobie samochód albo coś innego, bo nie było telefonów i nie było internetu, ale istota tych anegdot sprowadza się do tego, że no taki pierwszy, czy jeden z pierwszych albumów, jedna z pierwszych realizacji, to jednak było coś takiego, co sprawiało, że trzeba było no, walczyć z ograniczeniami warsztatowymi. I ciekaw jestem, czy ty wtedy byłeś już całkowicie swobodny i miałeś poczucie całkowitej swobody w tej materii, czy jednak właśnie były takie momenty, w których trzeba było trochę przekroczyć siebie i nauczyć się czegoś nowego?
2: O, tu zdecydowanie uczyłem się warsztatu, natomiast byłem bardzo mocno napędzany moją miłością do komiksu i zachwytem, że realizuję swoje największe marzenie, czyli zostanie twórcą komiksów, rysownikiem, tak? Także właśnie to, że Grzegorz Janusz mi zaufał i powierzył mi ten scenariusz, to dla mnie było bardzo mobilizujące i to był element tej baśni, w której się sam znalazłem. Ale to strasznie mi zależało na tym, żeby to dobrze wyszło, natomiast nie było to jakieś blokujące. Widziałem takie różne mankamenty i po latach też właśnie pozwoliłem je sobie przy tej reedycji leciutko poprawić, różne anatomiczne rzeczy, trochę liternictwo w tym komiksie poprawiłem, trochę rozjaśniłem kadry, więc trochę tak wiesz, wziąłem pod ramię tego Marcina sprzed kilkunastu lat. Ale też jakby z szacunkiem do pierwowzoru nie przerysowywałem całych kadrów, nie zmienialiśmy tekstów.
1: Czyli mimo wszystko siadłeś do tego, żeby to i owo poprawiać, żeby delikatnie, subtelnie, nie bardzo inwazyjnie, ale jednak no, trochę właśnie dopracować, tak?
2: Uszlachetnić może to jest takie słowo, tą formę. Nie dawało mi na przykład spokoju przez te lata, nie dawał mi font, którego użyłem i właśnie teraz użyłem tego samego, który był w sezonie Spadających Gwiazd. Mam wrażenie, że to poprawiło właśnie komfort obcowania z tym komiksem, jego czytelność. Więc takie drobne zmiany, jakby, tak, pozwoliłem sobie na nie. Nie zajęło to aż tak dużo czasu.
1: Ciekaw jestem, czy...
2: Ponieważ mam magiczną kanciapę, tak?
1: No właśnie, magiczna kanciapa. Chciałbym, zmierzając do końca tej naszej rozmowy, zapytać się, czy dopytać w zasadzie o to, co trochę już padło, ale chciałbym, żebyś to rozwinął. Chodzi mi o to spotkanie z tym bohaterem z wtedy, czyli z czasu bycia późnym nastolatkiem i teraz, kiedy jesteś prawie równolatkiem tego bohatera. Jak wtedy, co o nim wtedy myślałeś? Czy to pamiętasz i co myślisz dzisiaj?
2: Tak, ja wtedy wydaje mi się, że byłem dobrze rozumianym naiwniakiem, że dużo rzeczy brałem za dobrą monetę i miałem duże pokłady zaufania w dobro i dobre rozwiązania i czyste intencje, więc gdzieś tak dla mnie on był taki trochę może zbyt mroczny, może trochę go nie rozumiałem, wydawał mi się właśnie, wiesz, takim trudnym partnerem jakby, jeżeli tak mogę tego bohatera komiksu nazwać, do współpracy, bo no właśnie przez tą różnicę wieku i różnicę doświadczeń. A teraz go chyba lepiej rozumiem. Lepiej go rozumiem. Nie mówię, że go jakoś wspieram, nie mówię, że zakumplowałbym się z nim i poszedł na kawę, ale na pewno mogę bardziej z nim empatyzować niż przyglądać mu się z dystansu.
1: Taki to bohater, szanowni państwo, będzie państwa prowadził przez no, te różne zakamarki, w zasadzie jeden kluczowy zakamarek tego starego domu w komiksie Czasem. Stworzyli go Marcin Podolec i Grzegorz Janusz. A Marcin Podolec, który narysował to wszystko, był gościem dzisiejszego wydania Koła Popkultury. Marcinie, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Tymczasem to wszystko. Na dzisiaj zapraszamy Państwa do przeglądania, do wertowania komiksów i życzymy miłych wrażeń, chociaż tych niemiłych także, bo to wtedy czasem robi się bardziej refleksyjnie. Tadeusz Marek, to ja mówiłem do Państwa przez radio. Jarek Górski audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówimy do usłyszenia i dobranoc.
0: Radio Kraków.

0: Ludzie, których chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
1: Dobry wieczór. Anna Piekarczyk po tej stronie. Witamy Państwa w programie Karma wraca. Dzisiaj w tematach karmy Fairtrade. Certyfikat, który być może większości osób kojarzy się z kawą, tą najbardziej sprawiedliwą kawą, wcale nie tak powszechnie dostępną. Z czym jeszcze i co się kryje za Fairtrade'em właściwie? Dlaczego warto to wybierać? Jaka też logistyka, jaka polityka stoi za systemem Fairtrade, czyli sprawiedliwego, można powiedzieć, handlu? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
0: Karma wraca.
1: Z nami Michał Brenda Przybyszewski, Fundacja Fairtrade Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No właśnie, myślę, że jest garść takich pytań dość oczywistych, ale przez nie też musimy przejść na sam początek, a potem zajmiemy się tymi różnymi drobiazgami, które na pewno z Państwa perspektywy, z Pana perspektywy, osoby, która zajmuje się od dłuższego czasu, no właśnie, systemem Fairtrade, będzie to bardziej interesujące. Samo Fairtrade to jest taki znaczek, chyba już dość powszechnie znany, może nie tak bardzo jak zielony ekologiczny listek, ale Fairtrade jako taka niebiesko-zielono-czarna, tak, barwa. Co ona oznacza właściwie? Takiego, no, człowieka, ludzika, tak? Można powiedzieć, z głową.
2: Tak, ta postać wpisana w te dwa kolory, niebieski i zielony, to jest ta postać, taka symboliczna postać rolnika, który trzyma uniesioną w górę rękę. Jest to taki pozytywny znak, że Fairtrade działa, przynosi zmiany. Ten niebieski kolor symbolizuje czyste niebo, a zielony uprawy, które są bardziej przyjazne dla planety właśnie przez wykorzystanie standardów Fairtrade.
1: No właśnie, standardy Fairtrade, ale to są przede wszystkim standardy, przynajmniej tak są kojarzone, proszę mnie wyprowadzić z błędu, w zatrudnianiu ludzi, czyli jakby myślimy o tej drugiej stronie, o sprawiedliwym zatrudnianiu, o sprawiedliwych zarobkach, wypłacalności, prawda, bo różnie to bywa po tej drugiej stronie i tutaj możemy mieć pewność, że była godna płaca za pracę. Tak? To można w bardzo dużym skrócie określić?
2: W dużym skrócie tak, natomiast to nie jest wszystko, dlatego że system Fairtrade opiera się na takich trzech kategoriach standardów. I jasne, że ten główny, najbardziej rozpoznawalny standard dotyczy właśnie uczciwej, godnej płacy za plony. Chodzi tutaj o ten wypłatę dla samych rolników, certyfikowanych spółdzielni rolniczych, ale też pracowników najemnych, którzy na przykład są zatrudniani na takich plantacjach bananów, czy na plantacjach kawy, lub na przykład do produkcji piłek sportowych, czy na farmach kwiatowych. Więc tam wszędzie, gdzie są pracownicy najemni, to też te standardy dotyczą właśnie tych osób. Natomiast drugą taką kategorią to są kwestie takie, można powiedzieć, społeczne, dotyczące na przykład zakazu pracy dzieci, czy zakazu pracy, wykorzystywania pracowników przymusowych, ale też na przykład kwestie równouprawnienia kobiet, dlatego że bardzo często w krajach na przykład afrykańskich, czy w Ameryce Łacińskiej, kobiety na przykład nie mają praw do tego, żeby posiadać gospodarstwo rolne na własność. I w systemie Fairtrade nie tylko kobiety mogą takie gospodarstwo posiadać, mogą po prostu uprawiać swoją kawę, swoje kakao, ale co więcej, Fairtrade też tutaj daje takie narzędzia, żeby kobiety zajmowały na przykład stanowiska kierownicze w spółdzielniach rolniczych. I to jest coś, to jest zmiana, którą w tych takich bardzo męskich, w tej kulturze macho Ameryki Łacińskiej na przykład, no jest to rzadko spotykane, a faktycznie są niektóre spółdzielnie rolnicze, na przykład są w ogóle w 100% prowadzone przez kobiety. Są to certyfikowane spółdzielnie Fairtrade, gdzie kobiety po prostu uprawiają kawę na własny rachunek. No i też trzecia kwestia to są właśnie te standardy środowiskowe, z którymi może Fairtrade nie jest aż tak bardzo kojarzony, ale to też jest wpisane w wymaganiach dla rolników i te uprawy, na przykład mamy 200 zakazanych substancji chemicznych, które nie mogą być stosowane na plantacjach.
1: to czym się w takim razie różni? Bo tak jak wspominaliśmy, fair trade kojarzy się przede wszystkim no, z prawami człowieka, można by powiedzieć, tak? Z takim zaopiekowaniem tych wszystkich plantatorów. Natomiast mówi pan też o jakości tych produktów. Zresztą przyniósł pan do studia kawę, która jest no właśnie kawą ekologiczną i fair trade. To czym się różni ekologiczny zielony listek od fair trade w sensie tej jakości? To znaczy na jaki rodzaj jakości, czy na jaki element tej jakości zwraca się uwagę przy fair trade?
2: Bardzo często właśnie produkty są certyfikowane podwójnie, czyli znakiem i fair trade i tym znakiem rolnictwa ekologicznego. No i taka podwójna certyfikacja to jest w ogóle najwyższy top, bo rzeczywiście te produkty są no i z najwyższymi standardami, jeśli chodzi o ekologiczność i jeśli chodzi o prawa człowieka.
1: To taką kawę najlepiej się pije.
2: Tak, to jest
1: w ogóle nie ma żadnych wyrzutów.
2: Dokładnie. Taka kawa najlepiej smakuje. No jest ona też zdrowsza, no bo nie mamy tam tych wszystkich zakazanych substancji chemicznych, pestycydów, herbicydów, fungicydów, które po prostu szkodzą nie tylko środowisku, szkodzą nam, konsumentom. No i są też niebezpieczne dla tych pracowników czy rolników, którzy tych oprysków dokonują często bez żadnych zabezpieczeń. Więc w przypadku rolnictwa ekologicznego i fair trade tego nie ma. A różnica jest no przede wszystkim taka, że fair trade ma bardzo mocne te standardy właśnie społeczne, dotyczące ekonomii, czyli odpowiedniego wynagradzania pracowników, warunków pracy. I to jest takim uzupełnieniem, jest to komplementarne ze znakiem rolnictwa ekologicznego. Natomiast...
1: Ale nie zawsze, rozumiem. To nie można postawić znaku równości, no chyba, że mamy zielony listek, ale jak mówi pan na przykład o tym, że jest produkt certyfikowany, no na przykład taka kawa czy banany i tam jest znaczek fair trade, to czy za tym kryje się również jakaś jakość tego produktu, która niekoniecznie jest jakością ekologiczną?
2: Jasne, to nie jest do końca tak, że musimy powiedzieć jasno, że system czy certyfikat fair trade nie jest oznaczeniem jakości, więc to nie możemy zagwarantować tak, że ten produkt będzie najwyższej jakości. Natomiast, co jest bardzo istotne, system fair trade bardzo mocno stawia też, czy wskazuje taką inwestycję w jakość tych upraw i to są konkretne działania, konkretne projekty i programy, które rzeczywiście mają taką jakość zwiększać tej kawy, żeby rolnicy też po prostu więcej zarabiali, bo chodzi o to, żeby rolników wyrwać z tego kręgu ubóstwa, a można to zrobić na różne sposoby, albo zwiększać plony, albo zwiększać cenę tego produktu, żeby on był wyższej jakości, wtedy jest po prostu sprzedawany drożej na rynku.
1: A wie pan, jak to od tak zwanej kuchni organizacyjnej wygląda, że jakby, no nie wiem, pracownik fair trade udaje się w dane miejsce i tam stara się zaprzęgnąć do takiej handlu ekologicznego przede wszystkim, tak? Do plantacji ekologicznych, jakąś grupę ludzi i dodatkowo oferuje im no właśnie standardy fair trade, czyli troszeczkę wash and go takie, tak? To takie są starania, by tych rolników też namawiać na właśnie sposób ekologicznego prowadzenia gospodarstw. To idzie w parze? Taka jest
2: tak,
1: polityka też?
2: Decydowanie tak, dlatego że w systemie fair trade, może tutaj wróćmy jeszcze do początków tego, jak działa system fair trade. Mamy cenę minimalną, czyli to jest takie zabezpieczenie dla rolników, jeśli ceny rynkowe spadają poniżej kosztów produkcji, jakie musi ponieść rolnik. I dodatkowo gwarantowana jest też premia fair trade, czyli rolnicy otrzymują takie dodatkowe środki, które trafiają do spółdzielni rolniczej i te środki są inwestowane w różne projekty rozwojowe, także właśnie w inwestycje w gospodarstwa, czyli zakup jakichś narzędzi, środków, nowe nasadzenia roślin, bo to jest problem na przykład w przypadku kakao, że te uprawy po prostu się starzeją, więc mamy nowe nasadzenia. I dodatkowo, jeśli rolnictwo jest ekologiczne, czyli ma znak właśnie certyfikat rolnictwa ekologicznego, to dodatkowo taki rolnik otrzymuje jeszcze taką premię za uprawę ekologiczną. Jest to raz takie wynagrodzenie tego rolnika, że uprawia właśnie w sposób ekologiczny, a dwa jest to zachęta dla kolejnych rolników, żeby przystępowali do systemu fair trade i robili tą konwersję na rolnictwo ekologiczne, dlatego że za to też mogą otrzymać wyższe stawki za plony. No i mniej więcej jeśli chodzi o kawę, to jest ponad 60% upraw kawy ma podwójną certyfikację. Podobnie jest w bananach. Banany też, większość, ponad połowa upraw Fairtrade ma również certyfikat ekologiczny. Tak samo bawełna, to też jest w większości uprawy właśnie z podwójną certyfikacją, dlatego że jak już ma się spełnione pewne standardy środowiskowe, to łatwiej wejść Fairtrade, no i na odwrót, jak już się spełnia standardy Fairtrade, to też łatwiej uzyskać ten certyfikat ekologiczny.
1: No tak, to co nam się kojarzy konsumentom bezpośrednio ze znaczkiem Fairtrade, on się najczęściej pojawia, no, na kawie, tak. Ta kawa jest w określonych miejscach, wcale nie wszędzie, ale można ją znaleźć. Na bananach, tak, jeżeli chodzi o żywność i gdzieś jeszcze?
2: Czekolada. Jeśli chodzi o Polskę, kakao. W ogóle rynek polski, to kakao tu jest, no, wiedzie prym, to jest ponad 80% udziału w rynku Fairtrade w Polsce, to jest właśnie kakao. Czy to w formie tabliczek czekolady, czy ciastek, różnych takich dodatków do wypieków, to kakao jest w dużej ilości właśnie przetwarzane w Polsce. Też Polska jest w ogóle takim krajem, w którym dużo produkuje się czekolady. To jest ciekawe, bo jesteśmy chyba na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o eksport wyrobów czekoladowych. Więc w ogóle polskie firmy tutaj są naprawdę, no, mało się o tym mówi, ale naprawdę jesteśmy potęgą czekoladową. Jesteśmy w top 3 i top 5 na świecie. Więc dużo tego kakao w Polsce się przetwarza. Coraz więcej tego kakao też jest właśnie z certyfikatem Fairtrade, co nas bardzo cieszy. Główną tutaj rolę wiodą w większości sieci handlowych, które po prostu też mają większą skalę tej sprzedaży, ale kakao jest takim dobrym produktem do wejścia w Fairtrade, dlatego że kawa to jest produkt, czy banany to jest produkt jednorodny, po prostu mamy ziarno kawy, banana i to jest cały produkt. Natomiast w przypadku czekolady, czy wyrobów czekoladowych, no to mamy różną zawartość procentową tego kakao, więc firmom łatwiej wejść w ten produkt z certyfikatem Fairtrade, no bo Mamy taką możliwość, żeby wtedy mamy to oznaczenie takie, ten znak Fairtrade na białym tle, który właśnie dotyczy tylko jednego wybranego składnika w danym produkcie, więc to kakao na polskim rynku jest, no, takie bardzo powszechne.
1: No właśnie, a gdyby pan miał do wyboru, to dyplomatyczna odpowiedź pewnie będzie, więc trudne, ale załóżmy, no, jest kakao ekologiczne, bo takie są, a obok stoi kakao Fairtrade. No to teraz, jaki jest proces pana myślenia? To znaczy, no wiadomo, tutaj prawa pracownicze, wiadomo, że to sprostali, tak? Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to takie bardzo duże różnice w tej jakości będą?
2: W przypadku wyrobów czekoladowych nie da się tego określić, dlatego że mamy tutaj produkt wieloskładnikowy. No i na jakość tego produktu wpływają też inne składniki, które w tym produkcie są. Więc to, no, mamy bardzo duży wybór czekolad, słodyczy, ciastek i tak dalej. Więc nie da się porównywać jakością różnych produktów, bo nawet jeśli kakao będzie wysokiej jakości w takiej tabliczce czekolady, no to sposób produkcji, inne składniki, cukier. Też warto wiedzieć, że czekolada nie jest produkowana bezpośrednio z ziarna kakaowego, tylko jest tutaj przetwarzana na masę kakaową, czy miazgę kakaową i tłuszcz kakaowy. I dopiero z tego, jeszcze po dodaniu odrobiny cukru, no to mamy właśnie tą czekoladę. Więc przez to, że ten proces produkcji jest trochę bardziej złożony, bardziej skomplikowany, no to gdzieś ta jakość może odbiegać od tego, co dostajemy na końcu. Więc tutaj w przypadku rolnictwa ekologicznego też musimy wiedzieć, że, no, jest ten produkt wieloskładnikowy i na jakość tego
1: produktu. Ale mimo wszystko wybiera pan co? Pewnie ze znaczkiem Fairtrade. No.
2: Ja lubię czekoladę, więc wziąłbym obie.
1: Wziąłby pan obie. No, mówiłam, że dyplomatyczna odpowiedź będzie. No dobrze, tych produktów jest stosunkowo niewiele na polskim rynku, jeżeli chodzi o oznakowania Fairtrade. No i tu pytanie, dlaczego? Dlaczego jest ich właściwie tak mało, że od lat mówi się o kawie, no i o bananach, i o tej czekoladzie, i właściwie nic więcej. Co to oznacza, że nie ma pola, żeby rozwinąć jakby ten system Fairtrade na inne produkty, czy że jest jakaś w tym trudność? Jak wygląda ta polityka gospodarcza?
2: No, my sobie to pytanie zadajemy codziennie w naszej fundacji, dlaczego tych produktów nie ma więcej w Polsce. Też mamy tą perspektywę, ponieważ jest to system międzynarodowy i mamy dane rynkowe na temat tego, jak wygląda sprzedaż i dostępność produktów Fairtrade w krajach, no, nie tylko na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, ale też na przykład w Czechach, I tam tych produktów rzeczywiście jest więcej i w sieciach handlowych, i w
1: takich
2: mniejszych.
1: Tak, jest więcej. Jakie tam są produkty poza bananami, czekoladą i kawą?
2: Kwiaty bardzo też są dostępne.
1: A z tych jadalnych?
2: Z tych jadalnych orzechy. Orzechy nerkowca są dość popularne właśnie w Niemczech. Tak. Przede wszystkim też herbata, na przykład w Anglii, dość powszechnie dostępna. No mamy też cukier trzcinowy, który też jest dostępny w Polsce, najczęściej w różnych restauracjach, w kawiarniach. Ten cukier trzcinowy można spotkać. No i w sklepach ekologicznych, bo często jest to też właśnie z podwójną certyfikacją. No i dlaczego tych produktów, tych samych nie ma, w tych kategorii produktowych podobnych nie ma tak dostępnych w Polsce, albo dlaczego tych produktów nie ma więcej? No, myślę, że tutaj trzeba by zapytać przede wszystkim biznes, przedstawicieli firm. Z tego, co z naszych rozmów, z tego, co my się spotykamy z firmami, jak to jest wyjaśniane, no to padają różne argumenty. Padają takie argumenty, że po prostu nikt tego nie kupi, że jest to, ten produkt będzie za drogi, że konsumenci nie wiedzą, nie znają się, nie, że ich to nie obchodzi. Więc no to teraz pytanie do wszystkich państwa, czy wolicie państwo kupować czekoladę, gdzie kakao jest zbierane przez dzieci, a uprawy są, wycinane są lasy pod uprawy, czy lepszy jej taką kawę i czekoladę, gdzie nie było wyzysku, nie było pracowników przymusowych, a dzieci mogły pójść do szkoły, a nie do pracy. Więc myślę, że to jest takie kwestia strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli firma chce tak na poważnie zaangażować się w zrównoważony rozwój i rzeczywiście zmienić coś w swojej działalności, żeby ten produkt był bardziej etyczny, no to wtedy wchodzi fair trade i możemy się dogadać. Natomiast jeśli to są tylko puste hasła i tylko raporty, no to wtedy nawet jakbyśmy mieli super ofertę dla takiej firmy na ziarno kakao czy kawę, no to po prostu nie przejdzie. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, jak tam ta sprzedaż rośnie. W Polsce jesteśmy dopiero tak jako fundacja z całym zaangażowaniem od 10 lat. Sam system Fairtrade międzynarodowo to już jest ponad 30 lat historii działania, więc mamy jeszcze ten taki bufor czasu. No 20 lat jesteśmy trochę do tyłu, jeśli chodzi o sprawiedliwy handel w Polsce, więc myślę, że to się będzie z czasem zmieniać i widzimy też, że to zainteresowanie sprawiedliwym handlem jest większe.
1: No tam jest może już modne po prostu i to też nakręca. Zastanawiam się, na ile są weryfikowane te źródła, bo te argumenty, które ja mam przed sobą, argumenty sceptyków, prawda, którzy krytykują fair trade i mówią, tylko część pieniędzy trafia do producentów, no a wyższa cena produktów fair trade nie zawsze w dużym stopniu poprawia sytuację rolników, bo część kosztów przyjmują pośrednicy, a certyfikacja i marketing, także jakby to rozłożenie kosztów. No pytanie, czy dla państwa to jest argument, jak z niego wybrnąć, jeżeli ktoś dzieli włos na czworo i mówi, no tak, no ale to tak właściwie dla tych pracowników, dla tych plantatorów, to tam idzie dosłownie namiastka. No też koszt certyfikacji podkreśla się, że jest wysoki.
2: To jest nie do końca prawda z tym, że niecała kwota idzie dla rolników, dlatego że rolnicy mają zagwarantowaną premię Fairtrade i cenę minimalną Fairtrade. Dodatkowo ten dodatek w przypadku rolnictwa ekologicznego. I to jest wypłacane w momencie sprzedaży plonów przez certyfikowaną spółdzielnię rolniczą. Więc te środki idą bezpośrednio do rolników, te, o których właśnie mówię, czyli premia, cena minimalna i ten dodatek za rolnictwo ekologiczne. I to jest, no cała kwota idzie do rolników. Tutaj nie ma żadnych pośredników w wypłacie tych środków. Więc to, co potem jest sprzedawane w Polsce i czasami jak mówimy o tej premii Fairtrade, że na przykład zakupy w Polsce w zeszłym roku to jest ponad 8,5 miliona złotych, które trafiły do spółdzielni rolniczych, to tak naprawdę jest wypłacane już w momencie sprzedaży plonów przez rolników, a w zasadzie przez spółdzielnię rolniczą, która ma ten certyfikat Fairtrade. Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, że te środki trafiają bezpośrednio z handlu produktami Fairtrade, trafiają bezpośrednio do, no po prostu przy sprzedaży tych plonów przez

0: pokazują, że rzeczywiście to zaangażowanie firm może być większe, więc wydaje mi się, że tutaj trochę jest takie zrzucanie odpowiedzialności, no nie będziemy płacić więcej, bo wydaje nam się, że to nie działa. No to nie jest, to nie idzie w dobrym kierunku takie myślenie, no bo mamy też dane na to potwierdzające, że rzeczywiście Fairtrade działa i ostatnio w 2025 roku opublikowany został raport przez Impact Institute. Badania były prowadzone, były trzy edycje badań od 2017 roku i wiemy, że od 2017 roku liczba rolników żyjących w skrajnym ubóstwie spadła do 17% w porównaniu do 58% na początku badań. Czyli tak naprawdę w ciągu 7 lat ponad 40 punktów procentowych spadła liczba rolników, którzy żyją poniżej tej granicy ekstremalnego ubóstwa. Więc mamy po prostu jasne dowody, raporty na to, że rzeczywiście system Fairtrade przyczynia się do wyprowadzania rolników z ubóstwa i warto jeszcze zaznaczyć, że te badania były prowadzone do 2024 roku, czyli zanim jeszcze były ten skok cen kakao, który mieliśmy ostatnio przez 2 lata. Więc te badania jasno pokazują, że tutaj nie wpływał na to wzrost cen kakao, tylko rzeczywiście działania Fairtrade. Te badania były prowadzone w spółdzielniach rolniczych w Wybrzeżu Kości Słoniowej i przez 3 lata badano, znaczy przez 3 edycje od 2017 roku badano, jak poprawia się sytuacja rolników i mamy jasno pokazane, że rzeczywiście udało nam się wyprowadzić rolników, większość rolników ze skrajnego ubóstwa, ale wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia. No i tutaj bez zaangażowania firm, bez przekonania się do systemu Fairtrade, no nam się to nie uda.
1: No Fairtrade to głównie Europa w takim sensie, że rozumiem, że najbardziej popularny ten certyfikat jest no w tym rejonie świata, tak?
0: Nie tylko, bo ogólnie w systemie Fairtrade jest taki podział na kraje te producenckie, rolnicze i kraje, gdzie sprzedawane są produkty te ze znakiem Fairtrade. No i to są też Stany Zjednoczone, Kanada, Korea, Japonia, Indie są takim krajem, który jest i krajem rolniczym i tam, gdzie są te produkty sprzedawane, dlatego, że tam jest dość duży rynek też zbytu, więc te produkty też są udostępniane na rynku. Także to nie jest tylko Europa, w Stanach Zjednoczonych też sporo tych produktów właśnie ze znakiem Fairtrade się sprzedaje. No i Azja też tutaj wychodzi na taki dość duży, ciekawy rynek, dlatego że tam konsumpcja i kawy, i czekolady z roku na rok rośnie, więc to jest taki potencjalnie też dobry rynek.
1: Michał Bryda-Przybyszewski, Fundacja Fairtrade Polska był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Karma wraca.

0: Jest 23.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Joanna Poremska, zapraszam. Pieniądze z Safe coraz bliżej do polskich firm mogą trafić jeszcze w maju. Ze względu na ekstremalnie wysuszoną ściółkę w Małopolsce może zostać wprowadzony zakaz wstępu do lasów. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu Safe, zapowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. Jak przekazał w rozmowie z TVP Info wicepremier Radosław Sikorski, lista kontraktów jest już przygotowana.
2: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest i ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem, więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
0: Safe to unijny mechanizm, z którego Polska może dostać niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzimym przemyśle. W najbliższy piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w tej sprawie. Podpisanie umowy na realizację programu Safe ma odbyć się w obecności gości z Brukseli. Do Warszawy przylecą komisarz do spraw obronności oraz do spraw budżetu Unii Europejskiej.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: Wiatr ucichł i jest szansa, by skutecznie podjąć kolejne działania gaśnicze, informują strażacy działający na miejscu pożaru lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Do tej pory jedną z wyraźnych przeszkód w skutecznym gaszeniu rozległego pożaru był właśnie porywisty wiatr. Z żywiołem walczyło dziś ponad 450 strażaków i kolejni dojeżdżają również z innych województw. Lasy Państwowe informują, że powierzchnia objęta pożarem aktualnie szacowana jest na około 500 hektarów. Ekstremalnie sucho jest też w małopolskich lasach. Obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ale sytuacja mimo wszystko nie jest tak trudna jak na Lubelszczyźnie, przekonuje Kasper Bierowiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
3: Lasy krakowskie nie są uznawane za tak mocno opalne, z uwagi na to, że to są lasy mieszane, wielogatunkowe, i liściaste, i iglaste. To, co teraz obserwujemy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, tam są drzewostany sosnowe. Niestety w tym przypadku sosna jest bardzo narażona na pożar i na rozprzestrzenianie się tego pożaru, z uwagi na to, że jeżeli ogień dojdzie do wierzchołka, powiedzmy, tych drzew, on pod wpływem wiatru przeskakuje przez te drzewostany.
0: Obecnie na terenach naszego województwa wilgotność ściółki głównego parametru zagrożenia pożarowego wynosi około 10%. Jeśli wartość zejdzie poniżej 10%, zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasów, o czym piszemy też na naszej stronie internetowej.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Do końca kadencji trzeba dopiąć powołanie Związku Metropolitalnego w Krakowie, powiedział dziś Dominik Jaśkowiec z Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji podsumowującej jego 2 lata w Sejmie. Poseł zaznaczył, że konieczne jest przyjęcie ustawy o zrównoważonym rozwoju miast.
4: Kraków czeka na ten projekt, czeka na powołanie metropolii, czeka na zbudowanie ram prawnych do współpracy naszego miasta z tak zwanym obwarzankiem czy też wianuszkiem podkrakowskich miejscowości.
0: Poseł Dominik Jaśkowiec prowadził na Rondzie Mogilskim w Krakowie też mobilny dyżur poselski, podczas którego rozmawiał z mieszkańcami o problemach i oczekiwaniach wobec polityków. W Małopolsce tej nocy możliwe przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na Sądecczyźnie. Temperatura wyniesie miejscami nawet 17 stopni. Jutro w ciągu dnia niewiele więcej, maksymalnie 20, i też może przelotnie padać i miejscami grzmieć.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Paulina Bisztyga, wchodzimy w noc w Radiu Kraków. Dzisiaj będzie duży rozstrzał stylistyczny, ale cały czas kluczem jest piosenka. Piosenka elektroniczna, piosenka alternatywna, piosenka, z której wyziera poezja albo taka, w której ona się po prostu przyczaiła. Na początek Mikey Snow, spotkałem cię na palisadach, słońce rozlewało promienie, a ja czułem się całkowicie rozbudzony. A przed nami zapomniana grupa Apollo 440, w tym utworze będzie towarzyszyć im Billy McKenzie, świętej pamięci, nieodżałowany. Będę cię kochał do czasu, gdy ty będziesz mnie kochała, a potem będziesz mnie potrzebowała, po prostu, tak jak ja potrzebuję cię właśnie teraz. A potem będzie blues. Blues, w którym niebo zapłacze. Oczywiście pojawią się też łzy ludzkie, które spływają po tkaninie, a te niebiańskie spływają ulicą. Gary Coleman w Radio Kraków, ale najpierw Apollo 440.

Słuchacie Państwo Radia Kraków. O grzeszniku, dokąd uciekniesz? Uciekłem do skały, proszę ukryj mnie. Zaśpiewa Nina Simone wspaniale i brawurowo. A potem najsilniejszy wiatr, jaki kiedykolwiek widziałem, to właśnie ten, który zdarzył się, wył wokół mojego szczęśliwego domu. I to zawyje, zaśpiewa Daniel Norgren.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, wchodzimy w tematy gangsterki, Orgon nam to zapewni, bo tutaj będzie Cadillac, gangster, uciekanie przed policją, gangi, no i taka wizja też odpokutowania w więzieniu za te draki, a potem Bob Dylan już dopełni, ponieważ tutaj też będzie sala baru, będą kałuże krwi, będzie jakaś bijatyka, ale to wszystko wyśpiewane w formie bardzo pogodnego bluesa.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, przed nami taka muzyka dabująca, czyli Fat Freddy i ich trzeci studyjny album Blackboard. Tutaj się troszeczkę pobujamy, a potem elektronika, która będzie mówiła między wierszami takimi poetyckimi frazami, a zapewni nam to Satori.

Słuchacie Państwo Radia Kraków i znowu mam propozycje elektroniczne. Pierwsza będzie subtelna, bo to będzie Nu, który z tej subtelności jest znany. A potem jedna z moim zdaniem z ciekawszych piosenek elektronicznych współczesnych czasów, chociaż to nie jest nowość, Royksopp, ale w remiksie Trent Mollera. To ja byłem na tej drodze, ale mnie nie widziałeś. Za dużo świateł zgasło, ale nigdzie w pobliżu.

Słuchacie Państwo Radia Kraków i powróci tutaj Majki Snow z utworem Sylwia. Dochodzę do końca miasta tej nocy i tutaj pojawia się postać z podkrążonymi oczami, natomiast główną bohaterką jest Sylwia, a potem znowu Apollo 440. Może jestem bardziej wciągający niż używka, o której ja tutaj Państwu nie mogę na antenie wspominać. Może jestem ostrzejszy niż igła. Może jestem kochankiem uzależnionym od afrodyzjaku, a ja nazywam się Paulina Bisztyga i bardzo, bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i jak zawsze, jak zwykle zachęcam do pozostania z Radiem Kraków koniecznie. Dziękuję.

0: Radio Kraków.
1: Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Już za moment na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Witam słuchaczki i słuchaczy obu anten. Premiera słuchowiska Melancholia Sprzeciwu, stworzonego na podstawie powieści Laszlo Krasznohorkaiego, węgierskiego ubiegłorocznego noblisty. Dla porządku, adaptacja i reżyseria Jakub Skrzywanek, muzyka Karol Nepelski, realizacja Wojciech Gruszka, a adaptacja Melancholii Sprzeciwu jest oparta na tłumaczeniu Elżbiety Sobolewskiej. Polskim wydawcą książek Laszlo Krasznohorkaiego jest wydawnictwo Czarne, któremu bardzo dziękujemy za współpracę, przemiłą współpracę podczas tej produkcji. Natomiast głosy, które usłyszycie Państwo na antenie już za moment, Ewa Kaim, Roman Gancarczyk, Stanisław Linowski, Aldona Grochal, Radosław Krzyżowski, Błażej Peszek, Łukasz Stawarczyk, Szymon Czacki, Dorota Ignatiew i po raz pierwszy w tego rodzaju produkcji Wanda Baranowska i Henryk Baranowski. Życzę bardzo szczególnych wrażeń i emocji, których mam nadzieję słuchowisko Państwu dostarczy.

0: Ósma! Panowie, zamykamy!
1: Hej, patrzcie! Waluszka znów nam pokaże.
2: Przesuńcie się trochę do ściany.
3: Wy będziecie słońcem? A wy jesteście księżycem? A ja jestem ziemią, jeśli dobrze pamiętam.
0: Czas kończyć!
3: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale. Wskażę wam szczelinę, przez którą my, zwykli ludzie, będziemy mogli zrozumieć nieśmiertelność. Żeby to zrobić, musicie wyobrazić sobie nieogarnioną przestrzeń, której panem jest niezmienność, pokój i pustka. I że tutaj, w tej niepojętej, bezkresnej, dźwięczącej ciszy, panują nieprzeniknione ciemności. Na początku nawet nie zauważymy, że jesteśmy świadkami niecodziennych wydarzeń. Cudowne światło słońca ciepłem i światłem zalewa zwróconą ku niemu stronę ziemi. I stoimy wśród tego blasku. Aż nagle widzimy, jak tarcza księżyca żłobi na płonącej kuli słońca ciemną plamę. Ciemna plama staje się coraz większa. Widzicie? I za chwilę, powiedzmy, że teraz jest pierwsza w południe, będziemy świadkami dramatycznego zwrotu. Bo nagle, w ciągu kilku minut, zrobi się zimno. Czujecie? Niebo się zachmurzy i zapadną ciemności. Psy zawyją w budach. Przycupnie przestraszony zając. Stado jeleni przerażone rzuci się do ucieczki. I w tych przerażających, niepojętych ciemnościach nawet ptaki. Ptaki. I zapadnie cisza. I zamilknie wszelkie stworzenie. I my też nie będziemy umieli wydobyć głosu z gardła. Ruszą z posad góry? Runie niebo? Ziemia zapadnie się pod stopami? Nie wiemy. Nastąpiło całkowite zaćmienie słońca.

0: Wtem na ziemię powraca jasność. Znowu czuć rozchodzące się ciepło powodujące głębokie wzruszenie człowieka, który zrozumiał, że udało mu się wyzwolić ze strachu, jaki budzą w nim przerażające, zimne, złowieszcze ciemności.
1: Ostatnia kolejka i wynocha! Piusy, wynocha!
2: Atrakcja, wielka atrakcja! Największy wieloryb świata i inne sensacyjne tajemnice przyrody. Dziś na placu Koszuta, tuż po wspaniałym tournée po Europie. Bilety w cenie 50 forintów. Dzieci i żołnierze za pół ceny. Atrakcja, wielka atrakcja!
3: Co to jest? Cyrk? Tutaj? Kiedy nie wiadomo, czy do jutra nie zawali się cały świat. Wpuścić taki upiorny pojazd ze śmierdzącą bestią, kiedy w całym mieście panuje zagrożenie. Kto w tym zawieszaniu ma ochotę na rozrywki? Co to za głupi żart? Co to za niedorzeczny, okrutny pomysł? A może chodzi o to, że już wszystko jedno i ktoś zabawia się w tym chaosie?
0: Mamo, przyznaj. Proszę powiedzieć, nie wiecie przypadkiem, co tam jest napisane?
4: Stój, pysk!
0: Nie potrafię sobie wyobrazić, czym wypchano to gigantyczne stworzenie, chyba trocinami. Przepraszam, czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz. Poproszę jeden bilet. Dziękuję.

0: Powiedz no wreszcie, co tam jest w środku? Mówią, że jakiś książę?
1: Nie. Panie Ardzielan, nie, to coś więcej. Zaraz pan zobaczy, to król. To po prostu król. Ciągle jeszcze mam przed oczyma przekraczające wszelkie wyobrażenie, gigantyczne, niewinne cielsko. Jakie wielkie stworzenie, jak nieskończenie tajemniczy jest pan tego świata, że znajduje radość w takich oto zabawnych istotach.

0: Ani przez chwilę nie wątpiłem, że w tym przypadku nie idzie o kwestię techniczną, lecz typowo filozoficzną. Poprzez żarliwe studia nad systemem dźwięków doszedłem do nieuniknionych studiów nad wiarą, do momentu, w którym musiałem zadać sobie pytanie, na czym opierałem swoje dotychczasowe przekonanie, że istnieje harmonijny porządek, który sugeruje w swej pozornej niepodważalności każde arcydzieło. Później, kiedy minęły pierwsze i niewątpliwie najbardziej gorzkie chwile wzburzenia, zrozumiałem, co się naprawdę wydarzyło. Spokojniej przyjrzałem się wszystkiemu, czego udało mi się dowiedzieć i z uczuciem niejakiej ulgi pogodziłem się z posiadaną wiedzą. Świat to tylko obojętna siła i gorzki zwrot, a jego nieprzystające do siebie elementy dążą każdy w innym kierunku. Zbyt wiele tu hałasu, huku, gwaru i bijących na trwogę dzwonów ludzkich zmagań. To wszystko i nic więcej nas tu nie czeka. Z całą pewnością zdarzały się lepsze epoki, choćby czasy Pitagorasa i Arystoksenosa, kiedy ówczesnymi kolegami na tej ziemi nie targały wątpliwości, a oni w swojej niewinnej, dziecinnej wierze nie pragnęli niczego więcej, gdyż wiedzieli, że boska harmonia cechuje bogów i zadowalali się tym, że melodie wygrywane na ich czysto nastrojonych instrumentach pozwalają im wejrzeć w tę nieosiągalną przestrzeń. Później, gdy człowiek ku swej niedoli uwolnił się od zjawisk niebieskich i wszystko to stało się niczym, butny i oszołomiony pogrążył się w całkowitym chaosie. Ale nie chciałem mieć z nim nic wspólnego. Pragnąłem tylko doskonałej pełni kruchego snu. A że ten od brutalnego dotyku natychmiast rozpadał się w pył, uczyniłem jedyne, co mogłem. Pozostawiłem kwestię wspaniałym mistrzom techniki, Salinasom i Werkmajstrom, którzy nie szczędząc sił, noc nazwali dniem, a fałsz prawdą. Andreas Werkmajster rozwiązał trudności swoistym huzarskim cięciem, czyli zachowując jedynie dokładny rozmiar oktaw. Po prostu podzielił wszechświat 12 półtonów na 12 równych części, by w ten sposób, ku zrozumiałej radości kompozytorów, którzy szybko porzucili tęsknotę za idealnie czystymi dźwiękami, przypieczętować sytuację. Stan irytujący, wzburzający i zawstydzający, mianowicie to, że piękne współbrzmienie, piękno brzmienia, że to współbrzmienie jest w istocie rzeczy fałszywe. Koniec!
1: Panie Ester, może zje pan trochę zupy?
0: Zawiodły nas nasze czyny, rozum i wyobraźnia. Podobnie nieudolne były nasze żałosne starania, by zrozumieć, dlaczego tak się stało. Straciliśmy naszego Boga. Przegraliśmy, uczący dyscypliny szacunek dla rangi i godności, a nie zdołaliśmy podtrzymać szlachetnej, choć fałszywej wiary w wieczną próbę, by miarą naszego człowieczeństwa było to, jak przestrzegamy prastarych 10 przykazań. Słowem, ugotowaliśmy się. Paskudnie się ugotowaliśmy we wszechświecie, w którym prawdopodobnie coraz mniej mamy do szukania. Ludzie, jeśli można dać wiarę gadaniu Harrerowej, ludzie mówią o trzęsieniu ziemi i o sądzie ostatecznym, bo nie wiedzą, że nie będzie ani trzęsienia ziemi, ani sądu ostatecznego, gdyż już nie będą do niczego potrzebne. Wszystko zniszczeje samo, zniszczeje, by potem zacząć się na nowo i już będzie tak zawsze. bo to jest tak jak z naszym bezwładnym krążeniem w kosmosie. Kiedy raz się zaczęło, już nie można go zatrzymać. I kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie. I niech Bóg mi wybaczy, nudzę się tak jak każdy, któremu udało się wyzwolić od fałszywego mniemania, że w tej koszmarnej karuzeli wzrostu i rozpadu, narodzin i śmierci jest jakiś plan, jakiś wielki, wspaniały zamiar, a nie tylko oślepiająco jednoznaczny, bezduszny mechanizm. Że początkowo kiedyś był jakiś plan, to całkiem możliwe. Teraz jednak będzie lepiej, jeśli zamilkniemy w tym spełnionym padole płaczu.
1: Wystygnie panu.
0: Jeśli pan pozwoli, opowiem brzydki kawał. Niech pan sobie przypomni tego, który pierwszy rzucił kamieniem. Rzuca, kamień spada, a on się cieszy. Tymczasem o czym powinien pomyśleć? Że rzucił, kamień spadł i uderzył kogoś w głowę. Szukając odpowiedzi i wyciągając wnioski, należy zachować wielką ostrożność. Lepiej zadowolić się skromną, ale pewną prawdą, której wszyscy, oczywiście z wyjątkiem pana i pańskiej anielskiej natury, doświadczamy na własnej skórze, że jesteśmy jedynie nędznym przedmiotem małej porażki w cudownym dziele stworzenia. A cała ludzka historia to nic więcej niż, że powiem tylko o najważniejszym, tanie awantury głupich, krwiożerczych, nieszczęsnych pariasów w dalekich zakamarkach niezrozumiałego teatru. Bolesne wyznanie pomyłki, niechętne przyznanie się, że ta oto istota jest daleka od doskonałości.
1: Ja, wie pan, pojechałbym dokądkolwiek. Jestem oczarowany. Bezkresnym bogactwem stworzenia. Jestem oczarowany. Patrz, ile robisz ludziom kłopotu. A przecież od dawna nie możesz nikomu wyrządzić krzywdy.
2: Po to go zatrudniłem, żebyś się pokazywał, a nie żeby opowiadał mi jakieś głupoty.
3: Nie puszczę go! Niech pan tłumaczy!
4: On mówi, nikt nie jest w stanie go powstrzymać. I on nie rozumie, co pan dyrektor.
3: Niech panu powie, że nie zamierzam znów wystawiać na próbę reputacji mojego zespołu. Tamten raz był ostatni.
4: On mówi, że nie uznaje nad sobą żadnej władzy. I że pan dyrektor chyba nie mówi tego poważnie.
3: Wbij w ten jego ptasi móżdżek, że go nie wypuszczę do ludzi. A jeśli, chroń mnie Bóg, mimo wszystko pozwolę mu się pokazać. Nie będzie mógł pisnąć słowa. A pan nie będzie już niczego tłumaczył. Pan zostanie tutaj! To ja go tam zaniosę. Sam go im pokażę. W przeciwnym wypadku wyrzucę go. Wyrzucę was obu.
4: On mówi, pilnuje się mnie, bo się boi, że pan dyrektor go upuści.
3: Niech pan mu powie, że nie lubię, jak ktoś jest bezczelny.
4: On mówi, że się z tego śmiać, bo przecież ma tu swoich zwolenników. I oni nie zapomną, kto on jest. Jego nie pokona zwyczajna siła, bo on mieć siłę magnetyczną.
3: To jest bezczelność. Jego magnetyczna siła tkwi w cielesnej niedoskonałości. Jest potworem. Mówię powoli, żebyście zrozumieli. Potworem, który nie posiada żadnej wiedzy i on wie o tym równie dobrze jak ja. A imię książę nadałem mu z przyczyn marketingowych. I niech mu pan przetłumaczy, że to ja go odkryłem. I że spośród nas dwóch to ja jestem tym, który ma jakieś pojęcie o świecie, w którego imieniu teraz on łże bez najmniejszego skrępowania. I w dodatku
5: podburza tę chłotę!
6: Nie!
4: No, a mówi, że zwolennicy jest na placu i że nie ma litości. Dla nich on jest książę.
5: No to wyrzucam go!
4: On mówić dobrze. Od tej chwili on samodzielny. Opuszcza pan dyrektor, nie interesuje się wieloryb i mnie zabierać.
5: Pana!
4: Ja idę, kiedy on każe. Tylko on pieniądze. Pan dyrektor jest biedny. Książę mówi do pana dyrektora. Pieniądze.
3: Da pan spokój z tym księciem. Niech mu pan powie, że nie lubię kłótni. Puszczę go do ludzi pod jednym warunkiem, że ani piśnie, że nie piśnie ani słowa. Że będzie milczał, jak grób.
4: On mówi, pan dyrektor nie da warunków. Do pana dyrektora idą pieniądze, a do księcia jego zwolennicy. Wszystko ma swoją cenę. Nie ma dyskutować.
3: Jak ci jego ludzie zniszczą miasteczka, za jakiś czas nie będzie miał dokąd iść. Niech mu pan przetłumaczy.
4: On powiedział, że on nie chce nigdzie iść. Nigdy. Pan dyrektor zawsze go niesie i on mówi, że nie rozumie, co to jest za jakiś czas. Już teraz nie ma nic. W przeciwieństwie do pana dyrektora on uważa, że wszystko ma swój sens. Każde z osobna, ale nie w całości. Tak się tylko wydaje panu dyrektorowi.
3: Nic mi się nie wydaje. Ale wiem, że jeśli zamiast ich uspokoić, będzie pan ich podburzał. Zdemolują i to miasto.
4: On lubi, mówi on, jak wszystko leży w gruzach. W gruzach jest wszystko, co zbudowane, wraz z rozczarowaniem i kłamstwem. Tak jak w lodzie jest tlena, w budowaniu każda rzecz jest do połowy, w gruzach każda rzecz jest całością. Pan dyrektor się boi i nie rozumie, że jego zwolennicy nie boją się i rozumieją, co on mówi.
3: Niech mu pan przetłumaczy, co powiem. Jeśli idzie o proroctwa, jestem całkowicie przekonany, że to tylko niedorzeczna gadanina! Niech wciska kit chołocie, a mnie zostawi w spokoju. I niech mu pan powie, że nie będę tego więcej słuchał. Niech sobie radzi sam! Nie odpowiadam już za was, moi panowie. Od tej chwili jesteście wolni. Uważam jednak, lepiej pan zrobi, jak zamknie pan tego swojego księcia w jego norze, da mu podwójną porcję śmietany, wyciągnie książkę i porządnie nauczy go węgierskiego.
4: Książę krzyczeć. On mówi, on zawsze jest wolny. On stoi pomiędzy sprawami i tylko on, jeden, widzi w sprawach całość. A całość leży w gruzach. Dla zwolenników on jest księciem, ale w postrzeganiu on jest największym księciem. Mówi, że tylko on widzi całość, bo on dostrzega, że nie ma całości. I to, co książę musi, zawsze musi sam widzieć. Jego zwolennicy będą burzyć, bo rozumieją, co on widzi. Jego zwolennicy zrozumieją, że w każdej rzeczy jest rozczarowanie. Ale nie wiedzą dlaczego, a książę wie. Całości
6: nie ma!
4: Nie ma. Pan dyrektor nie rozumie, bo pan dyrektor przeszkoda. A księcia to nudzi. I książę wychodzi.
1: Jest bardzo źle. Niech mnie pani posłucha, pani Esterowa. Pani Esterowa, jest bardzo źle.
7: Ten potwór, prawda? To on tak pana przestraszył? Doskonale go rozumiem. Sama przeżyłam to, co czuje ktoś, kto pierwszy raz zetknął się z tym udającym cyrkowy wóz gruchotem, z tym trojańskim koniem, jeśli wiecie, co mam na myśli.
1: Nic dziwnego. Nic dziwnego.
7: My też mieliśmy pewne obawy, ale odwiedził nas pan Harer i przyniósł dobre wieści. A zatem możesz się uspokoić, bo chwała Bogu, właśnie usłyszeliśmy, że to siejące zamieszanie towarzystwo obiecało w ciągu godziny wraz z księciem i wielorybem opuścić miasto.
1: Książę nie zamierza wyjeżdżać z miasta. Słyszałem...
7: Wiadomość. Jednoznaczna wiadomość, którą pan Harrer słowo w słowo przekazał w imieniu obecnych tu i ciągle jeszcze nie uciekających przed odpowiedzialnością, miejmy nadzieję, władz miasta. Niech wolno mu będzie przypomnieć, brzmiała, proszę, panie Harrer?
8: Wyraźnie oświadczyłem panu dyrektorowi, że niestety nie jesteśmy w stanie przychylić się do prośby o zapewnienie występom milicyjnej ochrony. Cokolwiek wczoraj obiecywał chory już wtedy pan kapitan. I sam ten fakt, że w miasteczku jest wszystkiego 42, wprawdzie nadzwyczaj dzielnych milicjantów, mówi, iż użycie ich do uspokojenia na rozwydrzonego tłumu byłoby krokiem lekkomyślnym.
7: Ja też osobiście nie wątpię, że trup na prośbę komitetu kryzysowego natychmiast opuści miasto. Dyrektor bowiem, wiedząc, że nie pierwszy raz zdarza im się coś podobnego, zdaje sobie sprawę, co może się w przeciwnym przypadku wydarzyć i niezwłocznie podporządkuje się tej decyzji.
8: To ja widziałem tego człowieka, nie pan. On ma taką siłę woli, że wystarczy, żeby pomachał im cygarem i będą skakać jak pchły.
7: Dziękuję. Z całego serca. Proszę, by skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Mianowicie, czy opowiadając o spotkaniu z dyrektorem, na pewno o czymś pan nie zapomniał?
8: No cóż, ludzie plotą bzdury, że ponoć on ma trzecie oko i waży tylko 10 kilogramów.
7: W takim razie mam następującą propozycję. Pan, panie Harrer, pójdzie teraz na plac i wróci z wiadomością, kiedy tylko pan zobaczy, że cyrk opuszcza miasto. A my, panie przewodniczący, oczywiście zostaniemy tu na miejscu. Do pana zaś, Waluszka, mam osobistą prośbę. Jeśli czuje pan, że już pan po tym wszystkim oprzytomniał, miałabym dla pana ważne zadanie zaopiekowania się dziećmi kapitana. Jak pan widzi, stan kapitana tylko pozornie można przypisywać nadmiarowi wypitego alkoholu. W rzeczywistości kapitan bowiem jest człowiekiem wyczerpanym spoczywającą na nim odpowiedzialnością. Przez to chciałabym powiedzieć, że w tych trudnych godzinach nikt nie zajmuje się dziećmi kapitana, dwoma pozostawionymi w domu sierotami i że potrzebny jest ktoś, kto nakarmi, uspokoi i położy je do łóżka. I właśnie od razu pomyślałam o panu, panie Waluszka. To w sumie drobiazg, ale my nie zapominamy nawet o drobiazgach i byłabym wdzięczna, gdyby mnie pan zrozumiał. I widząc, jak wiele mam tu pracy, spełnił moją prośbę.
8: Idą.
1: Zostają. Bardzo żałuję, że odważyłem się wyjść z domu, bo nie mam pojęcia, jak tam wrócić. Nie odważę się nawet przemknąć opłotkami.
9: Komendancie, niech się pan obudzi!
10: Bez wsparcia z województwa nie zrobię nawet kroku.
7: Panowie, nadeszła decydująca chwila. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze.
1: A pan Ester? Panie Harrer, niech pan tam nie idzie.
8: Cóż za kobieta. Cóż za kobieta.
1: Mamo, to ja. I chciałbym powiedzieć...
11: Co ty robisz o tej porze na ulicy? Pytam, co robisz o tej porze na ulicy?
1: Jest bardzo źle, mamo. I chciałbym...
11: Jest bardzo źle? I ty się jeszcze przyznajesz, że wiesz? I mimo to łazisz nocą po mieście? Mów szybko, ale to już... Czy ty chcesz mnie wykończyć? Nie dość tego, co już narobiłeś.
1: Mamo, mamo, posłuchaj. Ja naprawdę nie chcę zrobić nic złego. Chcę tylko powiedzieć, żebyś dobrze zamknęła drzwi i nikogo nie wpuszczała, bo...
11: Piłeś. Znowu piłeś. A przecież obiecałeś, że już nie będziesz. Ale pijesz. Choć masz swój własny kąt, to dla ciebie nic nie znaczy. Znowu pijesz i się włóczysz. No, dobrze, synku. W takim razie porozmawiamy inaczej. Jak natychmiast nie pójdziesz do domu, nigdy więcej cię tu nie wpuszczę. Zrozumiałeś?
1: Tak, mamo.
11: Posłuchaj mnie. Jak się dowiem, rozumiesz? Jak się dowiem, że łazisz po mieście i wdajesz się w awantury, zejdę, znajdę cię, przyciągnę cię tu za kudły i zamknę cię. Dobrze wiesz, gdzie? Nie zamierzam tolerować, rozumiesz? Żebyś znowu narobił mi wstydu.
1: Nie, skądże znowu, mamo?
11: Nie podlizuj mi się, tylko się stąd zabieraj.
9: Tak, całuję, mamo. Już idę. Oj, ale mnie przestraszyliście.
12: Myśleliśmy, że przyszedł tata.
9: A jak przychodzi tata, to też się chowacie? Posłuchajcie, dziś wasz tata późno wróci do domu i prosi, żebym położył was spać. Ja muszę już iść, ale pamiętajcie, żebyście dobrze zamknęli drzwi i gdyby ktoś dzwonił, żebyście nikogo nie wpuszczali. A teraz chodźcie już do łóżka.
12: Co masz w tej torbie?
9: Tylko gazety. Roznoszę gazety po domach.
12: Listonosz? A jaki tam listonosz? Wariat, tak mówi tata. Ty jesteś prawdziwy wariat?
9: A gdzie tam? Nie jestem wariatem. Przecież widzisz.
12: Szkoda. Ja chciałbym być wariatem. Powiedzieć królowi, że jego królestwo jest do niczego.
13: Głupota.
9: Dlaczego? Ty kim chciałabyś być?
13: Ja? Ja. Sprawiedliwą milicjantką. Pozamykam w więzieniach wszystkich wariatów i pijaków.
12: Pijaków ja też.
14: Śmierć pijakom!
9: Niestety, muszę już iść.
13: Już nawet mam mundur. Mogę pokazać, jak pan nie wierzy.
12: Ja też, ja też.
9: No tak, rzeczywiście.
13: Popatrz, wykujemy nieprzyjacielowi oczy.
12: Czy to prawda, że aby poderznąć gardło wrogowi, najlepsze są szwedzkie żyletki?
13: A myślisz, że jak wrzucę tyle szkła do napoju, to udałoby mi się wykończyć wroga?
9: To prawda.
12: Bzdura. Ja mu to dałem, ale to dobre dla przedszkolaków. Chce pan zobaczyć coś ciekawego? Mogę pokazać.
9: Ale skąd ty to masz?
12: Co za różnica?
9: Bardzo cię proszę, oddaj mi to. To jest bardzo niebezpieczne. Tym nie wolno się bawić. No, dobrze. Naprawdę się przestraszyłem. Ale teraz już odłóż to na miejsce, bo tata będzie się gniewał. Połóżcie się grzecznie do łóżek. Bądźcie grzeczni i idźcie spać. I zamknijcie dobrze. I nikogo nie wpuszczajcie.
15: Jeszcze się ciągle boję, panie dyrektorze. Jeszcze ciągle nie mam odwagi uwierzyć, że to koniec. A już przyszło wojsko, ja jestem żywym trupem. Niech mi pan wierzy, panie dyrektorze, tylko przyszła, bo mój chłop powiedział, że to ważne, co bym przyszła. A ja ledwo żyję, ledwo żyję.
16: Ale co się stało, pani Harrowa?
15: A przecież mówiłam, co będzie. Powiedziałam, pamięta pan? Jak wieża przechyliła się w parku, wszyscy wiedzieli, że to koniec.
16: Niech pani spróbuje powiedzieć wszystko od początku, pani Harrowa.
15: Ale od czego zacząć? Jak od wczoraj rana nie pojawił się w domu, myślę sobie. No dobrze, niech się tylko pokaże, to mu nie daruję. Rozumie pan dyrektor? Skara nieboskiej ostatniego filera potrafi z domu wynieść, a ja bez obrazy mało się nie zesram, tylko muszę tyrać. Z takim pijakiem nie można inaczej, tylko tak. I czekałam, aż wróci. To mu wtedy pokażę, gdzie raki zimują. Patrzę na zegarek. 6:07. No, o 8:00 mówię sobie, znowu będzie pijany jak Bela. Nie ma dnia, żeby nie umierał od kaca z tym swoim sercem. Takie słabe ma serce. Ha, ale mówię, takiego dnia, gdy to całe miasto jest pełne jakichś podejrzanych typów, jeszcze mu się co przydarzy? Jak pijany będzie wlekł się do domu? I jeszcze ten wieloryb? Czy jak zwą tego przeklętego bydlaka? Mówię sobie, jeszcze tego tu brakowało. Oczywiście, że się domyślałam, co z tego wszystkiego może być, panie Ester. Spoglądałam z kuchni na zegar, już pozmywałam, zamiotłam, włączyłam telewizor, patrzę na operetkę.
16: A jaką operetkę?
15: O, no bo na życzenie widzów powtórzyli wczorajszy program. Wychodzę znowu do kuchni, a tu już 9:30. To ja się zaczęłam denerwować. No bo niezwykł tak długo nie wracać, nawet jak się pije jak świnia. A pije, pije. Ale nie ma takiej głowy jak inni. Zasypia, potem mu zimno i wraca do domu, ale nie. Siedzę, patrzę w telewizor, ale nic nie widzę, bo tylko o tym myślę, co się z nim stało. On już jest stary, mówię panu. Mógłby mieć chociaż tyle rozumu, żeby się nie włóczyć o takiej porze po ulicach, bo prawda, te ciemne typy się awanturują, bo ja już wtedy wiedziałam. Panie Ester, co z tego będzie, powiedziałam? Pamięta pan dyrektor, jak się wieża pochyliła? Wybiła 11, a ja siedzę przed telewizorem, zagrali hymn i telewizor już tylko syczał. Takie pii. A? Wie pan, panie Ester? A jego ciągle nie ma. Już mnie zmogło zmęczenie cały dzień w robocie u pana, potem te nerwy, myślałam, że padnę, pomyślałam, zrobię kawę. To może ja dojdę trochę do siebie, no zna mnie pan dyrektor tyle lat. Ja wszystko szybko robię, ale teraz, no nie wiem, chyba pół godziny stawiałam tę głupią kawę.
17: Jaką kawę? O czym pani mówi, pani Sarerowa? No,
15: ja rozkręciłam ekspres, ale ja nie miałam w ręku siły. Ja się mocowałam, o niczym innym nie mogłam myśleć. Wreszcie zapomniałam, co chcę zrobić. O, wreszcie... Postawiłam ekspres na kuchence, zapaliłam gaz. Wypiłam, umyłam szklankę, patrzę na zegar. Północ! To myślę sobie, pójdę. Lepiej niż siedzieć w kuchni i czekać, czekać, a on nie wraca. Zna pan to uczucie, panie dyrektorze? Patrzeć na wskazówki? No, ja wiem, jak to jest. Odkąd pamiętam, od 40 lat nie robię nic innego, tylko pracuję i patrzę na zegar, czy już wraca. O Jezu! Bóg mnie pokarał tym człowiekiem. A przecież dobrze wie, że ja mogłam mieć lepszego.
17: Dobrze, już dobrze. No, i co dalej?
15: No, to postanowiłam przyjść do pana. Włożyłam coś na siebie, no, ten płaszcz.
17: Płaszcz? No, płaszcz.
15: Wełniany, ale już kilka kroków od bramy zobaczyłam, że całkiem blisko przy pierwszym rogu stoi z 50. Nie muszę mówić, jakie typy. Od razu wiedziałam, kiedy tylko usłyszałam taki huk.
17: O, nareszcie.
15: To czym prędzej wróciłam do domu, zamknąć bramę, pomyślałam zgasić światło, niech mi pan wierzy. Siedziałam w tych ciemnościach, serce tak waliło. Hałas się zbliżał i zbliżał. Nie można się było domyślić, co się tam dzieje. Nie wyobraża sobie pan dyrektor, co ja wtedy przeżyłam. Siedzę, wstrzymuję oddech, sama jak palec, w pustym domu. Tylko czekałam, czekałam, co będzie, ciemno jak w grobie. A ja jeszcze zamknęłam oczy, żeby niczego nie widzieć. Wystarczyło, że słyszałam, jak, o, wybijają dwa górne okna. Leci szkło, cztery wielkie szyby, bo kiedyś zrobiliśmy na górze podwójne okna, ja, ale jak Boga kocham. Do głowy mi nie przyszło, choć pracowałam na nie cały tydzień.
17: Tak, tak, tak.
15: Tak, u pana, że trzeba będzie za to zapłacić. Tylko modliłam się, żeby się na tym skończyło. A co pan robi, pani Ester? A, okna. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, mąż wrócił o świcie. To ja się już nie potrafiłam cieszyć, że jest w domu i że nawet nie jest pijany. Stanął taki trzeźwiusieńki przy łóżku, podniósł palec. Od dziś masz wiedzieć, że jestem członkiem Komisji Miejskiej w Ratuszu. Czy jak się to tam nazywa? I że on mówi, może nawet dostanie odznaczenie.
17: Odznaczenie jakie?
15: Odznaczenie. No to może pan sobie dyrektor wyobrazić, ja nie rozumiałam z tego ani słowa, patrzę tylko na niego. On potakuje, mówi, że całą noc się naradzali. No to odpowiadam, no ta, ty sobie siedzisz na naradzie, a mnie tu samo szlak może trafić w pustym domu i nawet światła nie mogę zapalić. Na to on, żebym tak nie mówiła, bo on przez całą noc nawet nie zmrużył oka, żebyśmy wszyscy mieli spokój, i pyta, czy jest coś w domu do wypicia. To ja się już wtedy tak cieszyłam, że mu się nic nie stało, że siedzi tutaj na łóżku, na kołdrze, że powiedziałam, a gdzieś tam coś się znajdzie. Więc poszłam do spiżarni i zza kompotów wyciągnęłam palinkę. Tam trzymam, bo przed nim trzeba chować. I pytam, co to za jedni byli na naszej ulicy? On mówi, że takie ciemne typy. Ale udało się ich powstrzymać, teraz ich łapią, opowiadał mój mąż. Teraz się zbierają, przyszło wojsko i że już jest porządek. Stwierdził i pociągnął z butelki. Wszędzie są żołnierze, powiedział. A nawet sprowadzili czołg, stoi na papsor przed kościołem. No, to mu pozwoliłam, żeby sobie jeszcze pociągnął. Ale wtedy powiedziałam, dość, i postawiłam butelkę obok łóżka.
17: Co pani powie?
15: No, nie, panie Ester, gwóźdź nie tak, no. O tak. No i teraz pan. A? Dalej. Tak. Skąd się wzięło to wojsko, pytam. Bo tego czołgu sobie nie mogłam jakoś wyobrazić. A na to mówi mój mąż, że to przez ten cyrk. Gdyby nie ten cyrk, to nie odważyliby się rzucić na miasto. Ale się rzucili, powiedział. I wiedziałam, że on też ma gęsią skórkę. Rzucili się na miasto. Widziałam, jak zmarszczył czoło. Kradli i palili. I żebym sobie to wyobraziła. i że Jutka Sabo i jej kolega z centrali telefonicznej, oni padli ich ofiarą. Jutka Sabo, znają pan dyrektorze? Coś takiego. I że jeszcze są śmiertelne ofiary. Na przykład dziecko znaleźli. Kobiety i dziecko. To ja już nie mogłam tego słuchać. Panie Ester, okna się zabija od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Od zewnątrz. Nie od wewnątrz.
17: O, to tak.
18: Wynocha! Nie graj dalej z tego pohańbionego pomieszczenia! Z powrotem do diabła! Tam skąd przyszliście! Bon! Wynocha! Zabierajcie się stąd!
4: Kiedy po chwili wahania i niepewności przekroczyliśmy szpitalną bramę, zrozumieli, że pełen okrucieństwa, szał nie miał sensu. Ale nie potrafili już odnaleźć poprzedniego równego tempa, już nie tworzyli jedności. Nie szli we wspólnym pochodzie. Śmiertelnie zdyscyplinowany oddział przeistoczył się w żałosną pandemię.

0: Nie miało znaczenia, czy skręcimy w prawo, czy w lewo. Wszędzie było nas pełno. Na ulicach i na placach. Gnani pustym strachem i nadzieją, że poddawszy się, zasłużymy na litość. Parliśmy do przodu, nie słuchając niczyich rozkazów. Nie kierował też nami własny, racjonalny wybór. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z ryzyka, ani z niebezpieczeństwa. Nie mieliśmy nic do stracenia. Wszystko było straszne, nieznośne, niemożliwe do wytrzymania. Domy, ogrody, słupy ogłoszeniowe, trakcja elektryczna, sklepy, poczta i mdły zapach piekarni. Nie do zniesienia był ład i porządek, brutalny i małostkowy przymus, bezustanny, beznadziejny wysiłek, by za wszelką cenę pokonać nieugiętą, obojętną, powszechną niemożność zbliżenia się do człowieka. Nieznośna stała się niewytłumaczalna opoka, dzięki której wbrew wszystkiemu trwają na ziemi ludzkie sprawy. Nawet krzykiem nie potrafiliśmy rozgromić osaczającej nas powoli straszliwej ciszy. Ogarnięci podświadomą wściekłością, oszukani, pełni strachu, a jednocześnie żałośnie wszystkiego świadomi, byliśmy nienasyceni. Szukaliśmy, lecz nie potrafiliśmy odkryć rzeczywistej przyczyny naszej odrazy i zwątpienia. Z coraz bardziej niepohamowanym gniewem rzucaliśmy się na wszystko, co stawało nam na drodze. Kiedy wreszcie zemdlały dwie gwałcone do nieprzytomności listonoszki i bez życia, niczym zużyte ścierki, skulone z rękoma przyciśniętymi do brzucha, zsunęły się z zakrwawionego stołu w pomieszczeniu pełnym porozrywanych telefonicznych kabli i poprzewracanych szafek elektrycznych. Tratowaliśmy i niszczyliśmy wszystko, co tylko można było zniszczyć. Aż wróciliśmy tam, skąd wyruszyliśmy. Z przeciwległego zakątka uliczki wyłoniły się z mroku trzy niewyraźne sylwetki. Jak się po chwili okazało, były to ruchome cienie mężczyzny, kobiety i dziecka. Zatrzymali się przestraszeni. Cofnęli się o krok, aby niepostrzeżenie zniknąć w nocnych ciemnościach. Ale było za późno. Wiedzieliśmy, że wszelka ucieczka jest niepotrzebna i beznadziejna, a próby ukrycia daremne, tak jak daremna jest wiara, gdyż nieodwołalnie nadszedł kres radości. Dziecko wtuliło się w matkę, kobieta trzymała męża pod rękę, mężczyzna przyspieszał kroku, ale wszystko na próżno. Odległość się nie zmniejszała i nawet jeśli co jakiś czas zwalnialiśmy, robiliśmy to jedynie po to, by po chwili jeszcze bardziej się do nich zbliżyć. Mężczyzna wziął w ramiona zmęczone dziecko, ale kobieta zrozumiała, że nie da rady sama uciekać z dzieckiem. Wtedy mężczyzna pojął, że to już koniec. Jakiś czas biegł jeszcze, aż w pewnej chwili jak gdyby dobiegł do ściany. Nagle się odwrócił i z rezygnacją w oczach stanął twarzą w twarz z nami.
1: Do tej pory żywiłem się dziecinnymi iluzjami i oszukiwałem się, że widzę ogrom kosmosu, w którym Ziemia jest tylko drobnym punkcikiem. I że motorem napędzającym ten kosmos była radość, która od początku wszechczasów przesyca wszystkie gwiazdy i planety. I że mogą uważać mnie za kogoś, kto miał pewność, iż to wszystko jest dobre i w dodatku posiada jakieś tajemne centrum. Nie sens, lecz jakiś delikatniejszy od oddechu wymiar, którego niewytłumaczalnego promieniowania można przez nieuwagę nie zauważyć, ale świadomie mu przeczyć. Pragnąłem, by wraz z ustaniem dręczących mnie fobii skończyło się śmiertelne zmęczenie, gdyż chciałem opowiedzieć, że wraz z kresem tej strasznej nocy całkowicie wytrzeźwiałem. Uwierzcie mi. Już wiem, że nie ma Boga ani piekła, gdyż nie można odwoływać się do niczego poza tym, co jest. Gdyż byłoby to tylko wytłumaczenie zła, ale nie byłoby wytłumaczeniem dobra. Dlatego nie ma ani zła, ani dobra. Tu panują zupełnie inne prawa. Prawa silniejszego, od których, kiedy on jest silniejszy, nie ma nic silniejszego. Z tego jednak nie należy i nie wolno wyciągać daleko idącego wniosku, że jeszcze jestem pozbawionym wszystkiego niewolnikiem tamtego uczucia. Nie ma o tym mowy. Bo po pierwsze, nie ma we mnie żadnych uczuć. Poza tym jeszcze potrzebuję czasu. Nie tylko paru chwil, ale czasu, aż w mojej głowie zacznie normalnie pracować chory mózg, gdyż teraz tylko pulsuje i wali i nie jest zdolny do tego, co powinien robić. Na przykład zrozumieć, że skoro teraz już wszystko jest twarde jak stal, dlaczego nie można zrozumieć tego, co samo przez się jest zrozumiałe? Dlaczego to, co skończone, traci kontury? Słowem, dlaczego ta noc? To, co się wydarzyło, jest jednocześnie jasne i mroczne.

0: Syneczku, ja nie potrafię ci pomóc. Nie widzieliśmy się. Nie spotkaliśmy się. Jak cię złapią? Powiedz, że od wczoraj nie wiesz, co się ze mną dzieje. Nie, nie, nie, nic nie mów. Tylko przytakuj głową, że mnie zrozumiałeś, no. Wszyscy wiemy, co tam wyprawiałeś. I gdyby nie ta dobra kobieta, szanowna pani Esterowa, nie pozbierałbyś się. Twoje nazwisko znalazło się na ich listach. Tylko jej możesz podziękować. Za wszystko, rozumiesz? Szukają cię. I cię powieszą. To chyba rozumiesz, co? Posłuchaj. Szanowna pani powiedziała mi, żebym poszedł poszukać tego nieszczęśnika. Choć jeszcze nie wiedziała, że jesteś na ich liście. Ale można się było domyślić. Wszyscy wiedzieli, że włóczyłeś się z nimi przez całą noc. Żebym go poszukał, powiedziała. Bo żołnierzom niczego się nie da wytłumaczyć. Powieszą go i już. Rozumiesz? No. To teraz zabieraj się stąd i w drogę. Uciekaj przed nimi. Zmykaj. Zniknij z miasta. Natychmiast. I podziękuj szanownej pani. Idź tędy i uważaj przy dworcu, wzdłuż szyn, przy samych torach. Tam już ich nie ma. Rozumiesz?
1: Tak.
0: No, mam nadzieję. Twoja sprawa, jak się dostaniesz do torów. Nic mnie to nie obchodzi. Mnie tu nie było. Pójdziesz do torów i ruszysz wzdłuż szyn. Nie kręć się nigdzie. Nie trać czasu. Wzdłuż szyn, jasne? Będziesz szedł tak długo, jak ci wystarczy sił. Potem gdzieś sobie odpoczniesz. W jakiejś stodole albo... czy ja wiem, gdzie. A potem... tak powiedziała szanowna pani. Zobaczymy, co da się zrobić.
1: Panie Harrer. Niech pan się o mnie nie boi. Ze mną już wszystko w porządku. Znaczy... wszystko wiem. Już sobie idę i będę czekał na wiadomość. Chciałem tylko powiedzieć, że... jestem trochę zmęczony i... chciałbym gdzieś trochę odpocząć.
0: Co ty mówisz?

0: Z chodnika na ziemię do głowa pflaumowej i nic już nie potrafiło uchronić mnie przed tym, by zamiast tego zeszczerniałego ciała, brutalnie pozbawionego życia, nie wyobrażać sobie waluszki. Nie umiałem sobie wytłumaczyć, czego pflaumowa szukała tu w środku nocy. Właśnie ona, pflaumowa, matka waluszki, która po pierwsze, inaczej niż ja, wiedziała, co się tu dzieje, a po drugie, podobnie jak inne kobiety w mieście, po zmierzchu nigdy nie wychodziła z domu. Równie niepojęta była także druga możliwość, że napadnięto ją w domu. Jak bowiem zwłoki znalazły się na ulicy? Wszystko było niejasne i bardzo zagadkowe. Jasny był jedynie związek matki z synem.
1: Czego wreszcie nie otworzysz gęby?
2: Powiedziałem. Jak mi dacie nabity pistolet i zostawicie na 5 minut w pustym pokoju, zacznę mówić.
1: No to zdychaj sobie sam, dostaniesz co chcesz, jak skończymy, a teraz nazwisko.
2: Po co ci to?
1: Powiedzcie, jak macie na nazwisko.
2: Odczep się od mojego nazwiska, frajerze.
1: Nie mnie obrażacie, ale władzę.
2: Wal się ze swoją władzą.
1: Umówiliśmy się, że będziecie odpowiadać. Ale jak tak będzie dalej, to zamiast dać pistolet, wyrwę wam język. Nie żartuję, stójcie teraz prosto. Po co przyjechaliście do miasta?
2: Zabawić się. Lubię cyrk.
1: Kim jest książę?
2: Nie znam żadnego księcia.
1: Nie kłamcie! Czy książę wam kazał, żebyście go zastrzelili, jak bunt zostanie stłumiony?
2: Książę niczego nie każe.
1: Tylko?
2: Jaki tylko?
1: Odpowiadajcie.
2: Po co? I tak niczego nie zrozumiesz.
1: Ostrzegam.
2: Mam w dupie twoje ostrzeżenia.
1: Kiedy widzieliście pierwszy raz księcia?
2: Tylko raz go widziałem. I tylko twarz. Zawsze jak wysiada do nas z samochodu, owijają go w futro.
1: Dlaczego?
2: Bo marznie.
1: Gdzie ma trzecie oko? Z tyłu czy na czole?
2: Przyprowadź go tu. Jak masz odwagę go szukać, to ci pokażę.
1: Bo zaraz się rozmyślę i sam wam łeb rozwalę.
2: Spróbuj, frajerze.
1: Cierpliwości.
2: Słyszeli tylko ci, którzy stali blisko.
1: To skąd wiecie, co powiedział?
2: Sługus go rozumie i on nam mówi.
1: Czy rozkazał wam, żeby wszystko zniszczyć?
2: Rozkazał? Książę nigdy nie rozkazuje.
1: Czy powiedział wam, zbudujcie całość z ruin? Co to ma znaczyć? Wytłumaczcie mi to. Co to znaczy, zbudujcie całość z ruin?
2: Tobie wytłumaczyć? Nie ma szans.
1: Ucieszylibyście się, gdybym to ja was zastrzelił jak psa, prawda?
2: Dobrze się domyślasz.
1: Czy braliście udział w zabijaniu ludzi?
2: Brałem. Za mało.
1: Na dworcu zabili dziecko. Więc pytam was nie jak przesłuchujący oficer, ale jak człowiek człowieka. Czy dla was nie ma żadnej świętości?
2: Zdradzę ci, jak człowiek człowiekowi. Nie ma. Kiedy dasz mi wreszcie ten pistolet?
1: Niedobrze mi się robi, jak na was patrzę. Przesłuchanie skończone. Przekazujemy was sądowi doraźnemu. Do drzwi!
2: Obiecałeś pistolet!
1: Do drzwi!
2: Nie powiedzieli ci jeszcze, że tutaj już nic nie funkcjonuje, a już na pewno nie sąd doraźny?
1: Powiedziałem, do drzwi!
2: Jesteś frajerem. Zresztą wszystko jedno. Żegnam cię, frajerze.
1: Dobrze, dajcie teraz znowu tego kierownika zespołu. Upominam pana, żeby tym razem mówić tylko to, co się go pyta.
3: Ależ tak, oczywiście. Jeśli jednak mogę, wracając tylko do sedna, chcę uświadomić panom oficerom istotę sztuki, a zwłaszcza sztuki cyrkowej. Koniecznością jest w naszym przypadku poznanie natury sztuki i odwiecznego prawa do wolności, że to, co nieoczekiwane, zaskakujące i nadzwyczajne, zawsze było i jest nieodłącznym atrybutem prawdziwej sztuki. Podobnie jak nieprzygotowani widzowie, ich nieobliczalne reakcje na wszystko, co w niej rewolucyjnie nowe. Wyjątkowość przedstawienia...
1: Panie dyrektorze...
3: Sekundka. Wyjątkowość przedstawienia zmaga się z niedojrzałością odbiorców. Z tego jednak bynajmniej nie wynika, tak jak sądzi tych kilku tutejszych świadków, że twórca, wzbogacający świat nowymi odkryciami, winien uginać się przed niedojrzałą publicznością. Już choćby dlatego, że nawet jeśli ona jest niedojrzała, i tak interesuje się tylko tym, co ją przerasta. I żąda właśnie tego, na co początkowo tak kapryśnie reaguje. Mam nadzieję, że znalazłem się wśród ludzi, między którymi mogę mówić bez ogródek. Dlatego w nawiązaniu do pytań pana porucznika... Chciałbym pozwolić sobie na małą dygresję i choć przychodzi mi to z wielkim trudem, muszę przyznać, że jeśli idzie o walkę, jaka toczy się pomiędzy sztuką niosącą człowiekowi wyzwolenie, a niedojrzałą publicznością, nie żywię wielkich nadziei, by nie używać wielkich słów na jej szczęśliwe zakończenie.
1: Właśnie.
3: Niech wolno będzie mi zacząć od tego, że w tym spektaklu nie chodziło o nic więcej, tylko o sztukę.